Przy mikrofonie Michał Dębski. Dobry wieczór. Dziś w muzycznej nocy Euroradia usłyszymy nagranie, które powstało 10 kwietnia 2023 roku w Kijowie, w siedzibie Radia Ukraińskiego. W jego studiu koncertowym pojawili się jedynie artyści. Nie usłyszymy oklasków publiczności, co będzie bardzo wymowne. Także w kontekście dzieła, które zostało wtedy wykonane, to znaczy Stabat Mater Giovanniego Battisty Pergolesiego. Solistkami były wtedy Ludmiła Monastyrska, sopran, Ala Pozniak, mezzosopran, a towarzyszył im akademicki chór Radia Ukraińskiego imienia Platona Majborody oraz orkiestra Liatoszyński Kapella. Poprowadziła ten zespół Julia Tkacz.

Stabat Mater Giovanniego Battisti Pergolesiego, wykonane w czasie wojny, 10 kwietnia 2023 roku w Kijowie, bez udziału publiczności. Słuchaliśmy solistek Ludmiły Monastyrskiej, sopran, Ali Pozniak, mezzosopran oraz Akademickiego Chóru Radia Ukraińskiego imienia Platona Majborody i Orkiestry Liatoszyński Kapella. Dyrygowała Julia Tkacz. Do muzyki Pergolesiego jeszcze dzisiaj wrócimy, ale to za ponad godzinę, a teraz posłuchajmy modlitwy za Ukrainę Walentyna Sylwestrowa. Na wiolonczeli gra Rafaela Gromes, Narodową Orkiestrę Symfoniczną Ukrainy prowadzi Wołodymyr Sirenko.

To była modlitwa za Ukrainę Walentyna Sylwestrowa. Na wiolonczeli grała Rafaela Gromes, Narodową Orkiestrę Symfoniczną Ukrainy prowadził Wołodymyr Sirenko.

Teraz zaproponuję Państwu mistyczne dzieło Arvo Pärta. Jego Passio, czyli Pasję według świętego Jana na tenor, bas, kwartet wokalny, kwartet instrumentalny i organy. Utwór podzielony jest na cztery części, odsłaniające kolejne zdarzenia z dnia ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Ale to nie narracja jest tutaj najważniejsza. Arvo Pärt osiąga tu niepowtarzalną, chłodną fakturę brzmieniową. Zaśpiewają Joanna Forbes, sopran, Mark Anderson, tenor, który wcieli się w rolę Jezusa, Robert McDonald, bass, w roli Piłata. Zespół Tonus Peregrinus prowadzi Anthony Pitts.

Słuchaliśmy pasji według świętego Jana Arvoperta, napisanej przez tego estońskiego kompozytora na bardzo ciekawy aparat wykonawczy, na tenor, bas, kwartet wokalny, kwartet instrumentalny i organy. W gronie wykonawców znaleźli się Joanna Forbes, sopran, Mark Anderson, tenor w roli Jezusa, Robert McDonald, bas w roli Piłata. Zespół Tonus Peregrinus prowadził Anthony Pitts. A teraz, tak jak Państwu obiecywałem, wracamy do muzyki Giovanniego Battisty Pergolesiego. Posłuchajmy jego koncertu skrzypcowego, B-dur. Solistką jest Andrea Keller, towarzyszy jej koncerto Köln.

Skrzypaczka Andrea Keller razem z orkiestrą Concerto Köln wykonała koncert skrzypcowy B-dur Giovanniego Battisty Pergolesiego. I tą muzyką z pierwszej połowy XVIII wieku kończymy pierwszą część naszego spotkania. Do usłyszenia.

Nie oznacza, że w tym gronie znajdują się wyłącznie europejskie radiostacje. Na przykład teraz pojawi się nagranie zarejestrowane w Korei przez KBS, czyli Korean Broadcasting System. W Seulu 10 lipca 2010 roku Orkiestrę Symfoniczną Koreańskiego Nadawcy Publicznego poprowadził Hubert Sudon, niderlandzki dyrygent. Na jego pulpicie można było wtedy zobaczyć 8. symfonię G-dur Antonina Dworzaka i teraz jej posłuchamy.

Oklaski dla orkiestry symfonicznej KBS oraz dyrygenta Huberta Soudan, którzy wykonali ósmą symfonię G-dur op. 88 Antonina Dworzaka. To nagranie powstało w 2010 roku w Seulu, a teraz usłyszymy jeszcze starszą rejestrację, bo z 1999 roku. Wtedy w auli Uniwersytetu w Oslo odbył się recital pianisty Howarda Gimsego. Wykonał on wtedy Sceny dziecięce op. 15 Roberta Schumana.

0: To było 13 scen dziecięcych, opus 15 Roberta Schumana. Usłyszeliśmy je w interpretacji Howarda Gimsego, norweskiego pianisty, który wykonał je w auli Uniwersytetu w Oslo w 1999 roku. I to nagranie sprzed blisko 27 lat kończy dzisiejszą muzyczną noc Euroradia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Dębski i Adam Hrynkiewicz.
1: Fantazja Polska.

Dzień dobry, Klaudia Baranowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsza Fantazja Polska to będzie właściwie podróż do świata dawnej Rzeczpospolitej. Z muzyką, która przez wiele lat pozostawała trochę w cieniu europejskiego baroku, a dziś coraz wyraźniej wraca do międzynarodowego repertuaru. Spotkamy się z twórczością Marcina Józefa Żebrowskiego i Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego, kompozytorów związanych z niezwykle bogatą kulturą muzyczną XVIII-wiecznej Polski. Zaczniemy od muzyki kameralnej Marcina Józefa Żebrowskiego, który należał do najciekawszych polskich kompozytorów połowy XVIII wieku. Większość życia związany był z Jasną Górą, gdzie działał jako skrzypek, śpiewak i kompozytor. Jego sonaty bardzo wyraźnie pokazują wpływy włoskiego późnego baroku. Pełne są ruchu, melodyjności i instrumentalnej wirtuozerii. Przed nami jedna z nich, sonata czwarta, G-dur.

Czwarta sonata G-dur Marcina Józefa Żebrowskiego w wykonaniu Adama Pastuszki, Violetty Chopin-Tomczyk, Jarosława Tilla i Marcina Szelesta. Słychać tu bardzo wyraźnie świat późnego polskiego baroku, silnie związany jeszcze z włoską tradycją koncertującą, ale jednocześnie niezwykle melodyjny, pełen charakterystycznej lekkości. A teraz przed nami muzyka sakralna i kompozycja Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego, który niewątpliwie należał do najwybitniejszych twórców muzyki kościelnej dawnej Rzeczpospolitej. Był związany przede wszystkim z Wawelem i kapelą katedralną w Krakowie, a jego muzyka łączy kunszt kontrapunktu z niezwykłą śpiewnością i jasnością faktury. Przed nami teraz Missa Rorate w wykonaniu brytyjskiego zespołu The Sixteen pod dyrekcją Imona Dugana. To grupa, która od wielu lat należy do najważniejszych zespołów specjalizujących się w muzyce dawnej. Szczególne miejsce w ich działalności zajmuje muzyka Europy Środkowej, dawnej Polski. Nagrania poświęcone Gorczyckiemu i polskiej muzyce barokowej odegrały ogromną rolę w popularyzacji tego repertuaru poza Polską. Już teraz Missa Rorate Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego, zespół The Sixteen i Imon Dugan.

To była Missa Rorate Grzegorza Gerwazego-Gorczyckiego w wykonaniu The Sixteen pod dyrekcją Imona Dugana. Muzyka Gorczyckiego fascynuje niezwykłym połączeniem polifonicznego kunsztu i bardzo naturalnej śpiewności. To barok pozbawiony monumentalnego ciężaru, bardziej przejrzysty, jasny i niezwykle subtelny w prowadzeniu głosów. Pozostajemy przy interpretacjach zespołu The Sixteen, ale tym razem sięgniemy po muzykę Bartłomieja Pękiela, kompozytora nieco wcześniejszego niż Gorczycki i jednego z najważniejszych postaci polskiej muzyki XVII wieku. Pękiel działał najpierw na dworze królewskim Wazów w Warszawie, a później również w Krakowie. Jego muzyka reprezentuje jeszcze wcześniejsze oblicze polskiego baroku, silniej związane z tradycją włoskiej muzyki koncertującej i stile concertato, ale jednocześnie niezwykle nowoczesne jak na swoje czasy. W porównaniu z bardziej przejrzystą i śpiewną muzyką Gorczyckiego u Pękiela częściej pojawia się gęstsza polifonia, mocniejsze kontrasty i większy dramatyzm brzmienia. To muzyka bardzo wyrafinowana, a jednocześnie niezwykle ekspresyjna. Przed nami Missa Concertata La Lombardesca Bartłomieja Pękiela w wykonaniu zespołu The Sixteen pod dyrekcją Imona Dugana.

Missa koncertata La Lombardesca Bartłomieja Pękiela zabrzmiała w interpretacji zespołu The Sixteen pod dyrekcją Imona Dugana. Na zakończenie dzisiejszej fantazji polskiej wracamy do bardziej kameralnego świata Marcina Józefa Żebrowskiego. W porównaniu z wcześniejszą muzyką Pękiela u Żebrowskiego słychać już wyraźnie zmianę stylistyczną. Monumentalny, XVII-wieczny styl koncertujący ustępuje miejsca muzyce bardziej kameralnej, lżejszej i bliższej estetyce późnego baroku i rodzącego się stylu galant. Przed nami sonaty Marcina Józefa Żebrowskiego w wykonaniu Adama Pastuszki, Violetty Szopy Tomczyk, Jarosława Tila i Marcina Szelesta. I to już wszystko na dzisiaj. Klaudia Baranowska, miłego dnia i do usłyszenia.

0: Słowo na dzień.
1: Mówi ksiądz Łukasz Patoń.
2: Dzisiejsza liturgia słowa przypomina postać świętego Barnaby, jednego z pierwszych uczniów Chrystusa, który odegrał bardzo ważną rolę w rozwoju pierwszego Kościoła. Choć nie należał do grona 12 apostołów, tradycja nazywa go apostołem, ponieważ został posłany przez Kościół do głoszenia Ewangelii i poświęcił swoje życie tej właśnie misji. Barnaba nie szukał w głoszeniu Ewangelii własnej chwały, nie zabiegał o pierwsze miejsce. Był człowiekiem skromnym, człowiekiem jedności, pokoju, ale i mądrego towarzyszenia innym. W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy o wspólnocie w Antiochii. Było to jedno z największych miast starożytnego świata. Właśnie tam Ewangelia zaczęła docierać do coraz większej liczby ludzi pochodzących spoza narodu żydowskiego. Kościół rozwijał się dynamicznie, a wielu przyjmowało wiarę w Chrystusa. Gdy wiadomość o tym dotarła do Jerozolimy, wysłano Barnabę, aby zobaczył, co się dzieje. Jego reakcja jest bardzo charakterystyczna. Nie skupia się na szukaniu błędów ani na ocenianiu ludzi. Najpierw dostrzega łaskę Bożą obecną w tej wspólnocie. Cieszy się tym, co Bóg czyni w sercach wierzących i zachęca ich do wytrwania. To ważna lekcja dla współczesnych chrześcijan. Łatwo zauważyć to, czego brakuje, albo skupić się na słabościach innych ludzi. Znacznie trudniej dostrzegać dobro i znaki działania Boga. Barnaba pokazuje, że człowiek głęboko wierzący potrafi patrzeć z nadzieją i z wdzięcznością. Czytanie przypomina również, że to właśnie w Antiochii uczniów Jezusa po raz pierwszy nazwano chrześcijanami. Było to określenie ludzi, których życie w widoczny sposób wiązało się z Chrystusem. Inni dostrzegali w nich coś nowego – sposób myślenia, wzajemną miłość, odwagę świadczenia o wierze –

0: Pierwsza część czytania opowiada o chwili, gdy wspólnota modli się i pości. Wtedy Duch Święty wskazuje Barnabę i Pawła do szczególnej misji. Kościół posyła ich do głoszenia Ewangelii. To wydarzenie pokazuje, że misja rodzi się z modlitwy i słuchania Boga. Nie jest więc jedynie ludzkim pomysłem, ale jej źródłem jest przede wszystkim działanie Ducha Świętego. A w dzisiejszym psalmie powtarzamy słowa: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. To właśnie dzieje się w Antiochii i podczas misyjnej działalności pierwszego kościoła. Dobra nowina przestaje być znana jedynie w jednym miejscu. Dociera do coraz większej liczby narodów i ludzi, bo Bóg nie zamyka swojej miłości w granicach jednego kraju czy jednej grupy. Jego zbawienie jest przeznaczone dla wszystkich. Każdy człowiek jest zaproszony do spotkania z Chrystusem. W Ewangelii dzisiejszej Jezus posyła swoich uczniów, aby głosili bliskość Królestwa Niebieskiego. Poleca im iść bez nadmiernych zabezpieczeń i zaufać Bożej opiece. Mają nieść pokój, uzdrawiać i służyć ludziom. W tych słowach odnajdujemy ducha misji, który tak wyraźnie widoczny jest w życiu świętego Barnaby. Głoszenie Ewangelii nie polega przede wszystkim na przekazywaniu informacji, jest dzieleniem się doświadczeniem spotkania z Chrystusem. Uczniowie mają nieść pokój, nadzieję i świadomość, że Bóg jest blisko. Ewangelia przypomina również, że chrześcijaństwo od początku miało charakter misyjny. Wiara nie jest darem przeznaczonym wyłącznie dla własnego użytku. Każdy ochrzczony jest zaproszony, aby przez swoje słowa, postawę i codzienne wybory pokazywać innym obecność Boga. Postać świętego Barnaby uczy jeszcze jednej ważnej rzeczy. Wielkie dzieła Boga często rozwijają się dzięki ludziom, którzy potrafią wspierać innych. Barnaba dostrzegł potencjał świętego Pawła i zaprosił go do wspólnej pracy. Dzięki temu Kościół otrzymał jednego z największych misjonarzy swoich dziejów. Barnaba nie obawiał się, że ktoś inny będzie bardziej znany od niego. Potrafił cieszyć się dobrem, które Bóg czyni przez drugiego człowieka. Dzisiejsze słowo zachęca więc do podobnej postawy. W świecie pełnym rywalizacji i zabiegania o własne miejsce warto uczyć się dostrzegać dobro, wspierać innych i razem budować wspólnotę wiary. Tak rodzi się Kościół, który naprawdę świadczy o Chrystusie.
1: Mówił ksiądz Łukasz Patoń.

0: Minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dzień dobry, w czwartkowy poranek. Dziś mamy 11 dzień czerwca. To 162 dzień roku. Do końca roku pozostaje 203 dni. Tomasz Szachowski przygotował utwory, których posłuchamy dzisiaj w poranku. Audycję wydaje Katarzyna Fitzwilliams, za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, a przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac.
1: Pogoda.
0: Dziś początkowo utrzyma się zachmurzenie duże i całkowite, później zapowiadane jest postępujące od zachodu i południa większe przejaśnienia i przejściowe rozpogodzenia, plus przelotne opady deszczu, a początkowo na północnym wschodzie także opady jednostajne o natężeniu umiarkowanym. Po południu na zachodzie i północy oraz na krańcach wschodnich miejscami zapowiadane są burze. Do południa temperatury, jakich możemy się spodziewać, to w Suwałkach, Białymstoku i w Lublinie 16 stopni, w Toruniu 15, w Opolu 16 i najcieplej w Gorzowie, tam 19 stopni.

Tak grała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korda. To Emil Młynarski i Symfonia F-dur Polonia, część trzecia. Czy czekają Państwo na Mundial? W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku ruszają największe w historii futbolu Mistrzostwa Świata. Wielkie sportowe emocje już od dziś, także w Polskim Radiu. Mundial będzie relacjonował dla Państwa Jan Pachlowski. Z naszym korespondentem w dwójce połączymy się po godzinie 7 i porozmawiamy o piłce nożnej. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek przejrzy dzisiaj dla Państwa prasę. Odwiedzi nas także dyrektorka artystyczna Festiwalu Malta Agata Kołacz. Rozdamy Państwu naszą płytę tygodnia, a Jul Łyskawa poleci coś dla tych, którzy kochają kino. Zajrzymy także do teatru, dziś szczególnie do teatru Gulliver. Tymczasem na zegarach prawie 9 minut po 6.

0: Johannes Brahms i drugi taniec węgierski D-moll, a grała Budapesztańska Orkiestra Festiwalowa. Pisanie tańców węgierskich Brahms ukończył w 1879 roku, czyli 147 lat temu.
1: Kalendarium.
0: Dziś Międzynarodowy Dzień Rysia. Największy europejski dziki kot ma swój dzień. Warto zwrócić na niego uwagę. A co 11 czerwca wydarzało się w przeszłości, to sprawdzała Katarzyna Fitzwilliams.
2: Pojawił się jako wzór męstwa i poświęcenia, głównie w westernach. 12 czerwca 1979 roku zmarł największy kowboj wszechczasów, John Wayne.
3: Tell him that all the land north of that river is mine. Tell him to stay off of it.
4: Oh, but the land is his.
3: Where did he get it?
4: Oh, many years ago by grant and patent, inscribed by the king of all the Spain.
3: You mean he took it away from whoever was here before? Indians, maybe.
4: Maybe so.
3: Well, I'm taking it away from him.
2: Wayne'a w młodości nazywano Little Duke, małym księciem. A to dzięki psu, ogromnemu terrierowi, wabiącemu się właśnie Duke, który odprowadzał przyszłego aktora do szkoły. Psiarzem był także zmarły 20 lat temu reżyser filmowy, aktor, producent oraz pedagog i wieloletni rektor łódzkiej szkoły filmowej Henryk Kluba.
5: Nie mam czasu już na nic poza tylko to, żeby przyjść do domu, wziąć swojego boksera, który jest przepięknym psem. Wydaje się, że bardzo jesteśmy do siebie podobni. Biorę go na spacer i to jest największa radość, kiedy on ze mną biega, patyczki mi przynosi, patrzy mi w oczy i widać, że to jest przyjaźń dwóch oddanych sobie ludzi. I mam tylko na to czas. Więc kiedy już graniczę tę działalność społeczną i tutaj tę urzędniczą, mogę pani się zwierzyć w skrytości, że dusza moja aż łka za tym, żeby znów wyjść na plan, stanąć za kamerą, powiedzieć kamera i obserwować, jak to życie, które stworzyłem własną wyobraźnią, własną wolą, własnymi rękami niekiedy, toczy się przed kamerą, można je odchwalać. I potem pokazywać i z nadzieją, że będzie działało na innych.
2: Wielkie oddziaływanie na innych miał także Ornette Coleman. Amerykański saksofonista jazzowy i kompozytor, artysta uważany za jednego z twórców i najwybitniejszych przedstawicieli free jazzu, zmarł 11 lat temu. A tak o artyście mówił Przemek Psikuta w 256 wydaniu Dużej Czarnej.
6: Od początku podzielił słuchaczy, od początku wprowadził niesłychany ferment do muzyki współczesnej. Od początku kontrowersyjny, uparty, dążący do celu bez żadnych kompromisów, no i od samego początku mający całe rzesze oddanych, wiernych fanów, a także naśladowców, i to nie tylko przecież w muzyce jazzowej, bo jego nowatorskie, jego wizjonerskie podejście do choćby procesu improwizacji do dziś, można powiedzieć, przeszczepia się na inne gatunki, na inne rodzaje muzyki.
2: Ze świata muzyki wracamy do świata filmu. W wywiadach podkreślał, że nie czuje się aktorem komediowym, ale dramatycznym. Moją komediowość odkryła publiczność, mawiał. Grałem bardzo serio, a ludzie pękali ze śmiechu. Dziś mija 8 lat od odejścia Romana Kłosowskiego.
7: Zawód aktorski, amplua, jakbyśmy to określili, nie zawsze się kształtuje na miarę życzeń osoby zainteresowanej. Ja, kończąc szkołę teatralną i w czasie szkoły, nigdy nie przypuszczałem, że będę wzbudzał uśmiech, to co się nazywa jakąś komediowością. Wprost przeciwnie, byłem w ogóle człowiekiem młodym, bardzo serio. Byłem człowiekiem zaangażowanym od lat w sprawy polityczne, ideowe. Lęki były innej natury, że ja nie będę miał co grać w teatrze. Wyglądam tak, jak wyglądam, a ten typ ról serio, wymaga także tego, co się nazywa warunkami. Później w Szczecinie, kiedy dostałem się do teatru i zagrałem pierwszą rolę, a wymarzoną rolę w swoim życiu, tak się okazało, to była moja pierwsza rola, to jest Frania w części Frania Perzyńskiego. Nagle skonstatowałem ze zdziwieniem, że nawet kiedy ja chcę serio grać, że ja wzbudzam na widowni uśmiech, a nawet śmiech.
0: Tak wyglądał 11 czerwca przed laty, a tego dnia w 1864 roku urodził się Ryszard Strauss, twórca słynnych poematów symfonicznych, w tym Tako rzecze Zaratustra.

Filharmonicy Berlińscy pod dyrekcją Gustavo Dudamela, od niedawna dyrektora muzycznego i artystycznego Filharmonii Nowojorskiej. Tak o rzecze Zaratustra. Fragment początkowy był i jest wielokrotnie przywoływany w filmach, reklamie i w popkulturze. To przecież utwór ukochany przez samego Stanleya Kubricka. Tu dwójka, już prawie 24 minuty po szóstej.

0: Koncert klarnetowy numer 2 S-dur alla Polacca. Karl Maria von Weber skomponował ten utwór w 1811 roku, a my słuchaliśmy nagrania z 2009 roku. Szwajcarski klarnecista Fabio Di Cazola w towarzystwie orkiestry kameralnej.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W tym tygodniu w poranku słuchamy wierszy Jana Lechonia. Wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o życiu i twórczości Lechonia, zniekształciła nam jego śmierć. W jej upiornym świetle nawet najpogodniejsze okresy życia tego, jak się okazało, poety przeklętego zmieniły pierwotny kształt i sens. I nawet śmiech Lechonia, którym i w życiu, i w swoich młodzieńczych pismach tak bardzo nas czarował, rozbrajał i drażnił. Nawet ten śmiech odzywa się w naszych uszach odmienionym brzmieniem. Jest już to śmiech z zaświatów. Tak Józef Witlin pisał po śmierci Jana Lechonia. Poeta zmarł 8 czerwca w 1956 roku w Nowym Jorku. W tym tygodniu w poranku słuchamy wierszy Jana Lechonia w rozmaitych aktorskich interpretacjach, a dziś jeden z wierszy poety czyta Michał Pawlicki.
2: Od żalu nie uciekniesz, nie ujdziesz goryczy i każda twa pociecha to widmo przeszłości. Ach, czegoż się spodziewaj, na cóż to liczy każdy z nas, co na tyle patrzał nikczemności. I tylkoś jest zdziwiony, że cię jeszcze wzrusza to drzewo całe w kwiatach, różowy wschód słońca, i żyjesz, aby twoja nieśmiertelna dusza, co dane jej przecierpieć, cierpiała do końca. Cóż z tego, że coś kochał, przemija jak dymy, że po tych, co odchodzą, żal serce ci tłoczy. My ze starym Sofoklem spokojnie patrzymy na ten widok, na który chciałbyś zamknąć oczy.
0: Jutro na zakończenie naszego cyklu wiersz Jana Lechonia przeczyta Anna Nechrybecka. Muzyka Chopina nie jest ulotna jak rysunek węglem, jest trwała jak rycina w metalu. Tak o kompozycjach Fryderyka Chopina mówił François Samson, który wykona teraz tarantelle A-dur Fryderyka Chopina.

0: Jeśli właśnie teraz planują Państwo budzić swoje nastoletnie dzieci do szkoły, to proszę się jeszcze wstrzymać i posłuchać o naszej dwójkowej propozycji, gdzie młodzież można zaprosić po szkole albo w wakacje. Na pewno takim miejscem jest Teatr Ochoty w Warszawie. Teatr nie dla dzieci, nie dla dorosłych, czyli dla kogo? No właśnie, dla nastolatków. Jak i o czym rozmawiać z młodzieżą na widowni? Wreszcie, jak pracować z młodymi osobami na scenie? Między innymi odpowiedzi na te pytania szukaliśmy we wczorajszych rozmowach po zmroku wraz z reprezentantką młodego pokolenia, aktorką Stefanią Sural i z Piotrem Morawskim, zastępcą dyrektorki do spraw programowych w Teatrze Ochoty w Warszawie.
1: No młodzież, no ale to też jest grupa osób, która jest no, szalenie zróżnicowana i też no, trudno mówić tutaj M Block po prostu tak o młodzieży i też z tym się mierzymy, to znaczy tak jakby, że to są osoby o bardzo różnym pochodzeniu, o bardzo różnym backgroundzie, o różnych doświadczeniach, więc jakby wrzucanie tego wszystkiego do jednego worka i mówienie o młodzieży, o problemach młodzieży czy o sytuacji młodzieży, no też jest jakimś w ogóle szalonym uproszczeniem. To znaczy ja też pamiętam kilka sezonów temu się naoglądałem w teatrze spektakli o problemach młodzieży właśnie. No i to było straszne. To znaczy jakby, że ten okres w życiu nastoletni to po prostu jest jakiś nieustający koszmar i że tam w ogóle nic fajnego się nie dzieje, bo ciągle jest jakiś bullying, tak? Ciągle są jakieś prześladowania, jakaś przemoc rówieśnicza, kryzysy. No jasne, to wszystko jest, no ale też jak wspominam też własną nastoletnię,

0: to też było trochę fajnych rzeczy.
1: Tak, absolutnie się z tym zgodzę i też to zauważyłam, że ilekroć widziałam coś zorganizowanego w ramach, że tak powiem, jakiegoś spektaklu lub wystąpienia artystycznego przez młodzież, ale oczywiście też pod opieką taką pedagogiczną dorosłych działających w tym świecie artystycznym, no to było to rzeczywiście w takiej tematyce mocno ponurej, związanej z tymi problemami. Najczęściej to jest jednak temat depresji, zwłaszcza teraz po pandemii. I z czego to może wynikać? Może to wynikać z tego, że absolutnie dzieje się też dużo dobrego, ale dzieje się też wiele chaosu i jak w końcu czujemy, że mamy tą możliwość, że dorośli mogą nas wysłuchać, to w sumie chcemy przekazać, że nie jest nam łatwo i żeby inni zrozumieli po prostu stan, w którym teraz jesteśmy, tak mi się wydaje.
2: I za to trzymamy kciuki, a opowiadała o tym Stefania Sural, młoda aktorka występująca między innymi w spektaklu Dziewczyny w reżyserii Gosi Wdowik oraz na scenie TR Warszawa. A wcześniej o teatrze dla młodych opowiadał Piotr Morawski, zastępca dyrektorki Teatru Ochoty w Warszawie. To teatr, który chce być pierwszym teatrem dla młodzieży w Polsce. Cała audycja na ten temat, audycja Marii Czok i Dominika Gaca, jest oczywiście na naszej stronie internetowej Polskiego Radia w zakładce Rozmowy po zmroku. My mamy bilety dla Państwa na tę scenę. Proszę do nas pisać poranek dwójki @polskieradio.pl.

Jerzy Fryderyk Händel i sonata skrzypcowa D-dur, część czwarta. Hiro Kurosaki, Japończyk z austriackim paszportem, grał na klawesynie. 19 minut pozostaje do godziny 7, a my nie rozstajemy się z warszawskimi teatrami. Gulliver podróżuje w czasie. To jeden z najstarszych teatrów lalkowych w Warszawie. Teatr Gulliver świętuje w tym roku 80 lat działalności. W roku jubileuszowym powstaje spektakl, który jest podróżą w czasie i podróżą wokół ludzi związanych z teatrem. Bazą scenariusza są opowieści różnych pokoleń i widzów, i pracowników, a każdą z trzech części reżyseruje przedstawiciel najmłodszego pokolenia twórców. Do Teatru Gulliver wyruszyła Dorota Kołodziejczyk, a jedyne, co udało jej się dojrzeć zza kurtyny, to kot. Bez butów, za to z teatralną historią. Stąd refren finałowej piosenki.

0: Robert Drobniuk, dyrektor teatru Gulliver w Warszawie. Proponujemy podróż w czasie. Gulliver to jest 80 lat historii, to jest kilka pokoleń artystów, kilka pokoleń widzów, premier, spotkań, sztuki. Jest to naprawdę kawał czasu, w którym odbyło się coś dla nas bardzo ważnego, z czego do dzisiaj czerpiemy.
1: Agnieszka Ewans, kierowniczka komunikacji i rozwoju publiczności. Publiczność jest dla nas najważniejsza i dlatego właśnie tworzymy nadal Archiwum Społeczne Teatru Gulliver. Zbieramy historie, osobiste doświadczenia widzów i widzek związanych z naszym teatrem. Jest to inspiracją do dalszego działania, do tworzenia też między innymi do stworzenia spektaklu jubileuszowego. Opowieści wszystkie są równie ciekawe. Bardzo się cieszymy, że odzywają się do nas widzowie, którzy przychodzili dawno, dawno temu. Odezwała się też do nas, bo usłyszała w radiu właśnie o Archiwum Społecznym, była aktorka Janina Kyszkowska, która grała tutaj w latach 60-tych, 70-tych w słynnym spektaklu Grymasela. Także udało nam się spotkać z panią Janiną i wysłuchać jej historii o teatrze i tych czasów. Ale przede wszystkim dzięki temu, że my też ogłosiliśmy to, że zbieramy historię, odezwała się do nas Agata Sowicka, córka Ireny Sowickiej, założycielki teatru Lalek Gulliver, i też mieliśmy okazję poznać panią Agatę Sowicką, więc dla nas to było coś niezwykłego.
0: I w ogóle myśleliśmy, że Irena Sowicka, założycielka, nie miała dzieci, a tutaj proszę, okazało się, że aż trójkę. I dzięki tej informacji, która dotarła do pani Agaty Sowickiej, zdobyliśmy wiele dokumentów. I w ten sposób powstała książka. I to jest ciekawe, że jeszcze 10 lat temu nikt nie wiedział o losach życiowych, artystycznych Ireny Sowickiej, a teraz mamy, w zasadzie wiemy wszystko. Więc w sobotę zaproponujemy Państwu taką premierę, która będzie się odwoływała do tej historii. Trochę to spektakl będzie dla dorosłych, ale też zapraszamy młodzież, bo granica wieku to 12 lat. I bazą do tego scenariusza, który napisze są Mariusz Gołosz, a teksty piosenek Magdalena Rifo Christi bazują na wspomnieniach, na dokumentach, na artefaktach, które gdzieś tam pozostały, lalkach, kostiumach, i to wszystko, mam nadzieję, będzie fajnym wehikułem czasu, podróż Gullivera do czasów, które minęły.
2: Wojciech Leśniewski, jestem reżyserem jednej z etiud. Dla mnie, dla nas w pracy najciekawsze było to, co w teatrze się zmieniło, co się zmieniało przez te 80 lat, a co zawsze w tym teatrze było i prawdopodobnie będzie. To znaczy, każdy teatr jest tworzony przez ludzi. Opowiadamy o napięciach w zespole, a medium, którym się posługujemy, jest duża forma, lalka humanoidalna, nie takiej wielkości jak człowiek, tylko znacznie, znacznie większa, animowana w pewnym momencie przez prawie wszystkich aktorów tego teatru.
3: Eryk Herbut, jestem reżyserem, studentem Akademii Teatralnej w Krakowie, filia we Wrocławiu. W spektaklu pełnię funkcję reżysera trzeciej etiudy. Opowiadamy tam historię o poszukiwaniu tożsamości teatru. Jest to zainspirowane prawdziwą historią, którą spisał Mariusz Gołosz. Historia dotyczy kotki Zuzi, która zamieszkiwała ten teatr w masce teatralnej jednego z aktorów, i aktor chciał założyć tą maskę. W trakcie spektaklu oczywiście bierze tą maskę w swoje ręce i się okazuje, że w środku kotka Zuzia. Jest też historia, w której kotka Zuzia w trakcie spektaklu przeszła przez scenę. To był w ogóle spektakl Kot w butach i to się połączyło z tekstami aktorów. Jakby czekała na swój moment na scenie i się pojawiła. Więc kotka pojawia się na scenie w pewnym momencie, ale jest to grane aktorsko. Nie używamy stricte form lalkowych, teatru formy lalkowego. Bardziej działamy tutaj poprzez plastykę, światła, kompozycję.
4: Magdalena Rifo Christi, jestem autorką tekstów piosenek do spektaklu jubileuszowego. Pierwszą piosenką jest taka piosenka na otwarcie, pisana konkretnie pod aktorkę, pod Anię Przygodę, która opowiada o tym, że aktorka wpada spóźniona po jakimś bardzo niefortunnym poranku, kiedy wszystko jej szło nie tak jak powinno, a tu już spektakl się zaraz zaczyna i trochę to jest takie utyskiwanie na to, że co to za zasady, że spektakl zaczyna się o 9:30, to jest jakaś nieludzka godzina, jeśli

Jeśli ma się jeszcze małe dzieci i życie aktorskie wcale nie jest takie różowe, jakby można było się domyślać. Często właśnie piosenki są takim narzędziem do rozładowania emocji. Tak samo jest w piosence o Irenie Sowickiej, która została oddelegowana ze stanowiska przez władze, które zarzuciły jej zbytni formalizm. To jest też taka emocjonalna piosenka, w której ona dostaje to pismo i się z nim zapoznaje. Jest też piosenka o patronach. O Zuzi są aż dwie piosenki, jedna w trakcie przedstawienia, druga finałowa, w której snujemy wizję przyszłości, w której to koty przejmują teatr. Taki trochę chcieliśmy uniknąć po prostu patosu na koniec. Wystarczająco dużo jest takich momentów w spektaklu, w których no, moim zdaniem może się zakręcić łezka w oku. Więc ta końcówka jest już taka mocno absurdalna, mocno humorystyczna, szalona. Właśnie taka jak teatr Lalek.

Spektakl o porankach, kotach i oczywiście o historii Teatru Gulliver w Warszawie powstaje w ramach jubileuszu 80-lecia. Premiera spektaklu zatytułowanego Gulliver 80 lat dookoła nas już w najbliższą sobotę. Mamy dla Państwa zaproszenia na wybrany spektakl w tym teatrze. Proszę do nas wysłać wiadomość mailową z tytułem Gulliver. Poranek dwójki @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa wiadomości w tej sprawie, ale mamy nie tylko teatralną ofertę. Zapraszamy Państwa także na koncert z cyklu Z klasyką przez Polskę, prezentujący znakomitych polskich muzyków kameralnych. Tym razem w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana wystąpią oboista Arkadiusz Krupa i gitarzysta Michał Noć. Artyści od lat współtworzą ceniony duet, doceniany za pełne elegancji interpretacje, precyzję muzyczną i wyjątkową wrażliwość brzmieniową. Ten koncert z cyklu Z klasyką przez Polskę 20 czerwca to sobota o godzinie 17. Mamy dla Państwa zaproszenia na wykonanie koncertu tego duetu. Prosimy tym razem o telefony 645 22 22. A ten duet brzmi tak.

Domenico Scarlatti, sonata E-dur w opracowaniu na obój i gitarę. Oboista Arkadiusz Krupa i gitarzysta Michał Noć to tego duetu słuchaliśmy przed chwilą, a będą mogli Państwo posłuchać i zobaczyć, jak występują na scenie ci doskonali muzycy już 20 czerwca w sobotę o 17. Zapraszamy do Polskiego Radia na cykl z klasyką przez Polskę 645-2222. Bilety, zaproszenia na ten koncert czekają, a to także spotkanie, byśmy mogli się spotkać, bo koncerty w Polskim Radiu to także doskonała okazja do spotkań z naszymi słuchaczami, a później do wspomnień. I takie wspomnienia z pewnością wywoła ten duet Grażyna Augustik i Jarosław Bester, którzy występowali właśnie na koncercie w Polskim Radiu 14 lat temu z koncertem na 75. urodziny dwójki. Kto z Państwa słuchał wtedy tego koncertu?

0: Autopromocja.
1: Zaczynała w krakowskim Teatrze Stół, później występowała w Teatrze Bagatela, a w tym roku mija 40 lat, odkąd została aktorką Teatru imienia Juliusza Słowackiego. Lidia Bogaczówna, a w zasadzie Lidia Danuta Bogacz-Popiel. Jej znak rozpoznawczy to humor.
2: Mam jedno zawodowe marzenie. Bardzo chciałabym, żeby wyszła moja książka, którą napisałam. Nazywa się to Słowo daje, czyli rzemiosło i słowo w służbie prawdy. A po śmierci mojej na pewno wydadzą.
1: Na spotkania z aktorką Lidią Bogaczówną zapraszamy w zapiskach ze współczesności od poniedziałku do piątku o 12:45. Maria Czok, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Minęła siódma.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Andrzej Hyra.

0: Dzień dobry, w czwartkowy poranek raz jeszcze. Jest 11 dzień czerwca, to 162 dzień roku. Do końca roku pozostaje 203 dni, ale pewnie w okolicach kalendarza ważniejsza jest informacja, że tylko 15 dni dzieli nas od wakacji.
1: Poranek dwójki.
0: Barnaba, Paula, Anastazy, Felix, Fortunat i Flora świętują dziś imieniny. Proszę przyjąć od nas najlepsze życzenia. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa doskonały dzień. A poranek dwójki przygotowaliśmy dziś dla Państwa wraz z Tomaszem Szachowskim, który przygotował utwory, których posłuchamy. Audycję wydaje Katarzyna Fitzwilliams, za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska. Ja nazywam się Małgorzata Niecieckamac, a jest z nami także Justyna Piernik, która przedstawi wiadomości kulturalne.
2: Dzień dobry. Pomoc trafi do twórców o najniższych dochodach. Tak o ustawie o zabezpieczeniu socjalnym artystów mówi minister kultury Marta Cienkowska. Projekt jest w Sejmie, został skierowany do pierwszego czytania. Odpowiadając na pytania posłów, Marta Cienkowska tłumaczyła, że ustawa nie obejmuje wszystkich artystów, lecz tylko tych, którzy potrzebują wsparcia.
3: To system automatycznych dopłat do minimalnej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, do którego twórcy mają prawo po uzyskaniu statusu artysty. Będzie przyznawany na okres 12 miesięcy, a dopłaty będą uzupełniane w ciągu tych 12 miesięcy wyłącznie w okresach, w których artystom brakuje do minimalnej składki emerytalnej, a dopłacana będzie wyłącznie różnica.
2: Pod koniec maja rząd przyjął projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Ma on odpowiadać na wieloletni problem braku bezpieczeństwa tej grupy zawodowej. To będzie ostatni przed wakacjami czwartek literacki w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Spotkanie poświęcono tematowi Świetlicki, wypisany i osobny wokół najnowszego tomiku poezji Marcina Świetlickiego i jego twórczości. Zaprasza jedna z organizatorek, Małgorzata Cieliczko.
4: Wypisany i osobny. Te dwa przymiotniki są tu istotne, bo zwiążą się z najnowszymi książkami, które jedną

0: właśnie Marcina Świetlickiego, który swój tom poezji Wypisy opublikował dosłownie parę miesięcy temu, oraz książki Tomasza Kuntza, naszego drugiego gościa, która ukazała się w grudniu 2025 roku. Porozmawiają razem z doktorem Jarosławem Borowcem, wydawcą, literaturoznawcą, doskonale znającym i ich osobiście oraz ich książki. To spotkanie wokół literatury, wokół poezji, wokół sztuki, ale może też trochę wokół muzyki.
1: Początek spotkania o 18:00 w Poznańskim Pałacu Działyńskich. Ulicami Krakowa przejdzie dziś orszak lajkonika. Jeździec na koniku, zgodnie z tradycją, uderzając buławą, będzie rozdawać

0: Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa przypomina legendę o tym, że pod koniec XIII wieku Flisacy, Wiślani, nazywani Włóczkami, ocalili miasto przed najazdem tatarskim.
1: Wiemy o tym, że Mongołowie trzykrotnie najeżdżali na Kraków i ten trzeci najazd z 1287 roku zakończył się klęską Mongołów i Mongołowie nie zdobyli Krakowa. Potem w wieku XIX, w czasach romantyzmu, ta legenda stała się popularna, pojawiły się teksty drukowane, gdzie opisywano po raz pierwszy właśnie legendę o Lajkoniku, że rzekomo do tego ocalenia Krakowa przed Mongołami przysłużyli się Włóczkowie.
0: Orszak składający się z Włóczków, Tatarów, Lajkonika i Kapeli Ludowej przemaszeruje ulicami Krakowa. Główną uroczystość na Rynku Głównym zaplanowano na 20. W 2014 roku tradycja pochodu Lajkonika, zwanego Konikiem Zwierzynieckim, została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Papież Leon XIV poświęcił Wieżę Chrystusa Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. W inauguracji wzięło udział kilka tysięcy osób, hiszpańska para królewska oraz premier kraju. Uroczystość odbyła się w setną rocznicę śmierci Antonia Gaudiego, architekta słynnej świątyni.
2: Śpiew chórów z całej Katalonii, dźwięk dzwonów i organów, a także widowisko świetlne z wykorzystaniem dronów, sztucznych ogni, tysięcy lamp i reflektorów. Tak Barcelona zaprezentowała światu najwyższą kościelną wieżę, którą zwieńcza czteroramienny przeszklony krzyż. Ten krzyż jaśnieje za dnia, odbijając światło słońca i jaśnieje nocą, oświetlając miasto niczym latarnia morska otwarta ku Morzu Śródziemnemu. Mówił papież Leon XIV. Otwarcie wieży nie kończy budowy świątyni, która powstaje od 144 lat. Fundacja Sagrada Familia teraz będzie koncentrować się na pracach przy fasadzie Glorii i głównym wejściu do Bazyliki. Prace według różnych szacunków potrwają od 10 do 12 lat. Barcelona, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: A ja zapraszam na kolejne wiadomości o godzinie 9:00.

0: Pogoda.
1: Dziś początkowo utrzyma się zachmurzenie duże i całkowite. Później zapowiadane są postępujące od zachodu i południa większe przejaśnienia i przejściowe rozpogodzenia. Czekają nas przelotne opady deszczu, a po południu na zachodzie i północy oraz na krańcach wschodnich miejscami zapowiadane są burze. Aktualnie na termometrach w Gdańsku 12 stopni, w Łodzi 11, w Zakopanem 8, ale temperatura będzie rosnąć.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Koncertem 12 czerwca Filharmonia Poznańska zwieńczy 79. sezon artystyczny. O godzinie 19 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu zabrzmią koncert fortepianowy Stephena Huffa oraz poemat symfoniczny Śmierć i wyzwolenie oraz suita z opery Kawaler Srebrnej Róży Richarda Strausa. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi jej dyrygent, szef Łukasz Borowicz. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski Strabag.
4: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: W świecie lajków, internetowej kreacji i perfekcyjnych kłamstw, kim jesteśmy naprawdę? Dwie kobiety, dwa światy, jedna walka o wolność. Polski Balet Narodowy zaprasza na urojenia. Autorski spektakl Izadory Weiss o pragnieniu, pożądaniu i granicach wolności. Manifest kobiet, które odważają się wybierać własną drogę, nawet jeśli budzi sprzeciw. Premiera 11 czerwca.

0: Czerwca w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Reklama. 9 minut po 7 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a my jak zwykle w ciągu tygodnia o tej porze mamy dla Państwa muzyczne upominki. W tym tygodniu nagrodą dodatkową jest płyta z utworami Astora Piazzolli, gra akordeonista Klaudiusz Baran z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama Klocka, a w roli głównej Musique de Cinéma Insula Orchestra, zespół założony w 2012 roku przez Laurence Equilbet. Utwory muzyki klasycznej wykorzystywane w filmach fabularnych to znajdą Państwo na tej płycie. Za moment posłuchamy utworu Antonio Vivaldiego, koncert na mandolinę i orkiestrę C-dur, część pierwsza. To także utwór ze ścieżki dźwiękowej francusko-włoskiego filmu Panna młoda w żałobie z 1968 roku. Film w reżyserii prekursora francuskiej nowej fali François Truffaut.

Utwory muzyki klasycznej wykorzystywane w filmach fabularnych to nasza płyta tygodnia, poranek dwójki, @polskieradio.pl. Państwo zapewne już piszą w tej sprawie. Antonio Vivaldi i utwór ze ścieżki dźwiękowej Panny Młodej w żałobie. Fragment koncertu Vivaldiego pojawia się także w innym historycznym obrazie François Truffaut w filmie Dzikie dziecko z 1967 roku. A my do filmowych wątków w poranku dwójki powrócimy.

0: dziś wraz z rekomendacjami Jula Łyskawy.
1: Poranek dwójki.
0: Jul Łyskawa od poniedziałku poleca Państwu to, co lubi, a jak Państwo zdążyli się już przysłuchać, to są przede wszystkim książki, ale tytułów filmowych także nie brakuje.
2: Ilekroć mamy ochotę odpocząć sobie, to mówimy, że chcemy obejrzeć Szweda. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę na Fina, czyli na film, który zostawia nas po prostu z rozdziawioną paszczą, to tego hiszpańskiego Fina Saurę bardzo polecam.
0: O czym opowiada Jul Łyskawa, przekonają się Państwo kwadrans po ósmej. Zajrzymy dziś także do Muzeum Narodowego w Warszawie.
3: To są koncerty, performanse, czasem nawet zajęcia ruchowe, tak, dla najstarszej publiczności. Zawsze w jakiś sposób połączone z naszymi zbiorami, z naszymi wystawami, bo muzeum współcześnie to także miejsce spędzania czasu.
0: I to spędzania czasu w bardzo miły sposób. Agnieszka Larzus, dyrektorka instytucji, opowie o planach Muzeum Narodowego w Warszawie niebawem. Tymczasem na zegarach prawie kwadrans po siódmej.

0: Ludwig van Beethoven, a na fortepianie grał Olli Mustonen. 19, prawie 20 minut po siódmej.
1: Przegląd prasy.
0: A prasę przeglądać będzie Kasia Hagmajer. Kasia Fitzwilliams wydaje audycję, Kasia Firz-Wojtkowska realizuje, więc musiało być tak, że Kasia także przegląda prasę. Katarzyna Hagmajer.
2: Trio, można powiedzieć po prostu trio Katarzyn. Mam przede wszystkim dla państwa ten temat, który już został wywołany przez Justynę Piernik dla odmiany w wiadomościach. Chodzi o ustawę o wsparciu socjalnym, powiedzmy, dla artystów najmniej zarabiających. Zacznijmy od Rzeczpospolitej, gdzie duży komentarz w dziale opinie na szóstej stronie Macieja Strzębosza, publicysty i producenta filmowego. Rzeczpospolita, więc państwo mogą się domyślać, nachylenie takie nieco bardziej gospodarcze. We współczesnych gospodarkach przemysły kreatywne to wszędzie poza Polską niezwykle cenione części gospodarki. Po pierwsze, są bardzo dochodowe. Są to przedsięwzięcia typu coś z niczego, czyli nie ma, ciągle nic nie ma i nagle stało się światło i jest. Sprzedany obraz to nie samochód, w którym istotne części VAT i z całego łańcucha wędrują poza Polskę. Tu cały VAT zostaje w Polsce, a delikwent, który obraz sprzedał przez galerię, nie ma od czego go odliczyć, za to musi zapłacić podatek dochodowy. Po drugie, dobry przemysł kreatywny wzmacnia soft power danego kraju, przyciąga turystów i potrafi wygenerować przychody w wielu formatach i przez wiele lat. Taki na przykład Wiedźmin pojawił się w opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego równo 40 lat temu i zarabiał dla państwa znacznie więcej niż dla samego Sapkowskiego. Jako książki, gwiazdorski audiobook, komiksy, film, seriale i gry komputerowe. Pokażcie mi inny produkt o takim zasięgu i efekcie gospodarczym, do którego pierwszym nakładem inwestycyjnym byłby zeszyt i długopis plus ewentualnie maszyna do pisania. W Polsce artystów się nie lubi, bo po pierwsze za artystów ma się Skolima, Dodę i Donatana, którzy z braku gustu kłują w oczy tandetnym bogactwem, a to zabawiacze. Poza tym nie lubią ich politycy, bo jak już artysta wybitny, to pyskaty, a jak pyskaty, to ma posłuch. Parę słów tutaj od Macieja Strzemposza w obronie artystów, ale też niestety twórcom z kolei samej ustawy dostaje się po uszach. Powiedzmy, że proponowana ustawa jest wyjątkowo głupia. Tworzy setki biurokratycznych stanowisk ludzi, którzy będą oceniać, kto jest, a kto nie jest artystą. Tak jakby jej autor, niejaki Maciej Dydo, szkodnik kultury level hard, pisze Maciej Strzembosz, chciał skompromitować całą ideę zabezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego dla wolnych zawodów. Prezydenckie weto wcale mnie nie zdziwi, tak jak nie zdziwi mnie westchnienie ulgi Donalda Tuska po tym wecie, bo pieniędzy nie ma, pieniędzy nie wyda, a gest wobec artystów zrobił. To jest jedynie wyimek z dużej opinii Macieja Strzembosza, jak państwo słyszą, takiej no, mierzonej na dwa trochę na dwie nogi, tak, z ukłonem dla artystów i kuksańcem dla twórców ustawy. Aleksandra Żelazińska z kolei w polityce, i to jest jeden z głównych tematów tego numeru, który ukazał się wczoraj w tych miejscach, gdzie jeszcze prasę można dostać. Na stronie dziesiątej pisze zawód artystów, taki jest tytuł tekstu, czy zarabiają dużo, czy klepią biedę. Odpowiedź jest jedna. Po co im dopłacać? Spór o socjal dla artystów zdominowali narracyjnie i zmanipulowali Mencen i Stanowski. Na razie jedyni beneficjenci nowego projektu pomocowej ustawy.

0: W ogóle przyznam, że dla mnie to jest jakoś dotkliwe, że w odniesieniu do tej ustawy jakby w tej chwili głównie trzeba bronić w ogóle statusu artysty jako wartościowej osoby w, nie wiem, w społeczeństwie, w gospodarce. No i tutaj właśnie Aleksandra Żelazińska zwraca uwagę na to, że właśnie prawicowa część sceny politycznej wzięła sobie Jasia Kapelę, poetę, performera i pisarza dość kontrowersyjnego jako taką twarz, choć zupełnie niesłusznie, bo akurat on nie znalazłby się w gronie beneficjentów ustawy. A czy ty chcesz płacić za pseudoartystów? Pyta w nowym spocie Konfederacja w klipie wygenerowanym przez AI zresztą. Animowany Donald Tusk szuka pieniędzy po kieszeniach taksówkarza, pielęgniarki czy kasjera. To kolejny mit. Żeby twórca coś dostał, komuś trzeba będzie zabrać. I jeszcze jeden, że dostanie gotówkę do ręki. Tymczasem pieniądze mają spływać na konto w ZUS. Nie jest też prawdą, że artyści żadnych podatków nie płacą. Od tak zwanych umów śmieciowych też są przecież odprowadzane. Sam płacę wysokie podatki, ale mi się udało. Moja rozrywka się sprzedaje i mam z czego żyć, ale przez 10 lat nie miałem nawet ubezpieczenia zdrowotnego, bo nie było mnie na nie stać, pisze w social mediach muzyk Tomasz Organek i przypomina, że od diety poselskiej, także posła Mencena, podatki odprowadzane nie są. No i no, tutaj też troszkę tych argumentów. Artykuł jest od razu tutaj Państwu zdradzę jakby jak najbardziej za ustawą, ale podaję argumenty z różnych stron, zarówno tej ekonomicznej, jak i artystycznej. No i tutaj jeszcze cytat z wypowiedzi Marty Cienkowskiej. Dziś najistotniejsze jest, aby skandaliczna forma ataku na tę ustawę nie przysłoniła jej przedmiotu. Kultura to nie fanaberia, sztuka to nie hobby, a praca artystyczna, powtarzając za Moniką Drożyńską, to praca. Także, no i są też wyliczenia ekonomiczne, że średni miesięczny przychód z pracy artystycznej w 2023 roku wyniósł 4053 zł, przy przeciętnym wynagrodzeniu w wysokości 7155 zł, więc artyści krezusami raczej nie są. Czy podobne argumenty pojawiały się w dyskusji, którą prowadziłaś Wybieram Dwójkę jakiś czas temu?
1: Przede wszystkim przywołaliśmy ten ważny i zapomniany chyba przez wielu krytyków tej ustawy fakt, że ta ustawa swój początek miała w czasie, kiedy resortem kultury kierował Piotr Gliński. I to nie jest ustawa Marty Cienkowskiej, a ustawa, o której politycy mówią już od lat. Zapewne każdy ma swój pomysł na tę ustawę, dlatego tak ważne jest, by spokojnie ponad podziałami politycznymi o niej rozmawiać i wysłuchać także przeciwników.
0: Dyskusja na pewno będzie się jeszcze toczyć w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Z kolei dość taki cierpki komentarz Sebastiana Ogórka, który mówi, och, skoro już dopłacamy górnikom, rolnikom, mundurowym, to dlaczego jeszcze artystom?
1: Ale artystom i tak już dopłacamy, dotując przecież instytucje kultury, teatry, które przecież nie są rentowne. Dopłacamy do tego z pieniędzy państwa i tu jakoś nie widać problemu.
0: Całe szczęście. Jeszcze tego by brakowało. Kultura czasami dotkliwie krzyżuje się z polityką, ale zajrzyjmy na takie czysto kulturalne strony. Muszę tylko znaleźć tę zakładkę w Rzeczpospolitej.
1: Mocno ci kibicuję, by to się stało. Kartki szeleszczą fantastycznie, także możemy zrobić
0: jest,
1: trochę
0: tak.
1: Teatru.
0: Chodzi o Barbarę Wysocką, wywiad z nią Jacka Marczyńskiego z kolei na 11 stronie Rzeczpospolitej. Zresztą dziś o 17.10 też rozmowa Beaty Stylińskiej z reżyserką, w której reżyserii premiera Romea i Julii już w najbliższy piątek, 13, nie, sobota w Operze Narodowej. Jacek Marczyński zadaje prowokacyjne pierwsze pytanie, czy muzyka operowa dodaje coś Szekspirowi, czy też ujmuje? Nigdy nie powiedziałabym, że w operze muzyka coś ujmuje. Kiedy jednak podstawę dzieła stanowi dobra literatura, mocny tekst, dramatyczne wyzwanie dla kompozytora jest ogromne. Zdarza się, że libretto bardzo odbiega od oryginału, że skupia się na jednym wątku z pominięciem pozostałych lub że muzyka oddaje tematy dosłownie lub wybiórczo. Jak jest w przypadku Roma i Julii? Jakie Charles Gounod wyciąga wątki? Gdzie wzmacnia akcenty? Co dla niego było najważniejsze i inspirujące w dramacie Szekspira, pyta dalej Marczyński. Mówi się, że ta opera powstała wokół duetów Romea i Julii i że od nich Gounod zaczął pracę nad swoim dziełem. Bardzo skupił się na wątku miłosnym i to czuje się w jego muzyce, natomiast

0: Natomiast dla mnie najciekawsza jest u Szekspira ciemna strona opowieści, strona przemocy, walki, konfliktu i odrzucenia tej miłości przez świat, który trwa w wojnie od tak dawna, że obie strony nie pamiętają już, dlaczego walczą. Jest też o sile i roli chóru w tej inscenizacji, ale zarazem w tej operze jest o tym, że nie mamy czasu na miłość w dzisiejszym świecie i może dlatego ma się ona tak słabo. No i o tym, że kiedy duety trwają tak długo, to co może zrobić reżyser, pyta Jacek Marczyński, a Barbara Wysocka oczywiście żartobliwie odpowiada: błagać dyrygenta o skróty.
1: Prawie 30 minut po siódmej Katarzyna Hagmajer-Kwiatek przeglądała dla Państwa prasę i zrobi to dziś jeszcze raz przynajmniej.

0: Dziś wielkie emocje, pewnie tak samo duże jak emocje, które rozpala w Polsce ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Rozpalać będzie mundial. Czy ten mundial jest jeszcze dla zwykłych miłośników piłki nożnej? O to zapytamy Jana Pachlowskiego, korespondenta Polskiego Radia, który pewnie z piłką u boku jest już na miejscu tuż przed otwarciem igrzysk, przed otwarciem mundialu. Dzień dobry, Janku, jesteś z nami?
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Powiedziałam igrzyska, ale jak najbardziej chodzi o mundial, choć emocje
1: igrzyska piłkarskie
0: podobne.
1: Też
0: igrzyska piłkarskie, całe szczęście. Czy ten mundial jest jeszcze dla zwykłych miłośników piłki nożnej, bo to, co

0: pisze prasa do tej pory o mundialu, który przecież jeszcze tak naprawdę się nie rozpoczął, to w dużej części wieści zahaczające o politykę, świat, w którym wojna jest tak blisko, ekonomię, no ale także geografię, bo ten mundial to największy, jaki geograficznie do tej pory nas czeka.
1: Największy też pod względem drużyn, bo po raz pierwszy 48 ponad 100 spotkań będzie rozegranych. To jest bardzo trudne pytanie. Witam Państwa ze stolicy Meksyku, miasta Meksyk, bo tutaj jest inauguracja za kilka godzin. Tak naprawdę to będzie 21 w Polsce, kiedy będziemy się pasjonować mundialem. Mundialem, który nie tylko sport przemyca do naszego życia, ale przemyca emocje, przemyca mnóstwo takich imprez towarzyszących. I pod względem tego, jak drogo jest ze względu na bilety, ze względu na to, jak drogo jest dotrzeć na przykład z Europy do Meksyku, czy do Stanów Zjednoczonych, czy do Kanady, potem jeszcze wykupić nocleg. To jest rzeczywiście impreza nie dla zwykłych ludzi, nie dla zwykłych kibiców w porównaniu do tego, do czego przyzwyczailiśmy się w przypadku innych mundialów. Nawet nie chodzi o to, że on jest rozgrywany tutaj w tej części świata, ale nowy model wprowadzenia bilety, ceny za bilet, czyli sprzedaży dotyczącej, może nie dotyczącej, ale tutaj opierającej się na tak zwanym popycie, to rzeczywiście nie sprawiło, nie zdało egzaminu, proszę sobie wyobrazić, bo mówimy o inauguracji, ale oczywiście można już kupić bilety na finał Mistrzostw Świata. I one są po 9000 dolarów, a w porównaniu do tego, ile kosztowały 4 lata temu na poprzednim mundialu, no to były w cenie powyżej 1000 dolarów, czyli ponad 8 razy więcej. Natomiast jest to mundial dla zwykłych ludzi, tak jak jestem tutaj w meksykańskiej stolicy, dla ludzi uśmiechniętych, którzy pomimo tego, że zakrada się polityka do tego mundialu, to bardzo duże koszty, jeżeli chcemy już na stadionach uczestniczyć, ale bardzo dużo ludzi czerpie po prostu radość, że jest ta impreza, liczy na świetny występ reprezentacji Meksyku. Meksykanie potrafią się bawić, potrafią pokazywać radość, potrafią pokazywać emocje i pokazywać atmosferę tego piłkarskiego święta, w przeciwieństwie na przykład, co nie do końca jest w Stanach Zjednoczonych, bo ja ze Stanów Zjednoczonych przyjechałem tutaj do Meksyku na inaugurację i porównuję te momenty, kiedy mówi się o tej imprezie i też właśnie atmosferę. No w Stanach Zjednoczonych nie ma takiej atmosfery jak tutaj. Zresztą o tej atmosferze rozmawiałem z naszą rodaczką, która od wielu lat mieszka w meksykańskiej stolicy, przez wiele lat uczyła w meksykańskiej szkole, teraz pracuje w polskiej ambasadzie. Rozmawialiśmy z Anną o Znacku. Posłuchajmy, jak tutaj nasza rodaczka postrzega atmosferę przed zbliżającym się mundialem.
2: Na lotnisku międzynarodowym tutaj w Meksyku Benito Juarez'a jest ogromna piłka witająca wszystkich turystów, którzy mają ochotę przyjechać tutaj i obejrzeć mecze, więc wszyscy sobie tam robią zdjęcia. Wszędzie piłka. Reprezentacja Meksyku również na billboardach się pokazuje. Meksyk na ulicach ma wymalowane takie hasło, że piłka wraca do domu. Biorąc pod uwagę, że mundial się odbył w Meksyku w 1986 roku, no to rzeczywiście można powiedzieć, że piłka wraca do domu dla Meksyku. Meksykanów przynajmniej.
1: Warto również podkreślić, że 3 ceremonie otwarcia, nie jedna, dlatego że 3 kraje, jak jesteśmy w Radiowej Dwójce, to właśnie pod względem kulturalnym też popatrzymy takiej szeroko pojętej kultury, bo oczywiście Shakira, ale wielu innych tutaj artystów światowej klasy wystąpi na 3 różnych inauguracjach, tak podkreślamy, bo i w Meksyku, i w piątek w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie, ale skoro jesteśmy w Meksyku, no to nie zabraknie oczywiście tych wątków meksykańskich, czyli sombrero, pięknych kapeluszy, tej muzyki meksykańskiej, którą kojarzymy z tym krajem. To wszystko będzie na tej inauguracji, która już za kilka godzin na stadionie Azteka.
0: Ten mundial to także szansa dla debiutujących drużyn i podkreśliłeś, że jesteśmy w dwójce, więc skieruję nasze myśli nieco na te tory, bo to nie tylko wydarzenia sportowe, ale także wielkie emocje i wielkie pole badań dla etnologów czy socjologów, bo piłka nożna to przecież wielka opowieść o magii, chociaż ten mundial jest tak skomplikowany, bo na przykład dla Uzbeków to oni zobaczą pierwszy raz w swojej historii

0: swoich sportowców na takiej imprezie. Pojawią się drużyny z Zielonego Przylądka po raz pierwszy, czy z Jordanii. A piłkarzom towarzyszą i prezentacjom towarzyszą już teraz rozmaite fotografie, całe spoty filmowe, które pokazują historię zespołów, które są także bardzo ciekawym kulturoznawczo tematem. Na przykład Czesi zrobili wspaniałą rzecz. Nie wiem, czy widziałeś, Janku, filmy?
1: Tak, tak, oczywiście. Tak, mówimy, bo to chyba ten najbardziej taki popularny film, gdy pokazywano od takich najmłodszych lat, prawda, taką drogę do tego mundialu. Przynajmniej ja ten film widziałem. To jest znakomita rzecz. Ale tutaj jeszcze wtrącę, bo wśród tych krajów, które wymieniłaś, trzeba też tutaj podkreślić udział najmniejszego państwa, które zagra w historii mundialu. To jest reprezentacja Curaçao właśnie z tej części świata, w której ja zamieszkuję, blisko Florydy. Maluteńkie państwo, maluteńka wyspa. Są takie głosy, które dzielą się, powiedzmy, na pół. Bo z jednej strony krytykujemy to, że w mundialu jest 48 drużyn, no bo nie ma już takiej ekskluzywności, bo jednak na mundialu powinni grać najlepsi, bo jednak dodatkowa liczba spotkań, a to jest postrzegane przez pryzmat kolejnych pieniędzy dla FIFA, przez transmisje telewizyjne, pieniędzy, które liczymy w milionach, a nawet i miliardach dolarów, bo ten mundial ma przynieść około 11 miliardów dolarów przychodu. No ale właśnie, ze względu na to, że jest 48 drużyn, to w rywalizacji możemy zobaczyć takich kopciuszków jak Uzbekistan, jak Curaçao, ale także też może nie pierwszy raz zagrają, ale też kraj, który się zmaga z ogromnymi problemami i dla takiej biedniejszej części społeczeństwa to jest duże wydarzenie i też taki oddech i też no, pewnego rodzaju radość w trudnym życiu. Myślę tutaj o reprezentacji Haiti. Ja mam taką nadzieję, bo relacjonuję w Polskim Radiu przygotowania do tego turnieju już od wielu miesięcy, a nawet mogę powiedzieć od kilku lat. I patrząc na ten turniej w ostatnich kilku tygodniach, to jednak zdecydowanie dominowała polityka, szczególnie w perspektywie amerykańskiej, bo to w Stanach Zjednoczonych tych meczów będzie najwięcej, 78 ze 104, ale bardzo dużo mówi się właśnie w perspektywie polityki, w perspektywie spraw imigracyjnych, w perspektywie reprezentacji Iranu, w aspekcie wojny Iran, Izrael, Stany Zjednoczone. Mam nadzieję, że z tym pierwszym gwizdkiem troszeczkę zapomnimy przynajmniej o tym, że polityka się wkrada do tego mundialu i tutaj sport już zdecydowanie wyjdzie na pierwsze miejsce. No i też pamiętamy, że przecież podczas igrzysk wstrzymywano wojny. Mówimy o igrzyskach, bo to też są igrzyska, piłkarskie igrzyska. Czy te działania zbrojne zostaną wstrzymane? No pewnie nie, ale jak to mówią, zamarzenia nie karają, tak więc no, można nawet w jakiś sposób wspominać to, że jeżeli jest tak duża impreza sportowa i ona naprawdę interesuje miliardy ludzi na całym świecie, to może warto te działania zbrojne na ten czas trzymać.
0: Mundial to także opowieść o tożsamości, tożsamościach narodowych. W tym roku będzie tych tożsamości narodowych można oglądać szczególnie dużo. Z Meksyku opowiadał o mundialu dla państwa Jan Pachlowski, a głos twój będzie nam przecież towarzyszył przez cały mundial w Polskim Radiu nieraz. Szkoda tylko, że nie będziemy mogli trzymać kciuków za naszą polską reprezentację, ale z pewnością takie kraje jak Uzbekistan, Jordania czy Haiti także będą potrzebowały wsparcia.
1: Może za Czechów.
0: Może za Czechów. Proszę zerknąć do internetu te filmy, gdzie dziś czescy piłkarze jako dorośli sportowcy, którzy wystąpią na mundialu, pokazani są jako mali chłopcy, którzy gdzieś w małych miejscowościach w Czechach trenują, spędzają czas w szatni czy na boisku wraz ze swoimi rodzicami, którzy odprowadzali ich jako dzieci na zajęcia sportowe. Jest to bardzo wzruszające i od tego przecież wszystko się zaczyna. Bardzo dziękuję za tę relację. Jan Pachlowski w dwójce opowiadał dla państwa o mundialu.

0: Muzio Clementi i Orkiestra Mozarteum w Salzburgu. Muzio Clementi, mając 9 lat, grał już biegle na organach. Grał, od razu chciałoby się powiedzieć, grał w piłkę, ale zdecydowanie nie. Organy i kompozycja to było to, co tego niegdyś małego chłopca pochłaniało bez reszty. Tu dwójka, prawie 13 minut pozostało do godziny 8.
1: Rekomendacje.
0: Ten tydzień spędzamy z głosem Jula Łyskawy, pisarza, kulturoznawcy, redaktora i tłumacza wydawnictw dziecięcych i zapewne także kibica. Jego debiutancka powieść, prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców, doceniona została zarówno przez krytyków literackich, jak i przez czytelników. Teraz Jul Łyskawa powrócił z tomem poezji. Wspominaliśmy już o tym, że rozmowa z Moniką Zając, Jula Łyskawy, na temat jego książki poetyckiej jest na naszej stronie. Ukazała się wcześniej w audycji Wybieram Dwójkę. Mogą Państwo jej odsłuchać w serii naszych podcastów. A dzisiaj z Julem Łyskawą idziemy do kina.
2: Chciałem polecieć.

0: polecić film, a właściwie reżysera, klasyka hiszpańskiej kinematografii, Carlosa Saure. Carlos Saura zmarł nam 3 lata temu, dzięki czemu, jak to bywa w świecie sztuki, przez chwilę łatwiej było obejrzeć jego filmy. Ja sobie też retrospektywę zrobiłem, bo bez względu na to, czy robi film o flamenco, czy robi komediodramat, to są to na ogół filmy wybitne. A zacząć zalecam od Anny i Wilków. To jest film, który, gdy pojawił się w kinach w Hiszpanii, to miał na pewno inny zupełnie odbiór niż ma dzisiaj, bo on się rozliczał z frankizmem, to jeszcze było za życia generała Franco. Natomiast pół wieku później nadal to jest uniwersalna opowieść o przemocy. Film chyba jako komediodramat występuje w bazach filmowych, ale momentami jest rzeczywiście, natomiast jest wstrząsające. W domu mamy taką kategorię filmów, które nazywamy Szwedami, gdy czasami chcemy obejrzeć kryminał szwedzki. Natomiast Anna i Wilki kończy się takim szybkim jak machnięcie bicza napisem fin, że koniec. Więc ilekroć mamy ochotę odpocząć sobie, to mówimy, że chcemy obejrzeć Szweda. Natomiast jeżeli ktoś ma ochotę na fina, czyli na film, który zostawia nas po prostu z rozdziawioną paszczą, to tego hiszpańskiego fina Saure bardzo polecam.
1: Saura, jeden z najoryginalniejszych europejskich reżyserów, do listy filmów polecanych przez Jula Łyskawę możemy dołączyć obraz Nakarmić kruki czy Tango. Tango, które Carlos Saura ukochał szczególnie.

9 minut pozostaje do godziny 8, a my pozostaniemy w tych hiszpańskich rytmach i inspiracji, które płyną z hiszpańskich, latynoskich i takich inspiracji, które wiążą się także z flamenco, a to wszystko zebrał Chick Corea, artysta, którego pożegnaliśmy 5 lat temu, który nie tylko scenę jazzową, ale także scenę, którą określamy jako to hiszpańskie serce, czyli tradycje latynoskie i flamenco inspirowały go i budziły do tworzenia takich niepowtarzalnych brzmień.

0: Autopromocja.
1: Z Nowego Jorku patrzysz na świat nie jak snob, ale jak człowiek, który dostał szansę być w środku tego wielkiego miasta. Nowy Jork to jest nowy język.
2: Na spotkanie z mieszkającym w Nowym Jorku ukraińskim pisarzem Wasylem Machno zapraszam w audycji Wierność i Przemiana we wtorek o 19:10. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.
3: A na zegarach już 8:00.
0: Poranek dwójki.
3: 11 dzień czerwca, dziś czwartek, świętujemy Międzynarodowy Dzień Rysia. Zwierz, którego kochamy i którego tak trudno dostrzec, dzięki międzynarodowej ochronie będzie to znacznie łatwiejsze. Czy Państwo kiedyś spotkali rysia?
0: Pogoda.
3: W najbliższych dniach pogoda w Polsce będzie wciąż kapryśna, bo rządzić będą niże. Oznacza to dużo chmur, z których popada, a miejscami zagrzmi. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami. W kraju będą występować burze, którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu. Pogoda poprawi się znacznie po południu, kiedy zapowiadane są postępujące od zachodu i południa większe przejaśnienia i przejściowe rozpogodzenia. Po południu na zachodzie i północy oraz na krańcach wschodnich wystąpią burze. Na razie we Wrocławiu 13 stopni, w Rzeszowie 16, a w Szczecinie 13.

0: Dieter Klecker, klarnecista, dyrygent i muzykolog, uznawany za jednego z najważniejszych wirtuozów swojego pokolenia, a towarzyszyła mu praska orkiestra kameralna.
1: Przegląd prasy.
0: I ponownie w roli przeglądającej prasę Katarzyna Hagbajer. Witaj ponownie.
2: Jeszcze raz dzień dobry. Tym razem będzie taki powiedzmy set rekomendacyjny przede wszystkim. Zacznę od tego, że jeśli chodzi o stronę kulturalną wyborczej, dla mnie dziś rozczarowanie z okazji 35-lecia od premiery. Duża na dwie strony rozmowa z Penem Densham'em, współscenarzystą Robin Hooda, Księcia Złodziei, z Kevinem Costnerem. Jeśli ktoś jest wielkim nostalgikiem i po prostu ten film ukształtował jego wyobraźnię, to polecam. Pozostałym chyba mniej. Tylko, że tak powiem, lid dobrze oddaje ducha tej rozmowy. Zacząłem myśleć o Robin Hoodzie jako heroicznym altruiście, człowieku, który broni życia, a nie je zabiera, jak inni bohaterowie ówczesnego kina akcji.
0: No, w tej części Europy czekalibyśmy chyba na większy temat poświęcony Janosikowi.
2: O, no Janosik też miewa swoje dni w prasie, ale to nie jest akurat dziś. Natomiast jest sporo ciekawych rekomendacji. Na przykład w Gazecie Polskiej Codziennie informacja o filmie, który wejdzie w piątek na ekrany. Drugie życie. Ciepły jak domowy obiad przygotowany przez babcię, pełen światła jak marokańskie słońce i mądry bez cienia moralizowania. Drugie życie. Nowy film Miriam Tonzani przypomina, jak niezależnie od wieku człowiek potrzebuje miłości, bliskości i prawa do decydowania o własnym losie. To poruszająca opowieść o domu i odnajdywaniu szczęścia wtedy, gdy inni sądzą, że wszystko się już wydarzyło. Film zresztą otrzymał nagrodę publiczności na festiwalu filmowym w Wenecji. Główna bohaterka mieszka od 40 lat w Tangerze. Jej słoneczne mieszkanie jest czymś więcej niż adresem. To przestrzeń wspomnień, codziennych rytuałów, rodzinnych historii i tak dalej. Dla Marii mieszkanie, znajome ulice, przyjaciele i codzienne przyzwyczajenia są całym światem. Oglądając film, trudno nie odczuwać bólu i sprzeciwu wobec sytuacji, w której ktoś próbuje odebrać starszej osobie to, co daje jej poczucie bezpieczeństwa, a tą osobą jest jej córka. Reżyserka nie szuka łatwych odpowiedzi, pokazuje rację obu stron i zachęca, by wyjść poza własny punkt widzenia. No i jeszcze konkluzja. Drugie życie to film o starszych ludziach, ale paradoksalnie najbardziej potrzebują go młodzi. To opowieść, która zachęca do rozmowy z rodzicami, dziadkami, do odkrywania rodzinnych historii i większej uważności na potrzeby innych. Rekomendacje ten film ma również od Katarzyny Fitz-Williams i Katarzyny Fitz-Dwojtkowskiej, więc proszę państwa, jeżeli mają państwo ochotę na miłe popołudnie w kinie, to drugie życie już od piątku będzie dostępne. A jeszcze tutaj małym druczkiem też od Anny Krajkowskiej informacja, że w ramach obchodów roku Józefa Czapskiego w Krakowskim Muzeum Narodowym 13 czerwca, a więc w sobotę o 11 z pawilonu Czapskiego ruszy spacer Kraków i Czapscy, podczas którego uczestnicy poznają miejsca związane z historią tej rodziny.
0: Wystawa o Józefie Czapskim także za kilka dni w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
2: Tak, no rok Czapskiego, świętowanych uczniów, a tutaj

0: Można i literaturę, i malarstwo, więc dużo. Zaglądam też, chociaż może ze względu na demagogiczną okładkę nie powinnam, bo okładka głosi tytuł Antyrasizm zabija. Jest to gazeta Polska, Strefa Wolnego Słowa, tygodnik, który ukazał się wczoraj. Natomiast Marcin Wolski ma tutaj dla wszystkich czytelników rekomendację literacką, więc zajrzałam. Harlan Coben ma coraz bardziej zaskakujące pomysły, czego dowodem jest najnowszy thriller Nie ma głupich. Fabuła powieści pełne zaskakujących zwrotów akcji stanowi doskonałą lekturę na lato, ostrzegającą przed pochopnym wchodzeniem w intymne związki z nieznajomymi. Chodzi tutaj o kobietę. Mężczyzna spotyka kobietę. Mogą sobie to państwo wyobrazić. Terenem akcji jest przede wszystkim Hiszpania, więc być może taka rekomendacja na wakacje nie jest zła. Ale jeśli chodzi o moją rekomendację do czytania w kwestii tygodników, to Tygodnik Powszechny, jak zazwyczaj, wychodzi tutaj na prowadzenie. Bardzo ciekawy temat tygodnia, choć przyznam, tytuł trochę może mylący. Biblioteki mitów. To jest rozmowa Moniki Ochendowskiej z Moniką Wolting, badaczką z Uniwersytetu Wrocławskiego. Nie wiem, czy miałaś okazję już zerknąć na ten tekst. Chodzi o to, jak literatura może być naszym nie tylko przewodnikiem po tym, co już się zdarzyło, ale troszkę sejsmografem tego, co może się wydarzyć. Monika Ochendowska zadaje na początku proste pytanie, jak pani zespół bada literaturę? Analizujemy teksty literackie jako wskaźniki nastrojów społecznych. I teraz tutaj krótkie resume. Stworzyliście metodę, dzięki której literaturę da się czytać jako mapę regionów kryzysowych. Analizowaliście sytuację w Algierii, Azerbejdżanie oraz na Bałkanach na podstawie publikowanych tam książek. Badaliście też konflikt między Tajwanem a Chinami. Z waszej pracy korzystało Ministerstwo Obrony Niemiec, Unia Europejska, NATO. Udowodniliście, że w literaturze z dużym wyprzedzeniem można wychwycić sygnały zapowiadające zarówno lokalne, jak i międzynarodowe konflikty. No i tutaj, co mówi Monika Wolting, literatura działa jak sejsmograf, a nasze badania można porównać do siatki, która pozwala mierzyć drgania i odpowiednio szybko reagować na pierwsze sygnały nadchodzącego trzęsienia ziemi. Możliwe staje się nie tylko wskazanie potencjalnych zagrożeń, ale i zaprojektowanie działań naprawczych, kontropowieści, które staną na drodze resentymentów. Przyznam, że to był taki moment, gdzie miałam ochotę odrzucić już dalszą lekturę, bo kto tutaj będzie projektowaną literaturę teraz promował, ale dalej jest jeszcze ciekawiej, bo jest o analizie między innymi stosunków międzynarodowych i o tym, czego dotyczyło ostatnie badania zespołu. Zajmowaliśmy się tym, czy lubimy my Polacy, jak przedstawiamy w literaturze polską wieś, miasta, jak mówimy o sobie i naszych sąsiadach. O ile na początku badań byliśmy zachwyceni tym, co robimy, pod koniec nasze nastroje nieco siadły. Wnioski okazały się deprymujące. Dlaczego? Pyta Monika Ochendowska. Z badań wynika, że nie interesujemy się na przykład przesadnie żadnym z sąsiadów, a jeśli się już nimi zajmujemy, to nasze emocje są raczej negatywne, szczególnie nie lubimy Niemców. W polskiej literaturze Niemcy to kraj maszerujący w hełmach, naznaczony nazistowską przeszłością i zimną, bezosobową efektywnością. Przy czym, tak jak wspominałam już kilkukrotnie, to nie są ocenne sprawy, tylko badania ilościowe, jakościowe. Bardzo, bardzo interesująca metoda czytania literatury. Ale ponieważ obiecałam państwu rekomendacje, to tutaj przekładam strony Tygodnika Powszechnego na sam koniec, żeby jeszcze zajrzeć na rekomendację filmową Anity Piotrowskiej, która pisze o filmie Orły Republiki. Też nie amerykańskim na przykład, ani nie polskim, a wchodzącym niebawem do kin. Film duńsko-francusko-szwedzkim. O tym, czy bycie aktorem, który ma, powiedzmy, przedstawia opowieść o egipskim aktorze i jakoś mierzy się z pytaniem, czy bycie aktorem może być, albo czy powinno być neutralne politycznie. No i tutaj już państwa zostawiam. Raczej jest to rekomendacja, także Orły Republiki, jeśli chcieliby państwo takie trochę kino polityczne.
1: Do tego w Tygodniku Powszechnym artykuł, który wszyscy powinniśmy przeczytać. Trauma zdrój. Dzieci z rabczańskich sanatoriów odzyskują głos. To ważny tekst o uzdrowisku w Rabce, pisze Przemysław Wilczyński i Beata Chomontowska. Prasę przeglądała dla państwa Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, której serdecznie za to dziękuję.
0: Dzięki.

Partita numer 6 e-moll Jana Sebastiana Bacha, a na fortepianie grał Wilkingur Olafsson. Pytałam Państwa przed zapowiedzią pogody, czy Państwo widzieli kiedyś Rysia, bo dziś Międzynarodowy Dzień Rysia. Napisała do nas nasza słuchaczka z Wrocławia, że tak, widziała, a ten ryś jest wyjątkowy, silny, niezależny, ale zarazem opiekuńczy i towarzyski, a dla gromadki swoich młodych zawsze coś ma. Raz to są dobre kąski, innym razem dumne mruknięcie. Zdarza się, że dużo śpi, ale zawsze ratuje innych, bo to mój tata, Ryszard z Wrocławia. Tak o Rysiu, którego dobrze zna nasza słuchaczka z Wrocławia, napisała do nas, jeśli wśród Państwa znajomych także jest jakiś ryś, o którym chcieliby Państwo do nas napisać, to

0: Proszę bardzo, poranek dwójki, @polskieradio.pl. A my teraz zaglądamy do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie być może na którymś z obrazów Rysia także można zobaczyć. Można zobaczyć tam także polskie plakaty, bo katalog stałej wystawy Muzeum Plakatu w Wilanowie powiększa się. Można to zobaczyć także we właśnie wydanym katalogu. Można obejrzeć także drugie wydanie Galerii Sztuki XIX wieku. To także publikacje wydane przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Warto przypomnieć, że ta instytucja to jedno z najstarszych muzeów sztuki w Polsce. Powstało w 1862 roku. Do dzisiaj przyciąga tłumy nie tylko turystów, ale miłośników sztuki, którzy z Muzeum Narodowym w Warszawie chcą spędzać wolny czas. Jakie plany ma przed sobą ta instytucja na najbliższe miesiące? O tym opowie Państwu dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie Agnieszka Larzus.
1: Plany muzeum są bardzo bogate i różnorodne. W sezonie jesiennym zaprosimy Państwa na wystawę wybitnego rysownika i malarza niemieckiego Adolfa Menzla, jednego z najważniejszych malarzy torujących drogi impresjonizmowi w Niemczech, porównywanego czasami przez nas do Aleksandra Gierymskiego, jeśli chodzi o zainteresowania światłem, niestrudzonego obserwatora rzeczywistości, tematów pracy, światła, ulicy, typów społecznych. A wreszcie pod koniec listopada wielka wystawa zatytułowana Bestiariusz. Pod tym tytułem nie kryją się tylko fantastyczne tematy mitologicznych bestii, ale szeroki problem relacji człowieka i zwierząt od starożytności po współczesność.
2: Czyli te bestie, bestiariusze są tutaj traktowane szerzej, tak? To jest szersza kategoria.
1: Dużo szerzej, choć odważnie powiedziałabym, że bestią bywa często też człowiek.
2: To prawda, trudno się nie zgodzić. Wiemy, z najnowszych badań wynika, że muzea są coraz częściej i chętniej odwiedzanymi placówkami. Czy mają Państwo apetyt na więcej jako to najpopularniejsze muzeum w Warszawie? Jeśli tak, to kogo do tych placówek chcą Państwo jeszcze przyciągnąć?
1: Nasza oferta zarówno wystawiennicza, jak kulturalna i edukacyjna, bo mówimy tutaj o wielu programach adresowanych do różnych grup, stara się być jak najbardziej otwarta, jak najbardziej szeroka. Mówimy tutaj i o najmłodszych widzach, takich widzach, którzy jeszcze sami i widzkach nie są w stanie na własnych nóżkach dojść do muzeum, jak i o najstarszych, seniorach. Niekiedy także mieszamy te grupy wiekowe, proponując warsztaty właśnie rodzinne, żeby budować relacje społeczne w duchu takiej właśnie otwartości i odpowiedzialności społecznej. Prowadzimy również badania nad oczekiwaniami i refleksjami naszej publiczności, emocjami, które towarzyszą w trakcie zwiedzania. Muzeum ma bardzo wysoką ocenę wśród respondentów badanych, jeśli chodzi o taką wiarygodność, o autorytet. W tej grupie około 80% udzielających odpowiedzi promowało działalność muzeum. Działalność, która rozszerza się już poza wystawy także na rozmaite formy interaktywne. To są koncerty, performanse, czasem nawet zajęcia ruchowe, tak, dla najstarszej publiczności, zawsze w jakiś sposób połączone z naszymi zbiorami, z naszymi wystawami, bo muzeum współcześnie to także miejsce spędzania czasu. I wśród tych odpowiedzi pojawiał się taki argument, że muzeum to miejsce, gdzie można pożytecznie spędzić czas, to znaczy, że kojarzy się z wartościami. Tak więc staramy się jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszej publiczności, ale też nasza infrastruktura jest poważnym takim ograniczeniem dla szerokiej działalności, bo mówimy o starym, zabytkowym gmachu sprzed 100 lat, który wymaga już gruntownej modernizacji.
2: To o tym też z pewnością będziemy za jakiś czas rozmawiać. A na koniec chciałabym Panią zapytać o to, jak Pani patrzy na to, że jednak wciąż bardzo duża grupa odbiorców przychodzi do Muzeum Narodowego po to, żeby zobaczyć choćby bitwę pod Grunwaldem Jana Matejki. Państwo proponują i starają się bardzo dużo tych nowych perspektyw wprowadzić, ale jednak no chyba tym najpopularniejszym ogniwem wciąż jest ta tak zwana klasyka. To dobrze czy źle?
1: Moim zdaniem dobrze, bo to trochę działa tak jak marka, tak? To znaczy muszą być rozpoznawalne elementy, które budują tę tożsamość i markę instytucji. Oczywiście najbardziej znane obrazy podręcznikowe, do których ciągle wracamy także w edukacji, przyciągają największą publiczność. To także wynika z naszych badań i to pewnie także świadczy o tym sukcesie frekwencyjnym galerii sztuki XIX wieku ze znanymi obrazami polskimi.
2: Ale w której prawie zawsze są tłumy, prawda?
1: Tak, i najwięcej oczywiście zajęć edukacyjnych, grup szkolnych, które odwiedzają tę galerię. Ale z drugiej strony te właśnie obrazy opowiadają nam nie tylko o sztuce, o przemianach w sztuce, ale też o ważnych wydarzeniach historycznych, o tym, co moglibyśmy nazwać mitologią narodową, o potrzebach społecznych. Także sztuka jest zwierciadłem rozmaitych wymiarów ludzkiego życia.
0: Mówiła dyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie Agnieszka Lażus, z którą rozmawiała Maria Czok. Proszę zapisać tę datę, 20 dzień czerwca, Muzeum Plakatu w Wilanowie, pierwsze takie muzeum na świecie, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie kończy 58 lat. I z tej okazji właśnie w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Warszawie na scenie pojawi się z koncertem Zygmunt Krause, który w 68 roku podczas inauguracji Muzeum Plakatu wykonał swoje entrée. Teraz zabrzmi na nowo. 26 minut po 8:00 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia.

30 minut po 8:00, czas byśmy powiedzieli, do kogo z Państwa zawita niebawem listonosz z płytami od dwójki. Pani Józefa z Łodzi, to płyta Astora Piazzolli, i pan Kamil z Siechnic, nasza płyta tygodnia. Gratulujemy. Płyty wyślemy oczywiście niebawem pocztą i prawdopodobnie dojdą one jeszcze przed początkiem festiwalu Malta, który rusza 21 czerwca w niedzielę. O tym opowiemy za moment w poranku dwójki. Ten festiwal potrwa do 28 czerwca, a jego motywem przewodnim będzie hasło „Za miłość”. O tym, jakie spektakle będzie można obejrzeć w stolicy Wielkopolski w dwójce, opowiemy za chwilkę.

0: 25 minut pozostało do godziny 9, tu dwójka.
1: Gość poranka dwójki.
0: A naszym gościem w poranku dwójki jest pani Agata Kołacz, dyrektorka programowa Festiwalu Malta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Festiwal tuż, tuż. Czy to jest czas odpoczynku po wielkim programowaniu festiwalu, czy czas, kiedy wszystko dopina się jeszcze na ostatni guzik?
2: To jest ten czas, kiedy się dopina, ale się już troszkę przytyło, więc się nie dopina. Tak bym powiedziała. To jest czas oczywiście absolutnej ekscytacji tego momentu, na który się szykujemy, ale właśnie... No ten zamek troszeczkę uwiera, bo oczywiście wszystko chciałoby się jeszcze bardziej dopolerować, ale festiwal ma w sobie to, że jest tkanką żywą, docierającą się na naszych oczach i właśnie ta frakcyjność, to, że następuje takie tarcie w jego realizacji, jest tym, po co to robimy, dla tego momentu adrenaliny i wielkiego oczekiwania. No teraz jest ten moment najwyższej ekscytacji. Jesteśmy na 10 dni przed rozpoczęciem festiwalu. Zdajemy sobie sprawę, które loty kiedy lądują w Poznaniu czy w Warszawie, w jaki sposób będziemy ze sobą pracować. Wiemy, kiedy rozpoczynają się próby. Przypominamy sobie, że do prób Second Woman potrzebujemy wózka barowego, a przy Kokorozji, kurczę, chyba jeszcze zabrakło nam jednej lalki z tych 187 rekwizytów.
0: No to zdradziła pani już nieco, co czeka nas w Poznaniu. Second Woman to spektakl, w którym wystąpi Magdalena Cielecka, a także 100 mężczyzn, którzy będą mówili Magdalenie Cieleckiej, kochałem cię albo nie kochałem cię. To taki spektakl, performance, który będzie trwał dobę.
2: To jest niezwykłe wyzwanie. Ja ciągle i codziennie rano budzę się z takim poczuciem ogromnej wdzięczności i że nie wiem, jak się odwdzięczę Magdzie Cieleckiej za to, że się zgodziła, ale przede wszystkim za to, że w jaki sposób jest w całym tym procesie, jak bardzo jej zależy na tym wielkim wydarzeniu, czyli 24-godzinnym spektaklu, na którym ona przez 24 godziny na dobę jest obecna, a do niej co mniej więcej 8-10 minut przychodzi kolejny mężczyzna odegrać scenę według tego samego scenariusza, w którym, jak to w teatrze, przy scenariuszu są też miejsca i momenty na improwizację. I na to, żeby scenę rozstania w momencie, w którym kobieta czuje się w związku, w którym żyje, niewystarczająca, rozegrać na 100 sposobów. Walcząc o siebie, walcząc o swoje poczucie podmiotowości, ale jednocześnie będąc w relacji, w której zawsze jest i wdzięczność, i poczucie niedocenienia, i poczucie, że mogło być lepiej. Więc zobaczymy 100 odsłon tych samych słów, uzupełnionych kilkoma elementami improwizacji. Zaręczam, bo widzę właśnie nawet teraz o tej porannej godzinie, że tutaj dreszcze mi się uruchomiły na skórze. To jest wydarzenie, które ogląda się jak najlepszy i najbardziej wciągający serial, którego o tej 4 nad ranem nie chce się odpuścić i zarywa się tą nockę. Jest to spektakl, performance, wydarzenie, które pokazuje nam, jak bardzo nasze życie jest wciągające. Jak bardzo z każdą inną odsłoną i z każdym innym człowiekiem relacja może być inna. A Magda Cielecka oczywiście jako wybitna heroina polskiej sceny również pokaże się w tej setce odsłon, za każdym razem wyglądając tak samo, ale za każdym razem pokazując się w innej relacji, reagując na inny dialog z tym kolejnym partnerem.
0: To w sali teatralnej, a co czeka nas na ulicach Poznania?
2: Na ulicach Poznania będzie mnóstwo spektakli, które zwracają nam uwagę na

0: uważność, na równowagę, na to, że będąc bardziej obecni i czujni wobec siebie nawzajem, możemy osiągnąć więcej. Jednym z takich spektakli jest nowozelandzki The Air Between Us. Jest to spektakl choreograficzny, w którym tancerka i tancerz poruszający się na wózku tańczą na wysokościach i absolutnie mogę powiedzieć, że nie widzieli państwo takich akrobacji w żadnym balecie. Jest to wybitnie pełnoprawny spektakl, który skradł serce publiczności na całym świecie. 2 lata temu widziałam go w Londynie. Porusza, wzrusza, wciąga, buduje wszystkie które mogą się wydarzyć, a jednocześnie jak to możliwe, i daje każdemu poczucie sprawczości i możliwości, jeżeli tylko uwierzymy we własne siły. Inną propozycją są Epifity. To spektakl belgijskiego zespołu, który przyjeżdża do nas w takiej znowu choreografii, znowu spotkaniu choreografii z akrobatyką, ale takiej, która inspirowana jest naturą, bo epifity to te rośliny, które wspinają się po większych w stronę słońca, jednocześnie nie szkodząc tym, które je podtrzymują. Dla mnie ten spektakl jest wybitną lekcją siostrzeństwa i tego, jak możemy być dla siebie, obok siebie wsparciem, jeżeli widzimy siebie nawzajem. Myślę, że publiczność na długo zapamięta efekty specjalne. Ten spektakl ściągamy z Argentyny, ale adaptujemy go tutaj.
1: A jakie to będą efekty specjalne?
0: Filmowe. Poznań zamienimy w plan filmu akcji. Jako poznanianka mogę powiedzieć, że nieraz marzyłam, żeby to piękne miasto znalazło się w kamerze i żeby stanowiło tło dla jakiejś miłosnej czy dramatycznej historii, którą oglądamy z różnych miast w Polsce w filmach czy serialach. Uważam, że to jest jeszcze niewykorzystany potencjał. I tym właśnie spektaklem, czyli efektami specjalnymi, mam nadzieję go pokazać, ponieważ zobaczymy spektakl oparty na improwizacji, choreografii, ale przede wszystkim wykorzystaniu bardzo wielu atrybutów kina akcji. Typu woda, wielki deszcz, wielki wiatr, którym przeciwstawiać się będą zaproszeni do udziału w tym spektaklu tancerze, między innymi Daniel Michna, Adam Gural czy Madeleine Revlon, którzy pracować będą z naszym argentyńskim duetem Alejo i Aloncillo w Poznaniu przez kilka dni, zanim przygotują te 2 wielkie spektakle efektów specjalnych na ulicę Półwiejską, poznański deptak.
1: Coco Rosi po 20 latach powraca na Festiwal Malta i tym razem u boku polskiej ambasadorki teatru Justyny Wasilewskiej.
0: Jest to dla mnie niezwykle ważne spotkanie i bardzo mocna propozycja. Spektakl L'amour de la mer, czyli operę Coco Rosi, widziałam w Bolzano jako taki poziom dalszy, bardziej wciągający i zapraszający widza do tego, żeby w spektaklu uczestniczyć z bardzo bliska. Przez lata pracowałam w TR Warszawa i doskonale wiem, jak blisko można być sceny i co to daje, kiedy nie jest się tym aktorem, kiedy nie jest się tą osobą, która na scenie ma swoje miejsce, a jednocześnie można zobaczyć to bliżej. I ten spektakl ma takie założenie. Zaprasza do tego, żeby poruszać się pomiędzy bohaterami, pomiędzy muzykami, których znamy też z koncertów Coco Rosi, by poruszać się wokół scenografii, oglądać ją z różnych stron, a jednocześnie podglądać właśnie artystki i artystów obecnych na scenie w momencie przygotowań, wejścia w scenę. To jest bardzo rzadka sytuacja, w której można tego doświadczyć z tak bliska.
1: To opowieść o księżycu i morzu.
0: To opowieść o księżycu i morzu, to opowieść o naturze, to opowieść o naszej tęsknocie i pożegnaniu z naturą, której już nie będzie, bo do tego doprowadziliśmy. To opowieść o tym, jak przejść przez żałobę, jeżeli uznamy cykliczność. To opowieść o tym, jak cykliczność może nam pomóc w zrozumieniu natury świata. Przepięknie napisana tekstami Bianki Kazeli, którą znamy również z jej poetyckiej działalności, ale oczywiście również z tekstów Coco Rosi. Jest to spektakl, który w swoim pierwszym etapie prac był konsultowany i wspierany przez Roberta Wilsona, ponieważ artystki pracowały z nim bardzo blisko przez lata. Nieraz tworzyły muzykę do jego spektaklu, a tutaj właśnie w jego centrum rezydencyjnym prowadziły pierwsze próby i wymyślały format jak najbardziej imersyjnej opery, bardzo bliskiej ich generycznej twórczości, tego w jaki sposób znamy ich poetykę, oniryczność, to powiązanie między snem a jawą, a jednocześnie bardzo większe, jeżeli chodzi o to, czego możemy doświadczyć jako doświadczenie sceniczne. A Justyna Wasilewska, wspaniała polska aktorka, która uwielbia Kokorozję i nie wiedziałam, że aż tak.
1: Te wszystkie spektakle to są takie duże przedsięwzięcia, ale czy na festiwalu Malta będzie też

0: miejsce dla takich prostych form, które wymagają tylko dobrego kontaktu widza ze sprawnym aktorem.
1: Tak. Takim spektaklem jest Dystans Tiago Rodriguez'a. Spektakl, który odkąd tylko o nim usłyszeliśmy, wiedzieliśmy, że musimy go pokazać na Malcie. Jest to spektakl reżysera, który moim skromnym zdaniem, a mam nadzieję, że część z Państwa dzisiaj przekona się o tym również w Teatrze Studio na warszawskich spotkaniach teatralnych, gdzie pokazywany będzie No Yogurt for the Deaf, jest twórcą teatralnym, który tworzy najbardziej ludzki teatr na świecie. Najbardziej teatr prosto w serce. Teatr, który trafia emocjonalnie, ale przebijając się przez nasze intelektualne osłonki, które często zasłaniają nas przed czuciem. Jego twórczość, która opiera się i na pisaniu w zespole, który później tę myśl reprezentuje, jest absolutnie wyjątkowa, jeżeli chodzi o to, jak potrafi przenieść globalną kwestię na personalny grunt, poruszając każdego bez wyjątku. Spektakl Dystans, który obejrzymy w Poznaniu, to spektakl ostatni, który stworzył, miał premierę w ubiegłym roku w Awinionie i od tej pory jest w ciągłym, stałym tournée po Europie i nie tylko. I bardzo mnie cieszy to, że publiczność polska będzie mogła dołączyć do tej galaktyki doświadczenia wielkiego wzruszenia i takiej lekcji komunikacji, lekcji tego, czego być może sobie nie mówimy na co dzień. Spektakl opowiada o ojcu i córce w momencie, w którym ona ma już te 20 parę lat, osiągnęła niezależność i w tym momencie podejmuje decyzję o samostanowieniu i porzuca ziemię, na której życie wydaje się już nie mieć dalszych perspektyw. Biorąc udział w eksperymentalnej misji budowania alternatywnego życia i miejsca dla ludzi na Marsie. On zostaje na Ziemi, ale o jej decyzji dowiaduje się w momencie, kiedy ona jest już na statku kosmicznym. Nie mają więc żadnej możliwości rozmowy o tym przytulenia, pożegnania. Ona wie, który moment spotkania między nimi był tym ostatnim. Ona to wiedziała, idąc do niego. On nie zdawał sobie z tego sprawy. Jest to ten dojmujący moment, w którym wiemy, że często zwlekamy z powiedzeniem pewnych rzeczy zbyt długo. I to naprawdę może się okazać zbyt długo, bo teraz pozostaje im komunikacja, która jest taką komunikacją listową. Mogą wysyłać do siebie komunikaty głosowe, czy komunikaty jednostronne, na które odpowiedź może przyjść po jakimś czasie, w momencie, kiedy ta druga strona się na to zdecyduje, ale zanim ta odpowiedź przyjdzie, nie możemy wysyłać kolejnego SMS-a. Przeczytałeś, jesteś, dlaczego się nie odzywasz? Te momenty czekania są znaczące, te momenty cierpliwości czy wystawiania cierpliwości na próbę są dojmujące, są bolesne, ale jednocześnie rzeczy, które mówimy sobie, kiedy wiemy, że nie można sobie przerwać i kiedy wiemy, że to jest ten moment, kiedy powiem wszystko, ponieważ wysyłam tę wiadomość dalej. Nikt mi nie przerwie, nikt mnie nie rozproszy łzom, nikt mnie nie rozproszy jakimś śmiechem czy swoją miną. Są też niezwykle otwierające. I muszę powiedzieć, że nigdy nie doświadczyłam w teatrze tak wspólnego płakania czy wzruszenia, jak przy spektaklu Dystans. Jest to spektakl, który uważam, że jest potrzebny każdemu. Po prostu.
0: To on prawie się splecie z Dniem Ojca.
1: Nie przez przypadek, ponieważ jest to piękny list miłosny pomiędzy rodzicem a dzieckiem, dzieckiem a rodzicem i rodzicem w tym momencie, w którym dziecko zdobywa się na tą niezależność, a rodzic musi znaleźć dla siebie nową funkcję, nowe wyzwanie, nowe bycie w mniejszym współuzależnieniu. O tym mówić też będzie jedno z opowiadań Samanty Szweblin, która przyjeżdża do Poznania z opowiadaniami Dobre i Złe. O tym bardzo często rozmawiamy też podczas spotkań z cyklu Rozmowy bez tabu. Tutaj mogę już zdradzić, że po dystansie, po drugim spektaklu spotkamy się z Piotrem Głowackim oraz z Grzegorzem Markowskim i Wasilewskim, żeby porozmawiać właśnie o tym ojcostwie w momencie dojrzewania, o tej nowej roli i o poczuciu czasami pustki w momencie, kiedy to dziecko wylatuje z gniazda, bo bardzo zależy nam na tym, żeby spektakle, które zostawiamy na scenie, nie pozostawiamy nas z poczuciem pustki, jeżeli chodzi o nasze uczucia, więc chcemy się nimi też zaopiekować od tej ludzkiej, personalnej strony.
0: Malta to jest festiwal, który od 36 lat jest obecny.

0: na mapie polskich festiwali. To jest bardzo długo i to jest festiwal, który jako jeden z pierwszych zapraszał teatry na ulicę właśnie.
1: To prawda i tej tradycji jesteśmy jak najbardziej wierni. No ja byłam małą dziewczynką, kiedy on się zaczynał, kiedy Michał Merczyński podejmował tę decyzję o tym, żeby Poznań i Malta stały się miejscem, w którym zobaczymy na ulicach i dookoła jeziora i w przestrzeni miejskiej kolor, radość, różnorodność, bo wszystko to biegło się ze zmianą ustroju politycznego w Polsce. To był 91 rok. To był moment, kiedy nad Jezioro Maltańskie przyjechały zespoły z Hiszpanii, Włoch, Francji i tego się bardzo trzymamy, żeby to, co pokazujemy na Malcie, było tym tchnieniem innego życia, innego kolorytu, inspiracji. Oczywiście zwracając uwagę na to, co wydarza się w Poznaniu, który ma bardzo bogate autorskie życie kulturalne, któremu przyglądamy się z wielką uważnością widza.
0: To wszystko, o czym opowiadała dzisiaj w studiu dwójki dyrektor programowa Festiwalu Malta Agata Kołacz, mogą Państwo zobaczyć w Poznaniu. O część tych spektakli proszę się nie martwić, bo biletów nie zabraknie, bo to są spektakle otwarte na ulicy, które można podejrzeć, jeśli tylko uda się Państwu przedrzeć przez tłum widzów. Na resztę spektakli bilety rozchodzą się na pniu. Do tego, co dziać się będzie na Festiwalu Malta, będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszam do Poznania.

Orkiestra Polskiego Radia Amadeus pod kierownictwem Agnieszki Duczmal i utwór Andrzeja Panufnika w opracowaniu na orkiestrę nut Feliksa Janiewicza. To nuty odnalezione w 1947 roku w zbiorach Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przez Andrzeja Panufnika. 5 minut pozostaje do godziny 9:00. Czas pożegnać się z Państwem. Katarzyny First-Wojtkowska i Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Nieciecka-Matz. To my byłyśmy dziś z Państwem w poranku dwójki. Państwu życzymy dobrego dnia, a już za moment na naszej antenie spotkanie z Magdaleną Łoś i kanonem dwójki. Dzisiaj w programie także kwadrans bez muzyki, spacer po parku Żerań, audycja Katarzyny Małgorzaty Szymankiewicz, a także przypadki słowa Tadeusz Sławek, ja, które nie. Audycja Katarzyny Hagmajer-Kwiatek. Proszę zatem pozostać z dwójką, a my żegnamy się utworem Zbigniewa Namysłowskiego, Zbłąkana owieczka.

0: autopromocja.
1: Historia, polityka, wynalazki.
2: Skandale, zazdrość, pieniądze.
1: Rewolucja.
2: Sława.
1: Kulinaria.
2: Miłość.
1: Geografia, architektura.
2: I muzyka.
1: W podcaście Anatomia Opery rozmawiamy nie tylko o operze.
2: Nowe odcinki w każdy czwartek na stronie podcasty.polskieradio.pl i w serwisach YouTube i Spotify.
1: Zapraszamy.
2: Agata Kwiecińska
1: i Adam Banaszak.
0: Autopromocja.
3: Jest 9:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Magda Cielecka.
3: Czas na wiadomości kulturalne. Justyna Piernik, zapraszam. We Wrocławiu rozpoczyna się Festiwal Teatru na Faktach Poziom Zero. W programie 9 spektakli, w tym 3 premiery. Prezentacją będą towarzyszyć dyskusje, pokazy, performanse i warsztaty. Spektakle dokumentalne potrafią zaskakiwać i przedstawiać niezwykłe historie, które jednak zdarzyły się naprawdę. O swoich zaskoczeniach mówił na naszej antenie dyrektor artystyczny wydarzenia Jakub Tabisz.
5: Bardzo zaskakującym spektaklem, szalenie odważnym, jest Inwazja. I to jest tekst, który opowiada o kobietach w Ukrainie, które na przykład wspomagają armię, pracując na tak zwanych kamerkach. No czyli jakby pokazując swoje ciało za pieniądze, zbierają fundusze dla żołnierzy. Jest to bardzo taki oryginalny, kontrowersyjny tekst, który powstał zresztą dzięki pracy Aliny Sarneckiej, która zresztą jest weteranką wojenną, ale która też pracowała w taki sposób.
3: Festiwal Teatru na Faktach rozpoczyna się dziś i potrwa do niedzieli w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu. Osadę kultury amfor kulistych sprzed ponad 4,5 tysiąca lat odnaleźli archeolodzy w powiecie zamojskim. Badania archeologiczne były realizowane na trasie budowy obwodnicy Gorajca latem ubiegłego roku, poinformował lubelski wojewódzki konserwator zabytków. O szczegółach Magdalena Kowalska.
6: W trakcie badań na stanowisku potwierdzono i przebadano 124 obiekty archeologiczne o zróżnicowanej głębokości, wielkości, przeznaczeniu i charakterze. W tym 81 obiektów datowano na schyłkowy okres neolitu na podstawie ceramiki odkrywanej w ich wypełniskach i przypisano ludności kultur amorf kulistych, która funkcjonowała w okresie od około 3100 do 2600 lat przed naszą erą. Wśród nich dominowały różnorodne jamy gospodarcze, którym towarzyszyły dołki po słupach stanowiących naziemną konstrukcję nad tymi obiektami. W obiektach tych odkryto skupiska ceramiki, z których wyklejono 5 całych naczyń w typie amfor. Największa z nich posiadała wysokość 45 cm i średnicę również 45 cm. Ogółem pozyskano ponad 5 tysięcy fragmentów ceramiki i kilkadziesiąt drobnych narzędzi krzemiennych. Magdalena Kowalska, Radio Lublin.
3: Zabytkowe znaleziska po opracowaniu trafią do zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu. 30. przegląd książki naukowej rozpoczął się w Poznaniu. W Bibliotece Uniwersyteckiej otwarto wystawę pokazującą szerokie zestawienie najnowszych wydawnictw. Od tradycyjnych po nowoczesne metody ich publikacji, mówi dyrektor biblioteki Małgorzata Dąbrowicz.
7: W tym roku mamy ponad 260 tytułów, 25 wydawców poznańskich się u nas prezentuje i wciąż przeważają jednak książki tradycyjne, drukowane o tematyce różnorodnej. Bardzo wiele jest teraz to, co obserwujemy ostatnio, książek interdyscyplinarnych, co też wynika z obszarów badawczych podejmowanych przez naukowców. Publikacje w otwartym dostępie. To znaczy, że książka w momencie, kiedy jest wydana, po dość krótkim czasie od jej ukazania się na rynku w takiej postaci tradycyjnej, jest w otwartym dostępie w internecie. Każdy może z niej skorzystać, każda osoba zainteresowana. A nowością tegoroczną są na przykład kody QR.
3: Wystawa książek naukowych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu potrwa do 24 lipca. Piłkarski świat odlicza już godziny do

0: rozpoczęcia Mistrzostw Świata dziś na stadionie Azteca w meksykańskiej stolicy, inauguracja Mundialu. Ze względu na to, że organizują go trzy kraje, w każdym z nich odbędą się ceremonie otwarcia. W zatłoczonej meksykańskiej stolicy jest Jan Pachlowski.
1: O prawo artystyczną meczu otwarcia całego turnieju, w którym zmierzą się reprezentacje gospodarzy z RPA. Zapewnią Tyla, a także wokaliści Alejandro Fernandez, Danny Ocean czy

0: i spotkanie USA z Paragwajem. Wezmą udział raperzy Future, Lisa, piosenkar Kanita, wokalista i raper Rima. Podczas meczu otwarcia Kanady przeciwko Bośni i Hercegowinie, który odbędzie się na stadionie w Toronto, wystąpią m.in. wokaliści Alanis Morissette czy Michael Bublé. Na dzisiejszej meksykańskiej inauguracji nie zabraknie jednak przede wszystkim takich akcentów muzycznych. Z miasta Meksyk dla Wiadomości Kulturalnych Radiowej Dwójki, Jan Pachlowski.
1: A kolejne wiadomości o 13:00.

0: Pogoda.
1: Dziś początkowo zachmurzenie duże i całkowite, później od południowego zachodu większe przyjaśnienia, wieczorem rozpogodzenia. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 15 do 20 stopni, chłodniej miejscami na północy i w rejonach podgórskich od 13 do 15. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.
2: Reklama.
3: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
4: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: W świecie lajków, internetowej kreacji i perfekcyjnych kłamstw, kim jesteśmy naprawdę? Dwie kobiety, dwa światy, jedna walka o wolność. Polski Balet Narodowy zaprasza na urojenia. Autorski spektakl Izadory Weiss o pragnieniu, pożądaniu i granicach wolności. Manifest kobiet, które odważają się wybierać własną drogę, nawet jeśli budzi sprzeciw. Premiera 11 czerwca w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
8: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
11: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Reklama.
12: Słuchają Państwo programu drugiego, jest 8 minut po 9:00.

Celine Shen i zespół L'Arpeggiata Christine Pluhar i album, który dobrze Państwo znają. 2 lata temu słuchaliśmy go premierowo w Dawno Niedawno, a tematem są cudowne kobiety. Twórczość kompozytorek, czy też muzyczne opowieści o czarownicach, o magii przypisywanej kobietom, muzyce tradycyjnej, a przede wszystkim dawnej. Cudowną kobietą była przed chwilą nie tylko śpiewająca Celine Shen, czy też Christina Pluhar, ale przede wszystkim w tym ujęciu oczywiście kompozytorka Barbara Strozzi. Jej muzyka otworzyła dzisiejsze spotkanie. Kompozytorki, kobiety kompozytorki to temat płyty, do której obiecałam powrót i teraz to właśnie robimy. To album, który po francusku zatytułowany jest tak właśnie Compositrice, kompozytorki, a bohaterkami są Wilhelmina von Bayreuth, Anna Bondi Wenecja i Elisabeth Jacquet de la Guerre, cudowne dziecko dworu Ludwika XIV, w tej trójce na pewno najlepiej znana. Ten program stworzyła fleciska Marta Gawlas i nagrała go w duecie z klawesynistką Natalią Olczak. Opowiadałam Państwu m.in. o spotkaniu z artystkami podczas koncertu warszawskiego promującego nagranie i obiecywałam powrót do wersji na flet i klawesyn skrzypcowej sonaty Elisabeth Jacquet de la Guerre i teraz to czynimy.

0: Sonata d-moll, wersja na flet, traverso i klawesyn, sonaty na skrzypce i klawesyn francuskiej kompozytorki Elisabeth Jacquet de Laguerre, jednej z bohaterek albumu kompozytorki, kompozitrice, albumu wykonawczyń, które właśnie słuchaliśmy, a to Marta Gawlas, flet, traverso i Natalia Olczak, klawesyn, nowy album tych artystek i ciąg dalszy muzycznej lektury za nami.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Przed nami kolejny fragment powieści włoskiej pisarki Federiki Manzon pod tytułem Alma. Tytułowa bohaterka powieści, Alma, próbuje zrozumieć, jak to się stało, że przypadkowa wizyta Willego w ich domu doprowadziła do tak ogromnej zażyłości i przyjaźni z ojcem. To musiało być coś wyjątkowego. Czyta Elżbieta Kijowska.
3: Kiedy jeszcze obecność Willego w ich życiu zdawała się mieć charakter przejściowy i Alma nie przyzwyczaiła się do nowego układu w rodzinie, zapytała ojca, czy pojadą znowu na wyspę. Nie zawsze można jeździć, gdzie się chce, odpowiedział. A jego magiczny czerwony paszport? Przecież mówił, że pozwala mu podróżować do 44 państw. Na co mu on, jeśli nie może nawet popłynąć na wyspę? Dokumenty nie mają żadnego znaczenia, uciął. Parę miesięcy później zmarł marszałek o oczach jak u węża. Choć od tamtego dnia minęło 48 lat i była wtedy dzieckiem, pamięta to w najdrobniejszych szczegółach. Willi słucha w radiu Capodistria transmisji rozgrywanego w ramach Mistrzostw Jugosławii meczu pomiędzy Splitem a Belgradem. Ojciec jest skupiony na szachownicy, na której co jakiś czas przesuwa biały pionek lub czarnego konia. Róże w ogrodzie są w pełnym rozkwicie, podobnie jak peonie i fioletowe hiacynty pod kamiennym murkiem. Dzwoni telefon na korytarzu. Ojciec podnosi bakelitową słuchawkę. Słychać z niej głos, który mówi, że mecz odwołany. W radiu gra trwa jednak w najlepsze. Kibice krzyczą tak głośno, że zagłuszają sprawozdawcę. Słychać zwłaszcza fanów chorwackiego Hajduka, który walczy o awans do Pucharu Europy. Ojciec odkłada słuchawkę i opiera głowę o ścianę. Chociaż od połowy lutego, podobnie jak wszyscy inni najbliżsi współpracownicy marszałka, ci, którzy na wyspie czuli się jak u siebie, ojciec pracował nad oprawą pogrzebu, chociaż w Sylwestra, siedząc w zadymionej belgradzkiej kafanie, wraz z całą Jugosławią oglądał transmitowane przez telewizję uroczystości i widział najpotężniejszego męża stanu przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, jak szedł, podpierając się z nienawidzoną laską, a życzenia przyjmował na siedząco. Choć był z nim w szpitalnym pokoju, gdy marszałek, przerażony koniecznością amputacji nogi, próbował się zastrzelić z pistoletu, który od czasów konspiracji zawsze trzymał pod poduszką, teraz ojciec Almy nie potrafi uwierzyć, że Tito zmarł.

Przychodzą mu do głowy słowa usłyszane na przyjęciu w Zagrzebiu od chorwackiego poety, którego marszałek bardzo lubił, a pomimo to wyrzucił go z partii. Starszy pan uszył sobie garnitur na miarę i nie widzi, że pruje się we wszystkich szwach. Ojciec jest pewny, że teraz garnitur rozpruje się na dobre i nikt już nie będzie mógł go włożyć. Zresztą Tito sam to przewidział przy okazji śmierci sowieckiego Batiuszki. Dyktatorzy nigdy nie zostawiają następców. Alma patrzy na ojca, gdy ten zaciska powieki i napiera rękami na ścianę, jakby chciał ją zburzyć albo podtrzymać jakiś ogromny ciężar. Odwraca spojrzenie, patrzy na Willego, udaje, że tego nie widziała. Po kilku minutach ojciec wchodzi do salonu, jego twarz przypomina zmiętą kartkę. Gładzi się ręką po szyi, patrzy na dzieci. Cedząc sylaby, mówi pełnym napięcia głosem, żeby ubrały się porządnie. One pytają niechętnie, dokąd idziemy? Nie chce im się wstać z kanapy. Na szybach okien rozbijają się krople wiosennego deszczu. Pomieszczenie wypełnia głos komentatora sportowego. Stojący przed nimi mężczyzna nie odpowiada na ich pytanie. Wyłączają więc radio i posłusznie idą do swoich pokoi. Wkładają czyste koszulki i skarpetki, ale w połowie przerywają, bo słyszą szczęk zamykanej furtki w ogródku i szum uruchomionego silnika samochodu. Schodzą do salonu tylko częściowo ubrani. Dom niespodziewanie opustoszał. Została tylko przytłaczająca cisza i kurtka ojca, którą zapomniał wziąć z wieszaka. Rzucają się na kanapę, nie wiedzą, co robić. Willy włącza radio, próbuje ponownie nastawić stację transmitującą mecz. Zatrzymuje się na pierwszym słyszalnym kanale, mimo że nie mówią o piłce. Alma rozpoznaje język serbsko-chorwacki, czy też chorwacko-serbski. Po chwili w tle chór intonuje pieśń, z której wyłapuje pojedyncze słowa. Druże Tito, towarzysz Tito. Umarł, mówi Willy. Wyłącza radio. Niewiele brakuje, by Alma wyznała mu, że poznała towarzysza Tito osobiście. Rzucała mu pod nogi różowe płatki kwiatów, a kiedyś nawet zwrócił się do niej z bardzo bliska. Ale Willy jest już w swoim pokoju. Alma słyszy, jak zamyka drzwi i staje się dla niej jasne, że jej przeżycie jest niczym w porównaniu z jego doświadczeniami, wśród których kryją się niezrozumiałe tajemnice. Wiadomość o śmierci przywódcy Jugosławii ma dla niego znaczenie osobiste. W następnych miesiącach ojciec wrócił do domu tylko raz. Śmierć marszałka to dla twojego taty poważny problem, powiedział Willy. A ona udała, że wie, co ma na myśli, tylko jej to nie interesuje. Nie chciała pokazać, jak boleśnie dotyka ją to, że ojca łączy z Willim porozumienie, z którego ona jest wyłączona. Pisał dla niego przemówienia, poinformował ją kiedyś lakonicznie. Tę prostą informację zdobył podczas przechadzek z ojcem Almy po szlakach płaskowyżu Kras, gdy wyszedł już z roli zamkniętego w sobie chłopca goszczącego w domu obcych ludzi, który co rano ścieli swoje łóżko, zmywa miseczkę po śniadaniu, ma świetne oceny w szkole i rozwiązuje swoje problemy, nim dorośli dowiedzą się o ich istnieniu. Tylko że pisał je już po tym, jak marszałek je wygłosił. W ten sposób Alma dowiedziała się, że Tito był najgorszym mówcą na świecie. Improwizował. Jego wywody to ciągi frazesów, przysłów i błędnie skonstruowanych

0: zdań, w których brakowało logiki. Ojciec wprowadzał do nich porządek, czyścił je i uzupełniał. Łagodził zbyt barwne metafory i robił wszystko, by przemówienia nadawały się do publikacji. A potem tłumaczył je na języki jego prywatnej wieży Babel. Kiedy Willi i ojciec wychodzili na te ich przechadzki, Alma obserwowała ich z okna swojego pokoju do momentu, aż znikali na drodze prowadzącej do Wiednia. Szli zawsze jeden przy drugim i rozmawiali, nie patrząc na siebie. Nie mieli takiej potrzeby. Myliła się jednak, przywiązując tak dużą wagę do tej zażyłości. To do niej kierował zdania najważniejsze. Te o granicach i wolności, w przekonaniu, że kobiety lepiej radzą sobie w życiu i że to one powinny nadawać światu kierunek. W latach po śmierci marszałka, kiedy Willi, z przyczyn, których Alma nigdy nie zrozumiała, dalej z nimi mieszka, te rozmowy stają się sporadyczne. Ojciec wraca do domu coraz rzadziej, a gdy już się pojawi, w jego oczach brakuje tego błysku ekscytacji typowego dla człowieka, który znajduje się w centrum wydarzeń. Najczęściej siedzi na kanapie i czyta gazety. Pocą mu się dłonie. Rano, kiedy matka pyta, jak się czuje, wzrusza ramionami i pyta ją o to samo. Rozmawiają o rewolucji w mieście pomyleńców i komentują wiadomości z pierwszych stron gazet. Na Almie ojciec sprawia wrażenie, jakby go porwano i uwięziono. Aż wreszcie nadchodzi ten moment. Podejmuje decyzję i dzięki Bogu wyjeżdża.
1: Elżbieta Kijowska przeczytała czwarty fragment powieści Federiki Manson, Alma. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Sonia Draga w przekładzie Aliny Pawłowskiej-Campino. Fragment ostatni u nas w Dwójce jutro, tej samej porze.

Kanon Dwójki. Jesteśmy z Państwem. Katarzyna First-Wojtkowska i Magdalena Łoś. 9.42. Zapraszamy na muzycznie najdłuższą część spotkania.

Jean-Philippe Rameau i dawne nagrania artystów, z którymi spotkamy się jeszcze w tej godzinie już za chwilę, także w dawnej interpretacji, a potem też w najnowszej płycie. To Lézard Florisson, zespół Williama Christiego, który w 1994 roku poprowadził nagranie, z którego fragment słuchany przed chwilą pochodzi. Deus Noster Refugium i fragment piękny, churalny motetu ceremonialnego Rameau. W tym samym mniej więcej czasie, w 1996 roku, no a więc równo 30 lat temu, Christy i Lézard Florisson nagrali, pokazując światu, ten ceremonialny przepych muzyki religijnej w twórczości Jeana Josepha Cassana de Mondonville. Młodszy od Rameau, autor muzyki, która w sposób niesamowicie działający na wyobraźnię pokazuje nam na przykład rozstępujące się wody Morza Czerwonego, Jordan zawracający swój bieg, a wszystko w obrazach z psalmów opracowanych właśnie po łacinie w formie religijnej. In exitu Israel, o tym jest 114 psalm i jego muzyczne przedstawienie Mondonville'a z 1753 roku. Będziemy dziś właśnie te dwa bieguny muzyczne łączyć. Przepych francuskiej muzyki w Lézard Florisson nagraniach. Na koniec kameralna msza Haydna z najnowszego nagrania, a w środku prawdziwa niespodzianka.

Jean-Joseph Cassanade Mondonville, kompozytor francuski, który urodził się w 1711 roku i był autorem niezwykle cenionych, bardzo chętnie słuchanych w Paryżu motetów ceremonialnych, w tym pełnym przepychu stylu z Wersalu. Wykonywano je na koncertach publicznych, Concert Spirituel, a pokazał je jako pierwszy William Christie z Les Arts Florissants. Przypomniałam to nagranie zrealizowane w 1996 roku, równo 30 lat temu. O, wybierając ten najatrakcyjniejszy, moim zdaniem, to motet In Exitu Israel, czyli opracowanie psalmu 114 z fantastycznymi muzycznymi freskami, obrazami przedstawiającymi

rozstępujące się Morze Czerwone, zawracające fale Jordanu, rok 1753, właściwie muzyka kinowa. Świetna rola chóru, no ale to stałe i obowiązkowe we wszystkich motetach ceremonialnych. Przepych, siła, potęga brzmienia. Les Arts Florissants w takiej odsłonie Państwu dziś pokazałam w tej części spotkania, ale będzie, uwaga, niespodzianka, nawet dwie, bo zamkniemy dzisiejsze spotkanie w tej drugiej części kanonu nowym nagraniem i bardzo kameralną mszą Haydna. To będzie ciąg dalszy naszej muzycznej lektury nowości płytowej, fragment harmonii Messy. No, właściwie główne dzieło tego programu pojawił się już w naszej premierowej lekturze muzycznej w maju w kanonie dwójki, dziś ciąg dalszy. Ale zanim to nastąpi, teraz już słuchamy niespodzianki. Właśnie symfonia niespodzianka i też, myślę, niespodziewana kameralna forma opracowania muzyki. No, wszystko po to, by ludzie w Londynie mogli słuchać takiej wersji symfonii londyńskich Haydna i by się lepiej sprzedawały oczywiście partytury dla muzycznych amatorów. Mogli posłuchać na koncercie, ale mogli też grać sobie w domu w takich wersjach na kilka instrumentów. Flet, kwartet smyczkowy i fortepian. Taka była praktyka końca XVIII wieku i pokazali ją muzycy z Floridy. Już ich Państwo słyszą zespołu Ashleya Solomona, nagrywając londyńskie symfonie w tej wersji. Niespodzianka teraz przed nami.

Niespodzianka, czyli 94. Symfonia Józefa Haydna, jedna z tych londyńskich, które doczekały się opracowania do wykonywania w salonach domowego grania, a stworzył ją przyjaciel, impresario Johann Peter Salomon. Symfonie londyńskie to czas, kiedy Haydn był tym bezsprzecznie najsłynniejszym kompozytorem Europy i ta druga triumfalna wizyta w Londynie w latach 90. on w połowie dekady przypieczętowała sukcesy. Harmonie Messe powstawało właśnie wtedy, już jej słuchaliśmy z nowego nagrania Les Arts Florissants, imponujące brzmienie instrumentów dętych i rozmach. Missa Brevis Sancti Ioannis de Deo, mała msza organowa, która nam jeszcze pozostała do odsłuchania z tej nowej płyty Les Arts Florissants właśnie przed nami, powstała ćwierć wieku wcześniej dla kaplicy braci Miłosierdzia prowadzących szpital w pobliżu Pałacu Esterházych. Ich patronem był święty Jan Boży, stąd dedykacja. A rozmiar obsady związany był ze skromnym rozmiarem chóru organowego w kaplicy, który ledwo mieścił 15 muzyków i śpiewaków. Intymna muzyka religijna, Haydn i nowe nagranie Les Arts Florissants.

Missa brevis sancti Ioannis de Deo Józefa Haydna, interpretacja Les Arts Florissants pod batutą Williama Christiego. Nowe nagranie francuskich wykonawców posłuchanej przez nas tu w maju wielkiej harmonii Messe tego kompozytora mamy już komplet, całość, ciąg dalszy muzycznej lektury i poznaliśmy cały program haydnowski, kolejny program haydnowski zespołu Les Arts Florissants. Interpretacje Williama Christie zamykają muzycznie drugą część dzisiejszego spotkania w kanonie dwójki.

0: Reklama.
1: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
2: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
4: W świecie lajków, internetowej kreacji i perfekcyjnych kłamstw, kim jesteśmy naprawdę? Dwie kobiety, dwa światy, jedna walka o wolność. Polski Balet Narodowy zaprasza na urojenia. Autorski spektakl Izadory Weiss o pragnieniu, pożądaniu i granicach wolności. Manifest kobiet, które odważają się wybierać własną drogę, nawet jeśli budzi sprzeciw. Premiera 11 czerwca w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Reklama.
7: Słuchają Państwo programu drugiego. Minęła 11.
8: Kwadrans bez muzyki.

0: Niedawno na mapie Warszawy pojawił się nowy park. Okoliczni mieszkańcy jeszcze przed oficjalnym otwarciem sforsowali bariery, bo chcieli korzystać z urokliwej przestrzeni w otoczeniu kanału Żerańskiego. Z projektantami Parku Żerań, Marcinem Maraszkiem i Maciejem Kaufmanem, na spacer wybrała się Małgorzata Szymankiewicz.
1: Fauna, flora Parku Żerańskiego, właśnie przed nami wielki dzik. Locha. Nie widać przy niej co prawda młodych, ale gdzieś pewnie pilnuje swoich młodych w chaszczach Parku Żerańskiego. Czy to jest normalny widok w parku?
2: Tak, tu mieszka jedna rodzina dzików. Jesteśmy w korytarzu ekologicznym, w którym migrują różne gatunki zwierząt i między innymi dziki.
1: Ale przyznam, że jest to przeżycie jednak prawie w centrum miasta zobaczyć tak z 5 metrów dzika. Zatrzymajmy się chwilę przy ścieżce ekologicznej. Akurat jesteśmy przy punkcie 5 z 15, miejskie nieużytki.
2: Jest to tablica edukacyjna informująca o przyrodzie tego parku, który wyjściowo był właśnie terenem poprzemysłowym, opuszczonym, czyli tak zwanym miejskim nieużytkiem, na którym rozwinęła się spontanicznie dosyć bujna przyroda, w której, jak wiemy, już teraz mieszkają również dziki. Stworzyliśmy te tablice właśnie po to, żeby zwiększać świadomość mieszkańców odnośnie wartości tego terenu, bo niektóre osoby postrzegają to jako chwasty, chaszcze, a jednak pod względem przyrodniczym jest to cenny obszar. Poza nami architektami pracowały tutaj nasze wspaniałe koleżanki architektki krajobrazu Justyna Dziedziejko i Magda Wnęk, ale także cały zespół specjalistów, fitosocjolog, profesor Piotr Sikorski, specjaliści od poszczególnych grup zwierząt czy roślin, ale także historycy architektury, technolodzy betonu, konstruktorzy, instalatorzy. Ten zespół ludzi wygenerował bardzo dużo wiedzy o tym miejscu, bardzo specyficzne dla tego miejsca, którą chętnie się dzielimy właśnie w postaci ścieżki przyrodniczo-historycznej.
3: Na tej plawiczy widać strategię zarządzania krajobrazem. Zastosowaliśmy tutaj metody typowe dla zarządzania lasem i użyliśmy ich w parku. Służą one wzmożeniu bioróżnorodności, ale również obniżeniu kosztów utrzymania i kosztów stworzenia tego parku. Wyznaczyliśmy strefy wzdłuż ścieżek, stworzyliśmy strefy buforowe, które są zarządzane w większym stopniu. Za nimi, za tamą, małą tamą z chrustu, mamy strefę naturalną, w której nie mają dostępu ludzie i zwierzęta, na przykład psy. Ta strefa naturalna jest dedykowana ptakom, gniazdującym na ziemi, małym zwierzętom. Chcieliśmy, żeby ten bufor tworzył pewną barierę między tym, gdzie mogą wejść byty ludzkie, a gdzie byty nieludzkie.
1: A dzik nam towarzyszy w tej strefie buforowej właśnie, czyli tej przestrzeni, która ma chronić świat ludzi od świata dzikich zwierząt i dzikich roślin. No przyznam, że cały czas towarzyszą nam emocje w związku z tym, że ten dzik przemieszcza się razem z nami, jak idziemy tą ścieżką edukacyjną.
3: Widać, że mieszkańcy są przyzwyczajeni, traktują to jako rzecz normalną.
1: Bo trzeba powiedzieć, że ten park, podobnie jak park na Kopcu Powstania Warszawskiego, został samozwańczo otwarty przez mieszkańców, czy okoliczni mieszkańcy w nowo wybudowanych osiedlach czekali na taką przestrzeń i czas przygotowania parku był dla nich takim momentem trudnym, bo nie mieli dostępu do kanału Żerańskiego.
2: Tak, rzeczywiście było, że te miejskie nieużytki były używane przez mieszkańców okolicznych osiedli w charakterze terenu zielonego, ale też mieszkańcy domagali się aktywnie realizacji parku, który był tutaj zaplanowany razem z osiedlami jeszcze w planie miejscowym. No i rzeczywiście podczas prac nad budową parku często mieszkańcy forsowali ogrodzenie budowy i wchodzili na teren parku, żeby z niego korzystać.
1: Chyba na razie dzik przestał nam towarzyszyć, ale nie wywołujmy nomen omen wilka z lasu. Wilki też są w tym parku?
2: Nie ma wilków, ale są bobry nad wodą. Dlatego drzewa, które rosną najbliżej wody, muszą być zabezpieczone przed bobrzymi zębami, ponieważ bobry ścięły część drzew jeszcze zanim park powstał. No i w miejsce tych drzew posadzono nowe, które trzeba chronić.
1: Co prawda to jest kanał, czyli sztuczny wytwór wodny, ale jakby bobry są u siebie, tak jak dziki teoretycznie są u siebie, to my zawłaszczyliśmy tę przestrzeń.
2: No to jest ciekawy przypadek, ponieważ cała ta natura, być może najbardziej dzika, bo spontanicznie

organiczna, nie tworzona przez człowieka, powstała na zupełnie sztucznym krajobrazie, bo poza samym kanałem żerańskim, który jest sztucznym tworem inżynieryjnym, również teren został częściowo nasypany, przeciął go gazociąg, są tu różne linie infrastrukturalne. No i o takiej przyrodzie, która rośnie na takim właśnie krajobrazie poprzemysłowym, mówimy, że jest to czwarta natura. Przyroda, która z jednej strony

0: Pojęcie stworzone przez niemieckiego fitosocjologa Ingo Kowalika stworzył cztery kategorie przyrody. Od takiej najbardziej dzikiej, naturalnej, która występuje w przyrodzie, w coraz mniej naturalnym środowisku, mamy w Polsce ją właściwie tylko w Białowieży, jest również niezniszczony fragment przyrody na terenie Warszawy. To jest bardzo duży ewenement w ogóle na skalę europejską i jest to Las Bielański. Jest to relikt, coraz kurczący się niestety, relikt prawdziwej puszczy, która była tutaj, zanim pojawiła się Polska. I mamy takie cztery kategorie. Pierwsza kategoria to przyroda niezmieniona, trwająca od tysięcy lat w tym samym miejscu. Druga kategoria to jest przyroda zmieniona przez człowieka i używana przez człowieka, czyli właściwie lasy gospodarcze, które występują w Polsce. Taka przyroda, która służy do produkcji żywności, czyli pola, sady. Trzecia kategoria to są zorganizowane formy przyrody, jak parki, ogrody. One są już rosną w uporządkowanych strukturach. A ta czwarta przyroda, która tutaj w naszym tym parku nas najbardziej interesuje, to jest przyroda, która sama spontanicznie wyrosła na terenach przekształconych przez człowieka. Ona jest bardzo bioróżnorodna i pełna takiej siły witalnej. O dziwo, taka przyroda spontaniczna, naturalna daje dużą ilość funkcji ekosystemowych. Nam, mieszkańcom miast, jest bardzo przydatna. Znaczy, miasta są same takie przyrody, czwarte przyrody. I ona daje nam wszystkie benefity naturalnego środowiska, bo z jednej strony pozwalają nam odpocząć, chłodzą miasto, nawadniają miasto, dlatego że działają jak takie gąbki, ale również czyszczą powietrze. Taka roślina leżąca na wartej przyrodzie pochłania smog. Więc jest bardzo cenna i takie pomysły, żeby ją utrzymywać, promować, to są właśnie najnowsze lata i badania Ingo Kowalika, jeśli chodzi o rejon niemiecki. Na naszym podwórku w Polsce to jest profesor Piotr Sikorski i pani profesor Daria Sikorska.
1: Właśnie jesteśmy w przestrzeni, gdzie jest bardzo jasno, w tak zwanym jasnym lesie. Znacząco się różnią te gatunki drzew, które występują tutaj, a przeszliśmy tylko ścieżkę.
0: Przystępując do pracy nad projektem, staramy się znaleźć różne miejsca i różne strefy na terenie, na którym pracujemy. Dlatego mamy różne strefy. To akurat nazywamy łąką rekreacyjną, tutaj mniej drzew, jest tutaj więcej słońca. I dlatego przeznaczyliśmy to właśnie na siedzenie na trawie, na większy kontakt ze słońcem. Przechodziliśmy przez chwilę przez gęsty las i założyliśmy, że on będzie działał bardziej biologicznie i jest bardziej bioróżnorodny. Służy tylko do spacerowania.
1: Ale tak się zastanawiam, no jest to polana, jest trawa, ale próżno szukać tutaj takiej trawy wystrzyżonej, pięknie, na której można się rozsiąść. To jest rodzaj strategii, którą przyjęliście.
2: Dużą zaletą czwartej przyrody jest jej taki spontaniczny charakter i mieszkańcy w dużej części lubią to, że ona jest taka jakby dzika. Powoduje to, że ludzie czują się swobodniej w takim otoczeniu. No nie jest tutaj jak w Łazienkach Królewskich, czy w jakimś takim wypielęgnowanym parku. Trawa nie jest strzyżona. No i dzięki temu można poczuć się swobodniej, można na tej trawie leżeć, korzystać z niej w taki sposób bardziej nieformalny.
1: Teraz z lasu wkraczamy w przestrzeń, która jest jasna, bo już nie ma cienia rzucanego przez drzewa, a poza tym jest woda, kanał Żerański.
2: Nabrzeża kanału Żerańskiego od tej strony były i są nadal betonowe, ale przez lata nieużytkowania w szczelinach betonu wyrosła bardzo bujna zieleń i właściwie dzisiaj nie możemy już dostrzec tego betonowego umocnienia. Za to mamy bardzo bujną zieleń wodną, a na samej tafli przy brzegu są stanowiska chronionej, jedynej w Polsce paproci wodnej, która no, też jest takim tutaj lokalnym ewenementem przyrodniczym.
0: Naszym celem było zachowanie portowej funkcji tego obszaru. Jednak jesteśmy na brownfieldzie, na miejscu, które miało przeznaczenie przemysłowe i myślenie, pamiętanie o tym, że takie tereny w Warszawie były budowane z wielkim wysiłkiem, z wielkim trudem. Pomysł budowy kanału Żerańskiego to 300 lat historii Polski, tak naprawdę. Sam pomysł zbudowania portu Żerańskiego to jest początek XX wieku. Zachowanie tego charakteru jest, uważamy, dla nas kluczowe dla zatrzymania charakteru tego miejsca i świadka historii. Czuć wodę w powietrzu. W Warszawie nie ma takich parków, które mają taką linię brzegową długą. Nad Wisłą jesteśmy daleko oddaleni od wody, przez to, że ona ma gigantyczne wahania, a kanał Żerański minimalne, tak sprzeczamy się, 30 cm czy 10 cm, to jednak mamy tutaj bardzo wygodny dostęp do wody, do uprawiania sportów wodnych. Tutaj jesteśmy, tu widać, że ten kanał jest żywy. Co chwilę ktoś pływa na kajaku, na padlu.
2: Tutaj udało nam się zbudować pomosty pływające i inne udogodnienia, które pozwalają mieszkańcom wejść w bliski kontakt z wodą. mogą

0: z nich korzystać wędkarze, spacerowicze, ale także uprawiający sporty wodne, mieszkańcy. No i teraz jak tutaj siedzimy sobie nad wodą, widzimy, że kanał żyje, że na tej wodzie uprawiane są sporty. Po drugiej stronie kanału znajdują się kluby sportowe, które nawet wysyłają swoich reprezentantów na olimpiady. No i oni tutaj trenują i dzięki tej interwencji miasta, projektowi parku, otrzymali lepszą, bardziej atrakcyjną infrastrukturę, która została doceniona przez Polski Związek Żeglarski nagrodą Przyjazny Brzeg.
1: Wielu miejscom w Parku Żerańskim towarzyszą takie wielkie prefabrykaty z napisem Żer. Kojarzymy to z nazwą parku, ale skąd pomysł na taką identyfikację?
0: Żer to jest wskazanie na toponimie miejsca. Żerań pochodzi od źródła słowu żer, oznaczającego no, po prostu miejsca żerowania, czyli pastwiska. Chcieliśmy wskazać na to, ponieważ w kontekście warszawskim Żerań jest pewnego rodzaju marką. Kojarzy się z fabryką samochodów, z elektrociepłownią, z terenem przemysłowym. Budynki w PRL-u powstawały z płyty żerańskiej, która była tutaj produkowana i której fragmenty tych betonowych płyt żerańskich znaleźliśmy na terenie. I chcieliśmy do tego nawiązać, przywołując trochę taką estetykę przemysłową, budowlaną i wiążąc ją z tą toponimią charakterystyczną i czytelną dla, myślę, większości warszawiaków.
1: A co to za bałagan tutaj? Co to za śmieci w parku?
2: To jest teren poprzemysłowy. To jest ciekawe miejsce, bo w nim splatają się dwa wielkie marzenia, dwudziestowieczne marzenia Polski. Pierwsze o spławnej Wiśle, to mówiliśmy wcześniej, o kanale żerańskim i budowaniu drogi, alternatywnej drogi do Bałtyku. A drugim takim marzeniem Polski były właśnie domy z fabryk. W najbliższej okolicy były dwie fabryki domów, prefabrykatów. Fabryka elementów prefabrykowanych produkowała płytę żerańską. To, co widzimy tutaj w krzakach, to są pozostałości prefabrykatów, które były przyładowywane w porcie żerańskim. Tutaj są dwa pomosty przyładunkowe, które były dostosowane, aby prefabrykaty, które się udały, były spławiane Wisłą albo Narwią do ostatecznych lokalizacji, gdzie były budowane. Prefabrykaty, które się nie udały z kolei, były zostawione na miejscu albo służyły do umocnienia brzegów Wisły. To, co tutaj widzimy, to są właśnie takie pozostałości prefabrykatów mieszkaniowych. One zarosły, sukcesja ekologiczna je wchłonęła, widać, że zarosły drzewami. Już niedługo nie będzie ich widać, widać głównie widać je zimą. Mają również funkcję ekologiczną, dlatego że są miejscem zimowisk wielu zwierząt, płazów, ptaków. One wychodzą z wody i spędzają zimę między właśnie takimi naturalnymi właściwie jaskiniami niedostępnymi dla ludzi i psów. Dla nas architektów to miejsce jest bardzo ciekawe, bo pokazuje elementy budynków, które teraz zginęły pod panierką ocieplenia. Mieszkańcy Warszawy mogą tu przyjechać i zobaczyć elementy swoich domów, dlatego że mamy tutaj i fragmenty ramy H, z którego zbudowany jest Ursynów, takie bardzo charakterystyczne balkony. Jesteśmy przed ramą H. A jak spojrzymy w lewo, mamy tutaj płytę żerańską, cegłę żerańską, prawdziwa nazwa, z której składały się i ściany, i stropy budynków prefabrykowanych z cegły żerańskiej.
0: Przebywanie nad wodą, wśród roślin, ptaków wodnych jest zawsze przyjemne. Korzystamy z tego tutaj, ale jako projektanci mamy też ten drugi rodzaj przyjemności, kiedy widzimy, że park jest bardzo popularny i odwiedzany przez duże grupy ludzi. Też widzimy, że oni dzielą z nami tą radość obcowania z wodą, z przyrodą.
2: Lubimy mówić, że projektujemy przez zaniechanie, bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że zrobiliśmy bardzo mało ingerencji i chcemy, żeby użytkownicy, którzy tutaj wcześniej byli, zanim powstał park, myśleli, że ta przestrzeń się nie zmieniła. To, co tak naprawdę widać, i to widzą specjaliści, bo zmieniła się bioróżnorodność. Staramy się wspierać naturalne procesy sukcesji ekologicznej. I teraz, kiedy po tej budowie patrzę na kanał żerański, który jest właściwie cały zarośnięty po całej linii brzegowej, bardzo mnie to cieszy. Dzięki naszym interwencjom to jest działający, sprawny ekosystem.
3: Kwadrans bez muzyki przygotowała Małgorzata Szymankiewicz.

I słuchają Państwo programu drugiego w czwartek, to 11 dzień czerwca. Katarzyna Fürst-Wojtkowska i Magdalena Łoś zapraszamy na ostatnią część dzisiejszego Kanonu Dwójki.

Przed nami kolejne spotkanie z nowymi interpretacjami francuskiego klawesynisty Justina Taylora. Tematem albumu jest dwudziestowieczna muzyka przywracająca klawesyn do sal koncertowych w nowym, już niehistorycznym, niebarokowym repertuarze. Justin Taylor wybrał do nagrania tego całego programu jeden instrument, to jest klawesyn zbudowany w latach 70. przez Antoniego Saideya, będący hybrydą instrumentów plejela i historycznego klawesynu, co daje tu bardzo szeroką, niezwykle zróżnicowaną paletę barw. Wczoraj przy okazji słuchania koncertu Francisa Poulenca, Concert Champêtre, opowiadałam Państwu, że ten osobisty wybór utworów, kompozycja programu stworzona przez Justina Taylora jest też przypomnieniem o roli wielkich klawesynistek inspirujących kompozytorów. To Wanda Landowska i Elżbieta Chojnacka. Dwie pionierki, które, jak mówi Justin Taylor, wypromowały klawesyn w całej jego nowoczesności. Wanda Landowska, pierwsza wykonawczyni koncertu Poulenca, była też inicjatorką napisania tego utworu. Koncert klawesynowy Henryka Mikołaja Góreckiego, ukończony ponad 50 lat po tym przełomowym wydarzeniu, czyli paryskim prawykonaniu koncertu Poulenca, kojarzy nam się nierozerwalnie z osobą Elżbiety Chojnackiej. Jest jej dedykowany i przez nią prawykonany. Ona stworzyła interpretację będącą punktem odniesienia dla wszystkich kolejnych wykonawców. To jeszcze przypomnę o roli Polskiego Radia. Henryk Mikołaj Górecki napisał ten koncert na klawesyn lub fortepian i orkiestrę smyczkową opus 40 w 1980 roku na zamówienie Polskiego Radia z przeznaczeniem do radiowego cyklu prezentacji współczesnych utworów polskich Forum Kompozytorów. Prawykonanie wersji klawesynowej odbyło się w marcu 1980 roku w Katowicach. Elżbiecie Chojnackiej towarzyszyła grupa smyczków Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Stanisława Wisłockiego. My słuchamy dziś nowego nagrania Justin Taylor, klawesyn i Orkiestra Narodowa w Lille, którą prowadzi Chloé Dufresne.

Za nami koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkową op. 40 Henryka Mikołaja Góreckiego z 1980 roku w nowym nagraniu francuskiego klawesynisty Justina Taylora i Orkiestry Narodowej w Lille, którą prowadziła Chloé Dufresne, Allegro Molto i Vivace Marca Tissimo. Wrócimy teraz do słuchanej tu wczoraj muzyki Francisa Poulenca. To były nowe interpretacje jego utworów, właśnie Justina Taylora, ale też chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. W NFM we Wrocławiu powstało również nagranie koncertu organowego Poulenca, w którym usłyszymy teraz Karola Mossakowskiego, grającego na znakomitym współczesnym instrumencie, stylistyką nawiązującym właśnie do tradycji francuskich organów symfonicznych z XIX i XX wieku. To organy znajdujące się w sali głównej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, zbudowane przez organ mistrzów z pracowni Orgelbaum Kleis z Bonn. Interpretacja pochodzi z wydanej w 2023 roku płyty. Przed nami koncert G-moll Francisa Poulenca.

koncert G-moll Francisa Poulenca, Karol Mosakowski organy i muzycy orkiestry Narodowego Forum Muzyki Wrocławskiej Filharmonii prowadzonej przez Giancarla Guerrero. Interpretacje Karola Mosakowskiego były jednym z tematów kanonu dwójki.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: W przypadkach słowa z profesorem Tadeuszem Sławkiem rozmawiamy o kolejnych częściach tomu Ja, które nie. I z częścią zatytułowaną Kafkiana sąsiaduje, przepraszam, proszę wybaczyć to sformułowanie, taki trochę eksces literacki.
2: No jest to eksces rzeczywiście, nazywa się opera schodowa i on jest wynikiem właściwie dwóch okoliczności. Po pierwsze, że od lat, jeżeli opatrzność pozwoli dotrwać, to w 27 roku to będzie chyba już 50 lat, jak zagraliśmy taki wspólny koncert z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim. Potem żeśmy to przetransformowali w takie wydarzenia, zresztą dość ulotne i niszowe, które nazywamy esejami na głos i kontrabas.

0: Potem jeszcze dołączyła do nas śpiewaczka operowa. Najczęściej robimy to w trójkę. Więc po pierwsze to jest taki wynik mojej niespełnionej, nieudanej, nieodwzajemnionej miłości do muzyki. Przy czym to nieodwzajemnienie przypisuję wyłącznie sobie, bo nie dane mi było z racji przyrodzonego milenistwa nauczyć się władania żadnym instrumentem. A druga sprawa jest, że bardzo korciło mnie, także z pewnym poczuciem humoru, nienachalnym, starałem się przynajmniej, było nienachalne, odnieść się do tej sceny, na której Kafka rzadko występuje, a o których w dziennikach się mówi sporo, czy w zapiskach jego przyjaciół, że podczas czytania niektórych fragmentów jego prozy, kiedy dzielił się nimi ze słuchaczami, to właśnie towarzystwo się zaśmiewało w wielu miejscach. Więc pomyślałem sobie, że może dobrze będzie wyobrazić sobie sytuację, w której ten skromny, acz bardzo sumienny urzędnik firmy ubezpieczeniowej nagle dostaje Deus ex machina propozycję zostania dowódcą wielkiego pancernika floty jego cesarskiej mości, która stacjonuje w Puli albo w Rijece. No i ma rozmaite przygody pływając tym pancernikiem klasy Viribus Unitis, takie naprawdę były, i kursuje po Adriatyku, próbując w nieudany sposób oczywiście zmienić losy wojny. No więc taki był tego sekret.
1: Ale miłości pozostają te same. Posłuchajmy w takim razie dwóch części z tej opery o nieco barokowym tytule Śmiech bez płuc, życie i śmierć komandora Franza K., opera schodowa.
0: Część piąta. A uda Felicji są jak okrzyk nieba, a uda Mileny jak promień księżyca zagubiony w winnicy. Płeć Felicji jak ujście rzeki połyskujące o zmierzchu. Płeć Mileny, o la la, piosenka, do której prawa autorskie ma słońce. Część jedenasta. Komandor Franz K. idzie z Felicją Bauer do dentysty. Rosną w żyznej ziemi ust, zgryzota zgryzu je gryzie. Kapłani tajemniczego kultu stoją milczącym rzędem. Słuchają kazania chleba. Kość, wokół której w winnicy ust dojrzewają kiście soczystych słów. Nurkujące ptaki zatrzymane w locie nigdy nie dopadną srebrzystej ryby, która milczy głęboko w ciemności. Zęby, które byłyście gwarancją podróży do Ameryki. Gdy na Ellis Island urzędnik spyta cię, co wieziesz z sobą, z czego będziesz żył, aby nie być ciężarem, odpowiesz: wwożę pług i bronę zębów, będę gryzła ziemię. Przednia straż niewidocznej, odległej armii, którą zatrzymały mrozy, lecz przednia straż walczy. Właśnie przedarła się przez pierwszą linię obrony chleba. Karawana na postoju. Wielbłądy i Arabowie w białych galabijach śnią piękne sny o wodopoju. Albo zmęczona warta honorowa przed pałacem zapomnianego cesarza, o której też zapomniano. O tym wszystkim rozmawiam z twoim dentystą, Felicjo. Twoje zęby bowiem pozostawiają wiele do życzenia i stoją w niezgodzie z tobą. Żyją dziko wśród bluźnierstw i popiołów.
1: Do tomu Tadeusza Sławka Ja, które nie, wrócimy wraz z autorem już jutro. Zapraszam 5 minut przed 12:00.

Kuba Borysiak, witam Państwa bardzo serdecznie. Już drugi dzień z rzędu zapraszam na poznański festiwal Etnoport, który rozpoczyna się już dzisiaj, a jednym z najciekawszych moim zdaniem zespołów tegorocznej imprezy będzie perska grupa Rastak.

To Rastak, czyli irański zespół, który wystąpi w sobotę w Poznaniu na festiwalu Etnoport. Oczywiście bardzo serdecznie Państwu ten koncert, a także cały festiwal polecamy. Dzisiaj w źródłach natomiast kolejna opowieść Remigiusza Mazura Hanaja, autora 9 albumów z muzyką tradycyjną, które ukazały się w wytwórni Incrudo w roku ubiegłym. To płyty, za które autor ten otrzymał fonogram źródeł roku 2025. Wczoraj mieliśmy okazję wysłuchać opowieści o Mariannie Ślis z Puszczy Białej. Dzisiaj natomiast przenosimy się na Radomszczyznę, a bohaterem tej części będzie Ignacy Kołsud ze wsi Gliniec w parafii Skrzyńsko. Pan Ignacy wraz z małżonką praktykował tak zwane nabożne pieśni ławkowe, czyli pieśni religijne wykonywane w kościele.

nadzieję, w Tobie święta Anno, mam nadzieję. Tobie się sieroty uciekają, wdowy uciśnione pomoc mają. Boś Ty, Anno święta, wszystkich matka, wspomóż.

Gdy już czas przyjdzie, zeum żyć muszę, a nad szczurką twoją szczerze mej duszę, uproś mi grzech.

0: A gdy czas nastąpi ze swą mocą, przybądź na święta z twą pomocą i oddalce starta przeklętego, prośbianu Jezusa, wnuka swego. Niech się, co chce, ze mną dzieje, w Tobie święta Anno, mam nadzieję. Będzie.
1: Nabożne pieśni ławkowe, to jest tytuł kolejnego albumu, który stworzyłeś w roku ubiegłym, został wydany ten album, Ignacy Kołsut, ale tutaj bohaterką jest także Zofia Kołsutowa, czyli małżonka tegoż artysty. Pieśni z Radomskiego, z dosyć chyba mało znanej takiej tradycji, którą nazwałeś ławkową, czy to jest tak, że to popularne właśnie tam, czy my o tym po prostu mało słyszeliśmy? Jak to jest? Pieśni religijne, prawda?
2: Mało o tym słyszeliśmy. Pieśni religijne nie mają takiej swojej literatury, która towarzyszy kolejnym wydawnictwom płytowym, jakimś projektom naukowym. Ale miałem na myśli to określenie, pieśni ławkowe, bo ono mogłoby się też tyczyć innych regionów, ale no właśnie nie pojawia się z tego powodu, że no nie ma takiej literatury, terminy. Bo to właściwie ksiądz Bartkowski, nie wiem czy tak chciał wprowadzić termin naukowy, w takim cudzysłowie termin naukowy, tak świadomie, jak Jan Stęszewski wprowadzał świadomie apokopę i tak dalej, czy szeptany przedtakt, już nie pamiętam, czy jedno i drugie, czy po prostu przeczytałem u Bartkowskiego, bo tak to określił i nie jestem już w tej chwili pewien, musiałbym to sprawdzić, ale tak, on na pewno palmę pierwszeństwa tu trzeba jemu przyznać.
1: W kategoriach pieśni ławkowych.
2: Tak, tak, ale ja myślę, że to była nazwa funkcjonująca. Tam na Radomszczyźnie tak, bo pan Kołsut wiedział, o co chodzi i jak najbardziej. Natomiast nie wiem, czy w innych regionach to było tak samo nazywane, prawda? I czy to zjawisko można tak ogólnie określić. Ale co do śpiewania w Skrzyńsku, przed nabożeństwem z inicjatywy właśnie takich samych szarych wiernych, których nabożność tam była jakoś szczególnie rozwinięta, dlatego że to jest bardzo stare miasto Skrzyńsko, miasteczko założone tam jeszcze w późnym średniowieczu i już wtedy było znaczące przez Piotra Dunina, o ile dobrze pamiętam.
1: Tam w kościele chyba jakiś obraz święty był znany, prawda?
2: To było sanktuarium, tak. To było sanktuarium,

0: Dopiero ja byłem nawet tam na takich uroczystościach koronacji obrazu, ale od początku to było sanktuarium. Tam się zdarzały cuda, oczywiście wcześniej z taką długą historią, właśnie sięgającą w głąb historii Polski, północnej Małopolski właściwie w tym przypadku, między Przysuchą a Opocznem. Maryjne sanktuarium to nie są takie ziemie lite chłopskie, przetykane są szlachtą, tam do końca nie wiadomo, kto by może wygrzebał herbs, chociaż może nawet o tym nie wie, ale mógłby się gdzieś dogrzebać. To są takie mieszane okolice i tam też było sporo dworów i to takich dobrych nazwisk gdzieś posadowionych, czy w Warszawie, czy w Krakowie, które reprezentowały sobą coś, pewną kulturę, pewien poziom. I to od dawien dawna. Nie tylko w XIX wieku, nie tylko efektem tego było założenie z fundacji miejscowej hrabiny orkiestry dętej przy tym sanktuarium, która zresztą podniosła swoją drogą też poziom muzyczny całej okolicy. Nie tylko się tam stamtąd z całej okolicy też rekrutowali młodzieńcy zdolni muzycznie, na przykład do szkoły muzycznej istniejącej przy klasztorze w Wąchocku. No to były takie okolice kulturalnie stojące dosyć na wysokim poziomie. Także i ta muzyka, poziom muzyki tanecznej, jakby wyrafinowanie i bogactwo też i śpiewów nie dziwi wcale.
1: Wzięta z nieba Maryja Królowa.

Święci z anioły, widząc ją na boskim łonie, piękna jak księżyc, jak słońce wybrana,

0: Tańca łódka na haftowana jest gwiazdami. Wzorem aniołów wesła do chwały. Różnych widoków nieba nie miały. Z takim wspaniałością już się nie
1: Aj, no nie,
0: najadę.
1: no nie.
2: I to, że jest to tak ugruntowane bardzo w tradycji, bo pan Kossuth miał śpiewnik taki z połowy XIX wieku, to był jego normalnie ten
3: To był śpiewnik drukowany.
2: drukowany, tak. Także to było coś i ten śpiewnik miał po swojej tam po kimś z rodziny, to przechodziło z rąk do rąk. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie wydania, ale to był jeden z tych bardziej znanych, liczących się kancjonałów wzorotwórczych, takich, jeśli chodzi o repertuar, który się w XIX wieku utrwalał właśnie wśród tak zwanego ludu. Z tym, że ten śpiewnik wyróżniał się tym, że był chronologicznie ułożony tak bardzo. Stąd pojawiają się tam ciągle co dwie, trzy strony kolejny święty i kolejna pieśń do świętego, co słychać też u państwa Kossuthów i w ogóle w tradycji tych śpiewów ławkowych przed sumą, które się odbywały, czy przed różańcem w październiku, tam w Skrzyńsku, czy przed jakimiś odpustowymi uroczystościami, czy innymi świętami, te takie modlitewne śpiewy zawsze z inicjatywy własnej. Ksiądz tam, czy proboszcz, czy włączał ogrzewanie, czy nie włączał, to nie wiem, odbywały. I te pieśni do świętych są charakterystyczne w związku z tym dla takiej nabożności, która towarzyszy przez cały rok.

0: ludziom. I pieśni takie związane z różnymi świętami, dziś mniej takimi znacznymi, jak w niebowstąpienie, czy w niebowzięcie dalej jest świętowane oczywiście, ale miało kiedyś inny charakter. Nie śpiewa już się tych pieśni na wniebowzięcie tak. Tych, które śpiewają państwo Kołsutowie. Wyjątkowo tam był bogaty repertuar na Radomszczyźnie. To są piękne melodie, śpiewane tak ekspresyjnie bardzo, z takim zaangażowaniem emocjonalnym, tak cieleśnie. To jest takie modlitewne śpiewanie, a jednocześnie takie cielesne właśnie, takie bez obciachu, no po prostu nie jakieś takie pobożno-nabożne, tylko te ludzie z krwi i kości śpiewają.
1: Bo rozumiem, że ty nagrywałeś go już pewnie w domu, prawda?
0: W domu,
1: tak. A miałeś okazję usłyszeć jakoś ten kontekst naturalny, tej ławeczki?
0: Tak.
1: Jak to wyglądało? Czy tam się sporo osób schodziło? To takie, nie wiem, jak przed kapliczką trochę śpiewanie, czy jednak inne?
0: I tam w Skrzyńsku, i na nagraniach starszych z Kulu też słyszałem, bo istnieli tam wcześniej tacy śpiewacy, przewodnicy śpiewu, czy tacy, którzy prowadzili te śpiewy ławkowe w kościele. I dlatego to było coś, bo to było w kościele, to było w świątyni. Byli wpuszczani tam.
1: Ale repertuar nie liturgiczny, prawda?
0: Ale repertuar pozaliturgiczny właśnie. To były pieśni, które wypadały z różnego powodu, z tego liturgicznego, obowiązującego z różnych powodów duszpasterskich w kanonie współczesnym w danym momencie historycznym repertuaru. Ich wszystkich już dzisiaj nie ma, a wtedy, kiedy były śpiewane, to w większości ich już nie było. Pieśni do świętych. Myślę, że Dominikanie też nie śpiewają pieśni do Dominika, takich jak pan Ignacy Kołsut. Zaśpiewał też oczywiście pieśń do świętego Ignacego, do swojego świętego.
2: Ignacy święty, od ognia nazwany,
3: a nigdy nie.
2: Bądź

0: Sim, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. No i to należy do tego.
1: Też charakter słychać tam procesyjny. To było śpiewanie czasami dosłownie w ławach, rzeczywiście, stacjonarne takie, ale to miało też swoją wersję procesyjną, bo jak były święta z procesjami, w sanktuariach to się często, częściej zdarza zresztą, że są te procesje. To wtedy ci śpiewacy również w tych procesjach szli i mieli swoją rolę do odegrania. Właśnie tam śpiewali, nie na siedząco. Inna była akustyka, inne okoliczności, także to było z różnych powodów takie ciekawe zjawisko. Szkoda, że nikt tego, nie wiem, czy to jest dzisiaj do... Ja żałuję, że nie miałem takich możliwości technicznych, żeby to wszystko trzeba by mieć było dobry sprzęt, a najlepiej już wtedy też i wideo, żeby miało sens zarejestrowanie tego w trakcie, właśnie od początku do końca. To były takie mocne właśnie śpiewy, gromadne, no, takie, gdzie schodziło się towarzystwo, które dobrze śpiewało. Tego rodzaju śpiewy w regionach, gdzie one nie były tak kultywowane, w okolicach, gdzie nie było takich sanktuariów, bo to przy sanktuariach na przykład, przy takich jakichś ważnych parafiach i ważnych sanktuariach one się odbywały, ale gdzie indziej one się odbywały na przykład przed rezurekcją, to było to słynne czuwanie takie wielkopostne. Byłem też na kurpiach, na takim czuwaniu, więc wtedy się schodzą po prostu ludzie, którzy potrafią śpiewać. Te śpiewy mają wtedy taki walor. To jest chyba jedna z kilku rzeczy, której najbardziej żałuję, że nie zrobiłem, takich nagrań, jak śpiewa cała gromada i jak się Kościół unosi do góry. Po prostu jakie to jest mocne, niesamowite. Niesamowicie mocne, silne, tak, to są silne głosy, oczywiście, to jest energia, to są dźwięczne głosy, brzmiące, tam nie przychodził nikt o jakimś takim matowym czy mdłym głosie, tylko ci, co przychodzili, wiedzieli, że mają głos. Na wsi wiadomo, że albo tak, albo tak, albo masz melodię, albo nie masz melodii, albo masz głos, albo nie masz głosu. Więc w różnych regionach, jak się takie towarzystwo schodziło w Kocudzy, też miałem okazję słuchać, to po prostu nikt tego nie zarejestrował. Nie znam takich nagrań w każdym razie. Być może na Kulu gdzieś, ale jeszcze nie słyszałem. Są, gdzie śpiewa taka gromada i robi to wrażenie. Ja słyszałem raz na żywo w Kocudzy na rezurekcji. Jak śpiewa Kościół cały i właśnie wszyscy dobrze śpiewają, nie tylko dlatego, że potrafią, ale dlatego, że się coś tworzy takiego z tej wspólnoty głosów i że oprócz siły jest moc jeszcze. Nie wiem, na czym to polega, oczywiście to jest wszystko tajemnica, ale chodzi też o to, że chciałem tylko powiedzieć, że ja na przykład nigdy nie lubiłem pieśni wielkanocnych. Bardzo oczywiście pieśni wielkopostne, pasyjne uwielbiam, natomiast te, które o takich jasnych, wesołych tonacjach, wesoły nam dziś dzień nastał, starodawne pieśni polskie, niemniej takie jasne bardzo, nigdy jakoś nie potrafiłem ich przeżyć, ale jak usłyszałem taką pieśń w Kocudzy zaśpiewaną przez lud, że tak powiem, no to było niesamowite. Pierwszy raz usłyszałem, że ta pieśń ma walor, że ona ma sens. Nawet czasami te pieśni, które nam się wydają, nie mają takiej pięknej melodii do takiego śpiewu.

0: który można solowo jakoś ładnie wykonać, ornamentować, zyskują w gromadnym śpiewie niektóre z tych melodii. I to jest też konsekwencja braku nagrań, to, że mamy takie ubytki w wiedzy, że nie wiemy o tym, że niektóre niewybitne melodie też były ważne i też potrafiły robić wrażenie na słuchaczach i że mogły być ładne i mogły być mocne. Zyskiwały w takim właśnie gromadnym wykonaniu. To jest w ogóle inna jakość śpiewania niż taka kameralna, bardzo gdzieś tam w 3-4 osoby czy pojedynczo, jak to się zwykle, z czym my mamy do czynienia zwykle, nawet jak robimy nagrania, prawda, muzyki ludowej już teraz.
1: Ale też tutaj chciałbym bronić, bo mówimy jednak o nagraniach, o płycie, która powstała, nabożne pieśni ławkowe Ignacego Kołsuta z małżonką i ta intymność, która wybija z tych nagrań, która właśnie powstała dzięki temu, że on śpiewał w domu w takim zupełnie innym troszkę charakterze, stworzyła nową jakość.
0: Tak.
1: To, mimo, że
0: to
1: rozumiem
0: prawda,
1: absolutnie ten
0: tak,
1: ten
0: po prostu powinna
1: kontekst,
0: być druga
1: który, tak,
0: płyta, która by pokazała tę drugą stronę tego.
2: To się mówi tak. Bądź pozdrowiona królowo matko miłosierdzia, żywocie nadzieją słodkości nasza, bądź pozdrowiona, do ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do ciebie wzdychamy, jęcą z płatu za tym padolełec, no tedy orędownicko nasza, one twoje miłosierne łacy obróż na nas, a Jezusa błogosławiony owoc żywota twojego.

0: O słodka Panno Maryjo, amen.
1: Ale zgadzam się, to bardzo takie osobiste śpiewanie. Jeżeli miałem do czynienia jako osoba z moją wiarą, bywało różnie wtedy. Ja z takiego katolickiego domu jestem, ale to już przeszłość. Natomiast wtedy, jak jeździłem, to bywało jeszcze różnie. Miałem takie porywy, ale generalnie zawsze miałem dużo szacunku i będę miał do ludzi, którzy dają wyraz swojej wierze w taki sposób właśnie, w taki sposób osobisty. Nie na pokaz. Widać było, że oni to robią po prostu...
2: Naprawdę, bo wierzą.
1: To też dla siebie, żeby być wobec siebie szczerymi i... Także to i ta ich taka więź też, jak ona mu dośpiewuje, pani Zofia, to wszystko takie bardzo, bardzo ładne było i takie długie śpiewy, jak w przypadku pieśni adwentowej, jednej maryjnej, czy tej koronki, która jest bardzo długa, która jest modlitwą śpiewaną, jedną z niewielu takich śpiewanych modlitw, które się zachowały w Polsce dawnych, no to słychać, jakie to jest dla nich już forsujące, dla ich podupadającego zdrowia. On już nie był tym czynnym śpiewakiem ławkowym, w sensie bywał tam, ale nie prowadził już tych śpiewów, nie miał po prostu takiej siły. Nie miał też wzroku, żeby czytać te teksty. Natomiast, co jeszcze chciałem powiedzieć o tej okolicy, że ta koronka na przykład do Najświętszej Marii Panny, no to jest przypisywana błogosławionemu Ładysławowi z Gielniowa. Gielniów jest nieopodal. I melodia, i tekst jest mu przypisywany. Niektórzy przypisują tylko tekst. No nie, to pozostanie pewnie tajemnicą. Ale to są takie specjalne dosyć okolice, które były zawsze bardzo takie rozmodlone i jakby Kościół niósł tam kulturę również muzyczną na wysokim poziomie.

Ach, jest to Jezus, a tu oglądaj mi i żywego zostaniemy.

Mama, gdzieś złość ludzka na krzyż Jezusa biła, widząc syneczka nagiego, zakryła rumbeczkiem tę nagość jego. Szóstą boleść duch panieński miał, gdy Jezus na krzyżu z płacem umierał.

przewagam. Teraz daści panieńskie były, gdy był aniu Daniel z nieba posłany, gdy

0: Będzie,
1: co pożąda, to otrzyma. Przez prośbę panieńską Bóg mu wszystko da. Nóżmy bracia i miłe siostry, nie

0: pożyteczna. Już się miła panno prosimy, tę koronkę na twą głowę kładziemy. Twej się łasce polecamy, rad pamiętać dla nas, kiedy pomrzeć mamy. Twej się łasce polecamy, rad pamiętać dla nas, kiedy pomrzeć mamy. Amen.
1: To koronka do Najświętszej Marii Panny w wykonaniu Ignacego Kołsuta, artysty, który pochodził ze wsi Gliniec w parafii Skrzyńsko, a śpiewał wraz z małżonką Zofią. Wysłaliśmy także opowieści Remigiusza Mazura Hanaja o nabożnych pieśniach ławkowych. Już za tydzień kolejne spotkanie z Remigiuszem Mazurem Hanajem i jego opowieściami o muzyce ludowej, a na zakończenie chciałbym powrócić jeszcze do festiwalu Etnoport, który, przypomnijmy, rozpoczyna się już dzisiaj, i powrócić jeszcze do nagrań zespołu Rastak, czyli zespołu folkowego, który łączy tradycję perskiej muzyki ludowej, ale sięga także po klasyczny dastgach, a wszystko w dosyć wyważonej, ale już nowoczesnej formie. To wszystko na dzisiaj. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Dzień dobry Państwu, Maria Czok. W tym tygodniu słuchamy opowieści Lidii Bogaczówny. Dziś aktorka opowie nam o swoich najważniejszych spotkaniach na scenie. A zatem posłuchajmy.
1: Są takie spektakle w życiu aktora, których się nigdy nie zapomni emocjonalnie, które zawsze w nas są i będą. Z różnych powodów, ale one do końca życia będą żywe. Jednym z pierwszych moich takich spektakli był spektakl jeszcze w Bagateli, Edukacja Rity. W tej Edukacji Rity zmagałam się nieprawdopodobnie, byłam dopiero 3 lata po szkole. To jest ogromnie trudny spektakl. W Warszawie wtedy robiła to Janda, grała to co ja, a ja byłam druga właśnie. I w tej Edukacji Rity to Włodek Nurkowski reżyserował. Graliśmy to nawet nie w teatrze, w Bagateli, tylko graliśmy to tutaj w Krakowie, w klubie literatów pod Gruszką, w sali Fontany, czyli byłej łaźni.

królowej Marysieńki Sobieskiej, z tymi wszystkimi wspaniałymi rzeźbami i tak dalej, i tak dalej. I wydawałoby się, że to jest rola dla mnie. Taka po prostu na luzie, ale która chce poznać życie coraz bardziej. Fryzjerka, która wie, że czuje się źle, gdzieś wyrosła z fryzjerstwa i chce czegoś więcej. Spotyka profesora, właśnie idzie na ten uniwersytet jakby otwarty, nieważne. Robiłam to z Jackiem Stramą i nijak nie mogłam zrozumieć, o co chodzi. Gdzieś tak utknęłam, jak wtedy w Teatrze Stół. I byłam naprawdę w czarnej dolinie rozpaczy. Trzecia generalna, koszmar, koszmar, bo ja tego w ogóle nie czułam. Niby mówiłam, wyrazy padały, wszystko było. Nie było prawdy w tym. I o północy, kiedy ja już spłakana cała, na drugi dzień premiera, nie ma co pokazywać. Włodek Nurkowski zrobił coś nieprawdopodobnego, zupełnie nieświadomie. Był tak załamany, że powiedział tak. Ponieważ jutro musi się odbyć ta premiera, to trudno, jest teraz późno, ale zróbmy to jeszcze raz, półtorej godziny. Zróbmy to jeszcze raz, tylko przysięgam, że nie wtrącę się, rób to jak chcesz. Rób jak chcesz, po prostu. I ja zrobiłam jak chcę nieświadomie. To znaczy zapomniałam o wszystkich uwagach. Po prostu to zagrałam. I ja to poczułam gdzieś. To znaczy, bo to było moje, a nie reżysera. Oczywiście, że ja nie dałam też reżyserowi wcześniej szansy, bo gdybym ja to wcześniej zrobiła, to on by mi odpuścił. Ja bym sama to, bo teraz wiem po tylu latach w zawodzie, prawda? Ale w takim razie on mnie ustawiał i to kompletnie nie było moje. Tylko ja tego nie wiedziałam. I to zrób jak chcesz, pokazało mi, na czym polega we mnie aktorstwo. Jak ja muszę poczuć, żeby to była prawda. Bo mnie na scenie i w życiu nic więcej nie interesuje, tylko prawda. I pamiętam, że to był najlepszy spektakl sezonu w Polsce. Dla niektórych krytyków napisali to. Najlepszy spektakl sezonu w Polsce. I tam przy tej edukacji Rity zdarzyła się jeszcze jedna rzecz nieprawdopodobna, która w zawodzie naszym zdarza się albo raz, albo dwa, albo nigdy. Ostatni spektakl, 50, ponieważ na resztę nie było wykupionych praw, bo nie było pieniędzy. Wiedzieliśmy, że gramy ostatni spektakl, że się spotykamy ostatni raz. I jest ostatnia scena, gdzie my się żegnamy. Ja z profesorem. Bo skończyła się ta cała sytuacja, on się we mnie zakochał, ale ja go przerosłam, tak mi się wydawało intelektualnie. Ja już jakby stałam się taka zwyczajna jak reszta tych studentów. Ja się z nim żegnam. I ostatnia scena pożegnania tak jeden do jeden splotła się z tym naszym ostatnim spektaklem, że do tej pory, jak o tym myślę, to mnie ciarki przechodzą i łzy mi się leją. Bo zrobiła się taka prawda, że my naprawdę żegnaliśmy się ze sobą, ale przecież na drugi dzień wiadomo, że ja się z Jackiem widzę. Tylko żegnaliśmy się, jakby te postaci zlały się z nami. I to było coś tak dojmującego i tak wyrywającego serce i trzewia, że jak skończyliśmy, to po prostu ja szlochałam, on miał łzy w oczach, ludzie płakali, była cisza w ogóle, ponieważ daliśmy coś z siebie absolutnie, no trudno to nawet nazwać. I to się ogromnie rzadko zdarza. Nie zdarzyło mi się to potem. Powiedzmy sobie, 50% z tego miałam niedawno. Ale zrozumiałam, co to znaczy zatracić się w tym zawodzie. Że zapomniałam, znaczy oszukałam tak mózg, że mózg myślał, że to jest naprawdę. A tego nie wolno robić, bo to jest groźne. Bo ja muszę panować nad moim aktorem w środku, żeby to nie aktor mnie zdominował, tylko żebym ja miała pilota do mojego pustego i głupiego aktora w środku, który zawsze dąży do dominacji. To był bardzo ważny spektakl. Bardzo ważny był spektakl z Anią Polony, która robiła jeszcze w Bagateli igraszki Trafuj Miłości.
Ja nigdy

Nie pracowałam z taką energią. To był jakiś kosmos. Pani Polony zarażała po prostu wszystkich energią. Ja byłam wyczerpana i wycieńczona, ponieważ tam nie można było ani sekundy odpuścić. Tam nie było na próbach czegoś takiego, że ja mogę spokojnie sobie próbować, a potem dodam emocje. Nie, to było na 500%. Dlatego, że po prostu to jakiś, mówi, ja czułam, że ja jestem jak generator. Ale rzeczywiście zrozumiałam wtedy, że nie można ani sekundy odpuścić. Że jeżeli ja odpuszczę, ja to teraz studentom mówię, że aktorstwo polega na tym, że aktor ma wiązki laserowe jakby w ręce do każdego widza, jeżeli ich jest 500 nawet, do każdego, to ja mam wiązki laserowe i ja ich prowadzę na tych wiązkach i ja im nie pozwolę odpuścić. A jeżeli ja na sekundę stracę czujność, to ta wiązka się urywa i ja muszę naprawdę 5-10 minut pracować na to, żeby znowu zwrócić ich uwagę i żebym to ja trzymała ich jakby w uwadze. Potem zresztą spotkałam się już w kolejnym spektaklu tutaj z panią Polony, robiła Wesele Figara. Też absolutnie rewelacyjne, uwielbiałam z nią pracować, naprawdę. Mamy gdzieś podobne chyba, na podobnych falach działamy. Natomiast miałam bardzo dużo wspaniałych reżyserów, na przykład pierwszym z takich rzeczywiście, którzy mnie czymś tam zaszczepili mnie formą przede wszystkim, to był Walery Fokin. No, mistrz nad mistrze z Moskwy, w tej chwili już od lat prowadzi po Meyerholdzie słynne Centrum Meyerholda, do tego stopnia zafascynowany Meyerholdem w Sankt Petersburgu, że mówią na niego w Rosji Fokinhold. I on u nas robił teatr formy. Taki rosyjski teatr, którego ja nie znałam tutaj. Rzeczywiście robił trzy spektakle. Uważam, że najlepszy z tego był Bobok Dostojewskiego, z którym potem pojechaliśmy do Moskwy. Pomijam aspekt w tej chwili, proszę państwa, rosyjskości, radzieckości i wojny. Ciężko mi przychodzi ta rozmowa właśnie, biorąc pod uwagę te mocarstwowość moskiewską, natomiast no, nie można im odmówić tego, że sztukę czy teatr, aktorstwo przede wszystkim mają na najwyższym poziomie, naprawdę. No nie bez powodu my się uczymy metody Stanisławskiego, prawda? Oni mają to do perfekcji. I Walery Fokin mnie nauczył formy, a potem tej formy w trochę innym znaczeniu, w cudownym, wspaniałym znaczeniu, nauczył mnie Nikołaj Kolada, który niestety zmarł i jak będę, no mówię o nim, to od razu płakać mi się chce, bo to był tak dobry człowiek. Byliśmy ze sobą bardzo blisko przez to, że byliśmy z jednego roku, mieliśmy podobne doświadczenia i co tu dużo mówić, proszę państwa, ja się wychowałam, bo takie były czasy, na radzieckich bajkach dla dzieci. Byśmy się uczyli rosyjskiego, oczywiście, że próbowaliśmy się nie dać zrusyfikować, ale jeżeli od 5 klasy szkoły podstawowej człowiek się uczy i mu jest to wbijane młotkiem do głowy, bo tak rzeczywiście to było, no to wiadomo, że byłam blisko Nikołaja czy Walerego Fokina i się z nimi przyjaźniłam, ponieważ no, nie miałam tej bariery językowej. Kolada robił u nas maskaradę Lermontowa i dochodziliśmy do postaci nie psychologicznie, jak się okazuje, nie tak po stanisławsku, tylko odwrotnie. Czyli najpierw zaczęliśmy próby miesiąc wcześniej, jak balet rosyjski albo chór Aleksandrowa. Czyli 8 godzin dziennie ćwiczenia nad wspólną formą, nad wspólnym ruchem. Tylko tam było 25 osób. I po prostu cały czas na scenie i cały czas, bo to oczywiście dzieje się przecież maskarada głównie na balu, w związku z tym ten bal był przygotowany co do milimetra. To znaczy, mówię, jak w armii radzieckiej. Co do milimetra. I my to ćwiczyliśmy tak, że potem, po miesiącu, jak się wszyscy ubrali dokładnie na biało i tak samo i robili węża, który robi co do milimetra dokładnie to samo, te same ruchy, to miało taką siłę nieprawdopodobną i ta siła tej masy ludzi właśnie na tym balu, która przytłacza wszystkich innych, która przytłacza te pojedyncze postaci, która wywiera presję,
To było coś nieprawdopodobnego.

0: dziwnego. Nagle okazało się, prawda, że jesteśmy jakby jednym, znaczy kreacją zbiorową. To miało właśnie odwrotność jakąś, że można najpierw zrobić robota, a dopiero potem wyciągnąć, znaczy jakby, a ten robot potem znajdzie sobie sam w sobie, będzie się naprawiał i modyfikował. Tak samo jak Walery zrobił mi postać, od drugiej strony grałam rezydentkę w Naszym Człowieku, miałam wtedy 30 parę lat. Starą ciotkę, taką po prostu okropną, no i ja nie wiedziałam, jak sobie poradzić. I Walery mówi, spokojnie, spokojnie, będziesz wiedziała. I któregoś dnia przyszła scenografka z kostiumami i po prostu ona mnie ubrała. Ubrała mnie, po prostu byłam cała okutana w szmaty, szaliki, po prostu byłam dwa razy większa, wyglądało na to, że jestem brudna i śmierdzę, ale jeszcze byłam lekko pobrudzona, takie mitenki miałam, bo to ja jeszcze tam robiłam, im karty stawiałam, potwór jakiś. I on mówi, i nic więcej nie rób. I rzeczywiście kostium jakby nadał mi formę, kostium mnie, on mnie przesiąknął, on mi zgwałcił psychikę. I on spowodował, że ja byłam niby szersza, ale mniejsza, zgięta, jakaś taka właśnie brudna, jakaś taka, taka rozlazła, jakaś wstrętna. Czyli da się z różnych stron dochodzić do roli, ale to tylko wtedy człowiek wie, jak pracuje z różnymi. Maciej Wojtyszko, genialny, o rozkoszy, który grałam tam carycę, Elżbietę, i zastanawiałam się, co ja mam zrobić. I niesamowite jest to, jak jest reżyser, który ci pozwala, znaczy, który wierzy w ciebie. Tak jak Wajda mówił, najważniejsza to jest tam obsada, tam 90%, a potem przychodzę i mówię, grajcie mi tu pięknie. I coś w tym jest. I ja przeczytałam to i myślę sobie, matko moja, przecież to jest 1:1 moja teściowa. Przepraszam bardzo, świętej pamięci moją teściową. I ja mówię, Macieju, czy ja mogę to po prostu ci zaproponować tak jak moja teściowa? Że po prostu moja teściowa, jak rozmawia ze mną, to jestem tak nikim dla niej, że ona w ogóle na mnie nawet nie patrzy. Patrzy po prostu prosto przed siebie, a gdzieś ja tam z boku jestem, nawet jak ze mną rozmawia. Po prostu w ogóle nie tego. I on mówi, dobrze. No i ja po prostu zrobiłam, stanęłam wobec tej Katarzyny, powiedziałam to po prostu do siebie z głową do góry. I on mówi, no i dziękuję bardzo. I to jest właśnie z drugiej strony, nauczył mnie polegać na intuicji. Na intuicji aktora. Tak, nie kombinować, bo czasami najprostsze jest najlepsze.
1: Powiedziała aktorka Lidia Bogaczówna, z którą usłyszymy się także jutro, w ostatnim odcinku Zapisków ze współczesności. A zatem do usłyszenia punktualnie o 12:45. Maria Czok, zapraszam.
2: Jest 13:00.
3: Dwójka jesteś na miejscu. Claire Le Filiatre.
2: Czas leci, a wraz z nim powracają na antenę Wiadomości Kulturalne Justyna Piernik. Pod hasłem Przełomy rozpoczynają się dziś 46. Warszawskie Spotkania Teatralne. Spektakle opowiedzą o przełomach osobistych, politycznych, artystycznych, emocjonalnych i wielu innych. Widzowie będą mogli zobaczyć m.in. najnowsze przedstawienie w reżyserii Romea Castelucciego z Isabelle Huppert w roli głównej, czy ostatnią premierę dyrektora festiwalu w Awignonie. W sumie będzie 16 produkcji z Polski i zagranicy, mówi organizatorka Julia Cholewińska.
4: I bywały lata, kiedy warszawskie spotkania teatralne nie były tylko imprezą polską. Były też takie lata, kiedy prezentowane były spektakle najznamienitszych reżyserów i reżyserek zagranicznych. Myśmy postanowili wrócić do tej tradycji z racji tego, że mamy takie wrażenie, że Warszawa staje się takim miejscem przecięcia, miejscem, w którym spotyka się wschód i zachód. I stąd chyba się to wyłoniło, żeby stworzyć z Warszawy, z Teatru Dramatycznego, z warszawskich spotkań teatralnych takie miejsce centralne.

0: miejsce, w którym możemy zobaczyć teatr z całej Europy.
1: Warszawskie spotkania teatralne od dziś do 24 czerwca. W Poznaniu z kolei rozpoczyna się 19. Festiwal Etnoport. To jedna z najważniejszych imprez prezentujących folk i muzykę świata. W Centrum Kultury Zamek i pobliskim parku zaprezentują się zespoły z całego globu. Między innymi z Polski, Gruzji, Turcji, Hiszpanii, Maroka czy RPA. Inauguracja będzie polsko-fińska, zdradza dyrektorka festiwalu Bożena Szota.
2: Zaczynamy koncertem otwarcia, który jest dla nas dużym wyzwaniem logistycznym, ale też wielką radością i spełnieniem marzeń. Wraca do nas fiński akordeonista, wizjoner, wirtuos akordeonu Kimmo Pohjonen. Przypomnę, że grał na pierwszym Etnoporcie w 2008 roku, który również zaczynał się 11 czerwca. A zagra swój materiał z płyty Unico, który nagrywał z Kronos Quartet, a teraz zaaranżował na orkiestrę kameralną. Było już jedno takie wykonanie w Tallinie, a w tym roku u nas w zamku w Sali Wielkiej z orkiestrą kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz.
1: To dziś, a zakończenie Etnoportu w niedzielę. Lubelska scena poetycka to z kolei propozycja Muzeum Czechowicza w Lublinie. Będą rozmowy, czytanie wierszy, koncerty, slam, warsztaty, spotkania, a także gimnastyka. To piąta edycja wydarzenia, które przygotowała Magdalena Krasuska z Fundacją Hereusis.
3: W tym roku poszukiwaliśmy spokoju, równowagi, oddechu, zatrzymania się. Stąd też joga poetycka. Mariola Mikulska, która prowadzi te zajęcia, wybierała teksty poetyckie takie, które odnoszą się do różnych kwestii ważnych dla jogi. Okazuje się, że jest takich tekstów bardzo dużo. A niektóre nawet wprost używają nawet pewnych terminów i sformułowań, więc usłyszymy takie wiersze i będziemy różne ćwiczenia wykonywać nawiązujące do tych tekstów. Bardzo ciekawe doświadczenie.
1: Lubelska scena poetycka dziś, jutro i pojutrze w Muzeum Józefa Czechowicza. Na wzór odbywającego się w ubiegłym roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wczoraj otwarto także Kijowskie Biennale w Berlinie. Do 3 września wiele się wydarzy od spotkań i dyskusji z artystami po koncerty i performanse.
4: Kuratorka Sophie Krok Christensen i znany z organizacji wystawy w Warszawie filozof i kurator Wasyl Czerepanin prezentują w budynku Kunstwerke sztukę 40 artystów z różnych pokoleń pod mottem Ptak, który nie może wylądować. W Berlinie, miejscu emigracji i diaspory, Biennale łączy artystów postsowieckiej Europy Wschodniej z centralną i zachodnią Azją oraz obszarem Morza Śródziemnego. Na wszystkich czterech piętrach Kunstwerke wystawa podejmuje refleksję nad wydarzeniami wokół trwającej wojny w Ukrainie i ich skutkami ponoszonymi zwłaszcza przez ludność cywilną. Poczynając od instalacji wideo Lesi Wasylczenko w Nocy bez cieni, dokumentującej permanentny przekaz informacji, do wideo Lidy Abduls, w którym wraki rosyjskich samolotów wojskowych w Afganistanie służą dzieciom za pole zabaw, jak ptaki z podciętymi skrzydłami. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
1: Do usłyszenia o 16.00.

0: Reklama.
1: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
2: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon, kamera.

0: Radiowe studio,
1: scena.
2: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Reklama. Sztuka.

0: z odwołania się do twórczości Marcela Duchampa. Tymi słowami witają nas kuratorzy monumentalnej retrospektywy tego artysty, którą możemy obecnie oglądać w nowojorskim Museum of Modern Art. Przy mikrofonie Zofia Płocka-Czartoryska. Dzień dobry Państwu. Dziś w audycji Sztuka Mnie Obca odwiedzimy tę głośną wystawę i porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście znamy Marcela Duchampa tak dobrze, jak nam się wydaje. Wokół tego artysty narosło wiele mitów, także częściowo podsycanych przez niego samego. No i z tymi mitami, czy też kliszami na temat jego sztuki próbuje się rozprawiać ta wystawa. Jednym z takich przekonań jest to, że Duchampa, uważanego za ojca konceptualizmu, nie interesowało tworzenie fizycznych obiektów, a jedynie ideę. I właśnie taki cel postawili sobie kuratorzy tej wystawy, by przywrócić niezaprzeczalnie materialną obecność jego prac. Tych prac jest na tej wystawie ponad 300, a niektóre z nich były dotychczas niedostępne dla publiczności. Duchamp był artystą, który ciągle wymyślał siebie na nowo i wbrew znowu obiegowej opinii, że przeszedł na artystyczną emeryturę po 30, dowiadujemy się z tej wystawy, że od lat 30 do 60 stworzył bardzo wiele projektów i to w tak nieoczywistych dziedzinach jak scenografia wystaw, projektowanie graficzne, wynalazki optyczne czy oprawa książek. No a najbardziej zaskoczył opinię publiczną swoją ostatnią pracą, najbardziej tajemniczą ze wszystkich, odkrytą dopiero po jego śmierci, czyli Étant donné. Ta praca znajduje się w Philadelphia Museum of Art. To muzeum współorganizuje wystawę i będzie następną lokalizacją, w której ta wystawa zostanie pokazana. O tym, jaki obraz Duchampa wyłania się z wystawy w Museum of Modern Art, porozmawiam z moją dzisiejszą gościnią. Z Providence w Stanach Zjednoczonych łączy się z nami Agnieszka Taborska, historyczka sztuki, pisarka i znawczyni surrealizmu, autorka wielu książek, m.in. Spiskowcy wyobraźni, surrealizm, archipelagi Rolanda Topora, a także świeżo wydanej książki Przemądrzenia, myśli przed apokalipsą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jestem ciekawa, czy jako historyczka sztuki na tej wystawie spotkałaś Duchampa, którego wcześniej nie znałaś?
1: Ja nie, ale wystawa jest znakomita i na pewno przysłużyła się ogromnie zrozumieniu Duchampa przez bardzo wielu ludzi, czego zresztą byłam świadkiem, oglądając ją z moimi amerykańskimi przyjaciółmi, którzy przyznali się, że go nie doceniali, nie rozumieli, nie lubili, uważali za aroganckiego snoba. I tu nagle doznali olśnienia. To, co jest ogromnie ciekawe na tej wystawie, to pokazanie tak wielkiej ilości dzieł i uświadomienie widzom, jak skomplikowaną drogę przeszedł. I może tej części na pewno najmniej znałam. Od malowania w stylu kubistycznym, sezanowskim, czasem niemal przypominającym rysunki z końca XIX wieku takich twórców jak Daumier. I krok po kroku doszedł do tego Duchampa, którego sobie najbardziej cenimy.
0: Dla mnie też ta pierwsza sala była już od razu ogromnym zaskoczeniem, dlatego że bardzo dużo tych wczesnych prac, i to bardzo wczesnych, nawet nastoletnich prac Duchampa zostało tam zgromadzone. I właściwie już pod koniec tej pierwszej sali jest ten dwustronny obraz. I z jednej strony jest taka fowistyczna, jeszcze kolorowa kompozycja, a już z drugiej strony namalowany jest obraz kubistyczny. I to pokazuje, że te poszukiwania właściwie no, od samego początku charakteryzowały twórczość tego artysty.
1: No właśnie, właśnie. I tutaj wokół niego dzieje się, i mam nadzieję, że może ta wystawa trochę przełamie ten no, niesprawiedliwy osąd, ponieważ dzieje się coś takiego, że wiele osób oczywiście absolutnie docenia jego wagę i to, że otworzył sztukę na zupełnie nowe możliwości, ale też druga część go odrzuca. Ja pamiętam na uczelni amerykańskiej, na której mam zajęcia, wiele lat temu wygłosiła wywiad znana amerykańska historyczka sztuki na temat Duchampa i promieniowała z niego tak negatywna ocena, że po zakończeniu wykładu ktoś ze studentów zapytał, czy mogłaby pani znaleźć w sercu choć odrobinę miejsca sympatii dla niego. Pewnie dlatego, że był człowiekiem absolutnie innym i z poczuciem humoru nie zawsze docenianym. Z poczuciem humoru jest zwykle największy problem. Stąd ta cały czas moim zdaniem bardzo dziwna i niesprawiedliwa ocena, z jaką się spotkałam.

0: ciągle jest wokół nas.
1: Myślę, że może to mieć też związek z tą dosyć wcześnie zdobytą sławą, czy też niesławą prasową. To jest bardzo ciekawie pokazane w tej kubistycznej sali, gdzie prezentowany jest akt schodzący po schodach, czyli obraz z 1912 roku, pokazany w Armory Show rok później. I bardzo ciekawa gablota z reakcjami prasy, karykaturami na temat tego właśnie obrazu.
0: Tak, no to się w historii sztuki dzieje zwykle, prawda, włączając impresjonistów i kpiny z ich nowego stylu. No ilekroć się pojawia coś nowego, to krytyka może w tej chwili nieco mniej w taki sposób reaguje. Surrealiści uważali, że największym już pod koniec tego Złotego Wieku ruchu, że największą tragedią artystów jest to, że w tej chwili już zaszokować publiczności się nie da. Oczywiście, że się da, często sposobami, brutalnością i okrucieństwem, ale no, ten powód też był powodem, dlaczego wczesne prace, właśnie te wczesne dojrzałe prace, począwszy z aktem kobiecym schodzącym ze schodów, był porównywany do eksplozji w fabryce dachówek i tak dalej, i tak dalej.
1: W kolejnej sali widzimy dokumentację pierwszej fundamentalnej pracy Duchampa, której w oryginale nie możemy oglądać, czyli jej pełny tytuł to Panna Młoda rozebrana przez swoich kawalerów jednak, zwana w skrócie Wielką Szybą. Ta praca jest na stałe w Muzeum Sztuki w Filadelfii i nie może podróżować, także to właściwie ta druga wersja wystawy, którą zobaczymy na jesieni, będzie tą pełną wersją. A w Nowym Jorku możemy oglądać bardzo szczegółową, rozległą dokumentację tego, jak Duchamp pracował nad tą pracą. Opowiedz o niej.
0: Dla tych, którzy mają wybór, czy obejrzeć wystawę w MoMie, czy w Filadelfii, no decyzja jest jasna, że jednak w Filadelfii, bo tam jest i Etat Donné, i Wielka Szyba. No to jest praca ogromnie tajemnicza, która nadal wzbudza emocje i są opracowania na temat znaczenia jej filozoficzne, alchemiczne. Oczywiście trzeba pamiętać, że Duchamp, który biegle mówił w dwóch językach, bardzo lubił gry słowne, zresztą podobnie jak Max Ernst, który mówił biegle w trzech językach i stąd też ta łatwość operowania słowem. No jest to praca, w której on sugeruje nam rozwiązanie, czy właśnie nierozwiązanie zagadki, używając materiału szklanego, no więc też coś zupełnie nowego i cały czas jedynego w swoim rodzaju. Wielka Szyba w pewnym momencie uległa stłuczeniu i po jakimś czasie Duchamp ją zrekonstruował. Dla mnie takim bardzo ważnym i emocjonalnym dokumentem Wielkiej Szyby jest właśnie obraz Manareya, który sfotografował kurz gromadzący się na Wielkiej Szybie. Tego w Nowym Jorku nie zobaczymy, ale sądzę, że wiele osób po zapoznaniu się z teoriami na temat znaczenia tego bardzo enigmatycznego dzieła zdecyduje się pojechać do Filadelfii i zapewne napisać nowe prace i nowe możliwe czy niemożliwe interpretacje Wielkiej Szyby.
1: Wielka Szyba zachwyciła późniejszych surrealistów, bo tam pojawiają się takie motywy jak właśnie erotyczne aluzje czy metoda przypadku w tworzeniu tego. To bardzo ciekawie jest zresztą pokazane w tej sali, w jaki sposób pewne linie, które są w kompozycji, zostały wytworzone poprzez przypadkowe zrzucenie sznurka. I ten przypadek zdefiniował formę części tej kompozycji. Bardzo ciekawi mnie relacja w ogóle Duchampa wobec surrealizmu i korzystając z tego, że rozmawiam z tobą i masz tak wielką wiedzę na temat tego nurtu. Jestem ciekawa, no bo oczywiście Wielka Szyba, ale także kolejna sala wystawy, czyli Ready Mates, to co sam Duchamp powiedział, że było najważniejszym, co udało mu się osiągnąć w sztuce. Ta właśnie idea Ready Mates była ważniejsza niż to, co kiedykolwiek stworzyłem, jak powiedział. Więc no jestem ciekawa tych związków, ale też różnic, dlatego że Duchamp osobiście nie chciał nigdy przynależeć do surrealizmu, bo w ogóle uważał się za bardzo osobnego artystę, kogoś, kto idzie własną drogą, ale często współpracował z surrealistami, uczestniczył w ich wystawach. Opowiedz o tych relacjach.
0: Duchamp oczywiście był wielkim indywidualistą, także przynależność do jakiejkolwiek grupy byłaby niemożliwa. Zresztą podobnie jak w wypadku Manareya, który też nigdy

0: nie podpisywał żadnych manifestów czy wspólnych listów stosowanych przez surrealistów. Ready-mades no, były ogromnie ważne, ponieważ one raz, że przełamały no, konwencjonalną opinię, że autorstwo jest rzeczą najważniejszą. Surrealiści też byli po tej stronie barykady. Oczywiście nie wszyscy, nie dali, ale już właśnie Max Ernst walczył z tym konserwatywnym, jego zdaniem, pojmowaniem mistrza. Surrealiści się odwoływali do tej idei Rimbauda, że sztukę tworzyć może każdy, że niepotrzebny do tego jest dyplom Akademii Sztuk Pięknych. Duchamp poszedł dalej, bo on powiedział, że ważna jest decyzja artysty, że coś jest sztuką. I sądzę, że to przekonanie ma olbrzymie znaczenie do dnia dzisiejszego. Tu mi przychodzi do głowy Krystian Bolkański, autor instalacji i jego teza, że autor instalacji tylko tworzy partyturę i ta partytura może być odgrywana przez kolejnych artystów czy kuratorów wystaw, którzy będą używani innych materiałów, ale dostosują się do tych właśnie decyzji autorskich twórców instalacji. W momencie, kiedy Duchamp ogłosił tą swoją teorią ready-made, oczywiście to się nie zdarzyło z dnia na dzień, on pierw bawił się kołem rowerowym, który prawda, obracał w swojej pracowni, zawsze zafascynowany ruchem, co też jest pokazane wspaniale w kolejnych salach. Potem to oczywiście się rozwijało. Zresztą ta sala jest bardzo pięknie pokazana w MoMA, ponieważ te takie najbardziej znane jego przedmioty, na przykład wieszak, jest podwieszony pod sufitem i światło tak skierowane, że tworzy piękny cień na ścianie, także ten tytuł pająk, który też jest stosowany do tego przedmiotu, bardzo pięknie tutaj się sprawdza. Poza tym wykorzystywane jest też oczywiście w kwestii ready-made też jego ogromne poczucie humoru. Kiedy widzimy łopatę do odgarniania śniegu, czytamy tytuł w przewidywaniu złamanej ręki, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla surrealistów te ready-made miały o tyle bardzo ważne znaczenie, że dziedziną ich sztuki, zupełnie nową i właśnie zrywającą z tym tradycyjnym podziałem na malarstwo i rzeźbę, były przedmioty surrealistyczne, które wychodziły od ready-made, być może bez nich w ogóle by nie powstały, ale były czymś zupełnie innym, bo surrealiści jednak przetwarzali przedmioty nieoczywiste, znalezione na ich targach i nadawali im drugie i trzecie dno. Natomiast na pierwszej wystawie przedmiotów surrealistycznych w 1936 roku, kiedy Breton rzucił tą ideą tworzenia przedmiotów, znalazły się też ready-made Duchampa. Była oczywiście słynna suszarka do suszenia butelek. Także nigdy nie był częścią grupy, ale odegrał niesłychanie ważną rolę na początku, wtedy, kiedy był w 20 roku w Nowym Jorku i korespondował ze swoim przyjacielem Manem Rejem, mówiąc, że Nowy Jork jest zbyt dadaistyczny, więc dadaizm się tu nie przyjmie. No i potem już po wojnie, kiedy zaprojektował te wspaniałe wystawy do galerii Peggy Guggenheim, sztuka tego wieku.
1: No właśnie, bo tu się pojawia też ten wątek scenografii wystaw. Okazuje się, że Duchamp był też no, rewolucjonistą w tej kwestii, bo zaaranżował z jednej strony w zespole artystów wystawę w Paryżu w 1938 roku, wystawę surrealistów i scenografię, o której wspomniałaś, u Peggy Guggenheim. Więc na czym polegały te jego pomysły wystawiennicze?
0: No zacznijmy od tej super ważnej wystawy paryskiej, ostatniej przed wybuchem II wojny, najważniejszej wystawy francuskich surrealistów. Relacje o niej się pojawiają w bardzo wielu, między innymi u Ernie Rosenstein, która była wtedy w Paryżu i tą wystawę widziała. Było to absolutne przełomowe myślenie o oglądaniu sztuki, bo oczywiście do tej pory obrazy, rzeźby,

0: jakby pokazywane były w galeriach w sposób bardzo tradycyjny. Natomiast tutaj, no właśnie głównie realizując pomysł Duchampa, surrealiści pokazali nie tyle sale wystawowe, ile świat, do którego widz wkraczał, wyposażony w latarkę, bo panowały ciemności i światłem latarki widzowie oświetlali obrazy. Szli po liściach, które oczywiście wydawały dźwięk pod stopami. Natomiast najbardziej gwałtowny efekt tworzyły papierowe torby, które służyły do transportu węgla. I to był wyłącznie pomysł i realizacja Duchampa, które on wypełnił papierem. I te torby w wielkiej liczbie zwisały z sufitu, tworząc bardzo katastroficzne wrażenia. I oczywiście w wielu relacjach z wystawy pojawia się błędna informacja, że są to torby z węglem, co byłoby rzecz jasna niemożliwe. Duchamp no, po raz pierwszy pokazał, że kurator czy kuratorka grają znacznie większą rolę niż uważało się poprzednio. No i oczywiście od tego czasu to przekonanie tylko wzmacnia się w sile, prawda? I kuratorzy stali się bardzo ważnymi uczestnikami życia kulturalnego. Potem po II wojnie Peggy Guggenheim, wtedy związana z Maxem Ernstem, postanowiła otworzyć własną galerię, która byłaby takim zetknięciem powstającej po wojnie sztuki amerykańskiej z sztuką właśnie europejskich impresjonistów. I pierwszy szukała z Ernstem miejsca w Kalifornii, oglądając różne pałace gwiazd hollywoodzkich, ale koniec końców otworzyła galerię w Nowym Jorku, która nazywała się Galerią tego wieku i na pewno tytuł świetnie oddawał naturę tego miejsca. I tam Duchamp zrobił scenografię do dwóch wystaw, ale szczególnie jedna była ogromnie znacząca w przetworzeniach tego pomysłu, to znaczy on splótł, i to może jest też jakiś kolejny etap wykorzystywania właśnie inspiracji Wielkiej Szyby, splótł olbrzymią liczbę przenikających się nici, co tworzy taką sieć pająka. Także znowu, tak jak w tej wystawie paryskiej, oglądanie konkretnych dzieł nie jest rzeczą zupełnie banalną, ale widz zostaje wciągnięty do kontaktu z dziełem. I potem, jak takie myślenie się zadomowiło w sztuce XX wieku, jak no, chociażby Sherin Le Chat pokazywała swoje pierwsze instalacje na kilku ekranach, a widz też był w środku, więc był w dialogu ze sztuką, to no, takie myślenie też wywodzi się z filozofii Duchampa. Duchampa, który powiedział, że sztuka się skończyła, ale co miał na myśli, to było, że skończyła się jako taki jednowymiarowy, prosty projekt, prosty kubik, który zawsze pozostaje podobny. Natomiast on otworzył drzwi do wielorakich interpretacji, ale właśnie zawsze wymagających uczestnictwa widzów.
1: W 1920 roku na scenie pojawia się Rose Selavie. Poznajemy ją na tej wystawie. Kolejny właściwie gatunek sztuki, którego był prekursorem. Więc kim była ta postać?
0: Duchamp, który był właśnie postacią niesłychanie, osobą niesłychanie pełną humoru i niedopowiedzeń, w pewnym momencie postanowił, że jedno wcielenie to za mało. Zanim stał się właśnie kobietą, Rose Selavie myślał, żeby może zmienić swoją przynależność i mówić o sobie jako Żydzie, ale pomyślał, że jednak personifikacja kobieca będzie znacznie bardziej radykalna. Najbardziej znany wizerunek Rose Selavie znamy ze zdjęcia Manareya, gdzie ręce, bardzo kobiece ręce należą do żony Picabi, która stoi za Duchampem i pożycza mu swoje ręce. Natomiast Duchamp właśnie wygląda ubrany z makijażem, wygląda niesłychanie, niesłychanie.

0: kochanie kobieco. No i tutaj znowu, jak w wypadku wielokrotnie w jego dziełach, bawi się z językiem. Rosselavi fonetycznie po francusku, ponieważ to jest nie jedno R, tylko dwa, czytamy jako Eros jest życiem. Także ta nutka erotyzmu jest zawsze, albo prawie zawsze obecna w jego sztuce, ale w sposób dużo oczywiście bardziej subtelny niż w sztuce większości surrealistów, gdzie jest zawsze dużo gwałtu wobec postaci kobiecych. Tutaj jest erotyzm jako jakoś siła życiowa. No i może pewien nawet jakiś taki, na pewno by tego tak nie nazwał, ale pewien feminizm Duchampa, że staje się kobietą. I ten wątek pociągnął, i to jest też bardzo ładnie pokazane w jednej sali, że Rosselavi jest przedstawiana na produktach jakoby masowo produkowanych. I to jest kolejny sposób jego zabawy z konwencją, z powagą artystyczną. On był na antypodach od Dalego, który uważał się za mistrza, porównywał do Rafaela i był potomkiem renesansowych artystycznych gwiazd. Duchamp był w każdym celu nowoczesny i przybierając tą właśnie postać kobiecą, realizował bardzo też taki nowoczesny projekt, bo kiedy myślimy o współczesnych artystach, chociażby teraz bardzo często w Polsce obecnej Ewie Kurylu, która od wczesnej młodości też się bawiła ze swoim wizerunkiem. Także korzenie bardzo, bardzo wielu rzeczy w sztuce współczesnej właśnie leżą u Duchampa. A jeszcze ja wrócę na moment do ready-mades, ponieważ sporo się mówi w ostatnich latach o kontrowersji związanej z właśnie fontanną, czyli tym urynałem, który on pokazał na wystawie, na której jakoby wszyscy mogli przedstawić cokolwiek by chcieli. Także to była też jego prowokacja i sprawdzenie, na ile jurorzy będą otwarci na prowokacje. Ten urynał jest podpisany Armut, co oczywiście, jak niemal wszystkie te przedmioty, ready-made został zagubiony. I to, co oglądamy teraz, to są oczywiście repliki. I ostatnio taką dosyć rewelacyjną tezą jest, że ten najsłynniejszy właśnie przedmiot Duchampa, czyli urynał znany pod nazwą fontanny, i nie jest jego autorstwa, tylko autorstwa bardzo ważnej teraz postaci dadaizmu, Elsie von Freytag-Loring-Cohen, która była no, taką dadaistką avant la lettre i dadaistką w porównaniu właśnie z Duchampem, osobą, która poszła na całego. To znaczy, Duchamp jednak zawsze sobie potrafił zorganizować dosyć wygodne i bezpieczne życie, natomiast ona ryzykowała swoim i rzeczywiście uczyniła z życia sztukę. Zresztą żyła zawsze w biedzie, umarła w dosyć młodym wieku, albo przez samobójstwo, albo przez bardzo złe warunki życia, otruła się gazem. Oni się z Duchampem znali i w jednym z listów Duchampa do siostry on pisze, że dostał właśnie urynał z Filadelfii, a to było w czasie, kiedy Elza mieszkała w Filadelfii. Także cała ta feministyczna oprawa, trochę skandalu wokół tego przedmiotu, też dodaje w ostatnich latach skrzydeł i nowego sosu do całej tej historii. Także tych ścieżek jest dużo i na pewno jeszcze wiele rzeczy odkryjemy i wielu rzeczy nie wiemy. No ale ta wystawa daje takie bardzo gruntowne przygotowanie do tego, co powinniśmy wiedzieć, zanim część z nas podejmie krytyczne oceny.
1: Kolejna sala tej wystawy odnosi się do optycznych eksperymentów. Przypomnijmy, że to jest ten moment, kiedy już no, chyba sam Duchamp taki wytwarzał wokół siebie atmosferę, że właśnie on nie będzie już tworzył sztuki, że on chce być wynalazcą bardziej niż artystą i że poświęci się szachom. Zresztą w tych szachach miał bardzo duże sukcesy i też szachy są obecne, co też mnie zaciekawiło od samego początku wystawy. Już w tych najwcześniejszych obrazach fowistycznych obecne są szachy.

0: No ale właśnie, lata 20-30 poznajemy z innej strony jego twórczość, czyli właśnie tą związaną z optycznymi eksperymentami. Na czym ona polegała?
1: To jeszcze słowo o szachach. Ta miłość do szachów była jednym z powodów, dla których Duchamp i Man Ray zostali tak bliskimi przyjaciółmi. Man Ray też od najwcześniejszej młodości grał w szachy. Obydwaj robili to ze swoimi partnerkami, przyjaciółmi. W filmie dadaistycznym René Clera Antrakt Man Ray z Duchampem grają w szachy na dachu paryskiej kamienicy i grę przerywa strumień wody, który nie wiadomo skąd się tam znajduje. Natomiast no, te zabawy optyczne na pewno były też związane z faktem, że to było pierwsze pokolenie wychowane na kinie. I to zresztą widać właśnie w jego akcie schodzącym ze schodów. Tam jest no, niemal odtworzenie klatek filmowych. Fakt, że osoby urodzone właśnie na przełomie wieków patrzyły na świat i na ruch w sposób zupełnie inny, chociaż w latach 20., 30. kino nie było uznawane jako sztuka przez duże S, co zresztą powodowało to, że wiele szkół było niszczonych zaraz po projekcjach. Natomiast na szeregu dadaistów, surrealistów te zabawy optyczne zrobiły duże wrażenie. Zresztą Man Ray też bawił się w zmienianie przedmiotów i nadawanie im ruchu. Takie jest zdjęcie jego słynne, kiedy abażur lampy zostaje rozkręcony i też się staje taką zabawką optyczną. Motyw spirali, motyw ruchu był dla Duchampa ogromnie ważny, co też jeżeli sobie przypominamy jego drogę od pierwszej sali, gdzie on był bardzo zdolnym artystą, malarzem, formistą, kubistą i oczywiście mógł dalej iść w tym kierunku, a on eksperymentował bez końca i te zabawki optyczne były oczywiście kolejnym etapem tego eksperymentowania.
0: Moja osobiście ulubiona sala na tej wystawie to zbiór walizek, które wykonywał Duchamp w latach 30. i 40. No właśnie, trzeba też pamiętać, że w tym czasie on nie miał jeszcze swoich solowych wystaw, więc można powiedzieć, że sam urządził swoją retrospektywę w takiej bardzo ciekawej formie, czyli pełny tytuł to jest Pudełko w walizce i to są edycje, 20 luksusowych edycji, czyli takich, w których te miniatury jego prac są ręcznie kolorowane, czy wykonane takimi rzemieślniczymi metodami. No i potem już taka bardziej masowa edycja tych pudełek właśnie z miniaturowymi pracami Duchampa. Jaka idea stała za tym projektem?
1: Że sztukę można ze sobą nosić, pokazywać. Mi przypomniały się wystawy w czasie stanu wojennego, kiedy artyści no, nie wystawiali w oficjalnych galeriach i na takich pokazach domowych. Właśnie pomysł sztuki w walizce się świetnie sprawdzał, bo pokazywały się rzeczy, które można było przynieść w walizce i zorganizować swoją wystawę dla widzów, czy raczej przyjaciół wtedy, którzy przychodzili na te otwarcia. Czyli no, była to idea kogoś, kto jeszcze nie jest osadzony głęboko w strukturze rynku artystycznego, kto jest często w ruchu, no bo Duchamp był w ruchu, prawda, między Paryżem, między Filadelfią, między Nowym Jorkiem. Te walizki są, myślę, że są może najbardziej lubianym tym akcentem przez bardzo wielu widzów, bo to jest sprowadzenie też tych wielkich, enigmatycznych prac do no, takiej zabawki dla dziecka. Ja walizki też bardzo lubię, natomiast specjalną uczuciem darzę jego okładki i tam jest też sporo okładek wspaniałych do Króla Ubu, ta bardzo słynna okładka do katalogu surrealistycznego, gdzie jest pierś kobieca na okładce i napis proszę dotykać, oczywiście on się bawi z tym hasłem muzealnym, żeby nie dotykać. To było też dla mnie może odkrycie, bo wielu z tych okładek, które tam są dyskretnie pokazane w jednej gablocie, wielu z nich nie znałam. A myślę, że dla sztuki typograficznej to było.

0: było też bardzo, bardzo przełomowe potraktowanie tematu.
1: Przy końcu wystawy jest zbiór takich prac o tematyce erotycznej. Zresztą, co ciekawe, te najpóźniejsze prace są takie dosyć konserwatywne w formie. Są takie rysunki właśnie figuratywne, ale też właśnie przedmioty takie zabawne, dadaistyczne, odlewy. No i całe przygotowanie do tej najbardziej tajemniczej pracy Étant donné. Ta praca też jest
0: Tak.
1: w Filadelfii, w muzeum, też jest tam wmontowana na stałe. No i jej historia stanowi jeden z takich wielkich mitów, mam wrażenie, sztuki XX wieku. I muszę przyznać, że kiedy zobaczyłam ją po raz pierwszy, bo pojechałam do Filadelfii wcześniej, z czego się bardzo cieszę, bo myślę, że najpierw trzeba zobaczyć tę pracę i mieć taki, powiedziałabym, bardziej spontaniczny odbiór tej pracy, ponieważ na wystawie w Nowym Jorku można powiedzieć, są spoilery, to znaczy jest pokazane, jak ta praca de facto była zrobiona. Są zdjęcia z jej instalacji, a ona jest bardzo tajemnicza, kiedy nie wiemy za bardzo. Jest to taka diorama i jest bardzo tajemnicza. Jest tam bardzo dziwny zapach w tym miejscu. Też ta multisensoryczność jest ważna dla Duchampa. No więc opowiedzmy może o tym takim ostatnim, fundamentalnym projekcie tego artysty.
0: No to jest projekt, myślę, podsumowujący bardzo wiele jego zainteresowań, także pewną teatralnością, którą realizował w tych inscenizacjach dwóch najważniejszych wystaw. No oczywiście erotyzm, który zawsze był w jego pracach widoczny, ale w sposób bardziej zawoalowany i dwuznaczny. No to jest praca ogromnie erotyczna, w jakiś sposób brutalna, bo jest tam tajemniczość, ale też przychodzą do głowy oczywiście skojarzenia z gwałtem, z morderstwem. Zresztą w literaturze wokół surrealizmu ostatnio jest wiele takich teorii, ja o tym pisałam w mojej książce Spiskowcy wyobraźni, że słynny mord, jaki się dokonał w 30-tych latach w Kalifornii i był jakoś tam uwikłany, jeden z galerzystów i protektorów surrealistów mógł być powiązany też z samą filozofią surrealistyczną na temat właśnie traktowania kobiecego ciała. To są być może teorie spiskowe, być może częściowo prawdziwe, częściowo nie. W każdym razie ta praca oczywiście stawia pytania, nie daje odpowiedzi. Zgadzam się, że wystawa w MoMie jest spoilerem i że należy jechać do Filadelfii. Myślę, że ona na pewno zawsze wywołuje mieszane uczucia. Jest trochę tak jak na wystawach surrealistów, gdzie się oglądało prace takie jak Magritte'a portret ofiary gwałtu, gdzie jest twarz, która staje się erogenna, gdzie oczy są jak piersi, gdzie usta są jak wzgórek łonowy. Ta praca pokazywana obok zdjęć ofiar Kuby Rozpruwacza, czy bardzo erotyczne zdjęcia Manareya ze stosunku z Kiki z Montparnasse. I te prace były pokazywane za zasłonką, także trzeba było podjąć decyzję, że jest się gotowym na ich obejrzenie. No tutaj też podobnie ten moment podglądactwa, voyeuryzmu jest oczywiście ważną częścią Étant donné, bo też nie oglądamy czegoś w gablocie czy na ścianie, ale zaglądamy przez dziurkę od klucza. Ale podobnie jak z Wielką Szybą, oczywiście są teorie, jest fascynacja, ale myślę, że tak jak powiedziałaś, pierw trzeba tę pracę obejrzeć, a potem poczytać o wielu możliwych czy niemożliwych interpretacjach. Ale tak jak nad Wielką Szybą on pracował bardzo długo, tak nad Étant donné pracował też bardzo długo, co wskazuje, że obydwa były dla niego bardzo ważne.
1: Ta wystawa jest reklamowana na mieście w metrze takim hasłem najbardziej kontrowersyjny artysta sztuki nowoczesnej. Widać, że MoMA chce jakby podkręcać ten skandal sprzed w sumie 100 lat najdawniej datowany, a także z tych lat 60., kiedy Étant donné zostało po raz pierwszy pokazane. No i było takim wielkim zaskoczeniem, bo też zupełnie inna formalnie jest ta praca. pracy, od innych prac Duchampa. Tak. No i jestem ciekawa, tak podsumowując już, czy ta sztuka rzeczywiście jest aktualna, czy to jednak jest ten mit XX wieku, który gdzieś cały czas żyje i ta cała mitologia,

0: dramaturgia zbudowana wokół Duchampa, która nas tak fascynuje w tej wystawie?
1: No ja myślę, że tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo na Duchampa ludzie reagują bardzo różnie. Ja jestem w tej grupie, która go bardzo docenia. Bardzo lubią jego poczucie humoru i takie igranie z założeniami, z jakimi widz przychodzi. No, kiedy on chociażby pokazuje na małej przestrzeni coś, co wygląda jak kostki cukru, a są to kawałki marmuru, także i zachęca znajomych do wzięcia tej klatki na ptaki, bo wszystko się odbywa w środku, do ręki i wywołuje zdumienie ciężarem. Uważam, że jest jednym z pierwszych artystów, który tak łącza widza. Jednym z pierwszych, albo może w ogóle pierwszym. Osobą no, odważną, może nie tak odważną jak jego właśnie znajoma baronowa Elza, ale gotowym do powiązania życia ze sztuką i otwarcia tych nowych drzwi, przez które wszyscy przechodzimy, doceniając to bądź nie, ale myślę, że no jego znaczenie było znacznie ważniejsze niż znaczenie takich surrealistów, którzy są znani wszystkim jak Dali czy Magritte czy wielu, wielu innych. Bo on łączył w sobie tyle, on łączył w sobie wielką inteligencję, dystans do siebie, poczucie humoru, zrozumienie jak działa psychika widza i naprawdę wywrócił bardzo, bardzo wiele utartych pojęć do góry nogami.
0: Widać, że chętnie wracamy do tych indywidualistów sztuki XX wieku, bo w tym samym czasie w MoMA odbywa się nieduża, ale ciekawa wystawa Fridy Kahlo i Diego Rivery. Frida Kahlo też nie chciała być częścią ruchu surrealistycznego, choć w jakichś wystawach tego ruchu również wzięła udział. Może wspomnijmy o tej wystawie, bo też wiem, że ją widziałaś.
1: Wystawa Duchampa jest wielka, rzeczywiście wielka retrospektywa. To, co można było sprowadzić, zostało sprowadzone. Ta wystawa Kahlo i Rivery jest nieduża. Kiedy ja byłam na obu wystawach jakieś 2-3 tygodnie temu, oczywiście było sporo ludzi, ale po otwarciu wystawy Fridy i Kahlo i Diego Rivery ponoć trudno było się dostać na nią, bo takie waliły tłumy. Ta wystawa jest związana z bardzo ciekawą operą, która właśnie zaczęła być wystawiana w Metropolitan Opera pod tytułem Ostatni sen Fridy i Diego. Widziałam tą operę, uważam, że jest zrobiona niesłychanie ciekawie, ponieważ Frida Kahlo oczywiście jest tak wszechobecna i od lat 90., że jest na absolutną ikoną nie tylko surrealizmu, ale w ogóle sztuki kobiecej. Zwykle ludzie jakoś niespecjalnie związani ze sztuką, ale właśnie spytani o podanie jakiegoś nazwiska artystki mówią o Fridzie Kahlo. Natomiast ta opera pokazuje właśnie całą historię Diego i Fridy z punktu widzenia surrealistyczno-magicznego. Akcja rozgrywa w roku śmierci Rivery, który 3 lata po śmierci Kahlo, który idzie na cmentarz i wywołuje, koniec końców wywołuje właśnie Fridę z zaświatów. Także jest to kompletnie inne podejście do tych autobiografii, ale jednocześnie świetnie chwyta tą no, i niezwykłość ich związku, i niezwykłość Meksyku, i niezwykłość jej sztuki. A mówię o tej operze, dlatego że wystawa została właśnie, została zorganizowana w połączeniu z operą. Tam jest zresztą odtworzona część takiej bardzo robiącej wrażenie scenografii z Metropolitan Opera. No jest to też jakieś przełamywanie podejścia do sztuki w Fridy Kahlo. To oczywiście jest potrzebne. Potrzebne są też wielkie wystawy. Niedługo w londyńskim Tate się otworzy bardzo duża, poważna wystawa. Ale myślę, że obie te wielka wystawa Duchampa i mała wystawa Kahlo, o Rivierze mówię mniej, bo on tutaj jest bardziej takim dopiskiem ze swoimi rysunkami do swoich słynnych murali, się jakoś bardzo ciekawie dopełniają, bo pokazują te

0: dwa oblicza nierealistycznego podejścia do sztuki, które w wypadku Kalo się przerodziło no, w taki kultową miłość przez osoby niekoniecznie chodzące na wystawy takie jak wystawa Duchampa. No i Duchamp, który nadal pozostaje jakimś tam artystą w jakiś sposób elitarny, mimo że to właśnie część odbiorców drażni i wywołuje reakcję, jak ta właśnie historyczka sztuki, o której mówiłam na początku naszej rozmowy.
1: Te dwie wystawy rzeczywiście pokazują nam, że nawet jak wydaje nam się, że kogoś dobrze znamy, to zawsze warto wracać do tych artystów, widzieć te nowe interpretacje, które kuratorzy za każdym razem przekazują. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja też bardzo dziękuję.
1: Moją i Państwa gościnią była Agnieszka Taborska, która łączyła się z nami dzisiaj z Providence. Wystawa Marcela Duchampa w Museum of Modern Art w Nowym Jorku potrwa do 22 sierpnia, a następnie od 10 października do 31 stycznia 2027 roku będzie prezentowana w Philadelphia Museum of Art. Mam też dobrą wiadomość dla tych z Państwa, którzy nie planują się wybrać do Stanów Zjednoczonych w najbliższym czasie. Kolejna wersja tej wystawy będzie pokazywana w Paryżu w Grand Palais. Nie zostały jeszcze ogłoszone daty tej wystawy, ale odbędzie się to w 2027 roku. A my żegnamy się już z Państwem, wydawczyni Aldona Łaniewska-Wołk i Zofia Płoska-Czartoryska. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Literacka siesta.
1: Anna Lisiecka, dzień dobry. Powracamy do Stanisława Ignacego Witkiewicza, listów do żony, które przeczytał dla nas Krzysztof Gosztyła.
2: Zakopane 12 września 1929. Najdroższa Nineczko, dziś śniło mi się, że popełniłaś samobójstwo, czego dowodem był plecak wiszący na klamce i platynowe części szczęk i zęby w kopercie, które zostawiłaś im do sprzedania, aby się nie zmarnowały. Byłem w rozpaczy okropnej i klolem brzydko, po czym Kazia Żuławska robiła donocnika na balkonie. Dziś skończyłem Czerbakową, pojutrze skończę Zajączkowską. Generał przeszkodził w zaczęciu pisania. Jeszcze chyba nikt do nikogo bardziej nie w porę nie przyjechał, nic nie napisawszy. A żeby o 4 dni wcześniej mógł mnie wcale nie zobaczyć. Tak to tak. Jestem głęboko niezadowolony z tego lata. Portrety to klęska. Już nie mogę. Ledwo dziś rysowałem. Muszę mieć długą pauzę, inaczej z Warszawą nic. Gałyńska odda ci flotę. Był Brzękowski. Bez brody. Bardzo sympatyczny. No, całuję cię. Czy przyjedziesz we wrześniu na Antołówkę? One chcą jako gościa. Ja za dzięki. Twój bardzo roztrwoniony W. Zakopane 12 września 1929. Najdroższa Nineczko, dziś nareszcie zacząłem pisać. Jutro, bo na paleniu tego napisać nie mogę, przestaję definitywnie palić. Wieri, nie wieri, wrać, nie mieszaj.

Jestem tak pusty jak beczka Danaid po prostu. Absolutnie nic wydusić z siebie nie mogę, aby napisać. Ale żebyś była tu, o, to mógłbym ostatecznie godzinami rozmawiać. Wiesz, jak ojciec nie może pisywać listów, choć czasu ma dość, to samo robi się ze mną. Do nikogo nie pisuje, chyba takie przytyczki. Dzisiaj mają być u mnie Szumanowie na rysowanie jej. Po czym mamy cały klub Zielonego Słonia pójść do nich na kolację. Więc może wypiję parę wódek. Chciałem zobaczyć, co jest na dnie, jak mawiał Tymbeusz. Aby właśnie zobaczyć, co jest na dnie i ułatwić sobie jutrzejsze niepalenie. Najdroższa moja Nini, całuję cię bardzo. Bardzo. Bardzo. Ton malare, Witkasy. Przyjechała samica Glasa. Potworna. Zakopane, 15 września 1929. Nie palę drugi dzień. Najdni. Ostatnie eksperymenty alkoholowo-kokainowe wykazały zupełny brak wszelkiej przyjemności związanej z używaniem tych preparatów. Natomiast również Azali, że na dnie nie ma nic. Zupełny brak wszelkiego dna w ogóle. Nie warto skrobać. Dziś przepisuję na niepaleniu. Nic do pisania nie ma. Bardzo za tobą tęsknię. Może byś jednak przyjechała na kilka dni na Antołówkę. No szkoda, że pisać nie mogę. Mówić to bym bardzo pragnął. Już czwarty dzień nie ma od ciebie listu. Jestem trochę niespokojny, ale pocieszam się tą ideą, że ty przestajesz pisać z tą chwilą, kiedy się dowisz, że jestem na wycieczce. I stąd wynika to, że po powrocie 5 dni jestem bez listu. Całuję cię bardzo, twój Grzeszkiewicz. A jutro wyszle polecono list Labuńskich. O Labuńie, twoją macie! Zakopane, 16 września 1929. Najdroższa Nini, odpisuję bardzo na chybcik, bo o 3 rysuję glasową, a potem razem idziemy na 2,5 dnia w góry. Już dziś miałem telegrafować, bo 4 dni bez listu, a dziś 3. Bardzo dziękuję. Pierwsze to, że ja, to znaczy Ateusz, i że ciebie zdradzam, ojciec wiedział przede wszystkim od ciebie. Drugie, kartek żadnych z powodów technicznych nie pisałem do nikogo. Trzecie, dołek jest od piwa. Stop, znaczy nic. Czwarte, naturalnie, że zrobię zabrotę. A mama ma brodę? Piąte, czy Gałińska wypłaciła 500 wałów? Ma to zrobić koło 20 września, no chyba, że jeszcze nie jest 20. Bardzo cię kocham i tęsknię za tobą. Może na tej wycieczce nareszcie odrodzę się definitywnie. Napisałem mało i jakoś bez przekonania. Trzeba w to wejść z kopytami. Całuję cię, W. Zakopane, 19 września 1929. Najdroższa Nini. Dziękuję za list. Imieniny ciotek były 2 tygodnie temu. Za materiał i projekt dziękuję, ale to byłby niepotrzebny luksus. Mam 2 pijamy. Piję. Kutas po staropolsku. Więc stanowczo nie. U cypków mogę być, ale jeść u nich nigdy, ani pić. Nic nie będę. Nie oskarżam cię o obgadywanie mnie przed ojcem, tylko że faktycznie to mu mówiłaś, więc nic nowego się nie dowiedział. Ale cieszy mnie bardzo, że dobrze o mnie mimo to myśli. Wycieczka była dość piekielna. Jutro zamykam się i piszę. I całuję cię bardzo, twój Staś. Zakopane, 25 września 1929. Wcale nie palę. Pierwszy dzień. Najdroższa Nini, wczoraj upiłem się. Saint Coco z Deborah i Debylczyńską żygała i zrobiłem 6 rysunków prima. A dziś nareszcie nowa wida. Kiedy jechałem z Poznania do Zakopanego, jechały 2 wysokie damy, bardzo ładne i rasowe, bardzo podobne siostry i byk rasowy, blond. Mówili po niemiecku i wysiedli w Jarocinie. Czy tak wygląda Radolin? Bo sobie pomyślałem, że to musi być jedna dama z tych dwóch, w której jednej z nich ojciec się kochał.

0: obsypię cię pieniędzmi. Zobaczysz, będziesz jeść same pomidory i będę chodził z tobą do kina, tylko nie opuszczaj mnie. A upiłem się tylko dlatego, aby przestać palić. A dziś stan świetny, pogoda się tworzy. Całuję cię. Zakopane, 27 września 1929. Najdroższa Nineczko. Na wycieczkę nie poszliśmy, bo się zaciągnęło, a na wieczór się wypogodziło, więc mamy pójść jutro. Piszę pod niesłychanie przykrym wrażeniem twego listu. Wszystkie twoje bardzo miłe listy brałem jako objawy zupełnego pogodzenia się ze mną. A górki myślałem, że nie są ucieczką, tylko tak sobie, a że właśnie urlopy będą wypadały dla mnie. Tydzień w Warszawie ze mną nic mi nie pomoże. Wiesz, że cię kocham i bardzo tęsknię za tobą i cieszyłem się na wspólny pobyt w Warszawie. Powieść to głupstwo, jakkolwiek też bardzo cenię twoją krytykę, ale chodzi mi o ciebie. Czego chcesz? Dlaczego nie możesz być ze mną po pół roku co roku, jeśli jesteś właśnie tak na mnie napompowana, jak piszesz? Dlaczego Warszawa, Piotrowo i Poznań miały być z wynikiem negatywnym, kiedy było nam tak dobrze? Więc czyż chodzi jedynie o te przeklęte płciowe historie, co do których nikt przecież mężczyzn nie miał inaczej urządzonych? A stary Borin zawsze twierdził, że mężczyzna musi mieć wiele kobiet i że pożycie z jedną jest tylko formą onanizmu. Nie mogę już pisać o tym. Jeszcze raz proszę cię, namyśl się, przecie nie było tak źle, a ja byłem, o ile mi się zdaje, bardzo dobry. Jest to dla mnie niespodziewany cios. To jest wstęp do zupełnego rozstania się i rozwodu, czego chciałem do końca życia uniknąć. Całuję cię, moja Nineczko, twój W. A już nie mogę nic napisać na ten temat, bo mi po prostu bebechy podchodzą pod gardło jak Chryzostomowi. Dosyć. I rób co chcesz, ale to jest ostateczne rujnowanie życia, wtedy, kiedy myślałem, że wszystko jest na najlepszej drodze. Całuję bardzo.
1: Do lektury Witkacego listów do żony powrócimy jutro o tej samej porze.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Magda Cielecka.

0: Słuchają nas Państwo w czwartek, 11 czerwca, minęła 14.
1: Koncert w porze lunchu.
0: Za konsoletą Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witamy i zapraszamy na ostatni w tym tygodniu koncert w porze lunchu. Dziś ta muzyczna podróż zabierze nas do Glasgow na koncert, który odbył się 19 marca tego roku. Muzyka Mendelssohna, ona wypełni nam większą część tego programu, ale zaczniemy od wciąż nowego, wciąż świeżego nagrania Bamberger Symphoniker pod dyrekcją Jakuba Chruszy. Fragment drugiej symfonii Bohuslava Martinu.

Mam wrażenie, że zbyt rzadko wraca się do muzyki tego kompozytora. Bohuslav Martinů i jego druga symfonia, finał tego dzieła w nowym nagraniu Bamberger Symphoniker pod dyrekcją Jakuba Chruszy. To fragment wydanego niedawno albumu z kompletem symfonii tego czeskiego twórcy. Album, po który zresztą w ostatnim czasie wracamy, sięgamy po ten album na naszej antenie. Naprawdę warto. No a dzisiaj w audycji Koncert w porze lunchu głównym bohaterem będzie Felix Mendelssohn. Cofniemy się do czasów, gdy Felix Mendelssohn był jeszcze nastolatkiem. Miał zaledwie 15 lat, kiedy napisał swój koncert na dwa fortepiany As dur. To jest kompozycja, której

posłuchamy w nagraniu zarejestrowanym w Glasgow 19 marca tego roku. Koncert szkockiej orkiestry symfonicznej BBC pod dyrekcją Deliany Lazarowej z duetem fortepianowym duo Jatekok w partiach solowych. Wiek może zaskakiwać, ale przecież właśnie wtedy Felix

1925 roku. Solistami byli sam Mendelssohn i jego mentor Ignaz Moscheles. I co ciekawe, dwa lata później, w lutym 1927 roku, utwór zabrzmiał publicznie po raz drugi, tym razem w Szczecinie, który wówczas był stolicą pruskiej prowincji Pomorze. Koncert zorganizował tam Karl Lewe, kompozytor, śpiewak i organista kościoła świętego Jakuba. I to właśnie on wraz z Mendelssohnem wykonali partię dwóch fortepianów. Młodzieńcze dzieło na długie lata popadło w zapomnienie. Rękopis odnaleziono dopiero w 1950 roku w zbiorach Berlińskiej Biblioteki Państwowej, dzięki czemu ta niezwykle efektowna i pełna młodzieńczej energii partytura mogła powrócić do życia koncertowego. A dziś, tak jak mówiłem, usłyszymy tę kompozycję w interpretacji francuskiego duetu fortepianowego Jatekok, w którego skład wchodzą Nairi Badal i Adelaide Panache. Artystki od lat tworzą wyjątkowo zgrany tandem, dążąc do tego, by dwa fortepiany brzmiały niczym jeden instrument, jak mawiają, a ich repertuar obejmuje muzykę od XVIII wieku do muzyki współczesnej. I mówiąc muzyka współczesna, mam też na myśli muzykę rozrywkową. Sporo rozrywki na pewno dostarczy nam muzyka młodego Mendelssohna, muzyka pełna wdzięku, wirtuozerii, ciekawych pomysłów także. Słuchamy koncertu na dwa fortepiany As Dur, duo Jatekok i Orkiestra Symfoniczna Szkockiej BBC pod dyrekcją Deliany Lazarowej.

Muzyka 15-letniego Feliksa Mendelssohna wypełniła nam niespełna 3 kwadranse w dwójce. A słuchaliśmy jego koncertu na 2 fortepiany As Dur, dzieła, którego historia wiąże się między innymi ze Szczecinem, bo tak jak mówiłem, to właśnie w Szczecinie utwór ten zabrzmiał po raz drugi w historii publicznie w wykonaniu Karla Lewego i Feliksa Mendelssohna w partiach solowych. My natomiast słuchaliśmy nagrania z 19 marca z Glasgow. Grało duo Jatekok, czyli Nairi Badal i Adelaide Panarze. Pianistkom towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Szkockiej BBC, dyrygowała Deliana Lazarowa. I tak dobiega końca nasze czwartkowe spotkanie. Dziękuję Państwu za wszystkie w tym tygodniu koncerty w Porze Lunchu. Kłaniam się, do usłyszenia. Krzysztof Dziuba.

0: Tu Polskie Radio, program drugi, zbliża się 15.
1: Muzyka w kadrze.

Dzień dobry Państwu. Nasz program realizuje Elżbieta Malinowska, a przy mikrofonie Mariusz Gradowski. W dzisiejszej audycji dużo muzyki Jamesa Newtona Howarda, a to z okazji jego 75. urodzin, które świętował dwa dni temu. A to nie wszystko. Zabrzmi bowiem muzyka Hansa Zimmera do nowego sezonu serialu Euforia. Pojawi się też singiel zwiastujący ścieżkę dźwiękową Johna Williamsa do filmu Disclosure Day. Premiera filmu miała miejsce wczoraj, premiera cyfrowa całej płyty jutro, a dzisiaj singiel. Warto czekać, dopowiem, warto czekać. Zaczynamy jednak od muzyki Jamesa Newtona Howarda.

Nieoczywiste, prawda? Duża część słuchaczy kojarzy twórczość Jamesa Newtona Howarda z masywnymi dźwiękami, z orkiestrą, która atakuje, miażdży, która idealnie pasuje do wielkich widowisk, do superprodukcji. A tu proszę, film kameralny, Roman J. Israel i kompozycja bardziej przypominająca to, co robił Henry Mancini, niż to, z czym na co dzień kojarzy się twórczość Jamesa Newtona Howarda. A to też ten kompozytor. Utwór Maple Glazed Donut. 9 czerwca 1951 roku przyszedł na świat nasz dzisiejszy bohater i z okazji tych okrągłych 75. urodzin świętujemy i słuchamy jego muzyki. Może tylko przypomnijmy, że z tą piękną sztuką związany jest Howard od lat 70., kiedy to pracował jeszcze jako muzyk sesyjny i to nie z byle kim, bo przecież z Eltonem Johnem i zespołem Toto. Zresztą ta współpraca z zespołem Toto zaowocowała tym, że jego nazwisko figuruje przy kompozycji ze ścieżki dźwiękowej do filmu Duna. No a potem już poszło, bo kto raz zasmakował tego, czym jest komponowanie muzyki filmowej, to rzadko z tej przyjemności rezygnuje. No więc był sukces Pretty Woman, no i lata 90. cała seria przebojów, Książę Przypływów, Ścigany, Junior, Adwokat Diabła, Szósty Zmysk, no wiele, wiele filmów, które no dzisiaj nie będą miały swojej muzycznej reprezentacji, no bo nie da się, ale kilka takich nieoczywistości dla Państwa wybrałem, chociaż proszę się nie martwić, przeboje też będą i chyba to jest przebój, możemy tak powiedzieć, może nie nazbyt oczywisty, ale jednak przebój, bo tak możemy określić muzykę do filmu Ścigany. Wielki przebój z kapitalną rolą Harrisona Forda i ze świetną muzyką Jamesa Newtona Howarda.

Kimball Dyes His Hair. Muzyka Jamesa Newtona Howarda do filmu Ścigany, rok 1993. Jazzowe elementy partii saksofonu zrealizował tu nie byle kto, bo sam Wayne Shorter. Jego saksofon doskonale moim zdaniem wypełnia tę smyczkową oprawę, domyka ten fundament sekcji rytmicznej. Świetnie słucha się tej ścieżki w całości, jak i we fragmencie takim jak ten. Pozostańmy może przy takiej jazzowej odsłonie twórczości Jamesa Newtona Howarda, bo oto w roku 2009 na ekrany wszedł film Gra dla dwojga. Chyba niezbyt udany, chociaż z dobrymi rolami Clive'a Owena i Julie Roberts. Krytycy kręcili nosami, ale jeśli sięgniemy po ścieżkę dźwiękową Jamesa Newtona Howarda, no to tam się dzieje dużo dobrego.

To prawdziwa jazda bez trzymanki, elementy jazzu, elementy funku. To jest muzyka, którą James Newton Howard skomponował do filmu Duplicity. Gra dla dwojga, rok 2009. Obiecałem Państwu przeboje, to ten moment właśnie nadszedł. Jeremiah Fries i Wesley Schultz z amerykańskiego zespołu indie folkowego The Lumineers skomponowali piosenkę do słów Suzanne Collins, ale ta piosenka nie odniosłaby takiego sukcesu, gdyby nie opracował jej, gdyby nie zaaranżował orkiestry, gdyby nie poprowadził całości do wielkiego sukcesu James Newton Howard. Hanging Tree.

to jest ten Howard, którego duża część słuchaczy lubi najbardziej. Masywny, rozbudowany Howard, który ma pod kontrolą chóry, orkiestra, a jednocześnie jest to wszystko bardzo melodyjne, bardzo chwytliwe. Dopowiedzmy, sama piosenka to kompozycja Jeremiah Fraysa i Wesley Schulza do słów Susan Collins, autorki książkowego pierwowzoru, ale to opracowanie to jest już czysty James Newton Howard. Dodajmy też, że śpiewała aktorka Jennifer Lawrence, której też trzeba oddać, że jej interpretacja idealnie wpisuje się w atmosferę pierwowzoru książkowego i w atmosferę ekranizacji, w której ten utwór pojawia się. Igrzyska śmierci, Kosogłos, część pierwsza. Bywa też, że James Newton Howard komponuje zupełnie inaczej. Do tej ścieżki dźwiękowej mam bardzo sentymentalny stosunek, bo chyba to była pierwsza ścieżka dźwiękowa Jamesa Newtona Howarda, w której zasłuchałem się no już jako taki świadomy słuchacz muzyki filmowej. Muzyka do filmu Michael Clayton.

muzyka napisów początkowych do filmu Michael Clayton. Ta elektronika, taka subtelna elektronika, która rozmywa się gdzieś na krawędzi dźwięków, która jest taką bardziej chmurą dźwiękową. Świetnie koresponduje z okładką płyty Michael Clayton, no i z personą samego głównego bohatera. W tę rolę wcielił się George Clooney. Te rozmyte kontury jego wizerunku na okładce płyty świetnie oddają no, taką płynność etyczną, jeśli mogę tak powiedzieć, głównego bohatera. No i to super też kontakt łączy się z tą muzyką, którą zaproponował James Newton Howard. To jest rzeczywiście muzyka, która przypomina mi, jak wielkie wrażenie zrobiła na mnie, kiedy słuchałem jej jako młody.

gdy młody człowiek, stąd te emocje wracają, kiedy ja powracam do muzyki, do Michaela Claytona. Fenomen twórczości tego artysty jest w jakimś sensie fenomenem pokoleniowym, bo jest to ta wszechstronność, ta niezwykła wszechstronność, właściwa w gruncie rzeczy twórcom, którzy debiutowali w filmie w latach 80., a którzy zaczynali od świata muzyki popularnej, rockowej, jak Hans Zimmer, który jeszcze dzisiaj wróci, jak Danny Elfman czy Anne Dudley. Ale James Newton Howard znacznie śmielej i moim zdaniem znacznie ciekawiej zanurza się w świat muzyki, tak zwanej muzyki poważnej, muzyki klasycznej, ze szczególnym upodobaniem do partii skrzypiec solo i do fortepianu. I tego akurat u Elfmana i Zimmera aż tak dużo nie znajdziemy, a u Howarda jest z czego wybierać.

Tak. To jest muzyka Jamesa Newtona Howarda w tej szczególnej interpretacji, która znalazła się na płycie Night After Night. To była muzyka do filmów M. Night'a Shyamalana. W tym konkretnym przypadku muzyka do filmu Osada, utwór Morning, poranek. Grali znakomici muzycy. Hilary Hahn to oczywiście skrzypce i Jean-Yves Thibaudet przy fortepianie. Drugim przykładem takiej swoistej autonomizacji filmowej muzyki Jamesa Newtona Howarda i włączania jej do koncertowego repertuaru jest temat z filmu Terrence'a Malicka A Hidden Life. Arctic Philharmonic gra Hemsi Elbjörk.

temat z filmu Terrence'a Malika, A Hidden Life. Grała Arctic Philharmonic pod dyrekcją Christiana Kluxena jako solistka Hemsing Elbjörk. Znakomity temat, pokazujący, jak dobrze niektóre kompozycje Jamesa Newtona Howarda radzą sobie w wersji koncertowej, wersji autonomicznej, wyjętej z kadru i zaprezentowanej na estradzie. Takich przykładów, takich fragmentów jest w twórczości Jamesa Newtona Howarda bardzo wiele. Nie wszystkie, oczywiście, że nie wszystkie, bo niektóre po prostu są przykrojone pod konkretne brzmienie, pod konkretne sceny, w konkretnej instrumentacji ich walor się ujawnia i niekoniecznie jest to materiał do koncertowego zaprezentowania. Ale tym chętniej warto przypomnieć te kompozycje, które taki walor właśnie posiadają. I dlatego sięgam teraz po muzykę do filmu, do serialu

To był serial Światło, którego nie widać. Całkiem niedawna produkcja, historia z czasów II wojny światowej, okupowane francuskie miasteczko i pewna niewidoma dziewczyna, która zostaje wplątana w wielką historię, jeśli można tak powiedzieć. Jednym z momentów tego serialu jest spacer palcami po makiecie miasteczka, w którym żyje bohaterka. Urocza scena. W serialu pojawia się wersja orkiestrowa, ale na płycie ten sam utwór zaprezentowany jest w wersji duetu. James Newton Howard i skrzypek James Ennis.

Model City Duet. James Newton Howard przy fortepianie, James Ennis skrzypce, muzyka z serialu All the Light We Cannot See, światło, którego nie widać. I ta miniatura kończy tę część naszej audycji, w której świętujemy 75. urodziny Jamesa Newtona Howarda. Pan Krzysztof składa życzenia jubilatowi. Pan Adam pisze, że dużo dobrej muzyki wypłynęło spod jego pióra. Rzeczywiście, trudno się nie zgodzić. I pewnie jeszcze nie raz będziemy w naszej audycji do muzyki Jamesa Newtona Howarda wracali. Kto wie, może jeszcze jakaś klamerka dzisiaj zdąży się pojawić. A tymczasem premiera. Nowy John Williams, drodzy Państwo. To jest coś, na co się zawsze czeka i co jest wielką radością każdego melomana kochającego muzykę filmową. Wczoraj na ekrany wszedł film Disclosure Day Stevena Spielberga. Film moim zdaniem dobry. To nie jest arcydzieło, od razu sobie to powiedzmy, ale moim zdaniem jest to bardzo solidna produkcja, która wciąga, która stawia pytanie, którą chce się oglądać. Oglądałem ten film z przyjemnością. Natomiast powiem szczerze, że duża część tej przyjemności to było obsowanie z muzyką Johna Williamsa, której jeszcze na płytach nie ma. Pojawi się w wersji cyfrowej jutro. No ale mamy ten jeden singiel. I znałem ten singiel przed filmem i muszę powiedzieć, że cieszy mnie to, że w ścieżce dźwiękowej pojawi się jeszcze kilka innych momentów, które zapadają w pamięć prawie tak mocno jak ten temat, który w filmie pojawia się fragmentarycznie, przewija się przez całą fabułę, natomiast w tym kształcie pojawia się najpełniej na końcu filmu. Ktoś mógłby powiedzieć, że no tak, tutaj słyszymy, że pewne dźwięki przypominają otwarcie Święta Wiosny Strawińskiego. Komuś może się to skojarzyć z innymi twórcami.

sami, na przykład z Vaughnem Williamsem, czemu nie, oczywiście, ale zawsze w takich momentach lubię słuchać tego, co jest jednak oryginalne, tego, co się nie kojarzy z kimś innym i tego, co pokazuje, jaki jest wkład twórczy w dany fragment, jakie nowe opowieści z tych samych muzycznych klocków można ułożyć. I w tym przypadku jest moim zdaniem bardzo dobrze, to znaczy obok tych fragmentów, które kojarzą się, są duże fragmenty, które pokazują, że to jest po prostu John Williams, to jest po prostu jego wrażliwość, to jest po prostu jego opowieść. Ktoś jeszcze napisał, przepraszam, nie pamiętam już kto, że kilka dźwięków i zaczyna się magia. I rzeczywiście tak jest i w tym fragmencie, i w całej ścieżce dźwiękowej, na którą rzeczywiście warto czekać. Powiem Państwu szczerze, że kto jeszcze nie widział filmu, a to nic strasznego, bo przecież film dopiero wczoraj wszedł na ekrany, to może jeszcze dzisiaj na przykład pójść obejrzeć łącznie obraz i muzyki, posłuchać razem z obrazem, ale już jutro ta ścieżka pojawi się i warto jej posłuchać. Myślę nawet, że kilka fragmentów, które w filmie były w miksie troszeczkę schowane, moim zdaniem trochę za głęboko, myślę, że na płycie zabrzmią jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej niż w samym filmie. No ale nie zwlekajmy. Kompozycja nosi tytuł Listen, słuchaj. I my słuchamy uważnie. Nowa kompozycja, którą proponuje John Williams.

Listen. Kompozycja Johna Williamsa do nowego filmu Stevena Spielberga Disclosure Day. Kto po filmach Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia, kto po Fabelmanach czuł niedosyt, no to teraz taka osoba powinna być usatysfakcjonowana. Ścieżka dźwiękowa do filmu Disclosure Day to jest wszystko to, z czego John Williams słynie. Jest gęsta muzyka akcji, są magiczne tematy, jest ten cudowny nastrój. Są pewne nawiązania do wcześniejszych ścieżek dźwiękowych. Nie będę zdradzał, ale kiedy już będę miał pewność, że część z Państwa obejrzała ten film, no to wtedy powiem, co mam na myśli. Zwrócę tylko uwagę na jedną scenę. Ona nie jest kluczowa dla całego filmu, ale jest przepiękna. Ona ze mną pozostanie na długo. Oto jedna osoba przeżywa kryzys. Jest załamana. To jest właściwie atak paniki. I druga osoba próbuje uspokoić ją na różne sposoby, ale okazuje się, że skutkuje tylko jedno. Położenie ręki na strunach fortepianu. Dotyk zimnych strun fortepianu, strun, które trochę drgają, bo rzecz się dzieje w jadącym pociągu. To sprawia, że osoba dotknięta atakiem paniki nagle się uspokaja. Tak jak gdyby struny, które zapowiadają muzykę, symbolizowały właśnie to, co muzyka ze sobą niesie. Chłód strun, metal, ale jednocześnie ta zapowiedź dźwięków, zapowiedź muzyki, która może rozbrzmiewać. Wszystko to jest przepięknie pokazane. Jest to cudowna metafora, moim zdaniem, tego, co daje nam muzyka Johna Williamsa. Uspokojenie, ukojenie przenosi nas w jakiś zupełnie inny świat. Ta scena tak na dobrą sprawę nie jest niezbędna w tym filmie. Ona mogłaby być spokojnie wycięta, ale jednak Steven Spielberg jakoś chciał ją zachować, chciał ją pokazać. Moim zdaniem to jest po prostu hołd dla Johna Williamsa, dla tego wszystkiego, co nam wciąż daje i czego muzyka do filmu Disclosure Day jest świetnym przykładem. Wrócę do tej muzyki niebawem, jak tylko się jutro ukaże płyta, to kto wie, może już za tydzień posłuchamy większych fragmentów. A tymczasem obiecałem Państwu jeszcze muzykę do nowego sezonu serialu Euforia. Tym razem napisał ją już Hans Zimmer. I proszę posłuchać, wracamy do lat 80.

trochę inne brzmienie, ale jednak przypomina się Rain Man, ten pierwszy wielki przebój Zimmera. I takich nawiązań, mrugnień jest całkiem sporo. Niektóre fragmenty kłaniają się minimalizmowi Philipa Glassa, inne oddają hołd muzyce, którą skomponował Ennio Morricone, ale jest też sam Zimmer i to moim zdaniem w bardzo dobrej formie.

Jerusalem Road. Muzyka Hansa Zimmera z serialu Euforia. Choćby dla niej warto obejrzeć trzeci sezon tej produkcji, choć nie ma on na najlepszej prasy. Ale dla muzyki warto. Za jakiś czas postaram się potwierdzić jeszcze tę tezę innymi kompozycjami, ale już nie dziś. Już prawie wszystko dziś zabrzmiało. Została jeszcze tylko muzyka napisów końcowych do filmu Czarna Lista Hollywood. Muzyka pióra Jamesa Newtona Howarda, który 9 czerwca skończył 75 lat. Bardzo Państwu dziękujemy. Udanego popołudnia. Elżbieta Malinowska i Mariusz Gradowski.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Ukraina szuka nowych żołnierzy, ale również w armii rosyjskiej są coraz większe trudności z uzupełnianiem strat ludzkich, które od wielu miesięcy są bardzo wysokie. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej. Czyta Andrzej Mastalerz.
2: Łesyk Panasiuk, Prometeusz. Wczoraj zobaczyłem zdjęcie martwego rosyjskiego żołnierza z dwoma kradzionymi wibratorami w rękach.

trzymał je jak dwie pałeczki sztafetowe. Nawet więcej. Dwa znicze olimpijskie, w których zamiast płomienia tliła się rozkosz, której nie dał rady donieść nawet do granicy. Nie osiągnęła szczytu w jakiejś Workucie czy Murmańsku. Nie poczuli jej rodacy. Nie doczekali się wyczynu. Ale rosyjskich Prometeuszy nigdy nie brakowało. Tylko kradli wcześniej ukraińską historię, ukraińską sztukę i dalej według listy. Sami dobrze wiecie. I doszli już do ukraińskiej rozkoszy. Czy czuł żołnierzyk ogrom swojego heroizmu? Czy miał nadzieję, że na jego cześć postawią pomnik? Że jego imieniem nazwą cukierki? Albo kolejny rosyjski zestaw rakietowy? Dwa wibratory. Rzeczy, o które warto walczyć. Rzeczy, za które warto umrzeć. Tak pewnie sobie myślał.

0: Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy, jest 16.
1: Dwójka jesteś na miejscu Delfingeru.
0: Jest także Justyna Piernik, auto wiadomości kulturalne. Fiński wirtuoz akordeonu Kimmo Pohjonen i orkiestra Polskiego Radia Amadeus rozpoczną wieczorem w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu 19 Etnoport. Do niedzieli odbędzie się 17 koncertów w samym zamku i jego pobliżu. Wystąpią folkowe zespoły m.in. z Hiszpanii, Gruzji, Turcji, Polski i krajów afrykańskich, zapowiada organizator Wojciech Mania.
2: Podróżujemy od Afryki Południowej przez Północną, pokazujemy właśnie różnorodność tego kontynentu. Wędrujemy na Kaukaz, po Europie i mnóstwo występów bardzo unikalnych z Polski, często z puszczeniem oka, jak na przykład polski piach Grareksia, czyli interpretujemy muzykę z klasycznych filmów animowanych. Misja festiwalu to wsłuchaj się w świat. Pokazujemy różnorodność kultur świata poprzez muzykę, poprzez ten jeden chyba z bardziej uniwersalnych języków. Warto też przypomnieć, że to nie tylko kilkanaście koncertów, to także właśnie program Słuchaj się w świat, gdzie mamy chociażby pokazy filmowe, spotkania literackie. Mamy cały program Małe Etno, adresowany do najmłodszych. W ten sposób docieramy do kolejnych pokoleń fanów Etnoportu.
0: Dzisiejsza inauguracja o 19 w sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Etnoport zakończy się w niedzielę. Krótka noc, długi krzyk to najnowszy kryminał Roberta Małeckiego, laureata Nagrody Wielkiego Kalibru oraz Nagrody Kryminalnej Piły. Prapremiera powieści odbędzie się dziś o 18 w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Jak zapowiada pisarz, to męska książka, której akcja toczy się w latach 90.
3: Przedstawiam mafię toruńską, ale oczywiście nie tę mafię, którą my znamy z gazet, tylko fikcyjny odpowiednik tego, co działo się tutaj w Toruniu, ale także w innych miastach, więc myślę, że w tym sensie te lata 90. będą jakoś uniwersalną opowieścią. Mafia jest tylko pretekstem do opowiedzenia tej historii. Świrski ma problemy z pamięcią i próbuje sobie odtwarzać to, co wydarzyło się w 93 roku, wtedy, kiedy przychodzi do niego Mirek Cichoń i jakoś próbuje nakierować go na dawną sprawę zaginięcia niedoszłego studenta Mateusza Krajewskiego.
0: Prapremiera Krótkiej Nocy Długiego Krzyku w Książnicy Kopernikańskiej dziś o 18:00. Oficjalna premiera książki 1 lipca. Jutro natomiast w Chełmży startuje Grosowisko. Zlot fanów komisarza Bernarda Grossa, który jest bohaterem chełmżyńskiej kryminalnej serii tego autora. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Mazowiecki Instytut Kultury zaprasza na premierę spektaklu Supernowa, przygotowaną przez choreografkę i performerkę Paulinę Święcańską. To oparty na prawdziwych historiach kobiet spektakl taneczny o tym, jak umiera w nas coś starego, żeby mogło narodzić się nowe. Na scenie pojawią się postaci oraz ruchowy chór kobiet.

0: zaprasza autorka?
1: Bardzo zapraszam. To jest spektakl przede wszystkim o kobietach, dla kobiet, ale warto zabrać też płeć męską, może też coś tam dostrzegą i zobaczą jakąś naszą kobiecą wrażliwość.
0: Premiera spektaklu Supernowa dziś o 19:00 w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. Nie żyje Andrzej Sasin, ceniony reżyser dźwięku i producent muzyczny, działający głównie w obszarze muzyki poważnej. Wydawnictwa muzyczne, które przygotowywał zwykle wraz z Aleksandrą Nagórko, były wielokrotnie nagradzane Frydrykami. Był laureatem Grammy Award za 2012 rok jako producent i realizator płyty Penderecki Fonogrammi Horn Concerto Partita. Wspomnienie o nim pojawi się za chwilę w audycji Wybieram Dwójkę, a to były wiadomości kulturalne, które zawsze mogą Państwo odnaleźć także na stronie internetowej naszego programu.
2: Reklama. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Abemus Papa. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, już prawie 7 minut po 16. Za konsoletą Elżbieta Malinowska, w reżyserce Maria Czok, na stanowisku DJ-a Karol Furtak, a przed mikrofonem Monika Zając. Dzień dobry. Meldujemy się na miejscu i zapraszamy na czwartkowe wydanie audycji Wybieram Dwójkę. Jest 11 czerwca, to 162 dzień roku. Imieniny obchodzą Feliks, Paula, Radomił i Teodozja. Życzymy spełnienia marzeń i zachęcamy do tego, by być z nami do godziny 18. Przynajmniej do 18, bo najlepiej oczywiście jeszcze dłużej. Dziś powiemy trochę o muzyce tradycyjnej, a to przy okazji dobrej wiadomości, która dotarła do nas niedawno. Otóż Polskie Radio znalazło się w Krajowym Rejestrze Dobrych Praktyk w ochronie dziedzictwa kulturowego. Chodzi o działalność prowadzoną od ponad pół wieku podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Kolejna odsłona tego wydarzenia już w przyszłym tygodniu. O znaczeniu, jakie ma ten wpis, a także o tym, jakie skarby dzięki tej działalności znajdują się w naszym radiowym archiwum. Po 16.30 opowiedzą Karol Czajkowski z Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Piotr Kędziorek, dyrektor Dwójki oraz szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z kolei po 17.00

0: Połączymy się z Teatrem Wielkim Operą Narodową, gdzie trwają już ostatnie próby przed sobotnią premierą Romea i Julii Charlesa Gounoda. O swoim odczytaniu tego dzieła i o tym, czy udało się wpisać je we współczesny kontekst, w rozmowie z Beatą Stelińską opowie reżyserka Barbara Wysocka. Chwilę wcześniej zajrzymy na Podkarpacie.
1: Jak opowiadać historię skonstruowaną szkatułkowo, która jest porwaną historią?

0: Wszystko wyjaśni się przed 17. Z kolei za niecałą godzinę, za półtorej godziny odwiedzimy Toruń i aż trzy wystawy w Galerii Sztuki Wozownia. Ważnym wątkiem obecnym w twórczości zaproszonych artystek jest cielesność.
1: Te blizny, przeszycia, to wszystko oczywiście to można zamknąć w tym jednym dużym pojęciu traumy, natomiast one też są takim ważnym zapisem na ciele. One są śladem jakiegoś doświadczenia i czasami taką bardzo cenną przypominajką o tym, jaki ogromny potencjał niesie ciało.
0: Do toruńskiej galerii zabierzemy Państwa po 17.30. A już za chwilę w naszym studiu pojawi się Andrzej Sułek. To w związku ze smutną informacją, którą podaliśmy w wiadomościach kulturalnych, odszedł Andrzej Sasin, wybitny reżyser dźwięku, odpowiedzialny za wiele ważnych nagrań w dziedzinie muzyki poważnej. Wybieram dwójkę, porozmawiamy o jego dorobku także z Piotrem Anderszewskim. To już za kilka chwil.

0: Christian Poltera i Ronald Brautigam w drugiej części sonaty wiolonczelowej D-dur Feliksa Mendelssohna. 14 minut po godzinie 16 w studiu dwójki jest już Andrzej Sułek. Witaj, Andrzeju.
1: Dzień dobry. Podwójnie smutny dzień dzisiaj.
0: Okazja smutna, bo dotarła do nas dziś informacja o śmierci Andrzeja Sasina, wybitnego reżysera dźwięku. Twoje ścieżki często się krzyżowały ze ścieżkami Andrzeja Sasina, prawda?
1: Tak. Było nas takich dwóch Andrzejów. Andrzej był zawsze w moim życiu wtedy, kiedy ja wchodziłem w jakiś swój życiowo-zawodowy zakręt, ale też wtedy, kiedy wychodziłem na prostą i zawsze mogłem liczyć na jego ciepłe słowa, ciepły głos, wsparcie. Będę to pamiętać na pewno zawsze i bardzo długo. Ostatnie wspomnienie to jest takie wspomnienie pustki i braku Andrzeja, bo kiedy pojechałem do Wrocławia, by transmitować ten ostatni koncert kończący sezon 5 czerwca z sali NFM, zostałem zaprowadzony do Sasinowni, czyli do reżyserki, w której Andrzej pracował z Olą Nagórko. Wszystkie transmisje ostatnich lat z NFM, nagrania płytowe stamtąd, to były nagrania reżyserowane przez Andrzeja. No ale w ten ostatni piątek Andrzeja już tam nie było. Andrzej był w szpitalu, wiedziałem, że źle się czuje, wiedziałem, że jego stan jest poważny. No ale jak zawsze ta nadzieja tkwi, że ta Sasinownia będzie Sasinownią i że następnym razem spotkamy się tam, może w Filharmonii Narodowej. Więc to jest takie wspomnienie podwójnie smutne, bo teraz zdaję sobie sprawę, że już tej pustki Andrzej nie wypełni. A to, co Andrzej tworzył jako reżyser dźwięku, to były wartości najwyższe i to była... On był człowiekiem pod każdym względem zawodowo bezkompromisowym, co powodowało, że to, co wychodziło z jego studia, z jego reżyserki, jako produkt fonograficzny, rzecz ujmując brzydko, to było dzieło sztuki. I też ta jakość pracy Andrzeja powodowała, że wokół niego gromadzili się, z nim chcieli pracować najwybitniejsi artyści. I w tym smutnym dniu, jeśli może coś cieszyć, to fakt, że jest z nami Piotr Anderszewski. Piotrze, jeśli nas słyszysz, a myślę, że nas słyszysz,
2: tak,
1: dzień dobry.
2: Słyszę. Cześć, Andrzeju.
1: Jakie jest twoje ostatnie wspomnienie? Bo spotkaliście się niedawno w Warszawie przecież.
2: Tak, nagraliśmy w ogóle płytę właściwie 2 tygodnie temu. 3 tygodnie temu jest pełna. Andrzej, no... Widziałem go w Filharmonii, jeszcze grałem koncert w Filharmonii dzień przed nagraniem i on przyszedł rano. Natomiast na nagrania już nie przyszedł, bo źle się bardzo czuł. Ja później odwiedziłem go, ale był pogodny, w dobrym humorze i no zupełnie nie trudno było. Jego stan był ciężki, ale w ogóle no nie można, nie wyobrażałem sobie, że no tak to szybko pójdzie. Także jest to jakiś szok, no dzisiaj się dowiedzieć, znaczy już od tak tygodnia wiem, że było bardzo niedobrze, ale dzisiaj też no od Oli Nagórko się dowiedziałem o tym i no jestem w szoku, nie wiem za bardzo co powiedzieć, tak, no bo to bardzo też, no bardzo długa współpraca i też no przyjaźń po prostu. Tak,
1: no bo wiemy, przecież znamy się, że ty pracowałeś z Andrzejem, no chyba z takiego obopólnego wyboru. Ja sięgając pamięcią i przetrząsając w pamięci twoją dyskografię, znajduję tylko jedną płytę, którą nagrałeś z kim innym. To ta płyta bachowska nagrana w Berlinie, a poza tym ty od lat pracowałeś z Andrzejem.
2: To znaczy pierwsze płyty... W ogóle pierwsza w ogóle moja płyta solo była jakby produkowana przez Andrzeja, ale reżyserował pan Dudzik, pamiętam. Mm-hmm. Później u Warnera pierwsze te płyty były robione no, z różnymi właśnie

0: tam już teraz nie pamiętam, która była gdzie nagrywana, ale w każdym razie zawsze były jakieś problemy też przy montażu, no i później się dogadaliśmy z Andrzejem właściwie od 2005, od 2004, ja wtedy nagrałem płytę z Szymanowskim.
1: No tak, to już ponad 20 lat.
0: Tak, to była taka nasza pierwsza płyta, tak, tak.
1: No. Co Andrzej ci dawał takiego, co powodowało, że chciałeś z nim grać, nagrywać w Filharmonii Narodowej, chyba w Warszawie przede wszystkim pracowaliście?
0: Tak, no oprócz pierwszej płyty w Bydgoszczy, i później była jedna płyta w Bremie nagrana z orkiestrą i jeszcze jedna w Baden-Baden z orkiestrą, ale poza tym to w Warszawie, no on też był tak zżyty i zrośnięty wręcz z Filharmonią Narodową, tak znał tę salę i w sumie lubił tę salę i ja też jakoś już się przyzwyczaiłem do tego dźwięku Filharmonii, no i do dźwięku jego, no do sposobu, w jaki on ustawiał te mikrofony, jego wrażliwość na jakiś, no po prostu na jakąś równowagę tego dźwięku, no bo w nagraniu też chyba o to chodzi, żeby no, było słychać detale jak najwyraźniej, jak najprecyzyjniej, żeby słychać było te wszystkie drobiazgi, ale żeby to wszystko się stapiało w jakąś całość, żeby było w tym wszystkim powietrze. I no Andrzej był bardzo wrażliwy na to, rzecz właśnie na to, żeby to powietrze było w tym dźwięku, żeby ten dźwięk oddychał. I no poza tym też no, była później cała historia montażu, no to z Olą Nagórko głównie montowaliśmy, no ale Andrzej regularnie tam zaglądał, słuchał, radziliśmy się jego, jeśli Ola słyszała jakiś punkt montażu, a ja nie, no to krzyczeliśmy, żeby Andrzej przyszedł i jakoś Andrzej to później, no bardzo dobre ucho, no i Andrzej to wszystko jakoś później no, decydował w sumie. Trudno, no to troszeczkę jestem w szoku, także trudno mi tak o tym wszystkim mówić.
1: A poza no. studiem nagraniowym, poza reżyserką, spotykaliście się, piliście wino?
0: Zdarzało się, oczywiście, też i po koncertach, i tak na ogół, jak przyjeżdżałem do Warszawy, to zawsze na ogół się widywaliśmy w tym słynnym pokoju 301 w Filharmonii. To, tak jak ty to nazywasz Sasinownią we Wrocławiu, no to tu była taka Sasinowna, to 301. No tam naprawdę wiele fajnych bardzo momentów było. Nie tylko wokół nagrań, ale po prostu rozmów i popijania wina i też no kupa śmiechu. I tak, no. Tak.
1: No to myślę, że ten dobry humor i ten ciepły głos Andrzeja pozostanie w naszej pamięci i te wszystkie nagrania. Dwa razy Grammy zdobył. Współpracował z NFM-em, z Wrocławiem bardzo wiernie od wielu lat, ale z Filharmonią Narodową także. To jest cała seria płyt nagranych z Filharmonią. To jeszcze współpraca sięgająca czasów Kazimierza Korda. Ja pamiętam, jak był taki wieczór poświęcony właśnie książce, którą Anna Skulska, nasza radiowa koleżanka, opublikowała, poświęconą Kordowi. Ja poprosiłem wtedy Andrzeja Sasina o wspomnienie i mu się głos łamał. Dla niego ta praca w Filharmonii, to był taki jego muzyczny dom. Dwa razy Grammy, bo to był i rok 2013, i rok 2017. Obie płyty zresztą z muzyką Pendereckiego, ale tak naprawdę katalog jego nagrań jest przeolbrzymi. Ja liczyłem dzisiaj 2000 pozycji w radiowym archiwum. Nie tylko nagrań radiowych, ale także rozmaitych produkcji fonograficznych. To jest gigantyczny wkład w polską kulturę muzyczną, który pozostanie. To będzie taki trwały pomnik. Zazwyczaj wymieniamy nazwiska artystów, solistów, zespołów, dyrygentów. Warto pamiętać o reżyserach dźwięku. Andrzeju, zawsze.
2: Wiele ciepłych słów i wspomnień o Andrzeju Sasinie pojawia się w przestrzeni internetowej. Wielu artystów z wdzięcznością pisze o współpracy z tym reżyserem dźwięku. Dziś swoimi wspomnieniami podzielił się z nami pianista Piotr Anderszewski. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: A jestem przekonana, Andrzeju, że o dorobku Andrzeja Sasina będziemy w dwójce jeszcze w najbliższych dniach mówić, bo tych nagrań, po które można sięgnąć, jest rzeczywiście całe mnóstwo.
1: Jutrzejsza Filharmonia Dwójki, do której wysłuchania Państwa zapraszam, będzie uzupełniona na pewno nagraniami z Sasinowni.
2: Andrzej Sułek, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

To Sara Banda z suity angielskiej G-moll Jana Sebastiana Bacha w interpretacji Piotra Anderszewskiego. Nagranie w reżyserii Aleksandry Nagórko i Andrzeja Sasina, którego dziś w dwójce żegnamy. Już 27 minut po godzinie 16. Za moment w naszym studiu pojawią się zapowiadani goście, ale to jest także dobra pora na zaproszenia. W kolejną sobotę następna odsłona cyklu z klasyką przez Polskę i brzmienie gitary oraz oboju. Gitara Michał Noć, a obój Arkadiusz Krupa. Ci znakomici artyści odwiedzą studio imienia Władysława Szpilmana i wykonają bardzo interesujący program złożony pół na pół z kompozycji barokowych i tych z XX wieku. Oczywiście ten koncert będziemy dla Państwa transmitować na naszej antenie w przyszłą sobotę 20 czerwca od godziny 17. To będzie także okazja do rozmowy z tymi artystami, ale jeśli chcieliby Państwo spotkać się z nimi na żywo w naszym radiowym studiu, czekamy na telefony 22 645 22 22.

0: To Orkiestra Symfoniczna Radia Północno-Niemieckiego pod dyrekcją Krzysztofa Urbańskiego i czwarta część małej suity Witolda Lutosławskiego. Już 16:31.
1: Goście dwójki.
0: Okazja do tego spotkania jest radosna. Otóż Polskie Radio znalazło się w Krajowym Rejestrze Dobrych Praktyk w ochronie dziedzictwa kulturowego. Chodzi o działalność dokumentacyjną prowadzoną podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. O tym radosnym fakcie porozmawiam z naszymi gośćmi. W studiu jest już wicedyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Karol Czajkowski. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Oraz Piotr Kędziorek, szef dwójki i Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Witaj.
3: Dzień dobry Moniko, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy od ustalenia najważniejszych faktów. Czym jest ten Krajowy Rejestr Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego?
2: To jest efekt ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską konwencji UNESCO z 2003 roku. Ta ratyfikacja nastąpiła w 2011 roku. Konwencja dotyczyła ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo niematerialne w rozumieniu tej konwencji obejmuje tradycje, przekazy ustne, sztuki widowiskowe, zwyczaje, obyczaje, obrzędy, wiedzę, ale również obejmuje sposoby ochrony dziedzictwa niematerialnego. Ochrony, czyli środki mające na celu zapewnienie przetrwania tego dziedzictwa.
0: No tutaj rzeczywiście jako Polskie Radio, ściślej Radiowe Centrum Kultury Ludowej, mamy sporo zasług, ale warto dodać, że ta lista to jest grono dość ekskluzywne. Zaledwie kilkanaście wpisów to chyba rzeczywiście jest spory dla nas sukces.
2: O tak, jest zdecydowanie ważnym momentem w życiu Polskiego Radia. Jeśli mógłbym dodać pewien element do poprzedniego pytania, ta ochrona dotyczy przede wszystkim sposobów dokumentacji, identyfikowania zjawisk, badania i zachowania. I właśnie działalność Polskiego Radia, szczególnie na obszarze rejestracji muzyki tradycyjnej, w bardzo specyficznych warunkach, w jednym środowisku sonorycznym, czyli podczas odbywania się z
3: Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.

0: Kazimierzu. Dokładnie. Tak, bo jak mówisz o tym jednym środowisku sonorycznym, to ono jest dosłownie jedno, to znaczy zmienialiśmy trochę miejsca nagrań w Kazimierzu, ale na przykład od 40 lat operujemy, to odkrył Kuba Borysiak, przygotowując informacje do tego wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk. Od ponad chyba 40 lat posługujemy się tą samą konsoletą. Więc rzeczywiście stworzyliśmy taką na przestrzeni kilkudziesięciu lat dosyć jednolitą dokumentację tego, co dzieje się w polskiej muzyce ludowej.
1: To jest dość niezwykłe, biorąc pod uwagę gwałtowny rozwój technologiczny chociażby, no ale mówimy o festiwalu jako o ważnym punkcie w kalendarzu właśnie dla całego środowiska twórców tradycyjnych, ale powiedzmy wprost, to jest po prostu szaleństwo, to jest moment spotkania zespołów z całej Polski i dziennikarsko z jednej strony to jest moment wspaniały, ale z drugiej bardzo trudny.
0: No my się tam trochę dwoimy, jeśli nie troimy, bo z jednej strony relacjonujemy to, co dzieje się po prostu, tak jak mówisz, podczas tego żywiołowego zjawiska, jakim jest festiwal, bardzo barwnego, zależnie od epoki. Te barwy bywały różnorodne, bo ja pamiętam, jak w latach 90. Kazimierz zastępował tak socjologicznie Jarocin i tam zwabiał mnóstwo młodzieży z subkultur, które tam jakoś świetnie się dogadywały z artystami ludowymi, którzy tam przyjeżdżali. No ale przede wszystkim są to przedstawiciele wielopokoleniowych środowisk pielęgnujących muzykę tradycyjną ze swoich regionów. Więc z jednej strony ta działalność taka dziennikarska, a z drugiej właśnie dokumentacyjna, wymagająca no, takiego skupienia i takiej pracy po prostu jak w studiu. Dlatego my nie nagrywamy tego, co dzieje się na estradzie, tylko budujemy takie w gruncie rzeczy profesjonalne studio w tych pomieszczeniach, które wynajmujemy. W zależności od roku, chociaż od wielu lat na ogół jest to Kazimierska Synagoga, w której gościnnych progach prowadzimy nagrania.
1: Te nagrania oczywiście trafiają do naszego radiowego archiwum i korzystamy my wszyscy z tych nagrań, zwłaszcza w audycjach Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Rzeczywiście takie skarby sprzed kilkudziesięciu lat można usłyszeć. No ale co jest istotne, to jest zbiór ważny dla całego środowiska, bo nie tylko my radiowcy z niego korzystamy, prawda?
2: Absolutnie. Proszę zwrócić uwagę, że z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego, szczególnie tego niematerialnego, istotne jest zbieranie tych materiałów, tych danych w jednym systematycznym ustandaryzowaniu. I tutaj działania radia są takie wzorcowe, powiedziałbym, ponieważ wszystkie nagrania zostały popełnione, tak jak pan dyrektor powiedział, na jednej konsolecie, w jednym omikrofonowaniu, w jednych warunkach. Przez to dają się porównywać. Są więc takim z zapisem mocno etnomuzykologicznym, czyli takim, który możemy rozważać nie tylko na poziomie estetycznym, ale również na poziomie rozwoju na przykład artystów, którzy tych nagrań udzielali. I to jest z punktu widzenia ochrony zjawiska nazywanego muzyką tradycyjną bardzo istotne.
0: To jest 56 lat nagrań, tak? Więc, bo my się pojawiliśmy na czwartym festiwalu. Festiwal w tym roku świętuje 60-lecie. A my jesteśmy tam obecni co roku od 1970 roku.
2: Więc już pokolenia
0: tak jak mówi Karol, też możemy śledzić właśnie i te transmisje tradycji między pokoleniami, ale też takie pojedyncze kariery, tak? Poszczególnych osób. Małego Krzysia Trybunię nagrywaliśmy, a teraz Krzyś Trybunia jest dorosłym, dojrzałym muzykiem, kształcącym kolejne pokolenia muzyków podkarańskich.
1: Tak, bo to jest wyjątkowo istotne i myślę interesujące także właśnie dla odbiorców waszych audycji. To następstwo pokoleń, to jak ci młodsi muzycy, nie zawsze spokrewnieni z tymi dawnymi mistrzami, mogą odwoływać się do ich stylu, do ich nauk. nie zawsze mając możliwość poznania ich i nauki bezpośrednio od nich. To między innymi tym jest właśnie

0: ten zbiór, który mamy w Polskim Radiu.
1: On zasila nasze archiwum, ale też oczywiście publikujemy go. No przede wszystkim ta słynna seria Muzyka Źródeł opiera się w większości na nagraniach z Kazimierza. Więc no, bez tych nagrań nie byłoby po prostu naszej codziennej działalności.
0: Wspomniałeś o tych datach. Rzeczywiście Polskie Radio jest w Kazimierzu co roku od roku 1970, początek w 66. A twoje, Piotrze, pierwsze wspomnienia z Kazimierza?
1: Jeszcze zanim zacząłem pracę w Radiowym Centrum Kultury Ludowej, to pamiętam, że byłem w Kazimierzu na festiwalu. Chyba dokładnie rok przed przyjściem tutaj do pracy, czyli to musiał być 93.
0: Pierwsze
1: rok.
0: Takie to wrażenia?
1: Ze znajomymi właśnie z studiów etnografii. To poniekąd tak. Część z nas na pewno się bardziej identyfikowała z subkulturami niż z kulturą tradycyjną wówczas. No taka właśnie, taki barwny ul, tak bym powiedział. To tak nadal wygląda. Czasami wróży się temu festiwalowi śmierć, że on już się kończy, że nie ma sensu i że pewnie to już, nie wiem, ostatnie jego lata, a potem się okazuje, że znienacka odżywa na fali, nie wiem, jakiegoś zainteresowania albo pojawia się nowe pokolenie muzyków. Zresztą festiwal stara się, jest tam czasami krytykowany, że może zbyt powolnie albo mało udolnie, ale stara się reagować na to, co dzieje się w muzyce tradycyjnej w Polsce. Stąd chociażby kiedyś pojawienie się takiej kategorii rekonstrukcja, z której potem zrezygnowano, dlatego że teraz trudno już odróżnić tak zwanych autentycznych muzyków od muzyków rekonstruujących muzykę tradycyjną. Przestały przeszkadzać, nie wiem, dyplomy nawet szkół artystycznych w konkursie w Kazimierzu, a kiedyś to dyskwalifikowało. Pamiętam występ pierwszy Marcina Lićwinki, który jest magistrem wiedzy o teatrze i no, nie mógł startować w konkursie, chociaż po prostu śpiewał pieśni ze swoich rodzinnych stron, z Lipska nad Biebrzą, a nie to, czego nauczył się w Akademii Teatralnej. No ale dostosowuje się festiwal, tak, do obecnej rzeczywistości. Zresztą jesteśmy też chyba od zawsze obecni w jury czy w komisji artystycznej konkursu. Teraz od lat zasiada w tej komisji Marysia Baliszewska, tak, twórczyni Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Więc ten nasz udział w festiwalu rzeczywiście jest na różnych płaszczyznach.
0: No i też w tym roku będziecie dzielnie na miejscu nie tylko rejestrować muzykę, ale także relacjonować to, co będzie działo się w Kazimierzu. Możemy chyba zdradzić, że także w tej audycji w przyszłym tygodniu będziemy na miejscu.
1: Jeszcze następny chyba. Za dwa tygodnie.
0: Kazimierzu. Za dwa tygodnie. Słusznie, tak. Powiedzmy może jeszcze na koniec, wracając do tego Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk. Czy to jest zbiór otwarty i wciąż gotowy na to, żeby kolejne podmioty, inicjatywy mogły dołączać do tego znakomitego grona, w którym znajduje się już Polskie Radio?
2: Tak jak pani powiedziała, 14, jest to ekskluzywny zbiór, ponieważ liczy sobie jak na razie 14 praktyk. I to na krajowej liście. W odróżnieniu od krajowej listy dziedzictwa niematerialnego, czyli zjawisk, która obejmuje w tych listach 27. Na światowej liście nie mamy jeszcze żadnego. Myślę, że praktyka Polskiego Radia jest tutaj wzorcowa i mogłaby kiedyś, myślę, stać się takim, taką właśnie dobrą praktyką dokumentacyjną.
1: No, chętnie przetrzemy szlaki.
0: Jeszcze raz gratulujemy. Piotr Kędziorek, szef dwójki Radiowego Centrum Kultury Ludowej i wicedyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Karol Czajkowski. Gościni dziś w audycji Wybieram Dwójkę. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.

0: To kompozycja Wolfganga Amadeusza Mozarta w interpretacji Emerson String Quartet. Jest 16:48, była mowa o Kazimierzu Dolnym, a teraz przenosimy się w audycji Wybieram Dwójkę na Podkarpacie, by opowiedzieć o spektaklu realizowanym w ramach sceny wędrownej Teatru Siemaszkowej w Rzeszowie. To Kubuś Fatalista i jego pan. Bohaterowie tej powiastki filozoficznej wędrują od setek lat, przede wszystkim na kartach zapisanych przez Denisa Diderot, a od kilku tygodni wędrują również po Podkarpaciu wraz ze sceną wędrowną Rzeszowskiego Teatru. Zatem i my razem z państwem wyruszamy na spotkanie z twórcami spektaklu.
1: Jak się spotkali? Przypadkiem.

0: wszyscy.
1: Jak się zwali?
0: Po co wam ta wiadomość?
1: Skąd przybywali?
0: Z najbliższego miejsca.
2: Mateusz Marczydło, gram postać Kubusia Fatalisty. Pierwsze, co mi się kojarzy z tą postacią w zestawieniu z panem, to są dwa żywioły. Kubuś to taka witalność, nieprzewidywalność, energia. Taki trochę wydawałoby się lekkoduch, który uważa, że wszystko, co nas spotyka w życiu, już dawno było zapisane w górze.
3: Marek Kępiński, gram i jego pan. Jemu się wydaje, że on wie wszystko, ale się okazuje, że Kubuś jeszcze wie więcej. Jest nad rozum, nad inteligencję. I Kubuś potrafi sobie poradzić z każdym problemem, który pan stwarza, jak gdyby. W pewnym momencie pan sobie zdaje z tego sprawę, że bardzo inteligentny człowiek, który ma jakieś tam swoje zasady i stara się go wypróbować, szczególnie jeżeli chodzi o amory.
4: Paweł Aigner, reżyser Kubusia Fatalisty i jego pana. Jak opowiadać historię skonstruowaną szkatułkowo, która jest porwaną historyjką przygód, nie zawsze taką zborną, przyczynowo-skutkową historią, więc do tego celu użyliśmy teatru w teatrze, takiej maskarady trochę. Mamy opowieść w takim duchu teatru Delartowskiego, który operuje dużym skrótem. Znaczy tutaj użyliśmy też specyficznego bardzo ruchu, który nam montuje te wszystkie obrazy, że w miarę wiadomo, co się tam w ogóle odbywa w tej historii. I wydaje mi się, że to jest świetny język, żeby odciążyć tą taką filozoficzną, statyczną historię i zrobić z niej barwną opowieść pełną ekspresji, takiego dynamitu wewnętrznego.
1: Dokąd dążyli? Alboż to kto wie, dokąd dąży?
2: No, umówmy się, jedzie dwóch facetów na koniu i młodszy opowiada starszemu o wszystkich swoich podbojach, o swoich amorach. Ile to kobiet w swoim życiu nie spotkał na swojej drodze i każda z tych historii ma jakiś morał. Każda z tych historii zostawia w panu, ma zostawić w panu jakiś wydźwięk, który otworzy go nieco na świat, jakby Kubuś próbuje go nakłuwać tymi historiami i każda z tych historii się materializuje tu i teraz. Jak opowiadam historię, że Kubuś był na zamku, to nagle ta czwórka aktorów tworzy zamek. Jak opowiadam, że jestem w jakiejś karczmie, nagle ta czwórka aktorów tworzy karczmę, więc jest bardzo dynamicznie. Zresztą Paweł Aigner jest znany z takiego bardzo mocno dynamicznego teatru, a tutaj to już mam w ogóle wrażenie, że przeszedł samego siebie w tych pomysłach, gagach, a to się gdzieś wszystko fajnie spina i łączy.
4: W ogóle uwielbiam Oświecenie, to nie jedyny tekst z tej epoki, którym się zainteresowałem, bo to jest w ogóle teatr, powiedzmy, szlachetny. To znaczy, to też daje ukojenie, sama treść, bo w sumie jest taka wspaniała tutaj u Diderot w ogóle taka historia, że naprawdę nie wiadomo, kim oni obaj są, w ogóle jaki kapitan, kto to w ogóle, o co tam chodzi. I od razu rozbraja wszystkie oręże, to znaczy mówi, nie wiadomo skąd przyszli, nie wiadomo po co, nie wiadomo dokąd zmierzają, nawet nie do małżeństwa, a może do tego małżeństwa. No w sumie sens jest w sumie taki, że zmierzają do miłości, to znaczy ten Kubuś jednak szuka tej swojej miłości, tej Dyzi, którą w końcu odnajduje, ale czy będzie z nią, czy nie będzie z nią, to już trochę tak nie od niego zależy. I oczywiście my mamy większy wpływ na swoje życie, ale on próbuje udowodnić, że nie do końca tak jest i że czasami grozą wionie są takie sekwencje, które nie wyostrzaliśmy z premedytacją, żeby to nie straciło tego pewnego blasku, takiej szlachetności, delikatności. Ale właściwie Kubuś uważa, że nie można odpowiadać za swoje grzechy, no bo w sumie no to nie od nas one zależą, że my jesteśmy takim kołem w tej historii, tak się toczymy bezwładnie. Pan próbuje go no jednak mówić, no Kubusiu, to jednak nie jest tak do końca. I kiedy pada taka sekwencja, że Kubusiu, nie urodziłeś się jednak w tej epoce, to trzeba, to też wionie grozą, no bo w sumie to jest tak, że jakoś w naszej polskiej tradycji ten brak odpowiedzialności za swoje czyny, on jest gdzieś bardzo głęboko. W XIX wieku on był bardzo ładnie nazwany przez Rzewuskiego. Wystarczy mieć dobre intencje, żeby się zgadzały nasze czyny. Możemy postępować podle, no ale jeżeli mieliśmy dobre intencje, no to dlaczego mamy podlegać karze? I ten Diderot no, jest jakoś tak bliski, mam wrażenie, też takiej właśnie polskiej pewnej mentalności, takiej tradycji nawet powiedziałbym, już romantycznej, a nie oświeceniowej. Thank you.

0: Jan Nowara, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Siemaszkowej w Rzeszowie. Scena wędrowna to idea wozu Tespisa, czyli idea takiego teatru, który potrafi się spakować szybko, stoi aktorami przede wszystkim, też kostiumami, bo wędrowna i dworska, czyli taka, która przywołuje dawny czas, styl, konwencje. No i ten teatr dociera w różne miejsca na Podkarpaciu. Odwiedzamy taką publiczność, która czasem po raz pierwszy jest w teatrze, przywożąc im rzeczy, które są uniwersalne, które z jednej strony dają poczucie obcowania z dawnymi wiekami, ale dają też taką uniwersalną historię o człowieku. Staramy się, żeby to też było z muzyką, żeby była w tym szczypta humoru, zabawy teatralnej. Ten kostium też jest pewnym smakiem tego teatru. Myślimy o tym, żeby teatr, który wywozimy po zakątkach Podkarpacia, żeby on budził taką ciekawość jako rzecz piękna, gdzieś osadzona w czasie w przeszłym, a jednak wciąż w teatrze żywa.
1: Kubuś i jego pan Teatru Siemaszkowej w Rzeszowie na swojej trasie najbliższy postój mają dziś w Dukli, jutro w Baranowie Sandomierskim, a w niedzielę w Nowej Dębie. Następnie na trasie, uwaga, Frysztak, Tarnobrzeg, Przecław i Przemyśl. Przez chwilę kroku bohaterom i twórcom próbowała dorównać i dorównała Dorota Kołodziejczyk. 5 minut pozostało do godziny 17. My tę godzinę audycji Wybieram Dwójkę domkniemy nagraniem muzyki Paula Hindemitha. Chwilę później przegląd prasy zagranicznej, a potem gratka dla miłośników muzyki operowej. Zapowiemy zbliżającą się premierę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. I każda taka premiera to spore wydarzenie. Tym razem będzie to opera Romeo i Julia Charlesa Gounoda. Jeszcze przystanek w Toruniu i sięgnięcie do radiowych archiwów. Tak jest plan na drugą godzinę audycji Wybieram Dwójkę, a już teraz przed nami nagranie zespołu Le Vent Français.

0: Autopromocja.
1: Radiowe Centrum Kultury Ludowej i organizatorzy Tygodnia Kultury Beskidzkiej zapraszają na specjalne wydanie magazynu Źródła z udziałem publiczności oraz gości i muzyków z Beskidów. Rok 2026 to w województwie śląskim rok górali i obrzędów pasterskich. Melodie, pieśni i opowieści o kulturze górali zabrzmią 18 czerwca o 12 wyjątkowo w studiu imienia Władysława Szpilmana. Aby wziąć udział w audycji, prosimy do nas napisać rckl@polskieradio.pl. Magdalena Teichma, do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Autopromocja.
2: Tu Dwójka, słuchają nas Państwo w czwartek, 11 czerwca, właśnie wybiła 17.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Zaprasza Monika Pilch.
4: Dziś w przeglądzie wywiad z kompozytorem i dyrygentem Ryanem Wigglesworthem oraz refleksje na temat kontrowersji związanych z rynkiem aukcji dzieł sztuki. Niezwykle ciekawą opowieść o komiksie poświęconym braciom Grimm znajdziemy na łamach Die Welt. Berlińscy twórcy komiksów Fliks i Reinhard Kleist zabierają słynnych baśniopisarzy w niezwykłą podróż po dzikim zachodzie. Akcja rozgrywa się w wyimaginowanym czasie, w którym wszystkie wydarzenia znane z historii dzikiego zachodu dzieją się równocześnie. To jedyny sposób, by wyjaśnić, jak Lucky Luke, bohater wcześniej przedstawiany jako uczestnik wydarzeń związanych ze sztormem w Oklahomie w 1889 roku, czy gorączką złota nad Klondike w 1896 roku, może spotkać braci Grimm, którzy zmarli odpowiednio w 1859 i 1863 roku. Miłośnicy twórczości Grimmów mogą być jednak nieco zaskoczeni. W komiksie Wilhelm przedstawiony jest również jako bardziej surowy filolog, wielokrotnie podkreślający, że bracia nie są Hansem Christianem Andersenem i nie wymyślają baśni, lecz jedynie je zbierają. W rzeczywistości to właśnie jego poetycka swoboda w opracowywaniu tradycyjnych opowieści przyczyniła się do nieśmiertelności baśni Grimmów. Bracia Grimm to znakomity hołd złożony twórcom baśni, który może znaleźć odbiorców także poza granicami Niemiec. Na łamach The Gramophone znajdziemy recenzję Don Giovanniego w reżyserii Barikowskiego, który właśnie ukazał się na DVD. Wcześniej wydano już Wesele Figara oraz Così fan tutte. Premiera sceniczna Don Giovanniego odbyła się w grudniu 2021 roku w Operze Wiedeńskiej w czasie pandemicznego lockdownu. Koski odrzuca proste podziały na dobro i zło. Scenografia jest surowa i minimalistyczna, utrzymana w odcieniach szarości z elementami przypominającymi zastygłą lawę, co podkreśla emocjonalne wypalenie postaci. Akcja rozgrywa się w krajobrazie skał wulkanicznych pogrążonych w nieustającej nocy. To inteligentna inscenizacja otwarta na wiele interpretacji. Don Giovanni pozostaje postacią niezwykle charyzmatyczną, ale Koski próbuje odpowiedzieć na pytanie, skąd bierze się jego osobliwy wpływ na innych bohaterów. Reżyseria opiera się przede wszystkim na psychologii postaci, odkrywając ich nowe oblicza i dając śpiewakom możliwość pełnego urzeczywistnienia wizji twórcy. Warto przyjrzeć się tej wydanej na płycie inscenizacji, do czego na łamach The Gramophone zachęca Mark Pullinger. The Guardian publikuje obszerny wywiad z Ryanem Wigglesworthem. Można by go żartobliwie nazwać człowiekiem orkiestrą. Kompozytor i dyrygent pewnym krokiem przemierza korytarze Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie, gdzie od 2019 roku jest profesorem. Łączy obowiązki akademickie z funkcją głównego dyrygenta BBC Scottish Symphony Orchestra, międzynarodową działalnością dyrygencką, recitalami pianistycznymi oraz intensywną pracą kompozytorską. Jest także ojcem małych dzieci, które, jak sam przyznaje, sprawiły, że tego ranka był niewyspany. Szczególne znaczenie miała dla niego relacja z kompozytorem Olivierem Knussenem, późniejszym przyjacielem i mentorem. Usłyszałem jego trzecią symfonię w radiu. To było jak olśnienie.

0: muzyka, o której istnieniu wcześniej nawet nie śniłem. Usiadłem więc i próbowałem zrozumieć, jak została napisana. Napisałem do kompozytora długi list. 6 tygodni później otrzymałem niezwykle hojną odpowiedź, pełną cennych rad, z których wiele przypominało wskazówki, jakie sam otrzymał od Britena jako młody kompozytor. Jak wspominał Wigglesworth, ogromny wpływ na jego rozwój miał również Graham Matthews, odpowiedzialny za muzykę w katedrze, który dostrzegł jego zainteresowania i otoczył go opieką. Dzięki temu otworzyły się przed nim kolejne możliwości edukacyjne. W tym roku Wigglesworth pojawi się w Oldboro, tym razem jako główny artysta festiwalu. Jak podkreśla, jest to rzadka okazja do połączenia wszystkich swoich aktywności: kompozytora, pianisty, dyrygenta i kuratora programu. Programowanie koncertów to fascynująca sztuka. Zastanawianie się, jak zestawienie dwóch utworów może otworzyć nową jakość, jest niezwykle inspirujące. W New York Magazine ukazał się interesujący felieton Jerry'ego Saltza poświęcony współczesnym aukcjom sztuki. Zdaniem autora niemal nic z tego, co dzieje się podczas najbardziej prestiżowych aukcji, nie ma związku ze sztuką. Aukcje nie polegają już na patrzeniu, odczuwaniu czy refleksji. Dzieło zostaje pozbawione znaczenia i sprowadzone do ceny, która ma je definiować. Aukcja staje się rytuałem, podczas którego pieniądz celebruje sam siebie. Salt zauważa, że sztuka poszerza świadomość, pogłębia doświadczenie i podważa nasze pewniki. W ciągu zaledwie kilku minut licytacji w domu aukcyjnym Christie's sprzedane zostały dzieła osiągające astronomiczne ceny. Wśród nich znalazły się prace Jacksona Pollocka oraz obraz Marka Rothki Brown and Black in Reds. Ten mechanizm przekształca dzieła sztuki w odpowiedniki kasynowych żetonów, instrumentów finansowych i trofeów inwestycyjnych. Prace reklamowane jako przejawy czystego geniuszu często znikają na lata w prywatnych kolekcjach, by po pewnym czasie ponownie pojawić się na rynku i znów stać się przedmiotem spekulacji. I to już wszystkie informacje, które dziś dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Mówiła do Państwa Monika Pilch, a jutro o tej porze do Azji przeniesiemy się z Tomaszem Sajewiczem. Elżbieta Malinowska, Maria Czok, Karol Furtak i Monika Zając będziemy z Państwem do godziny 18. Już za moment mowa będzie o operze, a zatem muzycznie a propos.

0: Nathalie Deseff, Aris opery Romeo i Julia Charles Gounoda. Artystce towarzyszyła orkiestry du Capitole de Toulouse, dyrygował Michel Plasson. Ta aria już wkrótce zabrzmi na warszawskiej scenie, a o szczegółach opowie Państwu Beata Stelińska.
1: Gość dwójki.
2: Zabieram Państwa teraz do Teatru Wielkiego Opery Narodowej, gdzie trwają już ostatnie przygotowania do ostatniej premiery sezonu, do Romea i Julii Charlesa Gounoda. Reżyserką spektaklu jest Barbara Wysocka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Proszę powiedzieć, czym jest dla Pani ta opera?
3: Przede wszystkim dla mnie praca nad tą operą to jest spotkanie z tekstem Szekspira. Oczywiście muzyka Gounoda jest dla nas wyznacznikiem akcji scenicznej czasu i definiuje przebieg spektaklu, natomiast bardzo ważny jest dla mnie tekst oryginału. Tutaj widzę też pewne różnice w tym, jakie wątki wyciągnął Gounod, gdzie położył akcenty, co dla niego było najbardziej interesujące, kiedy pisał swoją muzykę, a co dla mnie jako dla reżysera jest najważniejsze i najbardziej interesujące w tej historii. Mówi się, że Gounod rozpoczął pisanie tej opery od 4 duetów miłosnych, że dla niego najważniejsza jest ta romantyczna relacja i skupił się na tej romantycznej relacji kochanków. Natomiast sama sztuka Szekspira jest bardzo skomplikowana, wielowarstwowa, złożona i tematy, które tam się pojawiają, to nie tylko miłość, ale przemoc, walka o władzę, nawet sama miłość jest opisana przez Szekspira jako szereg przeciwieństw. Także miłość właściwie jest wszystkim poza tym, czym jest. To jest jeden z najważniejszych cytatów, gdzie Szekspir opisuje ją jako gorącą, zimną. Chyba to, ten trud tej relacji, jej przeszkody jakoś są tutaj interesujące dla mnie. Scena jest bardzo ascetyczna, to znaczy nasza scenografia to są trzy ściany, co wymaga od solistów występujących, od chóru, od wykonawców ogromnego zaangażowania. To znaczy oni, ludzie niosą te historie, emocje, relacje. Właściwie to, na czym się skupiamy, to to, żeby mieli ze sobą kontakt, który w takiej sztuce jak opera jest oczywiście utrudniony, bo tutaj opera jest sztuką już właściwie z założenia nieco sztuczną. To znaczy to, że my nie mówimy, tylko śpiewamy, nie zwracamy się do siebie, tylko jednak musimy mieć kontakt z dyrygentem. To wszystko wpływa na pewien rodzaj sztuczności czy dystansu w odbiorze też tego dzieła. I oczywiście jest to pewna konwencja. I nie jestem osobą, która by powiedziała, że opera obumiera, natomiast jestem osobą, która by chętnie w niej szukała rzeczywistości. To znaczy staram się, pracując w operze, znaleźć nie tylko tematy aktualne, współczesne i jakby wybrzmienie współczesne ich, tylko życie tych bohaterów, życie postaci, że jednak nie chodzi tylko o jakąś formę, ale o właśnie o życie. Dlatego bardzo też bliskie są mi takie dzieła operowe, które mogą dotyczyć współczesności. To często są takie tematy, walka właśnie o władzę, polityka, konflikt miłości i polityki, czy miłości i władzy. To są tematy bardzo poruszające mnie w operze, czy inspirujące.
2: Chyba w ogóle w teatrze mam wrażenie, prawda?
3: Tak, zdecydowanie. To znaczy ja też chyba nie oddzielam tak bardzo opery od teatru w pracy. Pracuję z solistami tak, jak pracuję z aktorami w teatrze, co dla nich oczywiście jest pewnie męczące, aczkolwiek doceniają to. To znaczy, że nie

0: traktuję wykonawców jako pionki, które przesuwam na jakieś szachownicy własnej inscenizacji. Nie, dla mnie to jest tworzenie żywego, pełnowymiarowego świata i bardzo mi zależy na tym i na tym te końcowe uwagi właściwie do solistów polegają, kiedy już mają opanowaną muzykę i odnajdują się na scenie w tych sytuacjach, to właściwie cała inwestycja ostatnich prób to jest zobacz, tutaj możesz jeszcze bardziej skontaktować się, nie odklejaj się, nie kontaktuj się tylko z dyrygentem. Wiem, że musisz się skupić teraz na muzyce, na brzmieniu, natomiast wszystko tutaj jest tak zrobione, żeby ta muzyka miała przestrzeń, miała swoje miejsce, powiedzmy, komfortowe. Oni mogą w tym momencie już skupić się naprawdę na tych postaciach, na ich relacjach. To jest dla mnie bardzo ważne.
1: Ale to ten kontakt pani z artystami i śpiewakami wydaje się być ułatwiony dzięki temu, że ma pani taki background muzyczny, prawda? Jak to wygląda? Sądzę, że rozumie ich pani i rozumie pani też to, co oni muszą wypracować w sobie, przygotowując część muzyczną, a równocześnie trochę pani ulec, jeśli chodzi o sprawy dramatyczne.
0: Tak, zdecydowanie. To znaczy pierwszą rzeczą, jaka jest dla mnie najważniejsza w pracy, to jest respekt, szacunek dla wszystkich, którzy stoją za tą produkcją i za każdą. To może jest odpowiedni moment, żeby powiedzieć, że ja rozmawiam z panią, ale na tę produkcję, na tę operę, na ten wieczór pracują setki osób. I nie mówię tylko o wykonawcach, mówię o całej ekipie technicznej, która pracuje za sceną, o całym zespole inspicjentów, którzy mają podzielone różne zadania. Dzięki nim to w ogóle jest utrzymane w ryzach, o produkcji, która to wszystko umożliwia, o wszystkich naprawdę zaangażowanych, którzy starają się nawet w ostatnim momencie, jeżeli coś jest nie tak, to gramy zdecydowanie do jednej bramki i tutaj ten efekt każdemu zależy, żeby był najlepszy i jako reżyser, który jakby próbuje dowodzić tą pracą, czy próbuje ją realizować na czele tego zespołu, to jest ogromna odpowiedzialność, ale też ogromna wdzięczność i tutaj też, no naprawdę, wszyscy wykonawcy, chór, orkiestra, soliści, statyści, to jest wspaniały zespół i całe zaplecze. Współpraca z dyrygentem, z Robertem Musar, to jest niewyobrażalnie wspaniała przygoda, bo to jest człowiek, który rozumie teatr, myśli teatralnie, ma niebywałe poczucie humoru, które tutaj, o ile Gounod zachował pewne elementy komediowe z Szekspira, bo tam jest ich sporo w samej tragedii, co podkreśla aspekt tragiczny. Natomiast Gounod trochę się z tego wycofuje. Więc w przypadku Roberta to jest taka czujność teatralna i taka współpraca muzyczna na rzecz teatru, że naprawdę to jest taka przyjemność i komfort dla reżysera, kiedy może współpracować, nie walczyć, tylko właśnie gramy do jednej bramki. To jest świetna sytuacja. I jeszcze właśnie wracając do pani pytania z tym doświadczeniem muzycznym, rzeczywiście ono czasami pomaga w takim zrozumieniu, no dobrze, jeżeli państwo z orkiestry zgłaszają, że razi ich światło, no to ja jako osoba, która przez 18 lat grała na skrzypcach, jakby wiem, co to znaczy siedzieć w kanale i nie móc zobaczyć dokładnie, co jest w nutach. Czy nie móc spojrzeć na dyrygenta pod właściwym kątem. To jakby jest dla mnie jasna sytuacja, ale nawet jeśli chodzi o grupy, gdzie nie mam doświadczenia zawodowego, to naprawdę to jest ogromnie ważny szacunek i dlatego ta praca układa się, bo wszyscy rozumieją, o co chodzi, o jak najlepszy efekt dla widza.
1: Gdzieś wyczytałam, że mówi się o pani, że w teatrze dramatycznym traktuje pani tekst jak partyturę. Bardzo mi się to spodobało właśnie. A jak to wygląda w teatrze operowym?
0: Tak, rzeczywiście mówiło się tak, że ja traktuję tekst jako partyturę. Ja myślę, że to jest naturalne. To znaczy, gdzieś to pewnie wynika z doświadczenia muzycznego, aktorskiego, że ten tekst jest jakąś materią definiującą przebieg z kolei też spektaklu dramatycznego. I co nie znaczy, że trzeba się go kurczowo trzymać, ale tekst rzeczywiście jest dla mnie w zapisie takim rytmem, czymś, co definiuje czas trwania sytuacji. Pauzy są na przykład w tekstach wierszowanych zapisane, więc to też przekłada się na inscenizację. Tak, rzeczywiście można powiedzieć, że partytura muzyczna jest dla mnie w pewnym sensie tekstem, a tekst jest dla mnie partyturą muzyczną.
1: Ta opera Romeo i Julia jest przeniesiona przez panią w czasy współczesne, z tego co zrozumiałam, tak? Czy to jakoś rzutuje na te postaci?
0: Tak, ta inscenizacja nie odbywa się w konkretnym momencie, na przykład w roku 1980 czy 2010, ale mówimy tutaj o wieku XX, ewentualnie XXI. To są

0: kostiumy współczesne, bardzo wycofana, powiedziałabym, scenografia, monumentalna, ale prosta, inspirowana brutalizmem, faszyzmem, taką architekturą. I ludzie, którzy w niej próbują się odnaleźć, postaci, które próbują się w niej odnaleźć jako takie wrażliwy człowiek zagubiony w ogromnym świecie. To jest coś takiego. I czy to współczesne podejście ma wpływ na postaci? Na pewno tak. To znaczy ich obyczaje, ich istnienie na scenie jest bardziej współczesne. Ja bardzo ich proszę, żeby starali się rozmawiać ze sobą, kontaktować się ze sobą tak, jakby się kontaktowali między sobą, nie grając swoje role, ponieważ w operze jest bardzo dużo takich stereotypowych interpretacji gestem tego, co jest w muzyce. Ja natomiast nie jestem w stanie znieść takiego dublowania w grze tego, co już jest podane w muzyce czy w tekście. To jest bardzo trudne wtedy, więc wolę pracować z solistami aktorsko nad jakimś znalezieniem kontrapunktu do tego w ruchu ciała. Tak jak zdarza się w życiu, zdarza się, że się kłócimy na autostradzie, wysiadając z samochodu i nagle zamiast się bić, ktoś wyjmuje gumę do rzucia i zaczyna rzucić. No to jest kompletnie absurdalna sytuacja, natomiast z życia wzięta. I czy takie sytuacje zapisane w operze muszą być stereotypowe, czy można je potraktować w bardziej szalony sposób? Czy Julia musi śpiewać swoją arię Je veux vivre, która jest hitem operowym? Czy musi ją śpiewać ślicznie jako hit operowy i tańczyć do niej? Nie, nie musi, ponieważ ta aria jest też wyrazem buntu, sprzeciwienia się systemowi, w jakim Julia funkcjonuje, opresji ze strony ojca, wymagań ze strony rodu Capuletów, całej rodziny. Ona próbuje walczyć o swoje miejsce. Dlaczego zatem jej ciało ma jakby interpretować muzykę, która jest tam rozpisana na takie fragmenty bardzo radosne i niewinne i z drugiej strony na takie refleksyjne, wolniejsze, nieco ciemniejsze. Natomiast dla mnie to jest desperacki krzyk, ja chcę żyć, ja nie chcę być zniewolona, nie chcę być uwięziona przez jakieś zasady, ja chcę żyć na swoich własnych zasadach. To ważny dla mnie temat, dać Julii ten głos, taką możliwość. Wydaje mi się, że tutaj ta główna para solistów bardzo dobrze wchodzi w te konwencje. Mam nadzieję, że widzowie dadzą się poprowadzić przez tę historię. Ja nie mówię, że jeżeli jest inscenizacja kostiumowa, że nie da się wciągnąć widza. Oczywiście, że się da, bo głównie chodzi tu o relacje i emocje, żeby widz się zaangażował, odnalazł coś dla siebie. Natomiast w tym przypadku ta współczesność wydaje mi się, że jakoś pomaga pokazać taką ponadczasowość też samej miłości jako zjawiska, jako pojęcia. Nie mówię tu o miłości tylko Romea i Julii, ale kiedy zastanawiamy się nad miłością w ogóle, to czym ona jest? No jest piękna i bolesna, łatwa i trudna, zimna i gorąca. Miłość, która w przypadku Romea i Julii ma przeszkodę konfliktu dwóch rodów. Miłość znajduje w dzisiejszym świecie inne przeszkody. Sam świat, tempo życia jest przeszkodą dla miłości. Nie mamy na nią czasu, nie mamy czasu opiekować się miłością.
1: Sposób komunikowania się też ma na to duży wpływ na pewno. Często realizując spektakle, bierze pani też na warsztat inne jego elementy tego spektaklu, sprawy wizualne. Czy w tym wypadku też jest to dla pani istotne?
0: Ja chyba nie widzę sztuki jako takie oddzielne obszary. To znaczy, myśląc o spektaklu, myślę o całości, myślę o tym, jak powinna wyglądać przestrzeń, czy powinny być jakieś projekcje. Ja, jeżeli to jest spektakl operowy, to jaka przestrzeń dla muzyki będzie najlepsza, dla historii, dla tekstów w teatrze dramatycznym, w jakich warunkach to się najlepiej odnajdzie, więc to jest myślenie całościowe. Tak samo jak nie oddzielam mojego doświadczenia muzycznego, aktorskiego, reżyserskiego, filmowego, teatralnego, operowego, to jest wszystko naraz i ludzkiego. Nie ma dla mnie tych barier pomiędzy tym wszystkim, może to nie jest dobrze, to znaczy pracując nad filmem, przygotowując projekt filmowy, myślę o nim też częściowo jako o dziele muzycznym, myślę o nim jako o dziele dramatycznym, widzę w nim obrazy, którymi chcę opowiedzieć historię, którą mogłabym zinterpretować też jako aktorka. W sensie wszystko to u mnie jest wymieszane. Aktorka, która posługuje się swoim ludzkim doświadczeniem, które już jest dosyć długie i powiedzmy, że intensywne. Może łatwiej by mi było, gdybym potrafiła to oddzielić. Natomiast w tym momencie jest tak, że to jest jeden wielki obszar pełen różnych dziedzin sztuki, które mi

0: staram się posługiwać, żeby jakoś odnaleźć swój sposób opowiadania tych historii. Zawsze korzystam ze wszystkiego naraz.
1: To jest też zaleta, czy wada może opery, prawda, że tutaj ta synteza dotyczy wszystkich tych dziedzin, które wchodzą na scenę.
0: Tak, rzeczywiście opera łączy w sobie, czy ma możliwość połączenia w sobie bardzo wielu dziedzin sztuki. Zależnie od dzieła mogą to być też fragmenty filmów, animacje. No, naprawdę tutaj właściwie ogranicza nas tylko to, jak historia jest opowiedziana w muzyce. Czas i samo brzmienie jakby tutaj jest wytyczną. Pewnie teatr ma w sobie więcej takich możliwości. To znaczy możemy zrobić w teatrze 15 minut milczenia, pełnego napięcia. W operze musielibyśmy nowe dzieło napisać, żeby takie 15 minut inscenizować. Dlatego praca z nowo napisanym dziełem lub pisanym na bieżąco jest niezwykle ciekawą pracą, ponieważ umożliwia reżyserowi, który jest w kontakcie z kompozytorem, pewne ingerencje i to jest niezwykła też przygoda.
1: A jeśli chodzi o właśnie taką operę Charlesa Gounoda, to jest XIX wiek. Czy to jest dobry materiał na to, żeby przekazać dzisiejsze treści, dzisiejsze wartości, czy raczej nie należy tego robić, tylko po prostu poszukać tego, co tam jest i to pokazać współczesnej publiczności?
0: To bardzo ciekawe pytanie, bo każde dzieło, nad którym pracujemy, może mieć współczesne wybrzmienie, każdy z widzów, słuchaczy znajdzie w nim co innego, każdy z twórców też. Jeśli chodzi o Gounoda... Więc jeśli chodzi o dzieło Gounoda, to ten XIX wiek rządził się troszkę innymi prawami. To znaczy widzowie też oczekiwali czego innego. To jest ważne. Kiedy pani pytała właśnie, dlaczego ta decyzja o przeniesieniu we współczesność, ponieważ dzisiaj widzowie oczekują trochę czego innego. Niektórzy oczekują oczywiście powtórzenia tego XIX wieku, tym się ekscytują, to im sprawia przyjemność i to jest bardzo w porządku. Natomiast wydaje mi się, że wiele osób odsunęło się od opery przez to, że brakowało im takiego styku z rzeczywistością i to jest dla mnie dosyć ważne, żeby próbować to zaznaczyć. Natomiast nie jest to proste zadanie w przypadku takiego dzieła, które jest bardzo, bardzo, powiedzmy bardzo XIX-wieczne. Ale zdecydowanie praca nad taką operą, która i dotyczy współczesności i jest prawie operą dokumentalną lub jest oparta na bardzo współczesnym tekście literackim, jest innym, może ciekawszym zadaniem. Może więcej można wtedy powiedzieć o współczesności.
1: Zapraszając słuchaczy na premierę Romeo i Julii, proszę mi jeszcze zdradzić, na początku zwróciła Pani uwagę na te duety. To jest taka bardzo charakterystyczna cecha tej opery. A na co Pani czekać będzie na tej premierze? Na które jej elementy, fragmenty?
0: Bardzo lubię fragmenty instrumentalne. Uwerturę, wszystko co dzieje się między scenami. Staramy się je również inscenizować. Wielki ładunek dla mnie mają fragmenty Julii, które są jakby takimi pomiędzy jej ariami, wyrwanymi fragmentami, gdzie ona ujawnia swoje myśli, intuicje, przeczucia. To są niezwykłe zupełnie momenty. Jej aria z czwartego aktu, kiedy decyduje się wziąć środek nasenny. Piąty akt. Fragmenty chóru, gdzie jako cała społeczność komentują, opowiadają najpierw w prologu całą historię, także my możemy się potem przyglądać mechanizmom, które doprowadziły do tego końca, który oni zdradzają już na samym początku. To jest bardzo ciekawe, że jako widzowie dostajemy całą historię na początku. Wiemy, co się wydarzy i obserwujemy, jak do tego dochodzi, w którym momencie mogłoby pójść inaczej. W którym momencie zmierzać mogłaby historia do happy endu. Więc te partie churalne, gdzie jako całe społeczeństwo reagują też na śmierć Merkucja i Tybalta, gdzie chór ma ogromną siłę tutaj, jak chór w tragedii greckiej. Komentatora, uczestnika, świadka wydarzeń. Tutaj chór Teatru Wielkiego wywiązuje się wspaniale z tego zadania. Inscenizacja jest oszczędna, w sensie ja nie daję chórowi jakichś bardzo trudnych zadań, ponieważ widzę w nim właśnie ten chór obserwatorów, chór z tragedii, gdzie obserwują, patrzą, komentują, czasami wysuwają niektóre postaci na pierwszy plan,

0: tak jak na przykład wypychają Tybalta do walki i Romeo go zabija. Ta siła jest niesamowita. Zobaczcie na tej wielkiej scenie, wielki chór Teatru Wielkiego, to jest imponujące.
1: Barbara Wysocka była moim gościem. Zapraszamy na premierę Romea i Julii Charlesa Gounoda już w najbliższą sobotę.
0: Serdecznie Państwa zapraszamy.
2: Wspólnie z reżyserką zapraszała Beata Stylińska. Słuchają Państwo Dwójki już prawie 17.30.

To Michał Noć i Arkadiusz Krupa w kompozycji Domenico Scarlattiego. Czy ten utwór zabrzmi w kolejną sobotę w ramach cyklu Z klasyką przez Polskę w radiowym studiu imienia Władysława Szpilmana i na naszej antenie? O tym przekonamy się za półtora tygodnia. Na pewno mogę Państwu powiedzieć, co dziś mamy dla Państwa, jaka transmisja przed nami. Będziemy bowiem łączyć się z siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, gdzie dziś premiera światowa kompozycji Joanny Wnuk-Nazarowej Zwiastowanie na kontratenora, Wielką Orkiestrę Symfoniczną i dawne instrumenty. Te kompozycje wykona oczywiście NOSPR, ale także Och Essence, czyli pomniejszony skład Och Orkiestry pod dyrekcją Jacka Kasprzyka, a w charakterze solisty wystąpi Valer Sabadus. Program dopełni wykonanie Symfonii Alpejskiej Ryszarda Strausa. Z Katowicami połączymy się dziś o godzinie 19:30, a już teraz sięgamy po jedno z nagrań Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Za nami jedna z części cyklu Z obcych krain Maurycego Moszkowskiego, część węgierska. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował Antoni Witt. To nagranie wydane 30 lat temu. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. Jest 17:39, a przed nami

0: Teraz garść trudnych pytań. Jakie emocje nosi nasze ciało? Jak z czułością je traktować, a także jak podarować mu trochę lenistwa. Trzy nowe wystawy można zwiedzać w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu jeszcze przez 10 dni. Malarstwo, rysunek oraz szydełkowane obiekty dostarczają widzom artystycznych wrażeń, o czym przekonuje Iwona Muszytowska-Rzeszotek z Polskiego Radia PIK.
1: Droga Cierpienia to tytuł wystawy dyplomowej Małgorzaty Glogier, będącej podsumowaniem wieloletniego procesu twórczego i osobistej przemiany, zarówno artystycznej, jak i wewnętrznej. Na ekspozycji prezentowany jest przekrój prac malarskich, powstałych podczas kilkuletnich studiów. Punktem wyjścia w twórczości artystki jest człowiek, jego cielesna forma oraz to, czego ciało jest nośnikiem. Emocje, wspomnienia i doświadczenia, wyjaśnia artystka.
2: Chodzi głównie o to, żeby pokazać to wnętrze i to, co czuję. To też bardzo ciekawe, ja generalnie, gdy maluję, to zawsze jestem sama i tutaj w tych obrazach bardzo czuć tę samotność, ten proces, w którym ja tworzę.
3: Czy to są twoi znajomi, członkowie rodziny, czy raczej postaci wymyślone?
2: Zaczynałam od osób bardzo bliskich, bo żeby jednak coś malować, musiałam coś czuć, potrzebowałam coś czuć, jakieś emocje, więc wybierałam ludzi bliskich mi i często ubolewałam nad ich bólem, czy też wcielałam się w ich życie, w ich odczucia, żeby spróbować ich zrozumieć, co często wiązało się z bardzo dużym takim smutkiem. Na początku to po prostu były osoby bardzo mi bliskie, a potem się stało coś takiego nowego, że ja zaczęłam zauważać, że nawet w tych nieznajomych ja jestem w stanie znaleźć coś i wczuć się w nich i zrozumieć ich w jakiś swój sposób. I przez to przedstawić ich, tak jak ich widzę, bo przykładowo namalowałam bezdomnego, którego spotkałam dosłownie jednego wieczoru. Podejrzewam, że on nawet nie wie, że jest tutaj namalowany. Ja mu powiedziałam, że czy mogę mu zrobić zdjęcie do obrazu. On wyśmiał mnie, myślał, że ja żartuję. Nie żartowałam, nie, no naprawdę jest tutaj namalowany. Drugą taką sytuacją na przykład była starsza pani, którą poznałam dosłownie w sklepie spożywczym. Była bardzo taka otwarta, rozmowna ze mną i się dzieliła swoją historią tak otwarcie. I ja tak sobie pomyślałam, że ona by świetnie wyglądała na obrazie. I ja mówię do niej, że ja bym panią chciała namalować, czy pani by mi zapozowała. I ona ku mojemu zdziwieniu zgodziła się. Więc ja się zapytałam, ale wie pani, że to nago, bo ja tylko tak maluję, ja lubię akty. No tą strukturę ciała, te kolory tej skóry, tą fakturę, to w ubraniach tego nie odnajduję niestety. I ona się zgodziła. Więc to jest w ogóle niesamowite, że też ja się spotykam z tym, że ludzie są tacy otwarci na to, że oni chcą, że czują się zauważeni przez kogoś.
1: Z wystawą Droga Cierpienia w Galerii Wozownia ciekawie koresponduje kolejna propozycja zatytułowana Czułość. Projekt opowiada o ciele, które w wyniku różnych doświadczeń ulega zmianom. Artystka, czyli Agnieszka Basak-Wysota, koncentruje się na cielesności rozumianej jako archiwum zmian fizycznych i psychicznych.
4: Czułość jako czucie ciała, ale czułość też jako taka właśnie autoczułość, zaopiekowanie się sobą i umiejętność takiego wrażliwego spojrzenia na drugiego człowieka. Posługuje się technikami przypisanymi bardzo mocno kobietom, szycie, dzierganie, trochę elementów haftu. Właściwie jest to też dla mnie samej po dziś dzień trochę zaskakujące, ponieważ zanim zajęłam się tworzeniem takich obiektów, tworzyłam wielkoformatowe obrazy, 2,5 metra, 3,5 metra, więc
3: To skąd ta zmiana?
4: No właśnie, zmiana przyszła sama, zmiana przyszła w wyniku doświadczeń własnego ciała, zmiana przyszła w związku z ograniczeniami, które się w tym ciele pojawiły i chyba z potrzebą opowiedzenia pewnej historii, ale aby ta historia nie była historią moją, postanowiłam stworzyć obiekty, które można poczuć dosłownie i w przenośni, ponieważ można niektóre z nich dotykać.
3: Czyli to jest taka propozycja haptyczna.
4: Tak, tak, ale właśnie postanowiłam stworzyć takie obiekty, które będą kamuflować troszkę moją historię, a bardziej stawiać na to, żeby móc przyjrzeć się sobie samemu, swojemu ciału i poczuć wdzięczność wobec faktu, że każdy najmniejszy proces, który w nim zachodzi, powoduje, że każdego dnia budzimy się i przeżywamy kolejny dzień.
3: Dlatego ta wystawa ma taki podwójny niejako wymiar, dlatego że z jednej strony różnego rodzaju pęknięcia, blizny są symbolem przeżytej traumy, a z drugiej strony patrzysz w przyszłość, regenerację.

0: Te blizny, przeszycia, to wszystko oczywiście to można zamknąć w tym jednym dużym pojęciu traumy, natomiast one też są takim ważnym zapisem na ciele. One są śladem jakiegoś doświadczenia i czasami taką bardzo cenną przypominajką o tym, jaki ogromny potencjał niesie ciało do właśnie tego odnawiania, odradzania i radzenia sobie z wieloma trudami egzystencji.
1: Zaraz obok wystawa o zabawnym tytule Nie poganiaj mnie co pół godziny. Jej bohaterem jest kot, ubrany jak człowiek, zanurzony w rutynach pracy, lektury czy chwil odpoczynku. Staje się nośnikiem uniwersalnych doświadczeń i emocji. A to wszystko w przytulnej przestrzeni zamienionej na pokój gościnny. Autorką rysunków jest Karo Danek.
2: Rysunki są efektem takiej fuzji pomiędzy zwykłą codziennością, po prostu moją, a tym, jak bardzo kocia twarz, bo już nie powiem mordka, ale jak bardzo kocia twarz jest sugestywna i jak wiele może wyrazić tak naprawdę. To były rysunki, które pojawiały się zupełnie obok tego, co robiłam na studiach, co robiłam później w życiu zawodowym i miały być odreagowaniem i nie były w żaden sposób zaplanowane. Więc odpowiedź na to, dlaczego kot, jest bardzo trudna i gdzieś siedzi chyba w podświadomości po prostu.
3: Proponujesz widzom narrację pełną humoru. Do tej wystawy nie musimy podchodzić z jakimiś filozoficznymi przemyśleniami.
2: To się pojawiło gdzieś w podświadomości. Być może miałam potrzebę obracania pewnych sytuacji z mojego życia w żart i dlatego na samym początku tego humoru było dużo. Wydaje mi się, że w nowszych rysunkach tego humoru jest mniej, ale na pewno pozostała taka, wydaje mi się, lekkość, właśnie nie staranie się wypowiadania jakichś bardzo skomplikowanych myśli i idei. To pozostało i tego staram się trzymać. Być może tego mi po prostu brakuje i dlatego to się pojawia w tych rysunkach.
3: No a pod rysunkami oczywiście zawsze jakiś dowcipny podpis adresowany do widza.
2: Tak, i zawsze to jest podpis, który pojawia się w mojej głowie w wyniku obserwacji swojej codzienności albo moich znajomych i przyjaciół i rodziny. To nigdy nie są wydumane rzeczy, tylko to jest po prostu zapis. Właściwie można powiedzieć, że to jest notatka.
1: Wystawy w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu prezentowane są do 21 czerwca.
4: O czym informowała Państwa Iwona Muszytowska-Rzeszotek. W audycji Wybieram Dwójkę już wkrótce przywołamy głos wybitnego poety, a już teraz słuchamy muzyki Aleksandra Tansmana.

0: Za nami nagranie kwartetu Notos. To była pierwsza część suity Divertissement Aleksandra Tansmana. Za 10 minut wybije 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Czesław Miłosz, poeta i jego wiersze. Tytuł audycji BBC, przygotowanej 40 lat temu z okazji 75. rocznicy urodzin noblisty. Dziś i w kolejnych dniach przypomnimy tę audycję, tym razem dla uczczenia 115. rocznicy jego urodzin. Głos ma wielki poeta, po nim Renata Gorczyńska.
5: Ogród natury otwiera się, trawa na progu zielenieje, migdalowe drzewo zakwita. Sint mihi dei acherontis propiti, valeat numen triplex Jehove, ignis, eris, aquae, terre spiritus, salvete, mówi gość w domu. Ariel, choć mieszka w palacu jabłoni, nie zjawia się, wibrując skrzydłem osy, i Mefistofel w przebraniu opata dominikanów albo franciszkanów nie stąpnie z krzaku morwy na pentagram wryty laską czarnoziemie ścieżki.
6: Miejsce urodzenia Czesława Miłosza, który przed chwilą odczytał początek części Natura traktatu poetyckiego, można sobie odtworzyć w wyobraźni na podstawie licznych informacji zawartych w jego poezji i w prozie. Najwięcej konkretnych, wręcz dokumentalnych danych na ten temat udostępnił poeta w trzeciej części długiego poematu Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, części zatytułowanej Lauda. Moja matka urodziła się tam, gdzie i jej matka, i gdzie ja miałem się urodzić, we dworze Szatejnie, czyli Szejtejniai na lewym brzegu Niewiarzy, o 3 kilometry od Świętobrości, czyli Szwenty Brastis, tuż przy Laudzie, jako córka Zygmunta Kunata i Józefy z Syruciów. Na następnej stronie Miłosz pisze: mój ojciec urodził się w Serbinach pod Wędziagołą jako syn Artura Miłosza i Stanisławy z Łopacińskich. Cytowany fragment jest rodzajem rozszerzonego przypisu do wiersza Laudę rozpoczynającego, gdzie Miłosz z pewną dozą autoironicznego dystansu podaje swoją genealogię. Tam urodziłem się, a byłem z panów lepszych niż Lauda albo Wędziagoła. Chrzest otrzymałem, wyrzekłem się diabła w parafii Opitołoki, kiejdańskiego powiatu. Wszystkie te nazwy brzmią dziś dla polskiego ucha nieco egzotycznie, chyba że ktoś jest wiernym czytelnikiem trylogii Sienkiewicza i dzięki niej wie, gdzie leży wymieniona Lauda i powiat kiejdański. Sam Miłosz zastanawia się dalej w tym samym poemacie, do jakiej faktycznie ziemi jest przypisany. Urodził się bowiem u zbiegu trzech – Żmudzi, Augsztoty i Laudy. Najczęściej w swojej poezji przedstawia się jako Żmudzin, albo ogólniej szlachcic Wielkiego Księstwa Litewskiego.
5: Z poematu, gdzie wschodzi słońce i kędy zapada –

0: Przy gostyńcu wielką kowięską, gdzie za chmurą foki szczekają i przez bramę spadzistych skał z oceanu płyną okręty, w tym doczesnym żywocie pielgrzymowania naszego. Nie znam mowy ludzi, ani też z przymuszenia albo z poduszczenia ich. Biedają ci o tom, iż nieczego pewniejszego na świecie nad śmierć szafuje na czasy potomne i na ludzkie potrzeby oddaje imienie moje, z szytką puszczą do tej majątności należącą, z lesy, haj, oziry, z pogrzebaną wstążką dam wdzięcznych, z tabakierą ich szczerozlotą, z sobą dawnym, wędrownym, od miasteczka do miasteczka.
1: 3 lata przed tym nagraniem Renata Gorczyńska pod pseudonimem Ewa Czarnecka opublikowała tom rozmów z Miłoszem. Ukazał się rzecz jasna na emigracji. W Polsce stanu wojennego i w kolejnych latach Miłosza się nie drukowało. Tom Podróżny Świata zawierał 26 wywiadów z poetą, kilkanaście szkiców Renaty Gorczyńskiej poświęconych twórczości noblisty. Zatem w BBC nie mogli wybrać lepiej, powierzając jej audycję z udziałem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zofii Herz, Józefa Czapskiego, Konstantego Jeleńskiego, Jana Lebensteina, Wojciecha Karpińskiego, no i przede wszystkim samego Czesława Miłosza. Zapraszam jutro i w kolejnych dniach po weekendzie.
2: Już za chwilę na antenie Dwójki zagości jazz, ale zanim to nastąpi, jeszcze mała dawka muzyki barokowej. Elżbieta Malinowska, Maria Czok, Karol Furtak i Monika Zając. Tak dobiega końca czwartkowe wydanie audycji Wybieram Dwójkę. Życzymy Państwu pięknego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Rozmowy z Jackiem są zawsze przeżyciem, takim dobrym, dlatego że Jacek jest mądry i wyrozumiały.

0: zrozumiały.
1: Tak twierdzi Teresa Bogucka, która była sekretarzem redakcji Zapisu wtedy, gdy Jacek Bocheński był redaktorem tego pierwszego pisma literackiego wydawanego w drugim obiegu. Zapraszam do wysłuchania przedurodzinowej rozmowy z wybitnym pisarzem, prezesem Polskiego Pen Klubu, współzałożycielem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Strefa Literatury, niedziela, godzina 11. Anna Lisiecka.
2: Autopromocja.

0: Program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 18.
1: Jazzowy Klub Dwójki.
0: Anna Regulska i Andrzej Zieliński, witamy Państwa serdecznie. Czym jest jazz? Czym jest muzyka harmonodyczna? Czy walczyła z rasizmem? Czy instrumenty są istotne przy tworzeniu muzyki? I czy my ludzie rzeczywiście tworzymy muzykę, a może tylko ją odkrywamy? Może muzyka tak naprawdę już istnieje, stworzył ją Bóg, a my tylko odsłaniamy zapisane już wcześniej karty. O tym wszystkim dziś w Jazzowym Klubie Dwójki, bo zapraszam Państwa do 19 na spotkanie z czarodziejem gitary.

0: trochę Jimiego Hendrixa, trochę rocka, dużo jazzu, mocno nietypowy skład. Gitara, skrzypce, perkusja, a jednak to jazz, a nawet James Blood Almer. Are You Glad To Be In America? Taki tytuł nosił utwór, od którego rozpoczęliśmy. No, utwór z jednej z najważniejszych płyt, jeżeli chodzi o punkt widzenia komercyjny, Odyssey Jamesa Blooda Almera. Zresztą nie tylko tej ostatniej, ale wszystkim częściom tryptyku nagranego dla Kolumbii przyjrzymy się dziś w drugiej części naszego programu. James Blood Almer, amerykański gitarzysta, też śpiewający, jak Państwo słyszeli, zmarł w zeszłym tygodniu w wieku 86 lat. Dlatego dziś jemu właśnie poświęcimy cały jazzowy klub dwójki. Sięgając do wywiadu, który miałem wielką przyjemność przeprowadzić z Jamesem Bloodem Almerem 10 lat temu, prawie równo 10 lat temu, w 2016 roku, latem, bo to był festiwal Warsaw Summer Jazz Days. I nie bez przyczyny zaczęliśmy od płyty Odyssey, bo właśnie wówczas do Warszawy James Blood Almer tę dekadę temu przyjechał ze swoim stałym zespołem Odyssey Trio w składzie Charles Burnham na skrzypcach, Warren Benn był za zestawem perkusyjnym, no i oczywiście on grający na gitarze i śpiewający. Wówczas ten najważniejszy, jak nie, albo drugi najważniejszy w zależności od punktu widzenia festiwal w stolicy jazzowy, Warsaw Summer Jazz Days, odbywał się na warszawskim Grochowie, na Kamionku, w Soho Factory, czyli postindustrialne przestrzenie, pofabryczne budynki w jednej z większych hal. Estrada, koncert czarodzieja bluesa, jazzu, awangardy, funku i przede wszystkim gitary i spotkanie. To spotkanie z nim po koncercie. Miałem wówczas 26 lat i przeszedłem na spotkanie z 76-letnią legendą jazzu, człowiekiem, który poruszał się w tylu gatunkach, w tylu skrajnych przestrzeniach, że trudno byłoby to wyliczyć. Grał ze wszystkimi najważniejszymi muzykami, nie tylko awangardy, ale też i funku, też i soulu, bluesa. No i usiedliśmy gdzieś na tyłach tej przestrzeni postindustrialnej, w jakiejś takiej fabryce, w absolutnej ciemności. Proszę sobie wyobrazić gdzieś na tyle sceny, jakaś taka szatnia, która kiedyś była miejscem dla przebieralnią dla robotników. W niej, w takim metalowym boksie, gdzieś w kącie siedzi James Blood Almer, którego ledwo widać w tej ciemności, bo ledwo widać własną rękę, kiedy się wchodziło do tej szatni, ale on właśnie chciał, żeby panował taki półmrok. Ja wszedłem do niego z dyktafonem i zacząłem zadawać pytania. No i na początku była to trudna rozmowa, bo James Blood Almer swoich rozmówców, tak bym powiedział, tresował, może to jest złe słowo, ale sprawdzał. O, to jest lepsze sformułowanie. Na początku był nieufny. Czy nie traci przypadkiem czasu na rozmowę? Czy będziemy rozmawiać o dla niego ważnych rzeczach? Czy dziennikarz jest przygotowany do rozmowy? Bo to dość częsta sytuacja, kiedy dziennikarz przychodzi z pustą kartką zapytać tylko o to, co będzie na festiwalu. No i właśnie ja przyszedłem na ten wywiad. No nie będę ukrywać, trochę speszony, ale wydaje mi się, że James Blood Almer wówczas podzielił się kilkoma bardzo cennymi spostrzeżeniami na temat świata, na temat swojej filozofii, choć jak ja powiedziałem na początku, był trochę nieufny. Proszę posłuchać wywiad z Jamesem Bloodem Almerem z 2016 roku, jego pierwsza część.
1: Jesteśmy w budynku dawnej fabryki. Czy pamięta pan może najdziwniejsze miejsce, w którym pan grał?
2: Nie pamiętam. Wszędzie, gdzie gram, jest trochę dziwnie, ponieważ, szczerze mówiąc, jestem zdumiony tym, że wciąż daję radę występować. Bardzo mnie to cieszy.
1: Nie wygląda pan na estradzie, jakby sprawiało to panu trudność. Wygląda pan raczej, jakby dobrze się pan bawił.

0: singing the song, I guess.
1: Czy ja wiem? Nie oglądam siebie, jak gram. Ja po prostu śpiewam piosenki. Wydałem 55 płyt. Grałem praktycznie wszędzie. Podjąłem decyzję, że prędzej

0: is the place that I'm going to be from dead. I hope to go to paradise.
1: Bo niebo to miejsce dla zmarłych. Mam nadzieję, że i dla mnie. Wszyscy moi znajomi, którzy zaczynali ze mną grać, już nie żyją. Zatem nie liczę na nic innego, jak na dobre życie po tym, jak umrę.
2: Słyszał pan to pytanie zapewne setki razy, ale czy mógłby pan opowiedzieć o tym, jakim był człowiekiem, jaki wpływ na pana miał Ornette Coleman?
1: Uważa pan, że Coleman na mnie wpłynął? On przecież grał na saksofonie, ja gram na gitarze. Nigdy też nie słyszałem, żeby zaśpiewał jakąkolwiek piosenkę. Mówiąc poważnie, jedno jest pewne. Był to mój dobry przyjaciel. Nauczył mnie wielu rzeczy. Podobało mi się jego myślenie o muzyce. To, co zaczerpnąłem od niego, to fakt, iż muzykę trzeba brać bardzo poważnie. Zawsze mówił, że muzyka jest ważniejsza od instrumentu. Starałem się wszystko to realizować w swoim życiu. Starałem się nie grać złej muzyki.
2: Złej muzyki? Co rozumie pan przez sformułowanie zła muzyka?
1: Pyta mnie pan o Colemana. To właśnie od niego zaczerpnąłem. Jest podział na dobrą i złą muzykę. Tej drugiej jest niestety za dużo, jednak na niej się nie skupiam. Myślę tylko o tym, żeby moja muzyka była dobra, a ona musi wypływać głęboko z serca.
0: If you could understand how the sound I was playing on the guitar,
1: Słyszałeś, jak dziś grałem? Wsłuchałeś się w moje brzmienie? Nie chodziło o to, żeby grać na instrumencie. Najważniejsze było to, by poprzez instrument znaleźć muzykę. O czym my w ogóle rozmawiamy? Zadaje mi pan za trudne pytania. Ja podchodzę do muzyki bardzo poważnie, ale nie mam przygotowanych odpowiedzi na takie zagadnienia.
2: Rzecz w tym, że ja nie do końca chcę rozmawiać z panem o płytach i koncertach. Opowiadał pan o tym setki razy w różnych wywiadach. Bardziej interesuje mnie pańska osoba oraz to, czym dla pana jest muzyka.
3: And about your music influence, about what matters in music most in you.
1: Wydaje mi się, że od samego początku byłem dotknięty przez muzykę. Zacząłem grać, jak miałem 7 lat. Mój ojciec nauczył mnie podstaw. Gdy wszedłem głębiej w muzykę, dał mi całkowicie wolną rękę. Całe swoje życie robiłem tylko to. Grałem. Nic innego nie umiałem. Nigdy nie pracowałem inaczej. Mam 7 dzieci, 9 wnuków i 6 prawnuków. Całe życie dla nich pracuję. Jestem jedyną osobą w mojej rodzinie, która gra. Jak mam panu opisać, czym jest dla mnie muzyka? Nie wiem. Nigdy nie robiłem nic innego. To dla mnie życie. Trudno mi o tym mówić. Napisałem kiedyś piosenkę "Wolałbym umrzeć, niż wrócić do Chicago". Co więcej mam powiedzieć?
2: Rozmawialiśmy o Colemanie. Od niego wzięła się muzyka harmonodyczna. Trio, z którym pan wystąpił na Warsaw Summer Jazz Days, to najbardziej związany z tym nurtem pański zespół.
1: Słuchał pan stroju, w którym grałem dziś na gitarze?
2: Tak, nie należał on do gatunku standardowego.
1: No właśnie. To harmonodyczny strój. Wymyśliłem go, gdy żyłem i tworzyłem z Colemanem. Muzykę harmonodyczną jednak stworzył sam Ornette. Nie wykorzystuje się w niej akordów, skal, pasaży czy tonacji.

0: Trudno poczuć tę muzyczną wolność, grając w normalnym stylu gitary. Postanowiłem ją zatem nastroić nie od dźwięku E, ale od A. Dzięki temu nie mogłem grać ani akordów. Nie wiedziałem też, jak wyglądają skale.
1: Anything that's on a regular tuning of the guitar or on the setup of a piano. So we call that harmonic.
0: Harmonologiczność to odrzucenie instrumentu jako czynnika, na którym tworzy się muzyka. Dzięki temu możesz skupić się na samej muzyce.
1: It almost saying music is not instruments.
0: Instrument to tylko narzędzie. Muzyka to nie instrument. Powstała ona na długo przed nim. Tego wszystkiego nauczył mnie Coleman. Mówił on o mnie, że jestem harmonologicznym naturszczykiem. Fajnie, po prostu grałem tak, jak umiałem. Może tak dobrze się w tym odnalazłem, bo nigdy nie chodziłem do żadnej szkoły muzycznej. Nigdy nie studiowałem. Grałem zawsze prosto z serca.
1: Which I had to place on an instrument.

Crying, utwór z Life at the Bayerischer Hof, płyty Jamesa Brada Almera, płyty koncertowej nagranej z przyjaciółmi Zaminem Alim, który grał na basie elektrycznym i Obrejem Dale'em za zestawem perkusyjnym, to stali towarzysze Jamesa Brada Almera, który nie, nawet jak grał w różnych zespołach, bo miał mnóstwo odsłon własnych grup, przyjaciół, taką otoczkę z rodziny muzycznej niejako stworzył sobie dookoła swojego życia, ale zawsze lubił grać w mniejszych składach, w składach, w których czuł tą wolność. Jak państwo mogli usłyszeć w pierwszej części wywiadu, który dziś przypominam sprzed 10 lat, James Brad Almer tak bardzo kochał wolność, że postanowił zmienić cały strój gitary nie po to, by łatwiej było grać akordy, bo najczęściej po to zmieniają muzycy strój gitary, by na przykład brzmiała ona pełniej, by miała takie bardziej rockowe brzmienie, albo by łatwiej grać akordy, puste akordy, albo bardziej skomplikowane akordy, po to zmienia się strój gitary. Ale James Brad Almer zrobił coś innego. Zmienił strój gitary po to, żeby było mu trudniej, żeby nie miał tych przyzwyczajeń, skal, akordów i innych rzeczy, które wpajane są muzyką do głowy od pierwszego momentu, kiedy sięgają po gitarę, żeby to wszystko odrzucić i oddać się wolności twórczej, czyli właśnie wejść w tą ideę muzyki harmonodycznej, którą stworzył Ornette Coleman. No, James Brad Almer był jej najwierniejszym odtwórcą.

0: najwierniejszym posłańcem tej harmonodycznej wieści. Tak się rzekło dziś w jazzowym klubie Dwójki, wspominając Jamesa Blooda Almera, który zmarł w zeszłym tygodniu w wieku 86 lat. Sięgamy po wywiad z tym artystą sprzed 10 lat, kiedy to przyjechał do Warszawy na festiwal Warsaw Summer Jazz Days i wystąpił ze swoim Odyssey Trio, z również stałym swoim zespołem. No i wracamy do tego wywiadu. Chciałbym Państwu zaprezentować drugą część tej rozmowy, która odbywała się w absolutnych ciemnościach. Jeszcze podczas słuchania tej pierwszej części wywiadu przypomniało mi się taki incydent w trakcie wywiadu, bo jak wspominałem, siedzieliśmy z Jamesem Bladem Almerem na wyciągnięcie dłoni tuż obok siebie. Tak naprawdę kolano w kolano, tylko z mikrofonami między sobą. W absolutnych ciemnościach nic nie było widać na tyłach Soho Factory. I wówczas wszedł do tej przestrzeni jakoś tak z tyłu za nami fotograf z magazynu Jazz Forum i zaczął robić lampami błyskowymi zdjęcia. I pamiętam ten moment, kiedy James Watt Almer absolutnie przerwał wywiad i patrzył wymownie na tego fotografa, który nic sobie z tego nie robił. Dalej robił te zdjęcia, których oczywiście nigdy nie otrzymaliśmy, ale musieliśmy niestety podziękować panu za te zdjęcia, za poprosić go o wyjście po prostu, bo ta intymna chwila była, no, niejako nie zasługiwała na zdjęcie, dlatego nie mogę pochwalić się zdjęciem z Jamesem Bladem Almerem, ale mogę pochwalić się Państwu nagraniem jego głosu, jego przemyśleniami na temat tego, między innymi, skąd bierze się muzyka, to odwieczne pytanie. Powiedział pan w jednym z wywiadów, że pan nie tworzy muzyki, że pan ją odkrywa. Co pan przez to rozumie?
1: Wierzę, że to Bóg wszystko stworzył. Ty możesz tylko odkryć coś, co od dawna było już na tej planecie. To, że znajdziesz diament, złoto czy muzykę, to nie znaczy, że je stworzyłeś. To wszystko zostało już dawno stworzone.
2: Gold, diamond, music, whatever. You discover. You become a discoverer. And I call Coleman. He discovered Amalani.
1: My możemy już tylko odkrywać. Tak samo Coleman. On odkrył muzykę harmonodyczną. Nie stworzył jej. Ani on, ani ja, ani pan nic nigdy nie stworzymy.
2: Man has to discover everything he finds, really. They don't really create anything.
0: Więc chyba nie jesteśmy jakoś bardzo ważni.
2: You can be an important discoverer.
1: Zawsze możesz być ważnym odkrywcą.
0: Rozmawialiśmy i nawet trochę żartowaliśmy na temat tego przed włączeniem dyktafonu, że z Odyssey Trio, z którym wystąpił pan na koncercie, gra pan dłużej niż ja żyję na świecie.
1: Mam kilka projektów. Odyssey Trio, Are You Glad to Be in America, Memphis Blood, Music Revelation Ensemble. Gram też solo. Tak, ale z Odyssey Trio gram już ponad 30 lat. Dziś nie możesz mieć tylko jednego zespołu. Organizatorzy festiwali chcą mieć ciągle coś nowego. Nikt nie zaprasza ponownie tych samych artystów z tymi samymi zespołami. Nie przyjadę zatem na Warsaw Summer Jazz Days za rok, bo byłem tu w tym roku. Ale gdybym założył w tym czasie nowy zespół, kto wie. Dlatego zawsze miałem kilka projektów naraz, żeby móc więcej grać. Każdy z tych zespołów reprezentuje konkretną płytę, którą nagrałem. Nigdy nie odstawiałem ich na półkę, nie zamykałem projektów. One ciągle trwają.
3: Jakiś czas temu rozmawiałem z Art Shepem, który powiedział mi, że nie zna żadnego białego muzyka, który zrobiłby coś wartościowego dla muzyki. Co pan o tym myśli?
1: Muzyka harmonodyczna została stworzona przez Ornetta Colemana po to, by

0: uwolnić czarną muzykę od niewolnictwa.
1: Memphis Blood, Spamish, Reverend Reedy produced it. It'd be good to be doing a good with that project. I got gig for that next year already. But I've been doing that for a while.
2: Jakiś czas temu rozmawiałem z Archie Sheppem, który powiedział, że nie zna żadnego białego muzyka, który zrobiłby coś wartościowego dla muzyki. Co pan o tym myśli?
0: Muzyka harmonodyczna została stworzona przez Ornetta Colemana po to, by uwolnić czarną muzykę od niewolnictwa. Nigdy tego wcześniej nie powiedziałem żadnemu dziennikarzowi. Powtórzę jeszcze raz. Muzyka harmonodyczna została stworzona po to, by uwolnić czarną muzykę od zniewolenia. To jest moja odpowiedź na to, co powiedział Archie Shepp. Że niby jazz jest czarny i żaden biały nie ma tam wstępu? Bzdury. Abstrahując od tego, po co Coleman wymyślił muzykę harmonodyczną? Jazz to były wcześniej skale, zmiany harmoniczne, rytm i instrumenty. Nie mogłeś grać na rogu inaczej niż tak, jak to zostało wcześniej ustalone. Nie mogłeś wyjść poza szkolne zasady gry. To było niewolnictwo. Po to powstała muzyka harmonodyczna. Jazz nie powinien być reprezentowany przez instrumenty, ale przez osobowości. Instrumenty to nie muzyka. Tak jak mówiłem, muzyka była przed instrumentami. Gram na tyle długo, żeby z całą pewnością powiedzieć, że instrumenty gówno się mają do muzyki. Musisz mieć muzykę w głębi siebie. Musisz umieć to wyciągnąć i pokazać ludziom. Niektórzy nie używają instrumentów, a jednak tworzą muzykę. To bardzo poważna sprawa. Muzyka to nie artykuł w gazecie. Owszem, powstało wiele artykułów o muzyce, ale w większości z nich mowa jest bardziej o prywatnych odczuciach czy o jakimś artyście. Rzadko który mówi prawdę o tym, czym jest muzyka.
2: James Blatt Armer i jego ostry język, nie tylko dotyczący muzyki, ale też rozmawiając z dziennikarzem, mówił, że żaden artykuł w gazecie nie jest wart muzyki, nie jest tak istotny. Oczywiście miał rację, bo artykuły mają za zadanie opisanie niejako muzyki, ale nawet w tych dwóch wywiadach mogli państwo wysłyszeć pewne sprzeczności. Znaczy w tym jednym wywiadzie, w dwóch częściach, pewne sprzeczności, którymi posługiwał się James Blatt Armer. No z jednej strony w pierwszej części mówił, że nigdy nie wróci do tego samego miejsca dwa razy. Że mówił, że prędzej uda się do nieba albo do piekła, niż wrócę w to samo miejsce, albo że wrócę do Chicago. A jednak w tej części już narzekał, że festiwale nie zapraszają muzyków dwa razy z tymi samymi zespołami. Mówił, że nie może wrócić na Warsaw Summer Jazz Days, dlatego że musiałby mieć zupełnie nowy zespół, niejako narzekając na sytuację muzyków. A może tak naprawdę chodziło mu o to metaforyczne wchodzenie dwa razy do tej samej rzeki, że nie wraca w to samo miejsce, że cały czas próbuje się rozwijać. Na tym polega jego sposób uprawiania muzyki, sposób odkrywania muzyki, jak on sam to mówi, nie tworzenia muzyki, a odkrywania tego, co już zostało niejako stworzone. W trakcie tego wywiadu sprzed 10 lat, który przypominamy ze względu na śmierć Jamesa Blatta Armera, który zmarł w wieku 86 lat w zeszłym tygodniu, odmieniane przez wszystkie przypadki było słowo harmonodyczny, harmonodyczność i tak dalej, i tak dalej. No cóż to jest harmonodyczność. To bardziej niż technika jest to filozofia stworzona przez Ornetta Colemana, jak mogli państwo wywnioskować z wywiadu artysty, od którego rozpoczynał i którym chyba kończył.

zaznaczył też James Blood Almer, był jego kontynuatorem, jego idei, a zaczynał grać w jego zespołach. Stworzył Ornette Coleman, chyba inspirując się awangardą, Pierre'em Boulezem, ale też i rodzącym się trzecim nurtem stworzonym, czy opisanym przez dziennikarza, nomen omen, Günthera Schillera. Stworzył Ornette Coleman ideę, by przełożyć do jazzu to podejście awangardy o zaprzeczeniu całej wcześniejszej tradycji muzycznej, czyli odrzuceniu wszystkich schematów myślowych, wszystkich skal, wszystkich akordów i traktowanie melodii, harmonii, rytmu, czyli podstawowych zasad, podstawowych elementów muzyki, jako równorzędnych elementów tworzących muzykę. No właśnie dlatego James Blood Almer przestrajał swoją gitarę, by nie mieć przyzwyczajeń, by zrzucić łańcuch niewolnictwa, jak to powiedział. Powiedział, że po raz pierwszy, mówi to publicznie podczas tego wywiadu 10 lat temu, że stworzenie harmonologicznej techniki, czy harmonologiczności w ogóle jako idei, było celem tego stworzenia, było to, by pozbawić czarną społeczność, nie tylko jazzmenów, ale w ogóle jakichś przywiązań, jakiegoś niewolnictwa właśnie, jakichś ram, w które oni się wpasowywali, nie tylko ram, które sami stworzyli, ale też, które zostały im narzucone przez europejską tradycję. To może zanim przejdziemy do muzyki Jamesa Blooda Almera, posłuchamy, jak zapowiadałem, jego trzech płyt wydanych dla Kalambi. Wcześniej właśnie posłuchajmy tej muzyki harmonologicznej u samego źródła, czyli od Ornetta Colemana. Ornette Coleman i London Symphony Orchestra, Skies of America, jego utwór w kilku odsłonach.

trzy części, trzy krótkie części Skies of America, czyli utworu, jednego z pierwszych utworów harmonologicznych stworzonych przez Ornetta Colemana, tu w wykonaniu klasycznym, czyli London Symphony Orchestra, nagranie z Abbey Road, całość prowadził David Michaud. No i Ornette Coleman, który się oczywiście nie pojawił na tym nagraniu, bo na płycie Skies of America pojawia się zaledwie 2, 3, 4, 5, 6, 7 razy, a utworów jest 21. Za to pojawia się jego sekcja, Charlie Hayden na kontrabasie, czy Ed Blackwell na perkusji za zestawem perkusyjnym. To jest właśnie harmonologiczność, czyli ta absolutna wolność przyniesiona z awangardy muzyki poważnej na awangardę jazzową, na muzykę free jazzową. Ale harmonologiczność w swój sposób niejako przekształcił na swój język James Blatt Almer, który 21 lat później nagrał również trzecionurtowy album, bo to, co za nami powinniśmy nazwać trzecim nurtem, to jest połączenie muzyki poważnej i jazzu z dawką improwizacji. A James Blatt Almer w 93 roku, czyli właśnie te 21 lat później, stworzył album zatytułowany Harmonic Guitar with Strings, czyli gitara harmonodyczna ze smyczkami. Zupełnie inny język muzyczny, ale oparty na tej samej idei. Proszę posłuchać.

James Blood Armour i jego muzyka harmonodyczna, nawet gitara harmonodyczna ze smyczkami, album z lat 90. I teraz, jako się rzekło, przechodzimy w takim ekspresowym tempie do tryptyku. Tryptyku, który James Blood Armour nagrał dla Columbia, dla CBS-u w 81, 82, 83 roku. To trzy albumy, które są no, jego najbardziej komercyjnymi płytami. Dały mu olbrzymią rozpoznawalność, jak na muzykę jazzowego oczywiście, ale później już nigdy James Blood Armour nie nagrał płyty dla żadnej mainstreamowej czy majorsowej, mówiąc kolokwialnie, wytwórni. To właśnie tryptyk, w którym łączył ten swój język, którego zawsze szukał, własnego języka, własnego sposobu wypowiedzi. Z jednej strony blues, z drugiej strony jazz, a z trzeciej strony awangarda. Jak to połączyć? Zaczął właśnie na pierwszym albumie z tego tryptyku, czyli 81 rok, Free Lacing.

Jeden z utworów z albumu Freelancing, Where Did All The Girls Come From. Na tym albumie, proszę sobie wyobrazić, wystąpił również David Murray, który grał na saksofonie tenorowym w trzech utworach, akurat nie w tym, ale one brzmiały zupełnie inaczej niż ten bardzo rockowy, taki funkowy nawet utwór, kompozycja Jamesa Blada Almera. To pierwszy album z tryptyku nagranego dla Calambi, Freelancing. Drugi album nagrany rok później, również dla CBS-u, to Black Rock i oto tytułowy utwór.

Black Rock, nagranie z 1982 roku i bardziej rockowe oblicze Jamesa Blooda Almera, z tych najbardziej popularnych oblicz mainstreamowych, może nazwijmy to, chociaż na tych, na każdej płycie z tego tryptyku James Blood Almer łączył muzykę popularną, mainstream z awangardą.

Na sam koniec, tak jak rozpoczynaliśmy, powrócimy do płyty Odyssey, która stała się takim zaczynem do Tria, do zespołu, który James Blood Almer prowadził przez dekady, przez całe swoje życie tak naprawdę, czyli do płyty nagranej z Charlesem Bermanem, Warrenem Benbowem, z którym później wystąpił również na festiwalu Warsaw Summer Jazz Day, z którego to wywiadu festiwalu dzisiaj słuchaliśmy. Na sam koniec utwór, który otwierał płytę Odyssey, czyli ten ostatni album z tryptyku dla Calambi, Church, kompozycja, do której James Blood Almer bardzo, bardzo często powracał. Andrzej Zieliński żegnał się utworem Church Jamesa Blooda Almera. Za chwilę przywita Państwa Maria Czok.

0: Reclame.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon,
7: kamera,
6: radiowe studio,
7: scena.
8: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Koncertem 12 czerwca Filharmonia Poznańska zwieńczy 79. sezon artystyczny. O godzinie 19 w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu zabrzmią koncert fortepianowy Stephena Huffa oraz poemat symfoniczny Śmierć i Wyzwolenie oraz suita z opery Kawaler Srebrnej Róży Richarda Strausa. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi jej dyrygent, szef Łukasz Borowicz. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
0: Reklama.
9: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest 19.

0: Dvojka jesteś na miejscu. Eric Liu.
1: Na miejscu też Maria Czok. Dzień dobry Państwu. Czas na podsumowanie dnia.
2: Pogłosy.
1: Jest jednym z najstarszych muzeów sztuki w Polsce i wciąż nie zwalnia tempa. Co szykuje dla nas Muzeum Narodowe w Warszawie? O tym w poranku Dwójki opowiadała dyrektorka instytucji Agnieszka Larzus.
3: Plany muzeum są bardzo bogate i różnorodne. W sezonie jesiennym zaprosimy Państwa na wystawę wybitnego rysownika i malarza niemieckiego Adolfa Menzla, jednego z najważniejszych malarzy torujących drogi impresjonizmowi w Niemczech. Porównywanego czasami przez nas do Aleksandra Gierymskiego, jeśli chodzi o zainteresowania światłem, niestrudzonego obserwatora rzeczywistości, tematów pracy, światła, ulicy, typów społecznych. A wreszcie pod koniec listopada wielka wystawa zatytułowana Bestiariusz. Pod tym tytułem nie kryją się tylko fantastyczne tematy mitologicznych bestii, ale szeroki problem relacji człowieka i zwierząt od starożytności po współczesność. Odważnie powiedziałabym, że bestią bywa często też człowiek.
1: Wystawy te będą dostępne już od jesieni, a póki co w Muzeum Narodowym w Warszawie można podziwiać między innymi prace z kolekcji Ignacego Korwina-Milewskiego, a w oddziale w Królikarni ekspozycję pod tytułem Rzeźba na meblościankę. W zapiskach ze współczesności w tym tygodniu słuchamy wspomnień Lidii Bogaczówny, aktorki, która jest związana z Teatrem Słowackiego od 40 lat. Dziś opowiedziała nam o jednej z najważniejszych lekcji scenicznych, którą odbyła przy okazji spektaklu Edukacja Rity w reżyserii Włodzimierza Nurkowskiego.
4: Ostatni spektakl, 50, ponieważ na resztę nie było wykupionych praw, bo nie było pieniędzy. Wiedzieliśmy, że gramy ostatni spektakl, że się spotykamy ostatni raz. I jest ostatnia scena, gdzie my się żegnamy, ja z profesorem, bo skończyła się ta cała sytuacja, on się we mnie zakochał, ale ja go przerosłam, tak mi się wydawało intelektualnie, ja już jakby stałam się taka zwyczajna jak reszta tych studentów. Ja się z nim żegnam. I ostatnia scena pożegnania tak jeden do jeden splotła się z tym naszym ostatnim spektaklem, że do tej pory, jak o tym myślę, to mnie ciarki przechodzą i łzy mi się leją. Bo zrobiła się taka prawda, że my naprawdę żegnaliśmy się ze sobą, ale przecież na drugi dzień wiadomo, że ja się z Jackiem widzę. Tylko żegnaliśmy się, jakby te postaci zlały się z nami. I to było coś tak dojmującego i tak wyrywającego serce i trzewia, że jak skończyliśmy, to po prostu ja szlochałam. On miał łzy w oczach, ludzie płakali, była cisza w ogóle, ponieważ daliśmy coś z siebie absolutnie, no trudno to nawet nazwać. I to się ogromnie rzadko zdarza. Ale zrozumiałam, co to znaczy zatracić się w tym zawodzie, że zapomniałam, znaczy oszukałam tak mózg, że mózg myślał, że to jest naprawdę, a tego nie wolno robić, bo to jest groźne, bo ja muszę panować nad moim aktorem w środku.
1: Powiedziała aktorka Lidia Bogaczówna, z którą spotkamy się także jutro, po raz ostatni już w zapiskach ze współczesności, punktualnie o 12:45. Dlaczego to jest sztuka? To pytanie często zadawane przez odbiorców sztuki współczesnej. Odpowiedź na nie jest praktycznie niemożliwa bez odwołania się do twórczości Marcela Duchampa. Te słowa pochodzą z kuratorskiego wstępu do retrospektywy francuskiego artysty, która trwa właśnie w nowojorskim Museum of Modern Art. Więcej w audycji Sztuka Mniej Obca mówiła znawczyni surrealizmu Agnieszka Taborska.
5: Wystawa jest znakomita. I na pewno przysłużyła się ogromnie zrozumieniu Duchampa przez bardzo wielu ludzi, czego zresztą byłam świadkiem, oglądając ją z moimi amerykańskimi przyjaciółmi, którzy przyznali się, że go nie doceniali, nie rozumieli, nie lubili, uważali za aroganckiego snoba i tu nagle doznali olśnienia. To, co jest ogromnie ciekawe na tej wystawie, to pokazanie tak wielkiej ilości dzieł

0: i uświadomienie widzom, jak skomplikowaną drogę przeszedł. I może tej części na pewno najmniej znałam. Od malowania w stylu kubistycznym, sezanowskim, czasem niemal przypominającym rysunki z końca XIX wieku, takich twórców jak Daumier. I krok po kroku doszedł do tego Duchampa, którego sobie najbardziej cenimy.
1: Retrospektywna wystawa z pracami Marcela Duchampa jest dostępna dla zwiedzających w nowojorskim Museum of Modern Art, a później w Philadelphia Museum of Art, czyli instytucji, która posiada największe zbiory prac tego artysty. Polskie Radio od lat dokumentuje koncerty podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. I właśnie ta działalność dokumentacyjna, została wpisana do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wyróżnienie obejmuje nagrania polskiej muzyki tradycyjnej realizowane od 1970 roku. O kulisach powstawania dokumentacji opowiadał dziś w Wybieram Dwójkę szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej i redaktor naczelny programu drugiego, Piotr Kędziorek.
2: Zmienialiśmy trochę miejsca nagrań w Kazimierzu, ale na przykład od 40 lat operujemy to, odkrył Kuba Borysiak, przygotowując informacje do tego wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk. Od ponad chyba 40 lat posługujemy się tą samą konsoletą, więc rzeczywiście stworzyliśmy taką w przestrzeni kilkudziesięciu lat dosyć jednolitą dokumentację tego, co dzieje się w
1: To
2: polskiej muzyce ludowej.
1: jest dość niezwykłe, biorąc pod uwagę gwałtowny rozwój technologiczny chociażby. No ale mówimy o festiwalu. To jest moment spotkania zespołów z całej Polski i dziennikarsko z jednej strony to jest moment wspaniały, ale z drugiej bardzo trudny.
2: No, my się tam trochę dwoimy, jeśli nie troimy, bo z jednej strony relacjonujemy to, co dzieje się po prostu, tak jak mówisz, podczas tego żywiołowego zjawiska, jakim jest festiwal, bardzo barwnego, zależnie od epoki. Te barwy bywały różnorodne, bo ja pamiętam, jak w latach 90. Kazimierz zastępował tak socjologicznie Jarocin i tam zwabiał mnóstwo młodzieży z subkultur, które tam jakoś świetnie się dogadywały z artystami ludowymi, którzy tam przyjeżdżali. No ale przede wszystkim są to przedstawiciele wielopokoleniowych środowisk pielęgnujących muzykę tradycyjną ze swoich regionów. Więc z jednej strony ta działalność taka dziennikarska, a z drugiej właśnie dokumentacyjna, wymagająca no, takiego skupienia i takiej pracy po prostu jak w studiu. Dlatego my nie nagrywamy tego, co dzieje się na estradzie, tylko budujemy takie w gruncie rzeczy profesjonalne studio w tych pomieszczeniach, które wynajmujemy w zależności od roku, chociaż od wielu lat na ogół jest to Kazimierska synagoga, w której gościnnych progach prowadzimy nagrania.
1: I właśnie ta działalność dokumentacyjna Polskiego Radia, została wpisana do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Tak kończymy dziś pogłosy. Wypowiedzi naszych gości i ekspertów znajdą Państwo na stronie Dwójki, dwójkapolskieradio.pl. Za chwilę zaprosimy Państwa na transmisję koncertu z Katowic, z siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. A ja się w tym miejscu żegnam. Dobrego wieczoru, Maria Czok. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Nowego Jorku patrzysz na świat nie jak snob, ale jak człowiek, który dostał szansę być w środku tego wielkiego miasta. Nowy Jork to jest nowy język.
5: Na spotkanie z mieszkającym w Nowym Jorku ukraińskim pisarzem Wasylem Machno zapraszam w audycji Wierność i Przemiana we wtorek o 19:10. Dorota Gacek.
6: Muzyka wydaje się nie tylko wytworem kultury, ale również częścią biologicznego wyposażenia człowieka. Noworodek reaguje na rytm, zanim nauczy się mówić. Dźwięki wpływają na tętno, oddech, poziom hormonów, pamięć i emocje. Ludzie wszystkich kultur śpiewają, tańczą i kołyszą się do muzyki. W tym sensie jest ona szczególnym fenomenem, który nie tylko angażuje niemal cały organizm, ale też otwiera przestrzeń pozajęzykowej komunikacji. Czy zatem człowiek jest po prostu istotą słuchającą? Zastanowimy się nad tym w sobotę o 23:00.

0: Do usłyszenia. Michał Nowak.
1: Muzyka dawna to muzyka tworzona teraz i dla nas. To emocje i wiedza pełnych pasji artystów. Szczęśliwe połączenie geniuszu kompozytorów przeszłości z wrażliwością dzisiejszych wykonawców i odbiorców. Mając dostęp do tego świata,

0: Autopromocja.
1: Istotnie dziś w Filharmonii Dwójki transmisja z Katowic to dopiero o 19:30. Tymczasem jest 11 minut po 19:00.

mimo więc, że mamy jeszcze chwilę, pozwolą Państwo, że rozpoczniemy pierwszą muzyczną część dzisiejszego wieczora. Przy mikrofonie Karol Furtak. Dobry wieczór. Muzyka nowa znalazła się w programie dzisiejszego koncertu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. To twórczość Joanny Wnuk-Nazarowej. Utwór skomponowany z udziałem nie tylko współczesnej orkiestry symfonicznej i głosu tenorowego, kontratenorowego, ale także z udziałem instrumentów dawnych. Ja zatem zaproponuję Państwu do 19.30, można powiedzieć, odwrotny zabieg, to znaczy muzykę dawną, wykonywaną na instrumencie współczesnym, choć zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu konserwatystów takie zabiegi dziś są już awangardowe. Niemniej chciał, nie chciał, muzyka Jana Sebastiana Bacha nadal stanowi bardzo ważną część dorobku artystycznego wielu pianistów, a do nich należy m.in. Francesco Piemontesi, artysta, który dał się nam poznać jako muzyk lubujący się wręcz w dialogowaniu. Nawet gdy Piemontesi wykonuje koncerty solowe, stara się dbać o to, by współpracować z muzykami orkiestry. Ja mam dla Państwa nagranie, w którym Francesco Piemontesi dialoguje sam ze sobą. Zabrzmi bowiem koncert włoski Jana Sebastiana Bacha, utwór pierwotnie napisany na dwumanułowy klawesyn, tak by dość łatwo było w cudzysłowie oddać tę specyfikę koncertu, czyli fakturę osobną tutti i osobną fakturę solową. Na instrumencie współczesnym jest to może nieco trudniejsze zadanie, ale takie zadanie postawił przed sobą mniej więcej 5 lat temu Francesco Piemontesi. Dziś koncert włoski F-dur, Schmider 971, przypomnę, w trzech częściach, Allegro, Andante i Presto, usłyszą Państwo w interpretacji właśnie tego pianisty.

Tylko tak wielki mistrz muzyki jak pan Bach mógłby stworzyć dla nas taki utwór, który zasługuje na naśladowanie przez wszystkich naszych wielkich kompozytorów i który na próżno będą naśladować obcokrajowcy. Tak, o tej kompozycji, czyli o koncercie włoskim F-dur Schmidar 971 Jana Sebastiana Bacha, pisał nie do końca przychylny mu krytyk Johann Scheibe. Grał Francesco Piemontesi, a płyta, na której znalazła się ta interpretacja, ukazała się w 2021 roku. Do 19.30, czyli do chwili, w której połączymy się z salą koncertową Narodowej Orkiestry Symfonicznej.

Fonicznej Polskiego Radia mamy jeszcze chwilę. Ja zaproponuję Państwu zatem raz jeszcze muzykę Bacha pod palcami Francesca Piemonteziego, tym razem w transkrypcji Ferruccia Busoniego. Zabrzmi preludium chorałowe Wachet auf, ruft uns die Stimme Schmieder 645.

Zbudźcie się, tak ci wołają, brzmią pierwsze słowa chorału Wachet auf, ruft uns die Stimme. Preludium chorałowe na ten temat zabrzmiało właśnie w interpretacji Francesca Piemonteziego, muzyka Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu Ferruccia Busoniego. Tymczasem minęła 19:30, łączymy się zatem z Katowicami, gdzie jest Marcin Majchrowski.

2025-2026 naszej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia dzisiaj właśnie w tym momencie się rozpoczyna, a program jego jest bardzo szczególny, no bo jest i odniesienie do 162. rocznicy urodzin Ryszarda Strausa, która przypada właśnie dokładnie dzisiaj, ale może przede wszystkim na początek nowe dzieło, prawykonanie, nowy utwór Joanny Wnuk-Nazarowej zatytułowany Zwiastowanie na kontratenora, Wielką Orkiestrę Symfoniczną i dawne instrumenty. Kompozycja do słów Rainera Marii Rilkego, bo to właśnie wiersz Zwiastowanie Verkündigung Rilkego został umuzyczniony, wiersz w przekładzie Antoniego Libery. Dzisiaj Narodową Orkiestrę Symfoniczną poprowadzi Jacek Kasprzyk, solistą w pierwszym dziele właśnie będzie Waler Sabadus, kontratenor. Wystąpią też muzycy Och Orkiestry, kryjący się dzisiaj pod szyldem Och Essence, w składzie Martyna Pastuszka i Katarina Aleksić Skrzypce, Natalia Reichert-Altówka, Piotr Wacławik i Mireira Peña-Wilver, Violeta Gamba, Michał Bąk kontrabas, Anna Firlus przy klawesynie, Pedro Castro, Michaela Kudelkowa i Aneszka Wacławik flety proste, bo to taki skład właśnie instrumentów dawnych tutaj kontrapunktuje, a właściwie uzupełnia skład Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. W ciągu ostatnich 9 lat Joanna Wnuk-Nazarowa napisała 18 nowych kompozycji, więc to mniej więcej dwa dzieła na rok się tutaj jakoś tak rozkłada wszystko. Jest między innymi opera Wanda według Norwida, a ta najnowsza kompozycja Zwiastowanie to plon ostatnich 5 miesięcy, powstawała od grudnia 2025 do 14 maja tego roku. No i splata się ten czas, szczególnie początek pracy nad Zwiastowaniem z datą urodzin właśnie jednego z najciekawszych poetów Europy Środkowej, Rainera Marii Rilkego. Ten przedstawiciel liryki symbolicznej, niezwykle wrażliwy poeta, jak zwykło się go przedstawiać, przyszedł na świat w Pradze 4 grudnia 1875 roku, jeszcze w czasach Austro-Węgier. Setna rocznica jego śmierci przypadnie natomiast 29 grudnia tego roku. Wiersz Zwiastowanie słowa anioła napisał w lipcu 1899, miał więc 24 lata, można powiedzieć, że to jeszcze juwenilium. Poruszający jest to obraz, pełen delikatności, jakoś bardzo bliski ludzkiej codzienności, no bo tutaj lecący z daleka posłaniec mówi o sobie, że jest tylko wiatru tchnieniem, wyczerpany podróżą, zapomniał dosłownej treści posłania, no ale zachwyca się skromnością błogosławionej kobiety. Dwa nieprzystające do siebie światy, tej kosmicznej, niebiańskiej tajemnicy i ludzkiej realności, tutaj na krótką chwilę się spotykają właśnie w partyturze Joanny Wnuk-Nazarowej, ale nic nie dzieje się wprost, nic nie dzieje się dosłownie. Ta kompozycja ma dwie części następujące po sobie bez żadnej pauzy. Pierwsza oddaje długi lot anioła, druga dzieje się w skromnej izdebce Marii, no i to już sama chwila zwiastowania. Wielka Orkiestra Symfoniczna z potrójną obsadą dętych i rozbudowaną perkusją oddaje nieskończone uniwersum i towarzyszy podróży Gabriela, 10-osobowy zespół instrumentów historycznych, maluje dźwiękami przestrzeń i aurę tej skromnej izdebki. No i ciekawe, że właśnie tej skromnej izdebce tutaj towarzyszy, czyli temu zespołowi instrumentów historycznych, również czelesta, perkusyjny idiofon o bardzo specyficznym kolorycie. Skojarzenie nazwy z niebiańskością ma tutaj, zdaje się, ważne, szczególnie dla Joanny Wnuk-Nazarowej, metaforyczne znaczenie, no bo trudno jest opisywać muzykę, ale sama kompozytorka podpowiada właśnie takie właśnie symboliczne tropy. Delikatność, wyrazistość brzmieniowych niuansów i rytmicznych subtelności, harmoniczne niejednoznaczności i niedopowiedzenia. Tak można zarysować kształty tej kompozycji, która za chwilę zabrzmi w całej okazałości. Może z wyjątkiem samego zakończenia, którego nie będę Państwu w tym momencie zdradzał, no bo przecież nie można wszystkiego powiedzieć. Och Essence i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Waler Sabadus, kontratenor, solista, całość prowadzi Jacek Kasprzyk. Słuchamy prawykonania kompozycji Zwiastowanie Joanny Wnuk-Nazarowej.

0: Niech w końcu spełni się twój sen, rozpocznij świat na nowo. Bóg mnie tak olśnił, gdzieś tam hen, ale ty wydasz owoc. To są ostatnie wersy wiersza Zwiastowanie, sen Lot Anioła Rainera Marii Rilkego, słowa Anioła Rainera Marii Rilkego w przekładzie Antoniego Libery. Tak kończy się właśnie ta kompozycja Joanny Wepnazarowej zatytułowana Zwiastowanie. Kompozycja na głos kontratenorowy, Wielką Orkiestrę Symfoniczną i dawne instrumenty, której prawykonania byliśmy właśnie świadkami w Katowicach w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Joanna Wepnazarowa teraz wyszła na estradę. Uściskała się z Jackiem Kasprzykiem i teraz z Valerem Sabadiusem, który wykonał partię solową w tym utworze. Utworze, który łączy tutaj dwa światy, symbolicznie ten ziemski z tym kosmicznym. Takie jest ideowe założenie całej kompozycji i połączenie dwóch światów brzmieniowych i wykonawczych, to znaczy współczesnej, klasycznej, Wielkiej Orkiestry Symfonicznej i orkiestry, a właściwie zespołu kilkunastoosobowego instrumentów historycznych. Och Essence, czyli muzycy orkiestry, Och Orkiestry Historycznej Martyny Pastuszki, Och Essence w składzie Martyna Pastuszka i Katarina Aleksić skrzypce, Natalia Reichert altówka, Piotr Wacławik, Mireira Penialber, Violeta Gamba, Michał Bąk kontrabas, Anna Firlus przy klawesynie, Pedro Castro, Michaela Kudelkowa i Aneszka Wacławik flety proste. Była także wyeksponowana czelesta, która jest tym symbolicznie niebiańskim instrumentem, tak przynajmniej o nim wyraża się Joanna Wepnazarowa. Zresztą długą rozmowę z kompozytorką usłyszą państwo za chwilę. Wszyscy wykonawcy teraz jeszcze raz kłaniają się publiczności, która powstała z miejsc. Jacek Kasprzyk, Valer Sabadius dziękują właśnie publiczności tutaj w Katowicach. To było, jak powiedziałem, prawykonanie. Trochę momentami jak z Wagnera, szczególnie pod koniec tego utworu. Słychać było również o Karyny, solo Martyny Pastuszki na koniec i gdzieś tam na końcu właśnie podsumowanie wszystkiego w tonacji C-dur. Bardzo symbolicznej, no bo bardzo jasnej. Pierwsza część dzisiejszego koncertu, w którym usłyszą państwo za mniej więcej 20 minut Symfonię Alpejską, poemat symfoniczny Ryszarda Straussa, właśnie się zakończyła. Zapraszam teraz państwa do wysłuchania rozmowy z Joanną Wepnazarową, z którą spotkał się Michał Dębski.
1: W tym sezonie artystycznym Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia obchodzi swoje 90-lecie, z czego 18 lat, czyli dokładnie 1/5 czasu funkcjonowania tej instytucji jest związana z pani działalnością w roli dyrektor naczelnej i programowej. Zanim przejdziemy do pani kompozycji, czyli Zwiastowania, to może cofnijmy się najpierw w czasie. Może pamięta pani, kiedy usłyszała pani tę katowicką orkiestrę? Mówię o Nosprze, a może jeszcze o Wosprze. No właśnie, po raz
2: pierwszy. Przypuszczam, że to może nawet był Wospri TV, bo to tak było, że była radiowo, jeszcze telewizyjna przez jakiś okres. No, byłam studentką i jeździliśmy całą paczką do...

0: Mniejszej siedziby na ulicy Plebiscytowej. To była nieduża sala, nie wiem, czy 300 miejsc, czy coś, 400 taka, nie bardzo dostosowana w ogóle do muzyki. Była nadakustyczność duża tam. No ale tam na przykład widziałam pierwszy raz Krzysztofa Pendereckiego dyrygującego nie swój utwór, bo on wcześniej dyrygował swoimi utworami, tylko nie mniej, nie więcej Ognistego ptaka Strawińskiego. I cała orkiestra oczywiście mu pomagała, licząc te tam metra i tak dalej, się kiwając, bardzo chcieli mu pomóc, bo już go znali z wcześniejszych wielkich dokonań kompozytorskich. Tak się zaczęła kariera Pendereckiego dyrygencka, która się potem bardzo, bardzo prężnie rozwijała i takim koronnym jego dziełem było Requiem Verdiego, opera właściwie. Więc tam to miało miejsce. Siedzieliśmy zawsze w niewygodnych miejscach, za filarem takim grubym. Się wychylaliśmy, żeby coś zobaczyć. I smakowaliśmy tę nadakustyczność. A potem jeździłam już jako młoda asystentka do następnej siedziby, czyli do tego December Palast, czyli co towarzysz Grudzień zbudował dla partii, ale żadne zebranie partyjne się nie odbyło, bo akurat Karnawał Solidarności się wspaniały zaczął i się partyjni przestraszyli i oddali to orkiestrze. Polskie Radio nie chciało tego wziąć na utrzymanie, bo to olbrzymi budynek, z tego zrezygnowali, że będą tylko tam działać, ale Górnośląskie Centrum Kultury to przejęło. Ono potem się różnie nazywało, ono się dzisiaj nazywa Centrum Kultury imienia Krystyny Bochenek.
1: I ta akustyka była tam
0: zdecydowanie lepsza. I odwrotnie, nie zdecydowanie lepsza. W tym wypadku zdecydowanie gorsza, sucha jak pieprz. To było tylko dobre, że na 1000 miejsc sala była, więc publiczności znacznie przybyło. I do nagrań nie była zła. To znaczy nagrania stamtąd są precyzyjne, bo orkiestra w takiej suchej atmosferze świetnie się słyszała. Natomiast publiczność nie miała tego wow, prawda? Tego, że się trzęsie sala w posadach, bo grają jakiegoś Malera czy coś innego. No, to było wrażenie takie niedosytu zawsze na tej sali. Ona przez publiczność telewizyjną, bo były przekazy telewizyjne z tamtej sali, ale była bardziej zapamiętana z racji tego, że się tam dyktando ogólnopolskie odbywało na tych zielonych fotelach.
1: No tak, ale od 2014 roku o niedosycie, jeśli chodzi o warunki akustyczne, już chyba nie ma mowy w Katowicach.
0: Nie, no to jest cudowna sala, cudowny akustyk Yasuhisu Toyota, firma Nagata Acoustics. W tej chwili on już przeszedł na emeryturę. I wiem, że w planowanej budowie Filharmonii Nowej Krakowskiej jest zatrudniona też ta firma Nagata Acoustics, ale już z jego następcą. No na pewno takie dwie wspaniałe akustyczne sale to jest NFM we Wrocławiu. One się różnią. W NFM-ie może jest na korzyść publiczności. Akustyka ciekawsza w tym sensie, że właśnie jest ten dźwięk, który otacza publiczność całą, prawda, że jest ojej, jaka akustyka. A w Katowicach z kolei jest wrażenie, że tam się gra, a my tu słuchamy. Zależy oczywiście co, bo są takie dzieła, które też już publiczność osaczają. Ale na ogół jest tak, natomiast jest fenomenalna praca radiowej orkiestry w sensie słyszenia się na estradzie, proporcji tego wszystkiego. Także jak Maris Jansons, niestety nieżyjący już wielki dyrygent łotewskiego pochodzenia, i który jego ostatnie działania to była Bayerische Rundfunk Orkiestra z Monachium, a wcześniej wieloletni szef Konzerthebau orkiestry. On zwiedzał salę w Europie, bo chciał wymusić na władzach Monachium wybudowanie wreszcie siedziby dla tej, no bo tej najlepszej europejskiej radiowej orkiestry, tej Bayerische Rundfunk. Tak to mówię, bo uważam, że nasza jest też wspaniała, no ale jednak Bayerische Rundfunk w rankingu stoi to jedno oczko wyżej. No i wybrał naszą salę. Powiedział, że absolutnie to dla radiowej orkiestry tylko ta firma, i chciał, żeby Monachium wybudowało taką salę. No ale on umarł i już nie ma takiej siły przebycia następny szef i orkiestra, żeby spowodować budowę, co smutne.
1: Od 2000 roku do 2014 to też minęło trochę czasu i zastała pani Katowicką Orkiestrę w jakiejś formie. Już nie była tą wielką, była narodową, ale...
0: Nie, wciąż... ona nie była. Nie, to znaczy, to nie jest tak. Ona była z nazwy narodowa, natomiast nie stały za tym żadne umocowania przy Ministerstwie Kultury i żadne większe pieniądze. Odwrotnie, to była sławna orkiestra. Mówiło się, że najlepsza w Polsce, albo że są trzy orkiestry. Filharmonia Narodowa, NOSPR i Sinfonia Warszawia. Tak się mówiło też w świecie, prawda? I ja wygrałam konkurs ogłoszony przez Polskie Radio.

0: z oddziałem Polskiego Radia. Tytuł Narodowa dano tylko i wyłącznie dlatego, że nie było jak tłumaczyć o tego radzieckiego Wielka Orkiestra, bo to Balszoj Orkiestr, to było w Związku Radzieckim. I to nie figuruje w zachodnich językach. I mówienie po angielsku, że to jest Great Orkiestra, no to w ogóle ha, ha, ha, a skąd wy wiecie, że Great? Big Orkiestra to Big Band może być, ale nie Orkiestra Wielka Symfoniczna. Nie było jak tego Wielka przetłumaczyć, żeby to sensownie brzmiało. I wtedy poproszono, żeby używać nazwy Narodowa, National, to wtedy wiadomo, że to jest i lepsze finansowanie i czołowa orkiestra danego kraju, prawda? I stąd się wzięła nazwa. I tę nazwę Narodowa, ja jak byłam ministrem, to właśnie wyraziłam zgodę na nadanie tej nazwy. I pamiętam, Antoni Witt wtedy w mojej obecności odbierał z rąk prezesa Miaska, który był prezesem radia, wtedy tę nazwę, że już są Narodowi. To był chyba 99 rok, o ile sobie przypominam, jakoś na początku. No i to moim dążeniem było, jak tylko zostałam dyrektorem, jak mówię, po wygranym konkursie, wcale nie przewidywano, żeby były minister kultury miał być tym dyrektorem, to sobie wywalczyłam drogą konkursu. Rzeczywiście, to muszę powiedzieć, to była moja głęboka satysfakcja, że przekonałam komisję konkursową do tego, radiową, bo to była wyłącznie radiowa komisja. Ale to muszę powiedzieć, bo się pan pytał o początki. No ja przez pierwsze 3 lata ja się po prostu uczyłam tej orkiestry. To też tak użyję tego modnego, nadużywanego słowa. Dedykuję tym dyrektorom, dużo młodszym ode mnie, niektórym 30-paroletnim, niektórym w sile wieku, czyli między tam 45 a 60, którzy przychodzą, zarozumiali, wszystkie rozumy zjedli, tutaj nowoczesne środki promocji, wszystko, prawda, i tak dalej, przychodzą, wygrywają jakiś konkurs do orkiestry, zaczynają wszystko zmieniać i tak dalej, bo ja w ogóle do głowy mi to nie przyszło, a byłam już 6 lat dyrektorem Filharmonii Krakowskiej wcześniej i odbudowałam ją po pożarze, który strawił kompletnie salę koncertową. Czyli ja miałam jakieś sukcesy i doświadczenia w swoim życiu. Do głowy mi nie przyszło, żeby powiedzieć, że ja tutaj jestem mądra, a jeszcze byłam ministrem kultury, to teraz tutaj wszystko zmieniamy. Ja z pełną pokorą się uczyłam, na czym polega orkiestra radiowa, jakie są jej walory, jakie są trudności i tak dalej. Po 3 latach zaczęłam własne projekty, maraton twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego, potem podróż pociągiem do Lwowa i z powrotem pociąg do muzyki Kilara, różne inne, no festiwal prawykonań i tak dalej. Ośmieliłam się po 3 latach, że już się nauczyłam i teraz mogę ja proponować coś tej orkiestrze i tym wspaniałym ludziom, którzy tu pracowali, nie tylko muzykom, bo muzycy wiadomo, wszyscy ich podziwiamy po dziś dzień. Jeszcze 1/3 pracuje z tamtych starej gwardii, kiedy ja przyszłam, a 2/3 z tych, kiedy odchodziłam. Pokora, pokora, jeszcze raz pokora. Tej pokory nawet było trochę za dużo, bo potem mi zaczęto mówić, że jak pani mówi, że zrobiliśmy maraton Góreckiego, zrobiliśmy podróż tam, zrobiliśmy festiwal. Jak zaczęłam tak mówić, to przyszli do mnie ludzie i mówią tak, proszę tak nie mówić, bo to wygląda na to, że tu jest jakiś team ludzi, który to wszystko wymyśla, a pani tylko tym kieruje. A to pani wymyśliła, to są pani projekty. Proszę mówić mój projekt, a my to chętnie wykonujemy. I ja, która od 5. życia roku się wychowywałam w Krakowie, gdzie takie on jest i tak się to owija wszystko w bawełnym czasie, domyśleć co kto mówi przez to, że mówi, prawda, i tak dalej. Bez tej takiej szczerości po prostu jest nieelegancko w Krakowie się chwalić. Znam wybitnych ludzi krakowian, którzy nigdy się w ogóle nie pochwalili. I takie wychowanie wyniosłem, że to tak nieładnie raczej, bo lepiej mówić my. A tu na Śląsku, przecież jak jest prawdą, że pani to wymyśliła, to dlaczego pani nie mówi, że pani to wymyśliła? To jest kochane, bo u nich to nie polega na tym, żeby trąbka dracko ogłaszać ja, tylko mówi się prawdę. Jak jest prawdą to, to się mówi to, a jak to nie jest prawdą, to się nie mówi, bo wtedy wszyscy popatrzą na ciebie z podełba albo wręcz nawet lekko przytyk jakiś tam dadzą, prawda?
1: I prawdą jest też to, że po 18 latach oddała pani stery w Nosprze i wtedy zaczęła pani więcej komponować, wróciła pani do kompozycji. Kiedyś też na antenie Dwójki powiedziała pani o tym, że to był początek nowego życia. I wtedy też wspomniała pani o dotychczas niezrealizowanych planach. Jestem ciekawy, czy te plany, już teraz mówimy o pani projektach, o pani kompozycjach, o pani twórczości, czy te udało się teraz do pewnego stopnia urzeczywistnić?
0: Tak, ja muszę przyznać, że ja sobie marzyłam o tym, że jak przejdę na emeryturę, to zacznę wracać do zawodu wyuczonego, jak to się mówiło za komuny. Dobrze, pani gdzieś tam pracuje, a jaki jest pani zawód wyuczony? Albo odwrotnie, a to tylko zawód wyuczony, a gdzie pani pracuje? No więc wyuczony.

Czony zawód kompozytor, skończony studia u Krzysztofa Pendereckiego. Drugi też dyrygent, ale to sobie dałam z tym spokój już tam w wieku 40 paru lat. Przestałam dyrygować. Po prostu to trzeba mieć dużo determinacji, żeby widzieć, że się jest średniej klasy dyrygentem, są lepsi od ciebie, ale pomimo to się będziesz upierać i jednak możesz pojechać do Pipidówy i tam dyrygować, ale trzeba dyrygować, prawda? Więc ja

0: muzycznego i co pewien czas też brałam udział w sesjach naukowych. No i poza tym zawsze teatr dramatyczny zwykły zawsze był moim też drugim domem, bo najpierw byłam kierownikiem Teatru Ludowego w Hucie, potem Starego w Krakowie, a później dużo pisałam do sztuk teatralnych, które reżyserował mój mąż Krzysztof Nazar. I to nie tylko w Krakowie, ale też w Teatrze Wybrzeże. O, też pisałam dla Toruńskiego. Krystyna Meissner tam operetkę Gombrowicza wystawiła z moją muzyką. Muzykę teatralną pisze się łatwo. To jest muzyka jednak incydentalna, prawda? Ona robi nastrój w danym momencie, czy jest jakaś piosenka do zaśpiewania przez aktora, czy coś. Jest w tle ta muzyka. Czasem jest ważna, wykracza na pierwszy plan, ale ona wykracza na ten pierwszy plan na 40 sekund na przykład, góra. Tak? A czasem tylko na 15 sekund. Także to można usiąść w weekend napisać. Co pewien czas na prośbę pisałam coś małego, miniatury na kwartet smyczkowy. No, jak już byłam dyrektorem NOSPR-u, to w ogóle już było ciężko, żeby znaleźć czas na napisanie. Ale Ania Szostak zaprosiła mnie, żeby dla Kamerady Silezji coś napisać i napisałam jej psalmę przyszłości do słów Krasińskiego. No to tak, to wtedy musiałam wziąć tam 3 dni wolnego i dołączyć weekend i jakoś napisałam. Natomiast na Wielką Symfoniczną od czasu studiów niczego nie napisałam. I zaplanowałam, że zacznę pisać. Zaczęłam pisać na przełomie 18 na 19 rok. Na Festiwalu Prawykonań w 19 roku wykonano pierwszy mój utwór. Od tego czasu jest napisanych 18 utworów. Ten jest 18. W tym jest opera, Wanda, oratorium, Gloria. Piąty utwór na wielką orkiestrę, taką zwiększoną orkiestrę symfoniczną z 2 harpami, dużą perkusją i tak dalej. No, na kameralne orkiestry 3 utwory, 2 kwintety smyczkowe, no dużo jest tego.
1: W tym także wszystkim pojawia się zwiastowanie. Czyli
0: pojawia się zwiastowanie. No, ja lubię pisać do tekstów. Ja czuję teksty, ja sama kiedyś recytowałam teksty, jak byłam młoda i pani Jadwiga Halina Gallowa, wdowa po Iwonie Gallu, wielkim polskim reżyserze i scenografie, ona w liceum muzycznym takie zajęcia koło żywego słowa prowadziła i ona tam właśnie mnie obsadziła w roli Wandy, w Wandzie Norwida i w roli Racheli w Weselu Wyspiańskiego i tak dalej, ale jednocześnie tłumaczyła, jak podejść do wiersza, na czym ta prozetia polega, na czym średniówka, że to nie jest głupia historia, że trzeba nagle podzielić po tam 7 sylabie w 13-zgłoskowcu, a po 5 czy tam po 6 w 11, prawda, zależy jak się układa, ale to na to wszystko tłumaczyła, to ma swoje znaczenie i ja bardzo dbam o prozodię. Tym razem padło na język niemiecki. Ale to jest właśnie jedyny język obcy mój, który mam w dobrym stopniu opanowany i potrafię w nim rozmawiać i czytać i tak dalej.
1: Właśnie, a kiedy po raz pierwszy pani się zetknęła z poezją Rainera Marii Rilkego?
0: Przy okazji tego, że mój mąż Krzysztof Nazar zrobił widowisko teatru telewizji do wspaniałego tekstu Rilkego. To jest pieśń o miłości, życiu i śmierci korneta Krzysztofa Rilke. I on to w takim czarno-białej konwencji całe zinscenizował. Jak dziś pamiętam, konno, konno, konno, reiten, reiten, reiten, to się zaczyna. A przy końcu jest stara pani na zamku, płacze, to matka tego korneta Krzysztofa Rilke. Wstrząsający tekst, wspaniały i wtedy zainteresowałam się w ogóle Rilkem, zaczęłam czytać jego poezję. A to zwiastowanie to podrzucił mi Antoni Libera, żebym sobie przeczytała, no, że to piękny wiersz i jak wspaniały i że ma przekłady nie całkiem odpowiadające Antoniemu, no, ale że on sam nie umie zrobić przekładu, bo to jest bardzo trudne, żeby jeszcze lepiej od innych wybitnych translatorów to przełożyć. I ja go namówiłam, żeby jednak spróbował. On spróbował. Ten tekst będzie wyświetlany podczas prawykonania.
1: Ale Waler Barna Sabadusz czy Sabadus, bo tutaj w 2 wersjach występuje, śpiewa po niemiecku.
0: Tak, on od 5 roku życia mieszka w Niemczech. To jest rumuńskiego pochodzenia, kontratenor mezzosopranowy. Postanowiłam, że Archanioła Gabriela, bo cały ten tekst to jest, nawet się mówi słowa anioła, napisał Rilke taki podtytuł. Archanioł Gabriel leci przez cały kosmos posłannictwem, które wstrząsnęło nim, jak też całym światem aniołów, którzy się dowiedzieli, że Najwyższy coś takiego planuje. On tak to mówi, że coś takiego, że anioły biegały podniecone, że coś takiego w ogóle będzie możliwe. I on z tą misją leci, jak dolatuje do skromnej izdebki Marii. No tu sobie wyobrażamy włoskie trecento, quattrocento, prawda, a może nawet i cinquecento. Są takie obrazy, że Maria na klęczniczku sobie taka

0: skromniutka rączki składali sobie ten, a taki wielki anioł z tymi szatami, ze skrzydłami ledwie się tam mieści koło niej w tej izdebce. I to musiał oglądać Rilke, tego typu obrazy, bo właśnie ten anioł się skarży, że ja się ledwie mieszczę. Złożyłem skrzydła, jak umiałem najmniej, ale szaty się ledwie mieszczą. A ona mnie nie zauważa w ogóle. I tak mówi, wiesz, przepraszam, ale ja taką podróż jestem zmącony. On zapomniał słów. To znaczy on wie, jaki jest przekaz, co ma powiedzieć, co się ma wydarzyć, ale zapomniał, jakimi słowy miał to powiedzieć, jak mu Najwyższy to przekazał. I on tak się tłumaczy, a mówi, ale ona mnie nie widzi właściwie. No tak, ale nikt tak nie składa rąk jak ty. I ty jesteś już gotowa. I ty wiesz, ty już rozumiesz, a nawet sugeruje, że ja spełniam twój sen. Więc takie przeczucie, że to Maria sama coś takiego sobie wyśniła, że może to będzie możliwe, a on tylko przychodzi spełnić. Mówi, ja jestem rosa, ale ty jesteś drzewo. Ja jestem wiew, powiew, ale ty jesteś drzewo.
1: Tutaj pozwolę sobie na pewne pogłębienie, bo mamy kantaty Bacha i te są napisane na święto zwiastowania. Mamy też sonaty różańcowe Heinricha Ignaca Bibera. I mówię o tych dawnych utworach, o muzyce dawnej, dlatego że w prawykonaniu bierze udział Och Essence, czyli zespół muzyków Och Orkiestry Historycznej. I zastanawiam się, czy to są jakieś dobre tropy, którymi podążam. To znaczy, czy ta muzyka dawna, instrumenty historyczne, ta relacja z muzyką dawną była dla pani istotna podczas pisania tego utworu?
0: No właśnie, to bardzo rzecz ciekawą pan poruszył, bo to są założenia ideologiczne. I zdebka Marii jest skromna i zgrzebna i stare instrumenty go grają. A ten wielki kosmos to jest cały nos z dwiema harpami, z Bóg wie czym, z perkusją, dzwonami, dzwonkami, tamburynem w pewnym momencie, tak nie mówiąc o smyczkach olbrzymich, prawda, i czterech waltorniach po trójnym drzewie, nawet cztery są flety, bo dwa piccolo i tak dalej. Cały olbrzymi aparat, ten lot przez kosmos to jest dlatego Nospru, bo to jest zamówienie Nospru na ich jubileusz. Pokazują się w pierwszej części, a w drugiej wkracza niepostrzeżenie już Archanioł Gabriel i od tego momentu ten zespół instrumentów historycznych z Och Orkiestry, on sobie tam cichutko gra w tej pierwszej części, bo istnieje, bo ta izdebka jest, do której on leci, ale jak już dolatuje, to oni są najważniejsi i oni towarzyszą temu Gabrielowi. Gabriel się w jakiś sposób pochyla nad nimi, co to jest, prawda, ta izdebka Marii. Marii nie ma, a tu państwu powiem, to się wszystko tak w życiu układa. Jest moja ulubiona pieśń adwentowa, polska pieśń, no anonimowa zapewne. Archanioł Boży Gabriel posłan do Panny Maryjej. Z majestatu Trójcy Świętej tak zwiastował poselstwo k niej. Zdrowaś Panno, łaskiś pełna, Pan jest z Tobą, to rzecz pewna. Panna wielce się zdumiała poselstwem, które słyszała. Pokorniuchno się skłoniła, jako Panna strzemięźliwa, zasmuciła się te słowa, nic nie rzekła aniołowi.
2: Z Joanną Wnuk-Nazarową rozmawiał Michał Dębski. Ten trop tej pieśni ludowej czy tradycyjnej, tutaj również bardzo ważny do zrozumienia przesłania utworu, nowego utworu Joanny Wnuk-Nazarowej. Zwiastowania, który zabrzmiał w pierwszej części dzisiejszego koncertu, który transmitujemy z Katowic. To było prawykonanie tego dzieła na kontratenor, zespół instrumentów historycznych, Wielką Orkiestrę Symfoniczną. A teraz, proszę państwa, zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inny świat. Ziemska wędrówka, ale jednak wędrówka, która ma również jakiś wymiar uszlachetniający, bo posłuchamy poematu symfonicznego Symfonia Alpejska, op. 64 Ryszarda Strausa. Mówiłem, że dzisiaj przypada dokładnie 162. rocznica urodzin kompozytora i może to też jakiś asumpt do uczczenia właśnie tej daty. Prewykonanie Symfonii Alpejskiej odbyło się w Berlinie i to był czas Wielkiej Wojny, już 28 października 1915 roku. No ale pierwsze szkice tego poematu, zarys jego tematów, może tych optymistycznych albo tych trochę po trosze tajemniczych. Przenosił to wszystko Strauss na papier jeszcze wcześniej, 4 lata wcześniej dokładnie, to był rok 1911. No a całość potem ukończył podobno dokładnie w 100 dni, zimą, przełom roku 1914 i 1915. W międzyczasie pracował nad Kobietą bez cienia,

a także Ariadną na Naxos, baletem Legenda o Józefie, czy niemieckim motetem. To jakiś taki ogromny rozstrzał gatunkowy, bardzo imponujący, trzeba powiedzieć. No ale wracając na niwę poematu symfonicznego, do wykonania Symfonii Alpejskiej, tego trwającego niemal godzinę utworu, niezbędna jest ogromna orkiestra, ponad 100-osobowy skład symfoniczny z pokaźną bandą dodatkowej blachy, aż 16 instrumentów, zresztą częściowo grającą spoza estrady, oraz organy, dzwonki pasterskie, maszyna do wiatru także. Siły imponujące, jednak poza kilkoma momentami kulminacji właściwie nie odnosi się wrażenia, że tu mamy do czynienia z jakimś przeładowaniem albo naddatkiem brzmieniowym. Bardzo różnorodne są to faktury, bardzo bogate w pewne niuanse i wyrafinowane, soczyście barwne, orkiestracyjnie, świetnie skontrastowane i bardzo wszystko wyważone. Ponadto pozwolił sobie Richard Strauss nawet podczas prób do pierwszego wykonania Symfonii Alpejskiej na taką autoironiczną uwagę, że w końcu nauczyłem się orkiestrować. To nie symfonia, to poemat symfoniczny, ale układa się wszystko tutaj bardzo charakterystycznie w taką podróż od świtu do zmroku, podróż w góry. Dźwięki opisują trasę takiej jednodniowej, ale bardzo forsownej wycieczki. Doskonale, zresztą Strauss znał góry z okien domu w Garmisch, oglądał pasmo Wetterstein, najwyższy szczyt Niemiec, czyli Zugspitze. No a ten plan marszruty, Ernst Krauss go opisał w monografii, przedstawia się następująco. Jeśli mogę zacytować, dzieło zaczyna się tajemniczym dreszczem nocy, z uroczystych akordów wyłania się opancerzony blachą motyw gór. W pełnym blasku adur obserwujemy wschód słońca, to już dzień. Po krótkim marszu przez równinę zaczyna się podejście, z dala słychać rogi myśliwskie, przy wtórze rogów i puzonów wędrowiec wkracza do lasu. Wędrówka brzegiem strumienia prowadzi do wodospadu, w którego skrzypcowych kaskadach szumią i połyskują dźwięki harf i czelesty. Przez kwietne łąki miłośnik gór podąża w stronę hali. Przez gęstwinę i zarośla podejście trwa w fugacie do chwili, gdy wędrowiec znajdzie się na lodowcu. Trzeba przetrwać niebezpieczne momenty, potem szczyt jest zdobyty. Rwąca się melodia oboju wyrasza wzruszenie wędrowca. Przeżycie zagęszcza się w wizję w obliczu wzniosłej natury i jej piękna. Unoszą się mgły, to Heckelfon, przy łagodnym brzmieniu organów słońce powoli zakrywa chmury, no i potem będzie cisza przed burzą i sama burza w górach. Niespodziewanie przy zejściu zaskakują wędrowca właśnie burza i wiatr. Podobnie droga prowadzi znowu obok wodospadu, lecz bez postoju, a potem odmalowany z przepychem dźwiękowym zachód słońca i znowu noc z opadającymi dźwiękami gamy bemol. Spokój po niebezpieczeństwach i wysiłku. Krąg się zamknął. Wszystko już gotowe. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w pełnym składzie i na estradę wychodzi Jacek Kasprzyk. Słuchamy Symfonii Alpejskiej op. 64 Ryszarda Straussa.

Tak, po takiej dawce symfonicznej muzyki chwila oddechu właściwie niezbędna. Trudno ją właściwie wymierzyć, ale chociaż właśnie tych kilka sekund ciszy jest potrzebne, aby te fale emocji i napięcia troszeczkę przynajmniej opadły, albo byśmy mogli jakoś właśnie po momencie oddechu spokojniej pomyśleć o tym, czego wysłuchaliśmy. To był poemat symfoniczny Symfonia Alpejska, op. 64 Ryszarda Straussa. Muzyka z samych początków XX wieku, licząca sobie ponad 100 kilkanaście lat. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował Jacek Kasprzyk. No i tak się składa, że ten poemat symfoniczny dzisiaj zabrzmiał tutaj w Katowicach i u Państwa w eterze w 162. rocznicę urodzin Ryszarda Straussa. Maestro Jacek Kasprzyk teraz każe powstawać poszczególnym grupom instrumentalnym, a ten skład orkiestrowy tutaj jest ogromny. Właściwie ponad 100 osób, dokładnie nie policzyłem, ale wygląda to na estradzie sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia absolutnie imponująco. Symfonia Alpejska, jak powiedziałem, nie przez wszystkich była kochana, może nie przekonała wszystkich. Wytykano jej przecież prostotę, a może nawet i w skrajnych przypadkach pewne prostactwo. Wytykano zbyt dosłowną obrazowość, banalność zwrotów melodycznych. Zarzucano brak jakiejś głębszej duchowej refleksji. No ale właściwie Ryszard Strauss bardzo zmyślnie rozprawiał się z tymi zarzutami, bo właściwie uznał, że symfonia taka miała być. Symfonia Alpejska, czyli poemat symfoniczny, naturalistycznie dosłowna i to są dokładne słowa kompozytora, skomponowana tak, jak krowa daje mleko. Coś tutaj jest może i na rzeczy, ale właściwie czy naprawdę jest tak, że po wysłuchaniu tych kilkudziesięciu minut bardzo kunsztownie napisanej muzyki, bo abstrahuję tutaj od banalności zwrotów melodycznych, które wytykała krytyka, sama materia jest skonstruowana naprawdę w wyrafinowany sposób, zdradza po prostu rękę wytrawnego symfonika. Czy właściwie pozostajemy obojętni, czy nasze myśli nie krążą wokół symboliki gór, tak jak chciał ją widzieć Fryderyk Nietzsche? Czy nie myślimy o tym, jak mamy się odnosić do natury i do samego majestatu tego, co jest na ziemi, tak bezmyślnie często niszczonego przez człowieka? Mnie Symfonia Alpejska obojętnym nie pozostawia i właściwie zawsze jakiś moment głębokiego poruszenia

0: we mnie powoduje. Nawet jeżeli nie wiadomo, jak by się upierać do tego, żeby uznać, że to nie najlepszy z poematów symfonicznych Ryszarda Straussa. Może i nie, ale bardzo poruszający. Tak się składa, proszę Państwa, że chyba dokładnie równo, prawie równo, 3 lata temu ta symfonia alpejska zabrzmiała tutaj w Katowicach pod dyrekcją Kiryła Karabica. No i dzisiaj jakoś właśnie w tę 162. rocznicę urodzin Ryszarda Straussa dzisiaj do tej muzyki Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia powróciła pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. Ponieważ to ciągle jubileuszowy sezon 90-lecia zespołu, no to regularnie na estradzie pojawiają się ci dyrygenci, którzy byli także instytucjonalnie czy funkcyjnie związani z zespołem w Katowicach. Jacek Kasprzyk był również. Dzisiaj już kończymy. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas przy tej transmisji, a przypominam, że w pierwszej części zabrzmiał nowy utwór Joanny Wnuk-Nazarowej, Zwiastowanie, do słów Rainera Marii Rilkego. Reżyseria dźwięku Wojciech Marzec i Piotr Grabowski. W imieniu wszystkich bardzo serdecznie dziękuję i mówię do usłyszenia. Marcin Majchrowski i oddaję głos do studia programu drugiego w Warszawie. Tam czeka na Państwa Karol Furtak.
1: Istotnie czekam. Nie sam. Przy konsolecie pozostaje z Państwem Anna Regulska. Jest 21:23. Mamy zatem jeszcze ponad godzinę, którą wspólnie spędzimy, głównie słuchając muzyki. Pierwsza jej część do 22:00, potem na antenie programu Drugiego Polskiego Radia Kwadrans z prozą, no a potem jeszcze takie muzyczne postscriptum. Ja wrócę do Państwa w jakimś wymiarze. Z Państwem wrócę w jakimś wymiarze do muzyki Richarda Straussa, ale nie będzie to twórczość angażująca ponad 100-osobową orkiestrę symfoniczną, muzyka zdecydowanie bardziej kameralna i o nieco innym wydźwięku niż jego symfonia alpejska, nawet biorąc pod uwagę całą symbolikę gór i wędrówki obecną w twórczości Fryderyka Nietzschego, o którym wspomniał Państwu Marcin Majchrowski. Konkludując wszystko to, co działo się dziś w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Marcin Majchrowski powiedział Państwu także, że symfonia alpejska Richarda Straussa to muzyka, która nie pozostawia człowieka obojętnym. Idąc tym tropem, można powiedzieć, ja zaproponuję Państwu najbliższe 20 kilka minut z muzyką, ponownie dziś zresztą, Jana Sebastiana Bacha. Zabrzmi jedna z jego suit na wiolonczele solo. Zostawiając zupełnie z boku dyskusję na temat tego, na jaki instrument Bach pisał te swoje suity, mam poczucie, że to muzyka, która nadal naprawdę frapuje, bo cały czas szuka się przecież nowych sposobów odczytania tej muzyki, no i nie mam na myśli tylko tych, które wynikają wprost lub mniej wprost z zainteresowania praktykami historycznie poinformowanymi. Lorenz Kramer, a więc jeden z tych muzykologów, który jest zwolennikiem naprawdę bardzo otwartego słuchania, powiedział, że suity Bacha, nie tylko te wiolonczelowe, ale w ogóle utwory na instrumenty smyczkowe solo, to muzyka, której kontemplacja nie jest środkiem, której kontemplacja jest celem. To muzyka, która w całej tej momentami pełnej zawieruchy narracji poszukuje, wiecznie poszukuje ciszy. Mam poczucie, że najlepiej te słowa pasują właśnie do drugiej suity wiolonczelowej Bacha, czyli suity D-moll, Schmider 1008, bo to muzyka, która najczęściej czytana bywa jako związana z żałobą. Sarabanda ma w tym swoją rolę, ale wiedzą Państwo doskonale, że bardzo często u Bacha sarabanda kojarzona jest z tematami związanymi z żałobą, ewentualnie z konsolacją, no ale cała ta suita od preludium począwszy jakoś zdaje się człowiekowi mówić o zmaganiach. To trochę tak, jakby Jan Sebastian Bach w tej muzyce realizował barokowy topos homo inquietus, a więc człowieka targanego wewnętrznymi sprzecznościami, człowieka wędrującego i poszukującego jakiegoś rozwiązania. Być może w tej akurat suicie Bach nam tego rozwiązania nie daje, no ale daje to, co sprawia, że nie tylko ta suita Bacha pozostaje do dziś muzyką naprawdę frapującą, to mnóstwo detali. Detali, które każdy z interpretatorów odkrywa jakby po swojemu, na nowo. Z drugiej strony to cały czas zmienność. Zmienność, którą Bach osiąga przecież na podstawie bardzo konwencjonalnej, wydawać by się mogło, formy. Ja wybrałem dziś dla Państwa interpretację, która bardzo tę zmienność akcentuje. Interpretację momentami, chciałoby się chyba aż powiedzieć, dość poruszającą w tym zakresie, stawiającą pewne pytania. Interpretację, w której wszystkie te gesty harmoniczne Jana Sebastiana Bacha, które mogą wydawać się zaskakujące, zostają podkreślone. Interpretację, w której każda fraza kończy się jakby nie kończąc, bo kolejne punkty oparcia są tu traktowane jednocześnie bardzo wyraźnie jako punkty odbicia do kolejnych pomysłów Jana Sebastiana Bacha. Suite d'Emol Jana Sebastiana Bacha w 2020 roku na płycie wydała amerykańska wiolonczelistka Alisa Weilerstein i to właśnie jej nagranie Państwu zaproponuję. A usłyszą Państwo 6 części suity d'Emol, przypomnę Schmider 1008 Jana Sebastiana Bacha, czyli Preludium Allemande, Courant, potem wspomniana przeze mnie Sarabanda i 2 menuety poprzedzające wirtuozowską, ale w tym przypadku powiedzieć o niej wirtuozowska to jakby nie powiedzieć nic. Żyk. Gra Alisa Weilerstein.

Jeśli szukać tej suity wiolonczelowej Jana Sebastiana Bacha, w przypadku której w ogóle nie myśli się o problemach technicznych, czy myśląc szerzej, także technologicznych, to mam poczucie, że to będzie właśnie ta suita. Suita D-moll 1008 zabrzmiała właśnie w nagraniu Alicy Wilderstein. Jak państwo usłyszeli, nagraniu z jednej strony naturalistycznym, z drugiej bardzo intensywnym nagraniu, w którym Alisa Wilderstein nawet te momenty, w których Bach zdaje się dawać słuchaczowi moment wyzwolenia, raczej zadaje pytania niż daje konkretne odpowiedzi. Przypomnę, że płyta, na której Alisa Wilderstein zarejestrowała komplet, a więc 6 suit Jana Sebastiana Bacha, ukazała się w 2020 roku. No i mam nadzieję, że co jakiś czas będziemy mieli szansę wracać do tych nagrań, słuchając między innymi także tej chyba najbardziej popularnej suit Jana Sebastiana Bacha, czyli suity G-dur. Na dziś jednak Bacha już wystarczy. Jest 21:48. Ja zdążyłem państwu zapowiedzieć, że w jakimś wymiarze wrócimy do muzyki Richarda Strausa. No i nadszedł moment, by pochylić się nad jego późnym dorobkiem. Jak się państwo przekonają, także bardzo intensywnym. Być może zresztą to muzyka, w której Richardowi Straussowi udało się skondensować możliwie najwięcej treści. Zanim wysłuchali dziś państwo prosto z Katowic Symfonii Alpejskiej Richarda Straussa, Marcin Majchrowski wspomniał, że to muzyka, którą Strauss pisał, a w zasadzie ukończył wtedy, gdy trwała już pierwsza wojna światowa. Gdy wsłucha się w te późniejsze kompozycje Straussa, można mieć czasem wrażenie, że był człowiekiem dość obojętnym, bo zdaje się, że Strauss nie zwracał zbyt wiele uwagi na wszystkie rewolucje, które zdarzyły się w muzyce w pierwszej połowie XX stulecia. Mam na myśli impresjonizm Claude'a Debussy'ego i innych Francuzów. Mam na myśli muzykę, która pędziła w stronę dzikości, czyli twórczość choćby Beli Bartoka, w końcu także awangardę tak zwanej drugiej szkoły wiedeńskiej. Strauss, jak się zdaje, pozostał bardzo wierny ideałom XIX-wiecznej, par excellence romantycznej muzyki i poetyki. Jednak ta jego twórczość, przynajmniej w jakimś sensie, podlegała ewolucji. Być może nie słychać tego jeszcze w przypadku dzieł z lat I wojny światowej, ale wyraźnie swego rodzaju lżejszy kierunek słychać w przypadku muzyki, którą Strauss pisał podczas II wojny światowej. Potem nadszedł rok 43. Strauss podzielił się taką oto refleksją. Spalenie monachijskiego Hoftheater, jak nazywano go w czasach cesarstwa, poświęconego pierwszym wykonaniom Tristana i Meistersingerów, gdzie 73 lata temu po raz pierwszy usłyszałem Freischütz, gdzie mój dobry ojciec grał przez 49 lat jako pierwszy waltornista, gdzie doświadczyłem najgłębszego poczucia spełnienia jako kompozytor 10 oper tam wystawionych. To była wielka katastrofa mojego życia. Nie ma na to żadnego pocieszenia w mojej starości, żadnej nadziei. Warto przypomnieć, że Strauss w jakimś sensie politycznie był bardzo blisko reżimu, który tę wojnę wywołał. Potem więc rozliczał się między innymi metamorfozami, ale rozliczał się także w pieśniach, tęskniąc za tym, co do którego miał pewność, że więcej nie wróci. Mam na myśli te pieśni Straussa, które znane są dziś jako jego ostatnie 4 pieśni, choć kompozytor nie pomyślał ich jako cykl. Ja mam dziś dla państwa ostatnią z nich, tę najbardziej chyba wymowną, to Im Abendrot, a więc O zachodzie słońca. Pieśń, w której z jednej strony słyszymy zakochaną parę słowików, z drugiej jednak w końcu słyszymy słowa Ist dies Vater Tod, czyli czy to może być śmierć? Potem Strauss odwołuje się do jednego ze swoich wcześniejszych poematów symfonicznych i jest to cytat bardzo wymowny, bo to nawiązanie do poematu Śmierć i wyzwolenie. Im Abendrot Richarda Straussa wykonają Asmik Grigorian, sopran, przy fortepianie Markus Hinterhäuser.

0: Muzyka Richarda Strausa w rocznicę urodzin kompozytora, choć to jego twórczość, która zdaje się raczej tęsknie zerkać w przeszłość z pomocą poezji Józefa von Eichendorfa. Zabrzmiała pieśń Im Abendrot, śpiewała Asmik Grigoria, na przy fortepianie partnerował jej Markus Hinterhäuser. Wraz z tym nagraniem minęła 22.
1: Książka do słuchania.
0: W programie Drugim Polskiego Radia to czas na wieczorną prozę. Wracamy zatem do pamiętników Jana Chryzostoma Paska w interpretacji Gustawa Ludkiewicza. Przypomnę, że to nagranie z roku 1976.
2: Dano nam tedy na ten czas zasług ze skarbu za dwie tylko ćwierci, które ja odebrawszy pojechałem do rodziców prosto z Lowicza, 3 mile za Rawą, do Bielin. Przyjechawszy zdrowo i fortunie, pewnie dobrej, witali mnie z takim niezmiernym płaczem, że do godziny utulić się nie mogli. Przywiozłem tedy różnych rarytetów do domu, osobliwie numizmata, który tu u nas w Polsce nie ujrzy. Damie też swojej, cośmy się w sobie kochali, pannie Teresie Krosnowskiej podczaszance raskiej, przywiozłem w podarunku trzewiki drewniane, lipowe. Kupiłem na nie umyślnie w Poznaniu pultynek specjalny, sztukwartową robotą, hebanem i perlową macicą nasadzany, a damaszkiem karmazynowym podklejony. Odprawiwszy tedy dni bachusowe w dobrej komitywie, z dobremi sąsiadami, a osobliwie z tym Mikołajem Krosnowskiem, podczaszym Rawskiem, on u rodzica mógł, my wicissim u niego pojechałem za chorągwią. Lubo, jechać nie bardzo się chciało. Ale cóż, kiedy na ten czas taka była dyscyplina w naszej dywizji, że panie zachowaj, absentować się długo od chorągwie towarzyszowi, albo na stanowisku lub do obozu, nie wprowadzić się, nie wyprowadzić już chorągwie. Pogotowie już okazuje ją mieszkać. Zaraz sąd, zaraz pokuta, zaraz do artykułów, już by to nie oficjer, gdy by ich zawsze w kieszeni nie miał. Dogoniłem tedy chorągwie i wszystko prawie jak w kupie było, chorągwie od chorągwie bardzo gęstą. Dostało się tedy nam na wytchnienie miasteczko Sielce, jego mości pana kasztelana Zachroczymskiego, a na przystawstwo 3 parafije, szlachty wszystko ubogiej. Stanęliśmy tam na niedzielę środ postną. Najpierwejśmy uczynili honor same jej mości panie i kasztelanowej, bo blisko mieszkała, zaraz nad miastem w majątności nazwanej Strzalą. Była to pani zacna, pełna poczciwości, lubo wesoła. Jedyną miała córkę, Heredissam, która po tym poszła za Oleśnickiego, pod komorzyca sandomierskiego. Na każde święto kazała prosić kompanii jej, mnie inwitowała. Mówiła, żebym inwitował jako do swego przystawstwa na karty, na taniec, bo miała muzykę swoją i panien kilkanaście fruncymernych domów zacnych z posagami dobrymi, córkę tylko jedną, dziedziczną na kilkakroć 100 000, o którą począł się był starać po tym Stefan Czarniecki, starosta na ten czas Kaniowski. To przystawstwo widziało mi się dniem jednym, że to w dobrym bycie i takiego drugiego przez wszystkę służby nie miałem, bo mi wozy naładowano takimi specjalami, jakich nie w obozie, ale przy domowych tylko w czasach zażywają. I do obozu pod Kozierady, poko my tam stali, bo tylko 6 mil przysyłano. Dosyć na tym, żeby tego nie wyświadczyła lada jaka matka. Mąż tej zacnej paniej, ten to pan kasztelan Zakroczymski, ludzki był to człowiek, wielce dobry żołnierz i mąż doświadczony, tylko że mu się to głowa była napsowała. I dlatego osobno od siebie mieszkali. Te tylko jedną splodziwszy córkę. On swoimi rządził majątnościami, ona też swoimi i każde z nich osobno chowalo asystencją. Był to taki bitny mąż, poko zdrów, że się go wszyscy bali. Trafiło się raz, że chorągiew Karola Potockiego, dobrze okrytą, wybił wstępnym bojem, samo 10 tylko wyjechawszy i opowiedziawszy ich, że nie w swojej wsi, abyście nie mówili, że w kupę ufam, ale w polu was czekać będę. I tak uczynili. Zjechawszy się, wyzwał porucznika. Odjechawszy od chorągwie, rzekli sobie na szable. Ujechał go, cioń dwa razy mocno, aż z konia spadł, a w tym skoczyła chorągiew hurmem, wytrzymał ich, a potem z ową swoją watachą, jak począł ich łamać, nasiek nabil, chorągiew wziął i odesłał to hetmanowi. Nie uczynił on nic złego, jako to szalenie czynią, ale tylko uczynił się jakimś ciś okrutnie nabożnym. Przyszywszy na czapce pasyjkę, to idąc przez kościół lubo przez izbę, na nikogo nie wejrzał. Nikomu się nie skłonił, tylko tak obiema rękami podniósł przed oczy owę czapkę z pasyjką i w nią patrzył. Chłopiec zaś przy nim szedł z mieczem, tudzież podle boku. A nigdy się nie rozśmiał, bo słudzy powiadali, co mu po kilkanaście lat służyli, że go nigdy śmiejącego nie widzieli. U żony bywał, ale nocować nigdy nie chciał. Obiad wieczerzą zjadłszy, pojechał na cał.

jadąc o 4 mile do domu. Wymówił też czasem mądrze, czasem głupio. Przyjechał raz do żony w obiad. Było nas u stolu 4 towarzystwa. Siedział tedy ze wszystkimi sługami żoninymi i za naszą czeladzią. Jadł, pił dobrze, a z każdym kieliszkiem to pierwej do żony poszedł o pozwolenie. To klęknął i głowę mu było trzeba ścisnąć. Prawił jedno ku rzeczy, drugie nic potem. A miecz zaraz podle boku z chłopcem, na który ja miałem pilne oko, bo to przecież szalonym dziwna sprawa. Jak po obiedzie rzecze, jaśnie wielmożna mościa pani dobrodziejko, albo to waść muzyki nie masz, że nie wesoło? Odpowie, są mości panie, ale stron za co nie mają kupić. Rzecze, wola ich do mnie, brzeski. I sięga do kieszeni, co miecz trzymał owemu chłopcu. Dał im 3 czerwone złote. Dopiero przyszli i grali. W taniec wtedy poszli, klaniali mu się, a ów żegnał owym krzyżykiem, a pił. Skoro podpiął, to iż i słowa do nikogo nie przemówił, tylko odjeżdżając znowu przed żoną klęknął i pojechał. A ona poczęła płakać z tego żalu, że to przecie miawszy przyjaciela, jakby go nie było, kiedy nie z takimi jest jako ludzie postępkami. Poko jeszcze nie odjechał, rzekł mu towarzysz nasz, pan Lonski Litwin. Czemu też wasz mość pan w domu swoim nam nie dopomagasz wesołości? On uderzywszy 2 palcami w miecz powie, ja z tą tylko jedną panną zwyklem tańcować. Gdybym z nią poszedł, mogłoby to się komu w ordynku uprzykrzyć. Dał mu tedy pokój i nie inwitował go już więcej do tańca. Powiadano, że on i w domu podpiwszy każe muzyce grać, a z mieczem różne sztuki szermierskie wyrabia. To przystępując, to odstępując i tak długo, póki się nie zmorduje. Szermierz był to doświadczony, tak o nim powiadają. Przyszły potem do ruszenia uniwersały, żeby się chorągwie ściągali pod kozierady. Stanęliśmy tedy pod kozierady na 3 niedziele przed świątkami. Wojsko piękne i dobre, tylko że ludzie mówią posylus grex, bo nas tylko 6000 było w dywizji jej pana Czarnieckiego. To cudowne, że kiedy mi zbudowano chłodnik przed namiotem z brzezowego chrostu, zaraz w tenże dzień począł sobie robić gniazdo trznadel u samych drzwi mego namiotu, w płocie owego chłodnika, jawnie na gniazdo. Nosił między gęstwą ludzie i zbudowawszy je, nasiadł na swoich jajkach i wyląkł je. W owym chłodniku był stół, starcic na soszkach zrobiony. U tego stolu jadano, pijano, karty grawano, strzelano czasem, wołano, a ptak siedział. Nie bał się najmniejszej rzeczy, choć zaraz w rogu stola, gdy mu się jeść chciało, to przed rumakiem zbieralowiec. Wysiedział tedy owe swoje potomstwo, wychował i sprowadził. Wszyscyśmy mówili, że to znak jakiegoś znamienitego szczęścia. Aleć było szczęście, lecz ptakowi, co się spokojnie wyląkł, ale nie mnie. Bo mnie takie ogarnęły kłopoty, z których ledwie wybrnął i po staremu z wielkim fortuny mojej uszczerbkiem. Bo jak pod kozierady zaczęły mi się kłopoty i szkody, tak ad de cursu manni nie opuszczali mnie. Towarzystwo tedy regimentarskie, panowie nuczyńscy pili u brata swego ciotecznego, u pana Marcyjana Jasińskiego, towarzysza naszego. Mnie też tam był zaprosił na tę ucztę pan Jasiński. Bodajby jej nie było. Dopiwszy tedy mocno, począł mi Nuczyński wielkie dawać okazje. Ja lubom tak był pijany, jak i oni, rzekł,

do Jasińskiego, panie Marcyjanie. Nie miałe się tu waszeć, po co prosić, kiedy przyczyny dają i miodem oblewają. I wyszedłem z szalasu, chcąc ujść licha. To tylko wymówiwszy, kto ma do mnie pretensję, jaką wolno mi powiedzieć jutro, a nie po pijanemu. Jużem tedy w pół drogi

0: że tu obóz, druga, że tu szable nie mam, bo poszedł do towarzysza swego na posiedzenie, nie na żadną wojnę. Ale tak, jeżeli by to nie mogło być inaczej, jutro rano, a za obozem, nie w obozie. Idę tedy do swego szałasu. Onego zaś jego wyrostek hamuje, przytrzymał. Dawszy on wyrostkowi pięścią w gębę, wydarł mu się, przyszedł za mną. Musiałem wynieść, szable wziąwszy. Co na mnie przytnie, to mówi, zginiesz. Ja zaś mówię, Pan Bóg tym rządzi. Za drugim czy za trzecim ścięciem dosiągle mu palców i mówię, widzisz, żeś znalazł, czegoś szukał. Rozumiałem, że się tym będzie kontentował. On czy tego nie czuł jako pijany, czyli też chciał się zemścić, skoczy znowu do mnie, machnie raz i drugi, a już mu krew na gębę pluska. I jak gotne przez puls wywrócił się. A w tym dano znać do pijanych, którzy rozumieli, że na przechód wyszedł. Leci młodszy brat, pocznie gęsto i często przycinać. Pan Bóg zaś patrzał na niewinność. Zetrzemy się z sobą i ręka, i szabla upadła. Kompania też powypadali już po harapie. Przyjdzie potem Jasiński, gospodarz tej ochoty, rzecze mi. A zdrajca, pokąsałeś mi braci, pocieno ze mną, rzekę, czego szukali, znaleźli. Począł wolać szable, bo nie miał jej przy sobie, a za rękę mnie prowadzi. Kompania perswadują, tyś gospodarz, powinien byś był te rzeczy zmediować, nie czyń tego. Żadnym sposobem perswadować sobie nie da, prowadzi mnie. A tymczasem szable mu chłopiec przyniósł. Po prostu bałem się go, bo w oczach całej chorągwie przed kilką niedziel Pawła Kossowskiego, naszego towarzysza, posiek. Wyszarpnął tedy rękę, stanę osobno i mówię, co ci winien? Zaniechaj mnie. Towarzystwo go trzymają. Jak pchnie Drozdowskiego, puścili go. Idźże, aż cię zabiją.
1: To był kolejny już fragment pamiętników Jana Chryzostoma Paska w interpretacji Gustawa Ludkiewicza. Do tej lektury wrócimy w poniedziałek o 22. Tymczasem jest kwadrans po 22. Słuchają nas Państwo w piątek 11 czerwca. Do 22.30 ja mam dla Państwa muzykę zdecydowanie lżejszą, jeżeli chodzi o emocjonalny bagaż, niż ta, której słuchaliśmy przed 22. Zaczniemy od twórczości Jeana Philippa Rameau. Zabrzmi jego Sarabanda z Nouvelle Pièce de Clavecin, a będzie to nagranie Justina Taylora, artysty, którego twórczość ostatnio dość często pobrzmiewa na falach programu Drugiego Polskiego Radia. Wszystko za sprawą jego nowej płyty. Płyty, na której Justin Taylor eksploruje muzykę z klawesynem w roli głównej, ale muzykę dwudziestowieczną, w tym koncert opus 40 Henryka Mikołaja Góreckiego i ostatnio naprawdę często dowartościowywaną twórczość Jeana Fronsa. Ja wrócę do Państwa z Państwem zatem do tej jego płyty wydanej w roku 2021, poświęconej, jak za chwilę się Państwo przekonają, nie tylko postaci i twórczości Jeana Philippa Rameau, ale na razie zatrzymamy się na kilka chwil z jego muzyką. Zgodnie z zapowiedzią zabrzmi jedna z sarabands Nouvelle Pièce de Clavecin.

To Justin Taylor i muzyka Jeana Philippa Rameau, jego Sarabanda, zabrzmiała z wykorzystaniem klawesynu z Chateau d'Assas, klawesynu z pierwszej połowy XVIII wieku. Wspominam o tym, bo ta płyta, o której Państwu wspomniałem, zatytułowana La Famille Rameau, to płyta, na której pojawia się nie tylko twórczość Jeana Philippa Rameau, ale także jego krewnych oraz muzyka Claude'a Debussy'ego. Tak, Justinowi Taylorowi zdarzało się już wcześniej sięgać po repertuar niebarokowy, ale jedno z dzieł Debussy'ego, nie bez związku z twórczością Jeana Philippa Rameau, Justin Taylor zarejestrował zasiadając przy fortepianie marki Erard z 1891 roku z Musée de la Musique w Paryżu. I właśnie to nagranie usłyszą Państwo na koniec naszego dzisiejszego spotkania, a utworem tym jest omarz Rameau Claude'a Debussy'ego.

0: Hołd dla Rameau Claude'a Debussy'ego, ale w sferze symbolicznej hołd całej francuskiej nowej muzyki dla dawnej twórczości tego kraju. Grał Justin Taylor, no i tak kończymy dzisiejszą Filharmonię Dwójki. Miłego wieczoru i do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Autopromocja.
2: Właśnie wrócili z koncertów w Chinach i Japonii, gdzie reprezentowali polską scenę muzyczną w ramach trasy Jazz po polsku. Teraz zespół MM3 wystąpi przed warszawską publicznością. 14 czerwca o godzinie 17 w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana trio Michała Milczarka, Mateusza Modrzejewskiego i Bartka Łuczkiewicza zaprezentuje zupełnie nowy materiał. Wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwójki@polskieradio.pl. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
3: Rozmowy po zmroku.
4: Program drugi Polskiego Radia, Jakub Kukla. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczniemy od cytatu. Nie powinienem tego, co tu ma być napisane, napisać, bo jestem ponoć socjologiem, czyli jednym z tych, co aż nadto dobrze wiedzą, że między motywami ludzkich postępków a przyczynami, które ludzie im przypisują, rozciąga się przestrzeń pozbawiona bitych dróg i drogowskazów. Wiedzą też, lub przynajmniej wiedzieć winni, że wędrują po tych bezdrożach ludzie wyposażeni na ogół li tylko w chałupniczej produkcji i najczęściej zawodną namiastkę kompasu. Te zdania pojawiają się w pierwszym rozdziale książki Zygmunta Baumana W pierwszej osobie – Wspomnienia i rozliczenia. O tej książce porozmawiamy z profesor Anną Swart, badaczką procesów nauczania z naciskiem na nauczanie matematyki i najstarszą córką Zygmunta Baumana. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Bardzo mi przyjemnie być z nami dzisiaj. Dziękuję za zaproszenie mnie.
4: Porozmawiamy dziś o książce pani ojca, książce autobiograficznej, chociaż wydaje mi się, że Zygmunt Bauman słynął z tego, że nie lubił mówić o swoim życiu, stwierdzając, że to najnudniejszy z tematów, o jakich mógłby i chciałby mówić. Czemu zatem te wspomnienia, ta autobiografia powstała?
5: Jest to absolutna prawda, że mój tata, proszę wybaczyć, nieformalny sposób wyrażania się moim ojcu, nie potrafię inaczej, to był mój tata i tak już zawsze zostanie.
4: To jest oczywiste.
5: Otóż mój tata rzeczywiście odmawiał definitywnie przez wiele, wiele lat mówienia o sobie, również wtedy, kiedy chodziło wyłącznie

0: o wywiad, powiedzmy sobie, do prasy, na pewno nigdy nie pisał w pierwszej osobie tego, co pisał zawodowo, czy to jako akademik czystej wody, czy też jako myśliciel, który postanowił, że będzie się zwracał do szerszej publiczności. To było bardzo nietypowe w naszych czasach dla socjologa, ponieważ socjologowie dzisiaj uważają, i zresztą słusznie uważam, że to, skąd pochodzisz, ty, socjologu, tak samo się liczy dla tego, co przedstawiasz, jak i rzeczy, które przedstawiasz, ponieważ masz pewną perspektywę i to trzeba wziąć pod uwagę. Otóż mój tata tak nie uważał i również tutaj w swoim pisaniu nie chciał mówić o sobie. Dlaczego tak było? Podejrzewam, że to były polskie doświadczenia, przede wszystkim najbardziej powojenne jego doświadczenia, które nauczyły go, że o sobie mówić nie powinien. Może dlatego, że przez wiele lat, ostatnich lat jego w Polsce, mówienie o sobie szczerze, mówienie tego, co naprawdę się myśli, nie było rzeczą najlepszą dla człowieka, takiego jak mój tata na pewno. A mówić rzeczy innych, aniżeli te, które myślał, on nie chciał. I to, co się stało po wielu latach, kiedy już żył w Anglii, zrobiliśmy wielki skok teraz czasowy od 64, 5, 6, 7, 8 roku, poprzez 3 lata w Izraelu, aż do Anglii. Otóż w Anglii stała się rzecz następująca. Moja mama napisała swoje wspomnienia. I właściwie w momencie, w którym książka się ukazywała, mój tata usiadł i napisał swoje własne wspomnienia, ale te wspomnienia były zatytułowane dla moich córek i zostały wysłane w trzech twardych egzemplarzach, wydrukowanych na pierwszym w tym okresie komputerze, do każdej z nas. I tak to było przez wiele lat. Miałyśmy te wspomnienia napisane zresztą po angielsku, dlatego że miał na uwadze również wnuków, którzy polskiego już nie znali. Myśmy żyły z tymi wspomnieniami, ale nic z nimi nie było robione poza tym. Jakoś tam później w różnych wywiadach fragmenty tych wspomnień, również częściowo przetłumaczone przez moją mamę na polski, zaczęły się tu i tam ukazywać. W obecnej książce to, co nam on wtedy dał, to jest ten okres dowojenny i wojenny, to, co potem już jest dopisane później. Było dla mnie bardzo ważne, żeby książka, żeby jego autobiografia, która się obecnie ukazała, nazywała się w pierwszej osobie, bo jest to pierwszy raz, że mój tata wyraża się w pierwszej osobie. Notabene, on skompilował ten tekst, tak jak on teraz się ukazuje, parę lat przed śmiercią. Oddał go do druku do swojego wydawcy i zostało mu odmówione. Wydawca nie przyjął i nie chciał tego wydać. Dopiero teraz książka się ukazuje.
1: Czy pojawił się jakiś argument, dlaczego wydawca nie chciał opublikować tej książki?
0: Argument się nie pojawił, ale on był całkowicie oczywisty. Powiedzmy sobie, afera mojego taty z Polską, poczynając od urodzenia, aż do śmierci, była niesłychanie burzliwa. To był związek, który się schodził i rozchodził. Mój tata nigdy nie nienawidził Polski, ale Polska go czasami nienawidziła i w tym okresie, w którym on ten rękopis oddał do publikacji, on był persona non grata w Polsce. To po prostu albo by się nie sprzedawało, albo wzbudziłoby oburzenie na wydawnictwo, że w ogóle się czegoś takiego podjęło. Tak ja sobie to tłumaczę. To jest moja interpretacja. Myśmy nigdy dokładnie nie usłyszeli, o co tak naprawdę chodziło.
1: W tle pojawia się oczywiście uwikłanie w stalinizm, w komunizm w pierwszych latach powojennych. O tym na pewno jeszcze też porozmawiamy, ale chciałbym zacząć od pani osobistych wspomnień. Te z dzieciństwa to jest ojciec zasłonięty chmurą tytoniowego dymu z fajki, takim mniej więcej jak pojawia się na okładce
0: Wtedy
1: książki.
0: to były sporty, to nie była fajka, to były absolutnie i wyłącznie sporty.
1: Ten dym mu towarzyszył nieustająco?
0: Mnie też. Ja byłam tak zwanym
1: Wiernym palaczem.
0: pasywnym konsumentem, aż w wieku lat 16 przestałam być pasywna.
1: No dobrze, nie pochwalamy tego rodzaju zachowań.
0: Byłam do tego namówiona przez rodziców. Ja nie
1: Naprawdę?
0: żartuję. Znaczy, częstowali. Nie mówili, chcesz a swojego życia? Ja powiedziałam, dobrze, wezmę.
1: Nasza rozmowa jest bardzo niepedagogiczna, więc
0: Proszę wyciąć ten kawałek.
1: nie, zostawimy go oczywiście, ale przy okazji podkreślamy, że dziś już wiadomo, jak szkodliwe są papierosy, więc absolutnie nie zachęcamy, a wręcz odradzamy palenie czegokolwiek. W tej książce pojawiają się wspomnienia dotyczące młodości, to jest dzieciństwo i lata nastoletnie w Polsce, potem oczywiście czas II wojny światowej, ucieczka pani ojca i jego rodziców do Związku Radzieckiego. To jest ten moment.

0: kiedy po szykanach, jakich doświadczał od swoich kolegów w Polsce, nagle zrozumiał, że można nie być wytykanym z powodu swojego żydowskiego pochodzenia?
1: Absolutnie i definitywnie tak. To znaczy, wszystkie jego wspomnienia z dzieciństwa i młodości, wczesnej młodości, ponieważ miał 14 lat, kiedy wybuchła wojna i oni się przynieśli do Związku Radzieckiego. Otóż przez te wszystkie poprzednie lata były jednym wielkim ciągiem upokorzeń z powodu żydostwa. Na wszystkich możliwych frontach, łącznie z tym, powiedzmy sobie, że nigdy nie dostał piątki plus z polskiego, która mu się należała i co mu mówili, że mu się należy. Dostawał trójkę, bo mówili mu, że nie może jedyny Żyd, to jeden z dwóch Żydów w szkole, być najlepszym polonistą.
0: Dodajmy, że rodzina pani ojca była jedyną żydowską rodziną na Jeżycach Poznańskich.
1: Tak, oni mieszkali wśród samych Polaków, byli jedynymi Żydami i to nie było niezauważone. Tata dokładnie opisuje, jak wyglądały jego spacery do szkoły i ze szkoły. Zawsze miał asystę kilku chłopaków krzyczących na niego, rzucających w niego kamieniami i przezywających go. Kiedy znalazł się w Rosji i tam po raz pierwszy ani nie usłyszał, że jest Żydem, ani mu nie przeszkodzili celować w nauce, co on bardzo lubił, co było jego siłą. Człowiek tak upokarzany nie miał innego ujścia dla swojego poczucia niższości, aniżeli poprzez znakomitą naukę, poprzez pokazywanie, że on umie, nie tylko, że umie dobrze, ale może nawet umie lepiej. W Rosji on się poczuł nagle sobą.
0: Chociaż już tam zauważa pewne mankamenty sowieckiej rzeczywistości, to mimo wszystko nie rzutuje na jego wyobrażenie, że właśnie ten system, że właśnie socjalizm, także w wersji sowieckiej, mógłby ulepszyć świat?
1: Czy pan ma może syna albo córkę?
0: Owszem.
1: Czy może są oni nastolatkami?
0: Owszem.
1: Otóż weźmy takiego nastolatka. On był w Rosji od 14 do 18 roku życia. Wszystko to się wydarza w tym okresie. Nagle się czuje dobrze na swój własny temat. Co człowieka bardziej przekonuje do otoczenia, aniżeli to, że nagle poczuł się sobą, poczuł się wartościowy i tak dalej. I przypisuje to oczywiście systemowi w jakimś sensie, jeżeli w ogóle to analizuje, ponieważ w końcu co za różnica między tu a tam? No właśnie system jest inny. I system ma ideologię, która jest całkowicie explicite. Tam się mówi, wszyscy jesteśmy równi i tak dalej. Czy pański syn bądź córka nie przekonaliby się w tym wieku, że tak to właśnie będzie?
0: W tym wieku świat jest bardzo prosty. Czarne, białe. Tak albo nie, w prawo albo w lewo. Nic po środku.
1: No więc właśnie, tak to właśnie było. Dojechał do Polski w końcu jako 19-letni, ale już poważny człowiek, bo już był wtedy, nie chcę się pomylić, już wtedy był oficerem czy podoficerem w polskim wojsku. Ale 19 lat. Po tych doświadczeniach bardzo kontrastujących ze sobą, najpierw z Polski, a potem z Rosji. Także te wszystkie rzeczy niewątpliwie przekonały go do ideologii, która na papierze brzmiała znakomicie, przyznajmy to. Jeżeli by pan dzisiaj dał, podejrzewam, swoim dzieciom, mimo że one pewnie są już dużo bardziej przezorne, wszystko jedno, gdyby pan dał to wszystko napisane im, podejrzewam, że i oni by polubili to, co by czytali.
0: Jest w tych wspomnieniach taki fragment, gdzie Zygmunt Bauman wyjaśnia, jak też zaraził się, jeśli tak możemy to ująć, idealizmem. To jest moment, kiedy pracuje przez kilka miesięcy w parowozowni. Warunki tej pracy są katorżnicze. To jest sytuacja, kiedy Niemcy, armia niemiecka cały czas napiera na Związek Sowiecki. Sowieci coraz słabiej się bronią. Tym bardziej potrzebna jest wzmożona praca, żeby nawet z nieczynnych lokomotyw zbudować takie, które jakoś tam mogą działać. Więc przez kilka miesięcy pracuje w koszmarnych warunkach i potem stwierdza, cytat, po 3 miesiącach opuściłem warsztaty zaszczepione potężnymi bakteriami romantycznej utopii, które miały na dobre i na złe przetrwać wojnę. Ten dziwny, niezwykły, nieludzki, a przecież tak bardzo ludzki świat nie był przecież baśniowym wymysłem. Nie zawsze nieludzkie warunki odczłowieczają człowieka i w nieludzkich warunkach odkryć mogą ludzie swoje człowieczeństwo. To jest ten moment formacyjny?
1: Podejrzewam, że tak. Ile on miał wtedy lat? 15-16? Niewątpliwie. Mhm. Niewątpliwie. Rzeczywiście dla niego wojna była spotkaniem z samym sobą. Po tych wszystkich latach, kiedy całe otoczenie przekonywało go, że jest nic nie wart. Po raz pierwszy on się tam poczuł kimś własnym podejściem do życia.

0: życia, z własną wizją tego, co jest możliwe i z tym, że otoczenie go szanowało. Co może być lepsze dla kształtującego swoją tożsamość 15-latka czy 16-latka? Podejrzewam, że to był ten moment, kiedy pomyślał sobie, jednak przyszłość może być lepsza. Jest droga.
1: Później wraca z Berlingowcami do Polski właśnie, a jego jednostka w pewnym momencie zostaje przekształcona w Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I to jest ten element, który w Polsce do dziś właściwie wywołuje bardzo wiele emocji. Pani ojciec stwierdza we wstępie również, że są pewne pułapki w pisaniu autobiografii, bo łatwo pomylić objaśnianie własnych postępków stwierdzeniem po to, aby, z wykrętem dlatego, że. Ma pani wrażenie, że pani ojcu to się udało?
0: Dla mnie ta autobiografia nie była nowa. Także ja nie potrzebowałam autobiografii, żeby mieć swój pogląd na to, co się działo w danym momencie albo przedtem. Czy mojemu tacie się udało? On ma rację. Jego misja była w pewnym sensie z góry skazana na niepowodzenie w oczach niektórych ludzi. Tak samo jak moja misja, którą niejako wzięłam teraz na siebie, obronić go, wytłumaczyć go, jest również skazana na niepowodzenie, ponieważ ja jestem jego córką, więc nie jestem bezstronna. Niewątpliwie i to jest prawdą, i to jest prawdą. I podejrzewam, że milczenie mojego taty przez długie lata na swój własny temat stąd się również brało, że wiedział, że to, co on może sam powiedzieć na swoją obronę, nie będzie przyjęte jako taka przez innych. I ja też siedzę tutaj, mówię to, co mówię, zdaję sobie sprawę, że to może być nieprzekonywujące. Ja absolutnie widzę wszystkie powody i nie mam do mojego ojca absolutnie żadnych pretensji za jego historię z KBW czy z całym tym okresem i z tym, co robił w tym czasie. Ale powiedzą, no jasne, córka, więc muszę z góry wyjaśnić. Nie jestem bezkrytyczna w stosunku do mojego taty. Mam do niego mnóstwo innych pretensji, o których prawdopodobnie nie będę chciała tutaj mówić, ale mam. Także nie jest to bezkrytyczne rozkochanie córki w ojcu, kiedy ja mówię, cała ta farsa, bo to była farsa, niestety bardzo nieprzyjemna, z oskarżaniem go o żarliwy komunista. On był dosyć przekonanym komunistą, ale nie komunistą, który wziąłby ten komunizm i zrobił z niego tę poczwarę, która się w końcu z niego zrobiła dla wszystkich. I jak to mówią chyba w Polsce do dzisiaj, mądry Polak po szkodzie, łatwo nam dzisiaj to krytykować. My jesteśmy wszyscy bardzo mądrzy i wiemy, że już wtedy 14-latek czy 15-latek powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak skorumpowany, jak zgniły, jak niebezpieczny jest ten system. Nie sądzę, że tak naprawdę było. Nie sądzę, że w tym okresie można było to widzieć, a na pewno nie człowiek tak pozbawiony doświadczenia i tak bity poprzednio, a kochany teraz, mógł to zobaczyć.
1: Nie chcę oceniać tych postępków, bo jestem człowiekiem, który absolutnie nie pamięta tamtego czasu i sam nie wiem, jakbym się w konkretnej rzeczywistości zachował. Zresztą pani ojciec wskazuje też w tekście, że zazdrości tym, którzy z całkowitą pewnością są w stanie określić, że w takich to a takich okolicznościach oni na pewno zachowaliby się tak, a nie inaczej, chociaż nigdy takich decyzji podejmować nie musieli. Natomiast trochę mnie zadziwia to tempo, bo przecież pani ojciec w 52 roku bodaj trafia na uniwersytet już po czystkach stalinowskich. Musiał o nich wiedzieć.
0: Nie bardzo rozumiem pytanie o tempo. Co
1: Bo
0: ma tempo do jego przeglądania na oczy?
1: dołącza do kadry uniwersyteckiej, mając chyba świadomość, że wcześniej z tego uniwersytetu zostali wyrzuceni znakomici pedagodzy. Nie dlatego, że nie spełniali standardów naukowych, tylko dlatego, że nie byli prawomyślni z tamtego punktu widzenia.
0: Tak, więc ja nie wiem, prawdopodobnie zdawał sobie sprawę. On studiował na uniwersytecie od 1947 roku, także długo wcześniej był na tym uniwersytecie i wykonywał pracę na uniwersytecie. Także przejście z wojska na uniwersytet nie było zaznaniem czegoś nowego, to była ciągłość. Tutaj rzeczywiście nie mogę wiele powiedzieć, ja tylko wiem jedną rzecz, że od kiedy się pamiętam, a nie pamiętam siebie od pierwszego momentu, oczywiście, ale pamiętam siebie od jakimś tam momencie lat 50., latach 50. zaczęłam prawdopodobnie słyszeć rzeczy, które dziś pamiętam. Ja wiem, że rodzina zawsze była szalenie krytyczna w stosunku do ustroju. To i z tym ja rosłam, z wątpliwościami.

0: co prawda z przekonaniem, że problem nie jest w samej idei, tylko w jej wykonaniu. To było to, co, jeśli pan zechce, by sam z mlekiem ojca. To znaczy, idee przemawiały do nas w dalszym ciągu, do mnie na pewno. Mimo, że całkowicie świadomie nie wstąpiłam do ZMS-u w szkole, powiedziano mi, ty musisz uzasadnić. Ja powiedziałam, nie, ja nie muszę uzasadniać, dlaczego ja nie wstępuję do ZMS-u. Ci, którzy wstępują, muszą uzasadnić, dlaczego oni to robią. I tak już to zostawili, wprowadzili w szkole, że kandydaci do ZMS-u się muszą wytłumaczyć z tego posunięcia. Byłam na tyle zarażona sceptycyzmem, który panował w domu na temat tego, co się działo dookoła, że właśnie podejmowałam kroki tego typu. Także dom widział, co się dzieje. Teraz, jeśli chodzi o posunięcia konkretne, to co pan właściwie chce powiedzieć, że w związku z tym, że taka była historia, ojciec miał odmówić kariery naukowej w Polsce?
1: Nie, chodzi mi o to, że właściwie ci ludzie, którzy wcześniej zostali wyrzuceni, doświadczyli tego, czego pani ojciec i pani rodzina kilkanaście lat później. Oczywiście zachowując wszelkie proporcje.
0: Na ten temat nie mogę się powiedzieć, ponieważ nie wiem, do jakiego stopnia mój tata był tego wszystkiego świadom. W 1937 roku, kiedy wstąpił na uniwersytet, miał wszystko 22 lata. W 1953, kiedy przeszedł full time na uniwersytet i zostawił wojsko, czyli wojsko go zostawiło, miał niewiele więcej. Także ja nie wiem, ile z tej historii on znał, jakie z tego wysnuwał wnioski, a przede wszystkim, co mógł z tym zrobić. Bo jeśli chodzi o zaszczepienie sceptycyzmu, to on się już wtedy tam pojawił.
1: Jest też element, który z mojego punktu widzenia jest trochę problematyczny, mianowicie kiedy pani ojciec opisuje swoją aktywność w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pisze to dość lekko. Wspomina o tym, że zajmował się między innymi meczami piłkarskimi, opisuje udział w jednej tylko akcji, w której jego zdaniem ścigano bandytów. No ale zastanawiam się znów, czy nie miał pojęcia, czy nie chciał wiedzieć, że Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego między innymi brał udział w obławie augustowskiej. Przecież te wspomnienia są pisane już z perspektywy wielu lat, kiedy takie fakty były znane.
0: Tak, i to jest klucz, co pan mówi, był pisany w czasie, w którym już to było znane, ale on pisze o sobie ówczesnym, który wiedział to, co wiedział, i to jest to, co on wiedział wtedy. Ja nie mogę więcej niż to powiedzieć, ponieważ nie mam żadnej innej informacji na ten temat poza tą, którą on udziela czytelnikom i mnie samej udzielał już wcześniej. I ja absolutnie w to wierzę. On był 19-latkiem, któremu powiedzieli, ty bronisz Polski przed bandytami. I to było jednorazowo rzeczywiście. Poza tym on pisał lekko, ponieważ on bardzo lekceważył tę pracę, którą on tam robił. Siedział za biurkiem, jak pisze głównie. Pisał różne kawałki o kułakach i różnych innych, przesycone ideologią. I na tym polegała jego praca. To jest to, co ja wiem.
1: Nie ma pani czasem wrażenia, że pani ojciec, pisząc o sobie, jest trochę bardziej pobłażliwy niż w stosunku do innych młodych ludzi, bo swoje ewentualne potknięcia, czy coś, co później można byłoby uznać za potknięcia, tłumaczy właśnie młodym wiekiem, niedojrzałością, niesparzonymi palcami, jak to ujmuje w pewnym momencie, brakiem doświadczenia życiowego po prostu, no ale swoich kolegów, którzy go nękali z powodu żydowskiego pochodzenia, osądza dość ostro. Oni też byli młodzi. Może oni też pobłądzili?
0: Czy on jest bardziej pobłażliwy w stosunku do samego siebie? Ja tego tak nie odbieram. Odwrotnie, ja sądzę, że jego milczenie przez wiele lat nie było dla jego dobra. On narzucił sobie milczenie, ponieważ ja myślę, właśnie czuł, że cokolwiek on powie i będzie do końca szczery, nie zostanie przyjęte jako prawdziwe. Będzie przyjęte jako po prostu usiłowanie usprawiedliwienia siebie, oczyszczenia siebie. Podczas gdy on niewątpliwie mówił niesłychanie szczerze. To, co napisane jest w tej książce, jest bardzo, bardzo szczere. Nie tylko na stare lata, w ogóle on zawsze był krytyczny. W związku z tym można znaleźć wiele w jego pisaniu krytyki społecznej, najróżniejszych grup społecznych, w tym młodych ludzi. Także ma pan podstawy do tego, żeby mówić, on jest bardzo krytyczny w stosunku do innych, w stosunku do młodych i tak dalej. Uważał prawdopodobnie za swoje zadanie, żeby otwierać oczy społeczeństwa na to wszystko, co w nim niedobre. Więc był krytyczny. Był krytyczny w stosunku do swoich córek, bardzo krytyczny. Czasami się zastanawiałam,

0: czy widzi to dobre, ale widział również to dobre. On umiał również pochwalić i to było bardzo przyjemne. Także ja nie sądzę, że on był pobłażliwy w stosunku do siebie. Kiedy zaproponowałam podtytuł wspomnienia i rozliczenia, to słowo ja zaproponowałam, wśród znajomych pojawił się sprzeciw, że słowo rozliczenie nie brzmi dobrze. Z kim właściwie on się rozlicza? Ja powiedziałam głównie z samym sobą. On się w tej książce rozlicza z samym sobą. Niech pan zwróci uwagę, pan, nie mam tego fragmentu w tej chwili, żeby go zacytować, ale w kilku miejscach on mówi bardzo wyraźnie: ja się rozwinąłem powoli, ja przejrzałem na oczy późno. I proszę pana, dla mnie to jest nowość, ponieważ ja widziałam mojego ojca, od kiedyśmy przeżyli 68 rok i po wyjeździe z Polski, jako czołówkę bojowników. A tu nagle on mówi sam nie. Ja nie byłem jednym z nich. To, że mnie wybrali na kozła ofiarnego w prasie i tak dalej, to wcale nie znaczy, że ja byłem ten, który rzucił pierwszy hasło do boju, wystrzelił z aurory i idziemy. Co może być bardziej samokrytycznego, aniżeli to?
1: Trochę mi w tej książce brakuje opowieści o tym, co działo się po roku 68, czyli choćby tego intermezza w przypadku pani rodziców w Izraelu. Dlaczego te elementy się nie pojawiły?
0: No właśnie, dlaczego? Wszyscy się o to pytają i wszyscy mówią, co takiego się w tym Izraelu wydarzyło. Otóż mam nawet na piśmie małą rozprawę na temat tego, co tam się właściwie wydarzyło między moimi rodzicami a Izraelem, ponieważ tata nie jest jedyny. Moja mama była w tej samej historii. Ona też opuściła Polskę w 1968 roku. Ona też była 3 lata w Izraelu. Ona też razem z tatą wyjechali potem do Anglii po 71, nie w 70 roku, jak w wielu miejscach powiadają. Napisała dwie autobiograficzne książki, jedna do wojny, druga po wojnie w Polsce i w żadnej z nich Izrael się nie pojawia. Ja zrobiłam rachunek. W tej autobiografii, którą pan teraz czytał, słowo Izrael pojawia się tylko 2 razy. Notabene nie jestem pewna, czy to jest prawdą dla polskiego wydania, bo ja mam przed sobą angielskie, które jest troszeczkę rozszerzone. 2 razy się pojawia, na jednej stronie 2 razy i pojawia się w następującym kontekście. Tata tam mówi: biorę odpowiedzialność za moje odrzucenie Izraela, rejection of Israel, tak samo jak za mój niegdysiejszy komunizm i życiowe oddanie socjalizmowi. To jest jedno zdanie. Drugie zdanie, w którym się pojawia Izrael, jest: najbardziej się czuję Żydem wtedy, kiedy nienawidzę izraelskiego obskurantyzmu bardziej niż każdego innego. To jest to wszystkie jego wspomnienia na Izraela. U mojej mamy w książce, która po kolei opowiada chronologicznie wydarzenia z ich życia, Izrael się nie pojawia, tylko podobnie jak u taty, tylko negatywnie, w sensie nie mogliśmy zostać. Coś zostało wyrywane z tej książki. Być może był tam początkowo jakiś opis okresu izraelskiego, ale skończyło się na tym, że tego opisu nie ma. Jest tylko stwierdzenie, nie mogliśmy zostać, bośmy nienawidzili izraelskiego nacjonalizmu nie mniej niż polskiego. Ja w tym, co napisałam w swoim czasie, powiedziałam: więcej się uczymy o okresie izraelskim moich rodziców z tego, co nie jest powiedziane, aniżeli z tego, co jest powiedziane, bo niepowiedziane jest nic, a to, że nie zostało powiedziane, mówi głośniej, aniżeli gdyby napisali. O co chodzi, jeżeli pan chce kontynuować ten temat?
1: Możemy jeszcze tak dopisać kilka zdań do tego brakującego rozdziału.
0: Po pierwsze, gdyby tata dzisiaj żył, trudno mi powiedzieć, że miałby satysfakcję, bo trudno mieć satysfakcję z tego, co się dzisiaj dzieje tutaj. Miałby satysfakcję może z tego tylko, że on to absolutnie przewidział. Moi rodzice powtarzali jako mantrę: myśmy nie po to uciekli od polskiego nacjonalizmu, żeby wpaść w inny nacjonalizm izraelski. To były dwa nacjonalizmy, właściwie z tej samej fabryki mniej więcej. To zdumiewające, jakiego stopnia ten izraelski nacjonalizm wyraża się często w słowach niemalże wziętych z pierwszomajowych akademii w Polsce, kiedy tam byłam. Ale oni przyjmowali te dwa nacjonalizmy inaczej. W Polsce, to widać z książki taty, ja podejrzewam, tata marzył o tym, żeby być uznanym za równorzędnego Polaka, który dodatkowo jest również Żydem, ale jest Polakiem. I to mu było odmawiane. W Izraelu on nie chciał stać się nacjonalistycznym Izraelczykiem i to było mu miane za.

0: zły, bo mu tę izraelską tożsamość narzucali. On się czuł, jakby kazano mu wchodzić w cudzą skórę. Nie mogli tego znieść i wyjechali. A dlaczego milczą? Dlatego, że to jest trochę sprawa jak gdyby rodzinna. No jednak mieli ten rodzinny związek z Izraelem, bo cała rodzina taty i cała rodzina mamy tu żyła. Ich córka, ja tutaj żyła, więc woleli o tym nie mówić i po prostu przemilczeć.
1: Wielka światowa, jak się okazało później, kariera pani ojca rozpoczęła się po emigracji, po tym jak trafił do Wielkiej Brytanii, do Leeds. Co takiego miał do powiedzenia światu, że ten świat tak bardzo się jego myślą zachwycił?
0: On zawsze miał to do powiedzenia. Na użytek domowy to było zawsze. Mianowicie, jak to sam mi kiedyś powiedział, ja nie nazywam siebie socjologiem. On się nazywał socjologiem, ale wtedy powiedział: nie nazywam siebie socjologiem, nazywam siebie kronikarzem życia ponowoczesnego. Kronikarzem życia ponowoczesnego. Kronikarz patrzy, obserwuje, analizuje, opowiada. Myślę, że to, co przemówiło do ludzkości tutaj, to jest to, że postanowił. To też jego powiedzenie, pisać dla tych, o których pisał. Nie będę więcej pisał dla akademii i dla akademii tylko. W związku z tymi najróżniejszymi zasadami, które obowiązują prawdziwego akademika, zrzucił z siebie to jarzmo najróżniejszych zasad dotyczących, kiedy i na jakiej zasadzie masz prawo powiedzieć to, co mówisz, kiedy jesteś socjologiem i człowiekiem akademii. A ty musisz być empiryczny, ty musisz robić doświadczenia, ty musisz zbierać dane, ty musisz je analizować, ty musisz je podliczać, ty musisz je poddawać skrupulatnej krytyce swoich kolegów i tak dalej. Powiedział: nie, ja będę się widział to, co widzę, obserwował bacznie, przy pomocy wszystkiego, co jest mi dostępne. Telewizji, gazet, sieci społecznych, tak to się nazywa po polsku? Social
1: Platform
0: networks?
1: społecznościowych na przykład.
0: Platform społecznościowych. I tak dalej, a myślicielem był zawsze. Myślicielem, czyli człowiekiem, który patrzył, brał, konsumował, przetwarzał i zwracał, w pozytywnym znaczeniu zwracał. Umiał pisać do ludzi. Jego styl, jak sam pan mówi, jest mi coś porywającego, czasami denerwującego, ale na ogół porywającego. Umiał przetworzyć, umiał zobaczyć. I umiał to przekazać. Akademia go w pewnym sensie hamowała przez te swoje żelazne reguły. I tu nagle rozpostarł skrzydła i pisał tak, jak zawsze chciał pisać. To jest wszystko.
1: Pani ojciec wpajał swoim dzieciom, czyli pani i siostrom, potrzebę podważania ogólnie przyjętych praw, a zatem zachęcamy do uważnej i krytycznej lektury książki Zygmunt Bauman w pierwszej osobie Wspomnienia i rozliczenia. O tej książce mówiła profesor Anna Swart, badaczka procesów uczenia z naciskiem na matematykę i najstarsza córka Zygmunta Baumana. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
0: Dziękuję, panie Jakubie.
1: Spokojnego wieczoru i do usłyszenia, Jakub Kukla.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia. Dziś jest czwartek, 11 dzień czerwca. Minutę temu minęła 23. Piotr Matwiejczuk, dobry wieczór.

Dzisiejsze wydanie tej audycji w pewnej części wypełnią tęskne dźwięki gitar dwóch braci. I kiedy mówię w pewnej części, to dokładnie wiem, co mam na myśli, bo policzyłem. A mam na myśli konkretnie około 22% czasu tej piątej struny. Obliczyłem to specjalnie, gdyby ktoś z Państwa się niepokoił, że pewna część to może być albo za dużo, albo za mało. Myślę, że te 22% niecałe to będzie w sam raz. A tych dwóch braci, o których wspomniałem, pochodzi z Ekwadoru, dorastało w Szwajcarii, ale ich muzyka kojarzy się bardziej z Arizoną albo Meksykiem.

No właśnie, tylko dwie gitary, instrumenty perkusyjne, a tyle rozmaitych wątków w tej muzyce się pojawia. Kiedy powiedziałem, że ta muzyka kojarzy się, muzyka Hermanos Gutierrez, to muszę dodać, kiedy powiedziałem, że ona kojarzy mi się z Arizoną, czy z Meksykiem, a może bardziej z Nowym Meksykiem, to miałem na myśli ogólnie całą twórczość tego duetu gitarowego, bo rzeczywiście ten utwór, tak jak zwróciła mi przed chwilą uwagę Anna Regulska zza konsolety, no ma tu niewątpliwie pewne elementy afrykańskie, jeśli weźmiemy pod uwagę rytmikę tegoż utworu. A propos wątków latynoamerykańsko-afrykańskich, Meksyk RPA 2.0. Podobno. To też Ania, która trzyma rękę na pulsie. Ja to nie wiem. Nic mi nie mówi to 2.0 Meksyk RPA. Kompletnie się na tym nie znam.

Gitarowe opowieści bez słów, z dzikiego zachodu, ewentualnie półdzikiego południa. Czy tak może być? Dwie gitary, lap steel, troszkę instrumentów perkusyjnych, no i ta niemal filmowa narracja. Troszkę latynoskiej wrażliwości, dużo melancholii, jeszcze więcej pustynnej przestrzeni i odrobinę westernowej wyobraźni. Tak jakoś bym sytuował braci Gutierrez, którzy są głównymi bohaterami tego wydania Piątej Struny. Głównym, ale nie jedynym bohaterem jest ten zespół. Będą jeszcze inni, grający na rozmaitych instrumentach strunowych. Panowie będą również panie. Jedną z nich teraz Państwu przypomnę. Kto kiedyś słuchał Czterech Strun Świata, ten z pewnością wspomni tamte upojne noce z niedzieli na poniedziałek. Kończa Bójka.

Tak, ja wiedziałam. Przecież wśród słuchaczy dwójki nie trudno znaleźć sojuszników, którzy nic z tego nie rozumieją. Ja w dodatku nie rozumiem zainteresowania tym czymś, pisze pan Jarosław. To chyba jakiś obłęd. Niestety, żeby tylko dotyczył on tej najpoważniejszej wśród najbłahszych spraw, nie byłoby jeszcze tak źle. To tak a propos futbolu. Tylko Bójka potrafi tak rozdzierająco śpiewać o tym, że zrobiła wszystko, by kochać, a mimo to została opuszczona bez pożegnania. Z naszej perspektywy to właściwie dobrze, bo inaczej nie byłoby tej i innych podobnych pieśni, ale jednocześnie zauważmy, że ta kończy się wyrażeniem nadziei na rychły powrót miłości. A jak tam u państwa z nadzieją? O miłość nie pytam. Rzeczywiście umiera ostatnia. A co na to wszystko Sokratis Inopoulos? Ten wielki grecki muzyk, grający na lirze, w kwestii nadziei wyraża się, powiedziałbym, niejednoznacznie, jak też w każdej innej sprawie, ale to zawsze jest zniewelająco piękne to, co wypowiada, bo to wszystko bez słów, dlatego niejednoznaczne i dlatego zniewelająco piękne. Na swojej ostatniej płycie w towarzystwie pianisty Jana Karima.

Sokratis Sinopoulos i Jan Kerim to od wielu lat znajomi, może nawet przyjaciele. Wspólnie z jeszcze dwoma greckimi muzykami tworzą Sokratis Sinopoulos Quartet, ale niedawno postanowili nagrać całą płytę w duecie. I to był świetny pomysł. Myślę, że nawet po tym jednym utworze zorientowali się Państwo, jak dobry. Jesteśmy tu gdzieś na styku tego, co lubimy, jak sądzę, najbardziej w tej audycji, czyli tradycji klasycznej, takiego śródziemnomorskiego idiomu ludowego i współczesnej improwizacji. I na styku wielu rozmaitych tradycji muzycznych, o czym wcześniej już wspomniałem, jesteśmy też dzięki braciom Gutierrez. Państwo na pewno określiliby te tradycje lepiej i znaleźli więcej wątków tutaj. No to zachęcam, jeśli mają Państwo ochotę. Piotr.Matwiejczuk@polskieradio.pl. A to może być inspiracja do takiej

No właśnie pan Janek z okolic Sobótki przypomniał powiedzenie, że nadzieja matką głupców. Ja to jakoś złudzeń wobec świata już od dawna nie mam, ale jakoś do nadziei podchodzę z większą czułością, powiedziałbym. Jednak daję jej szansę. Hermanos Gutierrez. Co ja poradzę na to, że ta nazwa kojarzy mi się z fikcyjną siecią fast foodów Los Pollos Hermanos z serialu Breaking Bad? Nic nie poradzę i nawet nie chcę nic radzić. Może tylko wytłumaczę się przy okazji, że ostatnio zniknął kącik muzyki z seriali, ponieważ w serialach, jakie właśnie oglądam,

Jakoś nic mnie muzycznie nie porywa. Choć same seriale, muszę przyznać, są niezłe. Naprawdę jestem zbudowany, bo to było tak, że najpierw nastąpiła taka erupcja wybitnej sztuki telewizyjnej właśnie w serialach. To była, powiedzmy, pierwsza dekada obecnego stulecia. Po niej nastąpił wyraźny regres. No, taki kryzys poważny. No, a ostatnio twórcy serialowi wydają się wracać do jakiej takiej formy. No, ale muzycznie właśnie jakoś tak nic mnie na tyle nie zainteresowało, żeby państwa tym zaprzątać. W świetnej formie są też muzycy, którzy zagrają teraz. I to znów będzie Sokratis Sinopoulos, ale obok niego wystąpi dwóch braci. I nie będą to bracia Gutierrez, lecz bracia Cemirani, czyli najwybitniejsi dziś perkusiści perscy grający na zarbie oraz tak dobrze nam znany w dwójce, ale z zupełnie innego repertuaru, wiolonczelista Jean-Guyen Queyras.

Proszę uważać na tę płytę. Można zupełnie w niej utonąć, stracić poczucie czasu, wkroczyć w zdecydowanie różną od tej otaczającej nas rzeczywistość. Krótko mówiąc, jest to jeden z tych niebezpiecznie hipnotyzujących albumów. Ja też jeszcze do niedawna żyłem w straszliwej nieświadomości jego istnienia. Nie wiem doprawdy, jak to możliwe. Tracja, niedzielne sesje poranne. Tak jest zatytułowana ta płyta sprzed równo dekady, na której grają wiolonczelista Jean-Guyen Queyras, grający na lirze Sokratis Sinopoulos i perscy perkusiści bracia Chemirani. No dobrze, to teraz coś na rozruszanie proponuję, bo nie można tak niefrasobliwie sobie lewitować w czwartkowy wieczór. Zespół Al-Jawala właśnie wydał nową koncertową płytę. Problem w tym, że nic mi się na niej nie podoba, dlatego przyniosłem coś starszego, do czego mam pewien sentyment. No i cóż z tego, że to nagranie ma prawie 20 lat.

examen. Quand on se trouve, super.

Jedna planeta, jedno plemię, jeden parkiet, czyli bałkański afrobeat, czyli grupa Al Jawala w pełnej krasie. Lubię do nich wracać, bo choć sam, jakby to powiedzieć, w kontekstach muzycznych najchętniej używam uszu wyłącznie, a nie innych części ciała, to uważam, że taniec jest wręcz, powiedziałbym, jednym z praw człowieka. A muzycy grupy Al Jawala świetnie to rozumieją. Pan Mateusz zwraca uwagę, że kącika tangowego też ostatnio nie było. W ogóle poza kącikiem Joni Mitchell to bardzo, bardzo wszelkie inne kąciki w piątej stronie zaniedbałem. No taki to czas. Jakoś nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, ale też nie czuję, żeby były one obowiązkowe. Poza tym pan Mateusz zwraca uwagę na muzykę Hansa Zimmera do trzeciego sezonu Euforii, której dzisiaj słuchaliśmy w dwójce w audycji Muzyka w kadrze. No muszę powiedzieć, że trzeci sezon Euforii jeszcze przede mną. Trochę się go boję, bo poczytałem to i tamto. Boję się też tej muzyki Hansa Zimmera, która też była krytykowana, że akurat do tego serialu zupełnie nie pasuje. Ale to jeszcze weryfikacja tych wszystkich opinii przede mną. To było stare nagranie Al Jawala, a teraz wspomnienie niedawnego koncertu, a właściwie spektaklu zespołu La Tempête na lubelskim festiwalu tradycji i awangardy muzycznej Kody, który się odbywał pod naszym patronatem oczywiście. Rzecz miała miejsce 27 maja w Teatrze Starym w Lublinie. Ja, by wspomnieć ten spektakl, przyniosłem stosowną płytę zatytułowaną tak jak spektakl Orlando. Płytę z muzyką Orlanda di Lasso, przepuszczoną wszakże przez filtr wrażliwości.

postaci Simona Pierre'a Bestiona. Ale przecież płyta nawet w drobniutkiej części, nawet w ułamku, nie oddaje tego absolutnie wyjątkowego zdarzenia, jakim był spektakl zatytułowany Orlando, portret melancholijny według Virginia Woolf. No ale co nam pozostaje? Pozostaje nam taka oto dźwiękowa namiastka.

A skoro zabrzmiał początek płyty Orlando zespołu La Tempête z muzyką Orlanda di Lassa oraz z Orlandem Virginie Woolf w tle, to wspomnijmy ekranizację tejże powieści z początku lat 90. w reżyserii Sally Potter i z jej muzyką. Przypomnijmy sobie, Orlando rodzi się jako chłopiec, pragnienie namiętności, przygody i spełnienia wyrywa go z jego czasów. Podróż za marzeniami zaczyna się w elżbietańskiej Anglii i przez czasy Imperium Osmańskiego prowadzi aż do lat 20. minionego wieku. W połowie podróży Orlando staje się kobietą. I to jest właśnie ten moment.

0: Muzyka Sally Potta z filmu Orlando z 1992 roku z Tildą Swinton w roli tytułowej. Który to film widziałem, no właśnie, jakieś 30 lat temu i pamiętam, że zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Ciekaw jestem, jak odebrałbym go dziś. Pytanie do Państwa, czy warto to sprawdzać? Program Drugi Polskiego Radia, już pół minuty po północy.
1: Piąta struna.

Zacząłem się zastanawiać, kiedy na emeryturę przejdzie Willie Nelson, bo starszy od niego o 3 lata Clint Eastwood podobno właśnie przeszedł na emeryturę. Cóż to za pomysł, żeby przychodzić na emeryturę w wieku 96 lat? A pomyślałem o tym, ponieważ gdyby Clint Eastwood nie zdecydował się na emeryturę i gdyby zechciał zrobić jakiś spaghetti western na przykład, no to po prostu musiałby zatrudnić do skomponowania ścieżki dźwiękowej braci Gutierrez.

A to najnowsze nagranie Hermanos Gutierrez, opublikowane zaledwie tydzień temu. Jestem zdania, że Willie Nelson nigdy nie przejdzie na emeryturę, tak jak Clint Eastwood. A to dlatego, że po prostu to już się nie opłaca w tym wieku, tak mi się wydaje. To jest mniej więcej ta sama historia, co z autostopowiczem, który czeka na jednej drodze 5 godzin. A skoro czeka tam już 5 godzin, to nie warto zmieniać tej pozycji, tego miejsca, w którym się czeka na to, by ktoś nas podrzucił. No bo przecież zaraz się ktoś zatrzyma. Skoro 5 godzin się nikt nie zatrzymał. No. Przed nami kącik Johnny Mitchell. Są takie piosenki, które nie starają się niczego udowodnić. Które nie błyszczą, które nie olśniewają za wszelką cenę. Powiedziałbym, że przychodzą raczej po cichu, jak wieczorny ptak, którego obecność rozpoznajemy nie od razu, lecz dopiero po chwili, kiedy zrobi się ciemniej i spokojniej. To jest właśnie taki utwór o czasie, który to czas nie tyle mija, ile osiada na nas cienką warstwą doświadczenia. Utwór o czułości, która nie musi już niczego zdobywać, o pięknie, które nie jest młode, a przecież może właśnie dlatego wydaje się trwalsze, i o wolności, tej najtrudniejszej, bo okupionej samotnością, pamięcią, świadomością, że wszystko, co najważniejsze, prędzej czy później zamienia się we wspomnienie. Sweet Bird, Johnny Mitchell.

Coś czuję, że ta płyta niedługo powróci w kąciku Joni Mitchell, skoro zatytułowana jest The Hissing of Summer Lawns, szum letnich trawników. Nie wiem natomiast, czy powrócą ci dwaj artyści, którzy za chwilę, ale nie jest to wykluczone. Dziś w każdym razie pojawiają się w piątej strunie po raz pierwszy. Filippo Cosentino, włoski kompozytor, gitarzysta, producent, zaprosił do współpracy Marka Copelanda, amerykańskiego pianista i kompozytora, którego droga do fortepianu prowadziła przez saksofon i nowojorską scenę jazzową. Efektem ich spotkania jest album zatytułowany Ask, wydany w 2023 roku, a z niego wybrałem utwór, i nie będę ukrywał, że z powodu tytułu, utwór 581G. Zacząłem się zagłębiać w ten tytuł, o co w ogóle tutaj chodzi, bo wiadomo, że jazzmeni wymyślają tytuły jakieś fikuśne już po nagraniu wszystkiego, tak żeby wydawca się odczepił, żeby miał co napisać na okładce. No ale w tym przypadku może było akurat odwrotnie, bo dowiedziałem się z jednego z wywiadów z artystami, że ten tytuł był inspirowany historią, może państwo pamiętają, taką sprzed kilkunastu lat, kiedy to naukowcy odkryli planetę opisaną Gliese 581G. To miała być planeta podobna do Ziemi, ale dość szybko okazało się, że ona w ogóle nie istnieje. Jak to się ma do całej płyty i do tego, o co w ogóle artystom chodzi, to opowiem już może po muzyce. Filippo Cosentino i Mark Copeland.

No a chodzi w tym wszystkim o to, i może nie jest to, nawet na pewno nie jest to jakaś prawda objawiona. Chodzi o to, o czym Filippo Cosentino powiedział w jednym z wywiadów, że żyjemy w czasie, gdy każdemu wydaje się, że ma odpowiedź na wszystko, zwłaszcza dzięki internetowi i sztucznej inteligencji, a tymczasem gubimy ciekawość. Gubimy ciekawość odkrywania nowych rzeczy i innych ludzi. Pytać, rozmawiać to klucz do poznania. No i stąd tytuł płyty Ask, którą Filippo Cosentino nagrał z Markiem Copelandem. A teraz inny duet. I w ogóle już do końca audycji będą właściwie same duety. Może poza jednym. Jeden będzie taki metaforyczny, powiedzmy. A teraz inny duet, jak najbardziej rzeczywisty. Tamara Jokić w jej śpiewie, w śpiewie tej artystki urodzonej w Serbii, a tworzącej w Nowym Jorku, słychać no oczywiście wpływy bałkańskie, trochę też śródziemnomorskie. Z kolei Javier Limón to muzyk z Madrytu, który od lat łączy tradycję ze współczesnością. Ich wspólne nagranie sprzed kilku lat, Volaron Oi z albumu Volando, podpowiada, że za chwilę coś uleci, coś się oddali, coś rozproszy w powietrzu.

Tamara Jokić i Javier Limón. A teraz duet bardziej andaluzyjski, chociaż madrycki również, jeśli istotne jest miejsce urodzenia jednego z artystów. Uważam, że w tym przypadku to tak nie bardzo, bo no, zaraz się Państwo zresztą sami przekonają dlaczego. To będzie głos, który nie tyle śpiewa, ile od razu jakby to powiedzieć, jakoś tak przyczepia się do człowieka jak kurz po upalnym dniu. Juan Antonio Salazar, artysta związany z flamenco, i Diego El Cigala, madrycki śpiewak, jedna z tych wielkich osobowości współczesnego flamenco. Ich ubiegłoroczne nagranie Aromas de Mimbre no, ma wiele rozmaitych zapachów. Ten wspomniany kurz drogi, zapach takiego kurzu letniej drogi też tutaj gdzieś jest obecny, ale myślę, że przede wszystkim to chodzi o tę czułość. Czułość, tę jej odmianę, którą południe zna znacznie lepiej niż północ.

Mam nadzieję, że bracia Gutierrez nie obraziliby się, gdyby się dowiedzieli, że w dzisiejszej piątej strunie ich nagrania występują jako przerywniki. A przerywniki to może złe określenie. Refren, powiedzmy, że to jest refren naszego ronda na pięć strun. Refren, który, jak to refren, powraca i sprawia mnóstwo radości, bo niby jest taki sam, ale nigdy nie ten sam.

To teraz dla odmiany duet wokalny i pieśń, w której nic nie wydarzy się gwałtownie, bo wszystko, co najważniejsze, zdarzyło się już wcześniej. Christina Clara zaprosiła do współpracy Antonia Zamburzy, a ich wspólne nagranie zapowiada nowy album Christiny Clary. To jest pieśń między innymi o tej chwili, gdy po długim niepokoju zostaje już tylko oddech, przestrzeń, światło. To takie osobliwe światło, które czasami pojawia się po burzy, ewentualnie w Lizbonie nad Tagiem. Można je dostrzec, można je zauważyć częściej. Christina Clara i Antonio Zamburzo.

Jeszcze jeden duecik, proszę bardzo, tym razem wokalno-instrumentalny i jednocześnie suplement do suplementu sprzed tygodnia. To może przypomnę, albo poinformuję tych z Państwa, którzy dziwnym trafem nie słuchali tydzień temu trzygodzinnego wydania Piątej Struny, że tydzień temu właśnie powróciliśmy do tematu pod tytułem Piosenkowy Bill Frisell. I to był właśnie suplement do audycji urodzinowej Billa Frisella. A konkretnie tydzień temu słuchaliśmy nagrań Frisella z Elvisem Costello i z Marianne Faithfull. Na albumie Frisella, na którym znalazły się jego wersje utworów piosenkowych Elvisa Costello i Berta Bacharacha, pojawia się także Cassandra Wilson. A takiej okazji po prostu nie można przepuścić. No więc dzisiaj, teraz, już w tym momencie, Bill Frisell i Cassandra Wilson.

Sandra Wilson i Bill Frisell w piosence Elvisa Costello i Berta Bacharacha. Takie cuda się zdarzały kiedyś. A teraz ten duet metaforyczny, o którym wspomniałem kilkanaście minut temu. No bo tak, Bob Dylan napisał pieśń, a zaśpiewała ją Joan Baez. To akurat w tym nagraniu się nie spotkali, ale przecież wiem, że wielokrotnie wspólnie występowali i nawet zachowały się takie nagrania. I to również będzie suplement do suplementu, ponieważ tydzień temu w kąciku Joni Mitchell, ta właśnie Joni Mitchell zaśpiewała piosenkę Boba Dylana i to był suplement do audycji urodzinowej Dylana. No ale jeszcze pomyślałem, że

że urodzinowo musi jednak zaśpiewać Joan Baez. No bardzo to już spóźnione będzie urodzinowe śpiewanie. Niemniej lepiej późno niż wcale. Zaśpiewa właśnie teraz i to nie byle jaką piosenkę. O ile Bob Dylan kiedykolwiek napisał jakąś byle jaką. Rzecz o podróżowaniu, które staje się doświadczeniem egzystencjalnym, które jest poznaniem, zrozumieniem, ale też zadziwieniem, niedowierzaniem, lamentem wreszcie. Jeden z najbardziej poruszających tekstów Dylana. Właściwie tak pomyślałem, że wystarczyłby ten jeden, żeby uhonorować go literacką Nagrodą Nobla. Tekst o współczesnym świecie. Współczesnym, czyli takim, jakim był od początku. Jaki jest i jaki będzie. Wizja apokaliptyczna. Pieśń o tym, że przechodzi się przez góry po omacku we mgle. Przechodzi się przez lasy, z których nie ma wyjścia. Brodzi się brzegiem oceanu przez wieczność. Zostawia swe imię na cmentarzu. Po to, by usłyszeć drwiący śmiech kuglarza, gdy tonie w rynsztoku pieśń poety.

John Baez, Hard Rains Are Gonna Fall. Kolorowych snów Państwu życzymy, albo nocnego czuwania z dwójką, co Państwo wybiorą, albo jednego i drugiego, po trochu. Wiadomo, najlepszy jest płodozmian. Anna Regulska, Piotr Matwiejczuk, dziękujemy.

Witam Państwa, przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Dziś kończę swój cykl fantazji polskich, dla których inspiracją była dychotomia kultury i natury, ale także oddanie głosu natury, jej sposobu działania we współczesnym języku kompozytorskim Grażyny Pstrokońskiej-Navratil, która słyszy głos i duszę natury w szczególnych, osobliwych miejscach na świecie. Ten głos śpiewa za pośrednictwem muzyków. Orkiestra jest więc nie tylko instrumentem kompozytorki, ale także samej ziemi, jak pięknie ujął to amerykański dyrygent Joseph Swenson. Dziś jednak nie natura, a kultura i jej dziedzictwo zdominuje moją audycję. Mam dla Państwa dwa współczesne dzieła Grażyny Pstrokońskiej-Navratil i Elżbiety Sikory, pisane z myślą o innych wielkich twórcach przeszłości. Fryderyku Chopinie w koncercie fortepianowym Elżbiety Sikory i o Tadeuszu Berdzie w Alla Campana, Tadeusz Berd in Memoriam Grażyny Pstrokońskiej-Navratil. Pełna nazwa tego dzieła to Fresk IV, koncert Alla Campana, Tadeusz Berd in Memoriam. Jest to kompozycja na fortepian i orkiestrę symfoniczną, którą Grażyna Pstrokońska-Navratil napisała w 1982 roku. Utwór wpisuje się w cykl fresków, potężnych, symfonicznych płócien. Jest muzycznym hołdem złożonym wybitnemu polskiemu kompozytorowi Tadeuszowi Berdowi. W warstwie brzmieniowej dzieło nawiązuje do tytułowej symboliki dzwonu Alla Campana, elementu niezwykle charakterystycznego i metaforycznego, obecnego w wielu dziełach patrona tego utworu, a tytułowa symbolika dzwonu w kulturze i muzyce silnie kojarzy się z motywem przemijania, pamięcią o zmarłych. Dzieło zostało zarejestrowane w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Jacka Rogali, a w partii solowej gra Sabolcz Esteni. Oto koncert Alla Campana Tadeusz Berd in Memoriam, czyli fresk IV Grażyny Pstrokońskiej-Navratil.

Sabolcz Esteni, fortepian i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Jacka Rogali wykonali koncert Alla Campana Tadeusz Berdt in Memoriam Grażyny Pstrokońskiej na wrat.

Steel. A teraz inny koncert fortepianowy Elżbiety Sikory, koncert z pod tytułem Hommage à Frédéric Chopin, zamówiony przez Towarzystwo Chopinowskie w Paryżu z okazji 150. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina w 1999 roku. Pisany, jak mówi sama kompozytorka, z myślą nie tylko o Chopinie, ale także o Bartoku, Strawińskim, Lutosławskim. To pokłosie roku chopinowskiego obchodzonego w tym właśnie 1999 roku. Utwór zabrzmiał dwa lata później na warszawskiej jesieni. Usłyszeliśmy wówczas Lulajże Jezuniu z pierwszego skerca H-moll Fryderyka Chopina, które wykorzystała Elżbieta Sikora w swojej kompozycji. No a sama ona mówi o koncercie tak. To także homaż dla instrumentu, który Chopin uczynił królem. Choć nie ma w tym utworze dźwięków spoza klawiatury, ani też preparowanych, to jednak moje doświadczenia z muzyką eksperymentalną, w szczególności elektroakustyczną, były pomocne w uzyskaniu pewnych barw i tworzeniu struktur dźwiękowych zarówno w partii instrumentu solowego, jak i orkiestry. Jean-Yves Lambavouze, fortepian i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Gabriela Chmury. Słuchamy koncertu na fortepian i orkiestrę Hommage à Frédéric Chopin Elżbiety Sikory.

0: Jean Flambavouzy i NOSPR pod dyrekcją Gabriela Chmury wykonali koncert hommage à Frédéric Chopin Elżbiety Sikory. Dziękuję za uwagę, Joanna Grodkowska.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Frączewski.

Przy mikrofonie Michał Dębski. Dobry wieczór. W dwójce rozpoczyna się muzyczna noc Euroradia. Dziś w pierwszej części naszego spotkania będzie dominowała muzyka Antonina Dworzaka, ale zanim do niej przejdziemy, odwiedzimy jeszcze salę koncertową w Szanghaju. 10 września 2023 roku wystąpiła tam Szanghajska Orkiestra Symfoniczna, a poprowadził ją Yu Long. Koncert rozpoczął utwór Zhu Tiana, współczesnego kompozytora pochodzącego z Chin, ale obecnie żyjącego i tworzącego w Stanach Zjednoczonych. Posłuchajmy jego Metropolis, kompozycji z 2022 roku.